Andrzej Zieliński, witam Państwa, zapraszam do godziny 5 na muzyczną noc Euroradia w dwójce. Czeka nas ciekawa noc, zwieńczy ją komplet preludiów z opusu 28 Fryderyka Chopina w wykonaniu Cédrica Thibergeta. Zabrzmi też trzecia symfonia Góreckiego oraz muzyka Andrzeja Panufnika. Rozpoczynamy jednak od Ryszarda Straussa. Jemu właśnie poświęcony w większości był koncert niemieckiej orkiestry filharmoniczno-radiowej, który odbył się w czerwcu zeszłego roku w Heidenheim. Otworzyły go cztery symfoniczne interludia właśnie Ryszarda Straussa.

Markus Bosch prowadził niemiecką orkiestrę filharmoniczno-radiową na koncercie z zeszłego roku. Za nami cztery symfoniczne interludia z Intermezza op. 72 Ryszarda Strausa. A przed nami również tego kompozytora cztery ostatnie pieśni, op. pośmiertne na sopran i orkiestrę. Do zespołu dołączy teraz

Lia Gordon, niemiecko-kanadyjska sopranistka i jej interpretacja pięciu ostatnich pieśni Ryszarda Straussa. Czas teraz na bis.

Dedykacja, jedna z najsłynniejszych pieśni Ryszarda Strausa. Śpiewała Lia Gordon, towarzyszył jej zespół Niemieckiej Orkiestry Radiowo-Filharmonicznej pod dyrekcją Markusa Boscha. Tak zakończyliśmy wizytę w Heidenheim na koncercie z 5 czerwca zeszłego roku. Słuchają Państwo Dwójki, muzycznej nocy Euroradia. W niej teraz czas na dzieło wyjątkowe. Kompozycję, która wpłynęła na bieg historii muzyki, wpłynęła też znacząco na pozycję polskiej muzyki nowej za granicą. Trzecia symfonia Henryka Mikołaja Góreckiego, symfonia pieśni żałosnych, w której kompozytor na trzy różne sposoby odnosi się do tematyki matki, do tematyki maryjnej, ale też mierzy się w ten sposób z brutalną historią II wojny światowej. Trzecia symfonia w wykonaniu koncertowym, prowadzona przez zmarłego w styczniu tego roku Wojciecha Michniewskiego. Symbolicznie jest to ostatnie nagranie tego twórcy w naszych archiwalnych zbiorach, pozycja 555 w Archiwum Polskiego Radia. Wojciech Michniewski prowadzi orkiestrę symfoniczną Szczecińskiej Filharmonii w partii solowej Elżbieta Szmytka.

Nagranie z 2018 roku, z Dnia Niepodległości, 11 listopada, koncert w ramach 100 na 100 muzycznych dekad wolności. Trzecia symfonia pieśni żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego w wykonaniu Wojciecha Michniewskiego, w partii solowej Elżbieta Szmytka. Pozostaniemy teraz i przy Orkiestrze Filharmonii Szczecińskiej i przy Wojciechu Michniewskim w ich wykonaniu Epitafium Katyńskie Andrzeja Panufnika.

Epitafium Katyńskie, Andrzeja Panofnika, Wojciech Michniewski i Orkiestra Filharmonii Szczecińskiej. Nagranie z 2018 roku. Na koniec tej części muzycznej nocy Euroradia wracamy do początku programu, czyli do twórczości Ryszarda Strausa. Tym razem dzieło, w którym kompozytor pokazuje swoje poczucie humoru. Dyl sowizdrzał.

Słuchają Państwo Dwójki Muzycznej Nocy Euroradia. Andrzej Zieliński, zapraszam do godziny 5 rano. Co przed nami? Już za chwilę komplet preludiów Chopina, później rzymnopedii Satiego, ale rozpoczynamy od szkoły mannheimskiej, tyle że we Francji. François-Joseph Gossec i jego trzecia symfonia de Dur Pastorella.

Muzyka francuska, trzecia symfonia François-Josepha Gosseka w wykonaniu Tafel Music pod dyrekcją Jean Lamont. Pozostaniemy we Francji, bo przed nami francuskie wykonanie kompletu preludiów z opusu 28 Fryderyka Chopina. Nagranie klasyczne, do którego lubimy powracać, zarejestrowane w 2006 roku przez Cédrica Thibergain.

Cédric Tiberghien wykonał komplet 24 preludiów z opusu 28 Fryderyka Chopina. I znów Polska i Francja się połączą. Przed chwilą polską muzykę wykonywał Francuz, a na koniec naszego programu Polacy wykonywać będą muzykę francuską. Gymnopédie trzecie i pierwsze w interpretacji Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia prowadzonej przez Aleksandra Humale.

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia Aleksander Humala w muzyce Erika Satiego, zorkiestrowanej przez Claude'a Debussy'ego. Tak też zakończyliśmy dzisiejszą muzyczną noc Euroradia. Andrzej Zieliński, do usłyszenia.

Dzień dobry, Karol Furtak. Zapraszam na ostatnie wspólne już w tym tygodniu spotkanie z muzyką polską, z sonatami wiolonczelowymi na pierwszym planie. Dziś mam dla Państwa kolejny utwór promowany przez Andrzeja Wróbla, a jest to kompozycja, cóż, być może jednej z najbardziej zmarnowanych, twórczych sylwetek polskiej kultury muzycznej przełomu XIX i XX wieku, Apolinarego Szeluty. Przypomnijmy, zaczynał w zasadzie jako członek słynnej spółki nakładowej młodych kompozytorów polskich. Skończył jako człowiek z poważnymi problemami zdrowotnymi, co więcej uwikłany w partyjną rzeczywistość polskiej polityki po 1945 roku. Nie dziwi zatem fakt, że pamięć o jego muzyce naprawdę wymaga wiele zaangażowania, by w ogóle jakkolwiek przywrócić ją na polskie estrady koncertowe. Jego sonata wiolonczelowa F-dur, bardzo wczesne dzieło, bo wydane jako opus 9, to utwór, który z popularnością miał problemy od samego początku. Kompozytor napisał ją w 1906 roku, ale sonatę po raz pierwszy wykonano dopiero w roku 1938. Ta interpretacja stała się wówczas udziałem Dezyderiusza Danczowskiego i Zygmunta Lisieckiego, a sonata po raz pierwszy pobrzmiewała w Poznaniu, mieście, z którym związany był Apolinary Szeluto. Jak wiele przykładów jego twórczości,

twórczości przełomu XIX i XX wieku w sonacie usłyszą Państwo jeszcze ślady XIX-wiecznej tradycji, ale także szeroki kompozytorski gest, który jakoś zupełnie naturalnie kojarzyć nam się będzie z muzyką choćby Ryszarda Strausa, czyli z wszystkim tym, co zwykliśmy nazywać muzyką dążącą do ekspresjonistycznego tonu wyrazu. Sonata wiolonczelowa F-dur Apollinarego Szeluty to trzy kolejne części. Allegro Appassionato, Largo i finałowe Allegro Grazioso, w którym przekonają się, że Apollinare Szeluto, mimo tego do określenia Grazioso, naprawdę lubił bardzo wyrazistą ekspresyjnie muzykę. Grają Andrzej Wróbel, wiolonczela, i Andrzej Tatarski, fortepian.

To opus 9, czyli młodzieńcza jeszcze muzyka Apolinarego Szeluty. Jego sonata wiolonczelowa F-dur opus 9 zabrzmiała w nagraniu Andrzeja Wróbla, wiolonczela, i Andrzeja Tatarskiego, fortepian. Tu w skali całego tygodnia stawiamy już praktycznie kropkę, jeżeli chodzi o polską muzykę na wiolonczele i fortepian, ale do końca naszego dzisiejszego spotkania będę miał dla Państwa jeszcze tę twórczość, która w zasadzie stała się synonimem klasycznej polskiej muzyki romantycznej, synonimem tradycji, a dla niektórych, w tym dla pokolenia młodej Polski, także konserwatyzmu. Mam na myśli twórczość Stanisława Moniuszki i tak, będą jego pieśni, ale najpierw wsłuchamy się w kwartet smyczkowy F-dur, drugi z tych, które Moniuszko napisał, nie wiemy dokładnie kiedy, wiemy, że było to przed 1840 rokiem. To także młodzieńcza muzyka, a kwartet F-dur składa się z czterech części. To Allegro Moderato, Andante, Scherzo Allegretto z dość żartobliwym dopiskiem, w którym czytamy Baccanale Monacale, czyli dosłownie klasztorne bachanalia. Finał Moniuszko opisał jako Allegro, a dziś cały kwartet F-dur usłyszą Państwo w nagraniu Quartetto Nero, czyli grających na instrumentach historycznych Agaty Habery i Pauliny Woś skrzypce, Anny Wieczorek-Altówka i Katarzyny Cichoń-Wiolonczela.

To pierwsza dziś porcja muzyki Stanisława Moniuszki. Jego kwartet smyczkowy F dur, drugi z tych, które napisał, zabrzmiał w nagraniu artystek z Quartetto Nero. Do końca naszego dzisiejszego spotkania mam dla Państwa pieśni Stanisława Moniuszki. Usłyszą Państwo kolejno utwory: Dumka, Kwiatek, Kotek, Złota Rybka, Sen oraz Doniemne. Śpiewa Urszula Kryger, mezzo-sopran, przy fortepianie Katarzyna Jankowska.

0: muzyką Stanisława Moniuszki, wyborem jego pieśni w interpretacjach Urszuli Kryger, mezzo-sopran i Katarzyny Jankowskiej, fortepian, pożegnałem się dziś z Państwem. To była już ostatnia z moich propozycji na ten tydzień. Do usłyszenia zatem i miłego dnia. Karol Furtak.
1: Słowo na dzień.
2: Słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii stanowią kluczowy fragment Jego mowy misyjnej. Jezus posyła swoich uczniów w świat, aby głosili dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Jednocześnie udziela im konkretnych wskazówek, które moglibyśmy dziś nazwać duszpasterskimi. Przede wszystkim zachęca ich, aby całkowicie polegali na Bożej opatrzności i z pełnym zaufaniem powierzyli Bogu swoją drogę. Mają ufać, że to On będzie ich prowadził i zatroszczy się o ich potrzeby podczas pełnienia misji. Dlatego Jezus mówi, aby nie skupiali się nadmiernie na tym, co mają ze sobą zabrać, ani nie pokładali ufności w zabezpieczeniach materialnych. Nie jest to zachęta do beztroski czy nieodpowiedzialności, lecz wezwanie do głębokiego zawierzenia Bogu oraz otwarcia się na ludzi, do których zostają posłani. Uczniowie mają liczyć również na wspólnotę, która ich przyjmie i okaże im gościnność. W ten sposób ci, którzy otwierają przed nimi swoje domy i serca, stają się współuczestnikami ich misji głoszenia Ewangelii. Pan Jezus poucza także swoich uczniów, że nauczanie o Królestwie Bożym ma być potwierdzane konkretnymi czynami. Dlatego poleca im uzdrawiać chorych i wypędzać złe duchy. Ale jednocześnie podkreśla, że wszystko to mają czynić bezinteresownie. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie, mówi. Uczniowie nie są właścicielami otrzymanych darów, lecz ich szafarzami. To, co otrzymali od Boga, ma służyć innym i prowadzić ludzi do spotkania z Chrystusem. W ten sposób słowo i czyn tworzą jedną całość. Głoszona Ewangelia staje się wiarygodna.

0: gdy znajduje potwierdzenie w postawie ucznia, który z miłością służy drugiemu człowiekowi. Celem tej misji jest bowiem to, aby coraz więcej ludzi uwierzyło w Jezusa Chrystusa i otworzyło swoje serca na przychodzące wraz z Nim Królestwo Boże. Dzisiejsza Ewangelia przypomina również nam, że każdy ochrzczony jest posłany do dawania świadectwa. Może nie wszyscy zostaliśmy wezwani do czynienia nadzwyczajnych znaków, ale wszyscy możemy bezinteresownie dzielić się dobrem, które otrzymaliśmy od Boga. To właśnie miłość, dobroć i wierność Ewangelii są najpiękniejszym świadectwem, dzięki któremu Królestwo Boże staje się obecne pośród ludzi.
1: Mówiła Anna Miczen.

0: Program Drugi Polskiego Radia, minęła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w czwartek, 9 lipca. Zofia Kruszewska za konsoletą. Muzykę wybrał dziś dla Państwa Tomasz Szachowski. Nad całością czuwa Maria Czok, a przed mikrofonem Katarzyna Sanocka. Jest 190 dzień roku. Słońce w znaku raka wzeszło dziś o godzinie 4:25, a zajdzie o 20:56. Dzień będzie trwał 16 godzin i 31 minut. Imieniny obchodzą dziś Lukrecja, Mikołaj, Sylwia, Anatolii, Weronika, Zenon i Zenona. Życzymy Państwu wszystkiego, co najlepsze, pięknego dnia, a dziś dzień chodzenia do pracy inną drogą, ale o poranku może lepiej nie próbować, żeby się nie spóźnić.
1: Pogoda.
0: Dziś na zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze kraju wzrastające do dużego. Miejscami, szczególnie we wschodniej połowie kraju, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14 stopni Celsjusza na wschodzie i Podhalu, około 20 stopni w centrum do 23 na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, ale chwilami silniejszy i porywisty, nawet do 55 km na godzinę. W rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego będzie mocno wiało. Tam wiatr w porywach do 65 km na godzinę.

0: I tanecznie rozpoczęliśmy czwartek, poranek dwójki, polonez z filmu Pan Tadeusz Wojciecha Kilara. Orkiestra Filharmonii Kaliskiej pod dyrekcją Adama Klocka. Jest 6 minut po godzinie 6.
1: Poranek dwójki.
0: Wśród naszych stałych propozycji znajdują się kalendarium, wiersz na dzień dobry, płyta tygodnia, przegląd prasy, a także rekomendacje kulturalne. Opowiemy Państwu także o najnowszym nocnym plenerowym spektaklu w Polsce, Orzeł i Krzyż w murowanej Goślinie koło Poznania.
2: Show, które łączy w sobie pirotechnikę, światła, muzykę, grę aktorów, oczywiście kilkuset aktorów.
0: Przeniesiemy się także do Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu na polską prapremierę musicalu Mała Miss.
3: No ja myślę, że nasza rodzina jest taką hiperbolą, powiedzmy, tak? Ona uwypukla wszystkie problemy, które czasami chcemy się do tego przyznać albo nie, ale są w każdej rodzinie.
0: Zaprosimy Państwa także na Festiwal Dźwięki Północy organizowany przez Nadbałtyckie Centrum Kultury, który rozpoczyna się już dziś. Będą koncerty i nie tylko.
4: Proponujemy także różnego rodzaju zajęcia, głównie warsztatowe i tak będzie też w tym roku. Przygotowaliśmy 4 rodzaje warsztatów. Warsztaty śpiewu, warsztaty instrumentalne, bębniarskie, warsztat tańca intuicyjnego oraz spacer leśny.

W poranku dwójki jeszcze więcej inspiracji, będą rekomendacje kulturalne, a po 8.30 porozmawiamy o festiwalu Kolory Polski i koncercie Sinfonietty Krakowi w ramach tego właśnie festiwalu w Rawie Mazowieckiej.

0: Gavotte to Ludwika Thuillier, Ensemble Wien Berlin. Jest 11 minut po godzinie 6.
1: Kalendarium.
0: To 10 lat temu w Krakowie na świat przyszedł Stanisław Pagaczewski, pisarz, głównie twórca utworów dla dzieci, między innymi autor trylogii poświęconej przygodom Baltazara Gąbki. 85 lat temu z kolei urodził się aktor Tadeusz Borowski, związany z teatrem Ateneum, nieprzerwanie od 1972 aż do śmierci w 2022 roku. Co jeszcze wydarzyło się 9 lipca? Sprawdzała to Maria Czok.
2: Dzisiejsze podróże w czasie zaczynamy naprawdę dawno, bo aż 505 lat temu. To wtedy w katedrze wawelskiej zawieszono dzwon, któremu nadano imię Zygmunt.
3: Tak, królewskiego dzwonu. Ja tu mam piękny opis o dzwonie Zygmunta, z czego powstał

0: co, jak, za którego króla. Król polski Zygmunt I ze zdobytych armat ten dzwon kazał ulać z dodatkiem 100 kg złota, żeby miał piękny, doniosły głos i wybudował mu wieżę wysoką, a król potężny miał sławę szeroką w świecie. Dzwon waży około 18 ton, to jest 18 tysięcy kilogramów. Serce waży 500 kg, obwodu dzwon ma 8 metrów, czyli 800 cm. Jest 8 lin dla 8 silnych ludzi, żeby dobrze dzwonił i muszą umieć dzwonić.
1: Tak brzmi dzwon Zygmunta, który możemy słyszeć na Katedrze Wawelskiej od 505 lat. Przenosimy się do Warszawy, gdzie 99 lat temu urodził się Zdzisław Maklakiewicz. W audycji z 1976 roku tłumaczył, co to znaczy być snobem.
2: Snob to jest taki człowiek, jakby ubrany w piórka. Tak się zdarza, że no nie jest to jakiś okazały mężczyzna, wobec tego on chce po prostu gdzieś równoważyć tą całą sprawę. To jest chyba snobizm.
1: Definicja snoba według aktora Zdzisława Maklakiewicza. 81 lat temu w Manchesterze zmarła Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, poetka i dramatopisarka, o której opowiadał Rafał Podraza.
3: No my głównie znamy właśnie Pawlikowską, taką efemeryczną, erotyki głównie. No a tutaj to jest zupełnie inny człowiek i wręcz pytanie teraz, która Pawlikowska jest prawdziwą Pawlikowską? Czy ta właśnie przedwojenna, czy ta wojenna? Ponieważ doszedłem do takiej, nie wiem, luźnej oczywiście myśli, że tak naprawdę wszystkie te wiersze miłosne Pawlikowskie to były jej marzenia, jej jakieś tam niedoścignione ideały. Zaś ta prawdziwa Pawlikowska wyszła dopiero w czasie wojny, kiedy pozbawiona kontaktu z rodzicami, z siostrą, pozbawiona jednak tego blichtru, jaki ją otaczał przez cały czas pobytu w Polsce, nagle mierzy się z normalnością.
1: Czas jeszcze na wątki muzyczne. 62 lata kończy dziś Mietek Szcześniak. Tak opowiadał o swoim albumie Zwykły cud.
4: Każdy z nas jest bardzo zwyczajny, czasem lekko podły, potyka się o samego siebie, ale jednocześnie nie było takiego, nie ma i nie będzie. I bywa jak głupi, tak bardzo mądry, jak zły, tak dobry. I żeby była należyta równowaga, postanowiłem nazwać człowieka, każdego z nas, zwykły cud. Zwykły cud. Nawet najwięksi z nas są bardzo zwykłymi, ale cudami.

0: fragment jednej z najpopularniejszych piosenek w wykonaniu Mietka Szcześniaka, czyli utwór Spoza nas. I na koniec wracamy jeszcze na deski teatralne, ponieważ 2 lata temu odszedł Jerzy Sztur.
1: Po prostu tu nie ma górnych tonów. No i zawsze to będzie brzmiało ponuro. No zawsze. I dlatego gra solo na kontrabasie, to jakieś czyste wariactwo. Mimo, że ulepszają techniki od 150 lat, mimo powstają utwory na kontrabas, tak? Koncerty, suity, symfonie, ja nie wiem. Może się znajdzie jakiś wirtuoz, który na tym cholernym pudle będzie umiał zagrać, ja nie wiem co, Chaconę Bacha. Albo kaprys Paganiniego. To przecież zawsze i niezmiennie będzie to brzmiało ponuro, bo kontrabas jest i pozostanie ponury.
2: Fragment legendarnego monodramu Kontrabasista w wykonaniu Jerzego Sztura. A dzisiejszy przegląd wydarzeń sprzed lat przygotowała dla Państwa Maria Czok. Warto dodać, że dziś 75 lat kończy Eugeniusz Knapik, kompozytor, dyrygent, pianista, związany z Akademią Muzyczną imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. Przed nami we fragmencie Wyspy na orkiestrę smyczkową, kompozycja z 1983 roku, za którą Eugeniusz Knapik otrzymał nagrodę imienia Stanisława Wyspiańskiego. Gra Orkiestra Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Mirosława Błaszczyka.

Fragment kompozycji Wyspy na orkiestrę smyczkową Eugeniusza Knapika grała Orkiestra Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Mirosława Błaszczyka. Jest 19 minut po 6:00.

0: Była to aria z opery Samson Jerzego Fryderyka Händla, śpiewała Nuria Rial, a towarzyszyła jej kapella Krakowiensis. Jest 6:24.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: François Villon jest pierwszym poetą Francji przez swoją twórczość w zakresie języka. Mowa Villona płynie wprost z serca. W sercu, we krwi, znajduje dla swych uczuć wyraz bezpośredni, prosty i doskonały. Kunsztowny, ale zupełnie innym, głębokim kunsztem. Pisał o średniowiecznym poecie i jego wielkim testamencie Tadeusz Boy-Żeleński. Pracował nad przekładem tego dzieła w niezwykle trudnym czasie, bo w roku 1917, podczas I wojny światowej, kiedy jako lekarz stykał się ze śmiercią i z cierpieniem. To wszystko współbrzmiało z opowieściami z XV wieku, w których francuski poeta, a zarazem uwolniony z więzienia rzezimieszek, pisze o miłości, śmierci i żalu za zmarnowanym życiem. Dziś jeszcze raz w poranku dwójki słuchamy tego mistrzowskiego przekładu Tadeusza Boya-Żeleńskiego, jednego z jego największych translatorskich dokonań. Balladę Villona czyta Janusz Warnecki.
2: Ballada w tejże samej materii. Gdzież są te święte apostoły, ubrane w alby, strojne w mitry i opasane w święte stuły, by niemi czarta za kark chytry chwytać, gdy skrada się zdradliwie? Śmierć otwarte w krąg wierzeje, precz znika z ziemi to, co żywie, hej, jak ten wichr, co w polu wieje. Gdzie jest ów z Konstantynopola o złotej garści, cysarz zbożny, gdzie Francji jest majestat króla, nad insze króle wielgomożny, co wzniósł klasztory i świątynie, w Bogu pokładszy swe nadzieje. Niegdy tak bardzo czczony, ninie, hej, jak ten wichr, co w polu wieje. Gdzie ów z Wieny i Grenobli, delfin waleczny, niebosiężny, gdzie ów z Dyżonu, Salin, zdobli panów i książąt chów orężny, gdzie ich dworzanów ciżba plocha, heroldy, dworki, darmo żreje. Maloż napchali do bandziocha. Hej, jak ten wichr, co w polu wieje. Przesłanie. Książęta, nie ujdziecie doli, co wspólne spycha was koleje. Czy lwa smierdzi to, czy boli? Hej, jak ten wichr, co w polu wieje.
0: Przypomnijmy, że wierszy i poetyckich przekładów Tadeusza Boya-Żeleńskiego słuchamy w 85. rocznicę śmierci pisarza. Jutro

Na zakończenie tej prezentacji wiersz zatytułowany Pochwała wieku dojrzałego. Słuchają Państwo Dwójki, jest 28 minut po godzinie 6.

Etiuda F-dur, opus 10, numer 8 Fryderyka Chopina, przy fortepianie Lukas Geniuszas, artysta, który zdobył drugą nagrodę ex aequo na 16. Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Warszawie w roku 2010 oraz nagrodę specjalną Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina za najlepsze wykonanie Poloneza w drugim etapie. Młody pianista urodził się w 1990 roku. Jest 6:31.

0: Muzyka ze Snu nocy letniej Feliksa Mendelssohna. Balotową wersję dramatu Szekspira mogą Państwo, komedii Szekspira mogą Państwo zobaczyć w Operze Wrocławskiej. Premiera tego baletu w inscenizacji, reżyserii i w autorskiej adaptacji Anny Hop odbyła się 13 czerwca, a balet ten na afisz Opery Wrocławskiej powraca w listopadzie. A my teraz zapraszamy w okolice Poznania. W piątek i sobotę kolejne widowiska historyczne w murowanej Goślinie, niedaleko Poznania właśnie. Orzeł i Krzyż to największy w Polsce nocny spektakl opowiadający o historii Polski. Na otwartym, wielohektarowym terenie w Parku Dzieje blisko 400 aktorów opowiada dzieje Polski od momentu jej powstania po wiek XX. Z aktorami, wolontariuszami rozmawiał Jacek Butlewski.
1: Ponoć około 70 osób dojeżdża z dalszych miejscowości. Warszawa, Wrocław. Naprawdę trochę jest osób dojezdnych, które muszą sobie organizować logistycznie nocleg, powrót, żeby móc wziąć udział. Poczucie jakiejś misji, wiadomo. Realizowanie się też pod względem możliwości wykorzystywania swoich zdolności, ale też przede wszystkim tworzenie relacji, budowanie więzi. To jest coś, co tak niesamowicie później człowieka napędza w życiu codziennym, że jest energia do działania później. Ja gram Ról 7 i ogólnie jestem częścią zespołu tanecznego. Jestem też liderką właśnie zespołu tanecznego, więc dużo moich ról to są role taneczne. W takich scenach jak wiosna, jak jesień, to są cztery pory roku w nawiązaniu też do chłopów. Przy koronacji scena Pierwszy Król Polski również mamy tam rolę taneczną, natomiast z ról takich powiedzmy bardziej

0: historycznych, mniej artystycznych, no to jestem uczestniczką, że tak to ujmę, łapanki, mieszkanką w Warszawie w dwudziestoleciu międzywojennym, mniszką, no to znowu tak powiedzmy trochę historia, trochę sztuka podczas chrztu Polski. No i taka najbardziej przejmująca emocjonalnie rola to jest rola wdowy podczas sceny tak zwanej kuźni, to znaczy to jest scena, w której również tańczymy, tańczymy do duchów kosynierów, którzy polegli w powstaniu. I to jest jak dla mnie jedna z najbardziej przejmujących ról, takich naprawdę emocjonalnie.
1: Od momentu, jak żeśmy tutaj przyjechali pierwszy raz, zostaliśmy mile przywitani. Przy wszystkich scenach zawsze mamy pomoc. Znaczy na początku, jak byliśmy, były osoby, które nam pomagały, uczyły. Także nawet nie było takiego miejsca, gdzie by ta trema miała się pojawić. No może, o przepraszam, jak pierwszy raz miałem taką rolę indywidualną, w której musiałem sam zagrać i się pojawić, no to to tak, żeby dobrze trafić w muzykę, w dobry moment wyjść, w dobrym miejscu stanąć i odpowiednio się zachować.
2: Kogo pan dzisiaj gra?
1: Dzisiaj będę na Pomoście chrzcił lud w scenie chrztu Polski. Potem będę dostojnikiem w czasie koronacji Bolesława Chrobrego. Będę w Grunwaldzie po stronie wojsk polskich walczył. Będę też w scenie Pór Roku grał księdza, który odprawia pasterkę i który święconkę święci wiernym na wiosnę.
0: Nie ukrywam, że zawsze jest to dla mnie wyzwanie, kiedy znajomi, nie zdający sobie sprawy w ogóle, czym to jest, zadają mi właśnie to pytanie, co to jest. I wtedy określam to w pierwszej kolejności jako show, które łączy w sobie pirotechnikę, światła, muzykę, grę aktorów, oczywiście kilkuset aktorów i od tego zaczynam. Natomiast w zależności, na którą warstwę spojrzymy, no to każdy tutaj znajdzie albo aspekt duchowy, aspekt historyczny, no wiadomo, że widowiskowy, to po prostu robi też wrażenie pod tym względem i rozmachu, i artystycznym. Więc tak bardzo pokrótce, bo to ciężko zdefiniować jednoznacznie.
2: Lekcja historii dobra, ciekawa, interesująca?
0: Tak, lekcja historii interesująca. Wiadomo, że bazująca również na symbolice w dużej mierze, no bo jeśli w półtorej godziny chcemy przedstawić ważne wątki z historii Polski, no to ciężko inaczej. Natomiast też jako osoba, która gra, my te lekcje historii otrzymujemy w jeszcze głębszy sposób, no bo odgrywamy ją, stajemy się jej częścią. W codziennych rozmowach, no, sformułowania pokroju, nie wiem, kto jest dzisiaj Mieszkiem czy cokolwiek, to staje się dzięki temu ta historia czymś żywym między nami.
1: Po pierwsze dla nas, jako wolontariuszy, osób grających, to jest przygoda. Niesamowita przygoda, spotkanie z młodymi ludźmi, którzy nie siedzą w komórkach, z ludźmi, którzy się angażują, którzy dają swój wolny czas, otwartymi na innych i też otwartymi na historię. I to jest jak gdyby pierwsze takie dla nas wolontariuszy. Chcemy pokazać historię Polski, chcemy ją pokazać w sposób atrakcyjny, nowoczesny, nowymi metodami, tak żeby zachęcić do poznawania historii naszego kraju i żeby ta historia była taką naszą codziennością, żebyśmy w codziennym życiu mieli znaleźć te elementy, które nas inspirują, przypominają, jak to kiedyś było i żebyśmy pamiętali o tym, co było dobre i o tym, co było trudne, żeby nie powtarzać tych błędów.
3: Jest to coś niebywałego, żeby potrafiło takie widowisko zjednoczyć wiele osób. Piotr Borowicz, wydajemy 3 lokalne gazety. Nie ma między ludźmi tutaj żadnych konfliktów, wszystko przebiega bardzo sprawnie, a najbardziej ludzi miejscowych cieszy to, że jesteśmy na ustach właściwie całej Europy, a może i świata, bo przyjeżdżają z obu kontynentów widzowie zainteresowani czymś takim jak widowisko.
2: No i rozsławia murowaną goślinę.
3: Tak jest. To jest jeden z tych elementów, który przysparza nam rozgłosu i jednocześnie pokazuje, jak dobrze jest się integrować lokalnie, że są tu aktorzy różnych pokoleń, wszyscy potrafią dać siebie serce, bo ja to obserwuję na kolejnych widowiskach, widać, jak się to wszystko miło rozwija.
4: Orzeł i Krzyż, widowisko w murowanej goślinie już w piątek i sobotę. Jest 6:42.

0: Była to część pierwsza z kompozycji Concertino da Camera Jacques'a Iberta. Jest 6:47.
1: Przegląd prasy.
0: Szeleści gazetami Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry. Otworzyłam, właściwie nie musiałam otwierać, na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej uderzył mnie lit. 81% uczniów zdało tegoroczną maturę. Fatalne wyniki uzyskali abiturienci ze szkół branżowych. Tam powyżej 50% wyniósł odsetek osób, które nie zdały matury, z czego ogromna część nie ma również prawa do poprawki, to znaczy, że oblała więcej niż dwa przedmioty obowiązkowe. Ty pewnie pamiętasz swoją maturę i zdałaś w Cuglach.
0: Zdałam, pamiętam język polski, pamiętam, że Mistrz i Małgorzata był grany, ale kompletnie nie pamiętam tematu z historii i z pozostałych przedmiotów.
2: I obydwie zgadałam.

0: Myślałyśmy się, że nie pamiętamy egzaminu z matematyki, bo nie był wtedy jeszcze obowiązkowy.
1: Miałyśmy to szczęście jeszcze, tak.
0: Tak, szczęście tym bardziej, że właśnie egzaminy z matematyki najbardziej pogrążają uczniów, szczególnie tych nie z liceów ogólnokształcących. Właśnie w Dzienniku Gazecie Prawnej tutaj Karina Strzelińska pisze na temat tegorocznych matur. Świadectwo dojrzałości otrzymają maturzyści, którzy przystąpili do 2 egzaminów ustnych języka polskiego i obcego i 3 pisemnych na poziomie podstawowym, polski, język obcy i matematyka, a także z co najmniej 1 wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Egzamin pomyślnie zaliczyło 81,1%, kolejne 12,3% nie zdało 1 z obowiązkowych przedmiotów i będzie mogło przystąpić do poprawki, a przeszło 6% zdających oblało więcej niż 1 test i kolejną szansę na uzyskanie świadectwa dojrzałości będą mieli dopiero za rok. I tutaj jeszcze jedna informacja. Średnie wyniki egzaminów na poziomie rozszerzonym w większości przedmiotów oscylują wokół 40-50%. Wyjątkiem są jednak języki obce, z których maturzyści uzyskali wyraźnie wyższe rezultaty. Jak wskazuje jeden z analityków, to właśnie rozszerzenia są szczególnie istotne w rekrutacji na uczelnie wyższe. Temat matur pojawia się również w Rzeczpospolitej, choć tutaj poniekąd w wersji rozszerzonej, między innymi w artykule na 5 stronie Janny Ćwiek-Śwideckiej, która pisze: bunt polonistów za sprawdzanie matur dostają najmniej. Sprawdzamy pracę najdłużej, zarabiamy najmniej, mówią poloniści, którzy są egzaminatorami maturalnymi i grożą, że jeśli warunki ich pracy się nie zmienią w przyszłym roku, nie będzie komu sprawdzać arkuszy. Tutaj Centralna Komisja Egzaminacyjna tłumaczy, że te stawki są pokłosiem ogólnych, są po prostu odsetkiem wysokości minimalnego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym i jak rozumiem zależy od przedmiotu zawsze tych ścisłowców, matematyków, fizyków, chemików najtrudniej jest w szkole zatrzymać. Pewnie to dlatego, no ale nie bez racji buntują się poloniści. Zobaczymy, jak to dalej przebiegnie. Jeszcze jedna istotna informacja. 416 egzaminów zostało unieważnionych. Oczywiście jeszcze będą wglądy, jeszcze będą rewizje, ale zaledwie 8 minut od rozpoczęcia matur wystarczyło, aby w internecie ukazały się pierwsze arkusze egzaminacyjne. Wnoszenie telefonów, tak zwana praca niesamodzielna, o to jest oskarżanych właśnie przeszło 400 tegorocznych maturzystów. Dużo?
1: No, lepiej byłoby, żeby ich nie było wcale, wiadomo.
0: No właśnie, obawiam się, że to będzie odsetek rosnący, na to zresztą dziennikarze zwracają uwagę. I jeszcze w Rzeczpospolitej jeden rzut oka w przód, mianowicie Adam Roguski na drugiej stronie pyta, gdzie te akademiki? No bo jednak te 81,1% maturzystów będzie pewnie szukało sobie miejsce na uczelniach wyższych. I Adam Roguski pisze, jadący wybrzeżem kościuszkowskim w Warszawie na wysokości Marienstadtu mijają wielki plac budowy. Rośnie tu duży akademik Uniwersytetu Warszawskiego. To wyjątek potwierdzający regułę nowych domów studenckich. Publiczne uczelnie nie budują praktycznie wcale. Istniejące zasoby są niewystarczające wobec liczby chętnych, a jakość w dużej mierze nie spełnia współczesnych standardów. UW już w zeszłym roku co prawda otworzył nowy akademik, ale była to pierwsza inwestycja uczelni od 6 dekad. Proszę Państwa, rzeczywiście nie jest dobrze. Jest też wiele artykułów na temat rynku wynajmu, który wiadomo właśnie w tym okresie letnim nagle czerwienieje. Ale żebyśmy nie utknęły w szkole, to zobaczmy to na stronach kulturalnych. W czwartki jestem zaskoczona, jak mało jest takich artykułów, ale trochę tematów muzycznych. Lubisz Stonesów?
1: No, nie mogę powiedzieć, że nie. No jak? No wiadomo, oczywiście, że tak.
0: Kto nie lubi Stonesów? Myślę, że proszę Państwa, mogą Państwo napisać. Jeśli ktoś z Państwa nie lubi Rolling Stonesów, to chętnie taki głos też przeczytamy.
1: Nie, prosimy. Poranek dwojki poranek@polskieradio.pl.
0: Ale tu właśnie Jacek Cieślak pisze o nowej płycie zespołu. liczące łącznie 243 lata trio wydaje 10 lipca Foreign Tongues. To świetny, choć już 25 album studyjny, 62 lata po debiucie zespołu. 62 lata grają, ale nie rozumiem, dlaczego to, że 25 to miałoby cokolwiek podważać. Może właśnie mają takie doświadczenie, że już nic nie spartolą. I co

0: Tutaj Jacek Cieślak analizuje niemalże utwór po utworze. Przytoczę Państwu tylko ogólną informację, że płyta została nagrana i ukończona w wakacje zeszłego roku w niespełna miesiąc pod kierunkiem Andrew Watta. 4 kompozycje pochodzą z wcześniejszych sesji, zaś 10 powstało właśnie dokładnie rok temu. Co możemy tam usłyszeć? Między innymi nawiązania do country i bluesa, ale też bardziej przebojowe piosenki o wszystkich szczegółach. Jacek Cieślak. I na koniec tylko informacja, że jeśli chodzi o strony kultury Gazety Wyborczej, to tutaj z kolei nasze podwórko lokalne, muzyczne i rockowe. Jarek Szubrycht rozmawia z Leszkiem Biolikiem, czyli legendarnym muzykiem, aranżerem, producentem muzycznym i kompozytorem, członkiem Obywatela GC i przede wszystkim Republiki. Wywiad jest zatytułowany Mieliśmy z Ciechowskim w aucie Think Tank, a szczegóły przytoczę Państwu za godzinkę.
1: Czekamy. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, dziękuję Ci bardzo.
0: Do usłyszenia.

0: Autopromocja. To się czyta.
1: Nelio Biderman. Lazar. Jego matka, która po śmierci jego ojca, mamrocząc coś bez ładu i składu, wciąż chodziła do otaczającego zamek lasu. Ten las, który przyciągał ją tak, jak księżyc przyciąga morze. Ten las, który połknął jego ojca, zabił mu matkę, a brata doprowadził do obłędu.
0: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
1: Zachęcam do słuchania. Michał Klawiter.
0: Autopromocja.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Rafał Augustyn.
3: Minęła godzina 7:00, to jest poranek dwójki. Zofia Kruszewska, Tomasz Szachowski, Maria Czok i Katarzyna Sanocka. Witamy Państwa w drugiej godzinie naszego porannego spotkania.
0: Poranek dwójki.
3: Jest 9 lipca, czwartek, 190 dzień roku. Słońce wzeszło dziś o 4:25, a zajdzie 4 minuty przed 21:00. Dzień będzie trwał 16 godzin i 31 minut. Imieniny obchodzą dziś Lukrecja, Mikołaj, Sylwia, Anatolii, Weronika, Zenon i Zenona. Życzymy Państwu wszystkiego, co najlepsze. Do załogi Poranka Dwójki dołączył Marcin Pesta i ma dla Państwa najświeższe wiadomości kulturalne.
4: Dzień dobry Państwu. Językiem pereł to tytuł najnowszej wystawy krakowskiej artystki Seliny Lewitan. Po raz pierwszy Galeria Bunkier Sztuki zaprasza na wystawę do pawilonu Wyspiańskiego. Seline Lewitan to malarka, graficzka i twórczyni obrazów tekstylnych, absolwentka Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP. Artystka rozwija autorską formę obrazu, łącząc doświadczenie malarskie z wieloletnią pracą z tkaniną i haftem. Tytuł wystawy nawiązuje do interpretacji perły jako symbolu transformacji, tłumaczy artystka.
5: Drobne ziarnko piasku, które wpada w żywą tkankę i ta żywa tkanka, próbując się obronić, obudowuje ziarnko piasku macicą perłową i wtedy powstaje perła. I tak samo w tym rozumieniu u Junga wszelkie nasze doświadczenia od przyjemnych, miłych i potwornie bolących, które objawiają się przez wielkie cierpienie, przez traumy, te doświadczenia w transformacji stają się taką perłą. I właśnie ta wystawa jest o tych, w jakimś sensie chyba głównie moich doświadczeniach, a także o tym, co się pojawia w świadomości zbiorowej.
4: Obrazy Seliny Lewitan powstają z tkanin, haftów oraz patchworkowych aplikacji dekorowanych cekinami, sztucznymi perłami czy plastikowymi kamieniami. Wystawę w pawilonie Wyspiańskiego w Krakowie można oglądać od dziś do końca października. W Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu dziś oprowadzanie kuratorskie po wystawie Zerwać czerwony sztandar, poznański czerwiec 1956. Ekspozycja ukazuje dokumenty, zdjęcia i różne inne pamiątki związane z robotniczym protestem z 1956 roku, mówi Katarzyna Wojtaszak z Poznańskiej Biblioteki.
6: Kurator tej wystawy, dr Piotr Grzelczak, oprowadzi po wystawie, opowie o najciekawszych eksponatach, a tych eksponatów mamy tutaj rzeczywiście sporo i są to eksponaty łączące się z różnymi elementami tego czerwcowego zrywu, dlatego że z jednej strony mamy to, co w bibliotece powinno być, czyli książki, mamy to, co powinno być w bibliotece, która ma w swojej strukturze Muzeum Iłakowiczówny, dlatego że jednak wiersz Rozstrzelano moje serce jest tym literackim świadectwem, które najbardziej kojarzy się z czerwcem. A tutaj opowiadamy historię tego, jak trudno było ten wiersz wydrukować

0: i jak przeróżne losy także w teczkach cenzorskich ten tekst przeszedł.
1: Oprowadzanie kuratorskie po wystawie związane z czerwcem 1956 roku rozpocznie się o godzinie 17 w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. W serwisie smutna informacja, w wieku 81 lat zmarł Tadeusz Baranowski, jeden z najwybitniejszych twórców polskiego komiksu, malarz, grafik i ilustrator. Był autorem kultowych serii z Bąbelkiem i Kudłaczkiem, Profesorem Nerwosolskiem oraz Smokiem Diplodokiem. Jego pełne humoru, absurdu i językowych gier komiksy, publikowane m.in. na łamach Świata Młodych, ukształtowały wyobraźnię kilku pokoleń czytelników. Pracował także jako ilustrator i projektant graficzny, a w latach 80. współpracował z belgijskim rynkiem komiksowym. W 2007 roku został odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Jego album Antresolka profesora Nerwosolka znalazła się w prestiżowej publikacji 1001 komiksów, które trzeba przeczytać przed śmiercią, potwierdzając miejsce Tadeusza Baranowskiego w historii światowego komiksu. Włochy znów są numerem jeden wśród wakacyjnych kierunków, potwierdzają to internetowe rezerwacje. Choć wielu turystów wybiera wybrzeże i jeziora, prawdziwym magnesem pozostają włoskie jedzenie i kultura, zabytkowe miasta, muzea, renesansowa architektura i dziedzictwo starożytnego Rzymu, które od lat przyciągają miłośników sztuki z całego świata.
2: Co składa się na ten wybór? Według turystów to historia, jedzenie, ceny i piękne krajobrazy.
3: Piękny kraj, wszystko nam tu i smakuje, i klimat jest odpowiedni.
2: Bardzo smakuje mi tu jedzenie i podoba mi się, że ludzie wszędzie chodzą na pieszo. Według mnie wszystkich przyciąga kultura, szczególnie sztuka, a także jedzenie, bo we Włoszech je się naprawdę dobrze, mówią turystki z Polski, Stanów Zjednoczonych i Włoch. Natomiast minister Gianmarco Mazzi tłumaczy, że to rezultat stałej współpracy rządu, przedsiębiorców i branży turystycznej. Przemawiają za tym konkretne liczby. Według analiz Biura Statystycznego Ministerstwa Turystyki wskaźnik obłożenia obiektów noclegowych dostępnych na platformach wynosi 51,2%, co jest wynikiem wyższym niż w Hiszpanii i Francji. Jednocześnie średnia cena noclegu we Włoszech sięga 153 euro. To mniej niż w Hiszpanii czy Grecji. Turyści najchętniej rezerwują pobyt w Wenecji Eugenejskiej, Emilii Romanii oraz prowincjach autonomicznych Trydent i Bolzano. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: To były wiadomości kulturalne. Na następne zapraszam Państwa o 9:00, a więcej informacji znaleźć można na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
4: Pogoda.
5: Dziś na zachodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze nieco większe. Miejscami, szczególnie we wschodniej połowie kraju, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14 stopni Celsjusza na wschodzie i Podhalu do około 20 w centrum i 23 stopni na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami porywisty i te porywy mogą osiągnąć prędkość do 55 km na godzinę.
6: Reklama.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
6: Reklama.
5: Słuchają Państwo Dwójki, jest 8 minut po godzinie 7:00. Skoro są wakacje, być może część z Państwa już na urlopach, to zabieramy Państwa w podróż. Nasza płyta tygodnia nosi tytuł American Road Trip. W tę muzyczną podróż zabierają nas Augustin Hetlich i pianista Orion

Ways. Na płycie znajdują się utwory definiujące dzisiejszą Amerykę. Obok kompozycji Ivesa, Adamsa, Bernsteina i Copland album prezentuje także drobiazgi inspirowane bluesem, rytmami muzyki country również. To nasza płyta tygodnia. W tej sprawie prosimy o wiadomości mailowe poranek@polskieradio.pl. Jest jeszcze płyta dodatkowa, bardzo filmowa, Cinema. Utwory klasyczne wykorzystywane w filmie Gra Insula Orchestra. Prosimy o wiadomości. Można sobie dać szansę na otrzymanie płyty tygodnia lub płyty dodatkowej. poranek@polskieradio.pl. Proszę pamiętać o wpisaniu adresu do korespondencji.

0: Jest 12 minut po godzinie 7. Już za moment w poranku dwójki przeniesiemy się do Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu na polską prapremierę musicalu Mała Miss.
1: Poranek dwójki.
0: Ten spektakl to adaptacja słynnego filmu. Będzie miał swoją polską prapremierę. Czeka nas prawdziwe muzyczne i plastyczne widowisko.
2: Chyba jest tak, że sława tego niskobudżetowego filmu, który ma już 20 lat, niosła się bardzo szeroko. No i mamy taką przyjemność być twórcami prapremiery polskiej musicalu na podstawie filmu Little Miss Sunshine.
0: Muzyczną pocztówkę będą mieli dla Państwa Adam Banaszek i Agata Kwiecińska.
3: Tutaj swoje ostatnie lata życia spędził właśnie Ludomir Różycki.
4: Willa na wiele lat stała się później ośrodkiem wypoczynkowym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
0: No i takim szlakiem kompozytorów można ruszyć w wakacje, dlaczego nie? Będziemy mieli więcej inspiracji, przed nami również rekomendacje kulturalne.
5: Była to początkowo szkoła snycerska, potem Państwowa Szkoła Przemysłu Drzewnego. W końcu jest to bardzo znane miejsce, kształcące świetnych artystów i rzemieślników.
0: No a adres mogą się Państwo domyśleć,

0: pod jaki adres wysyłamy dziś Państwa w rekomendacjach kulturalnych. Oczywiście kierunek Zakopane. W poranku dwójki zapowiemy także dzisiejszą wieczorną transmisję z festiwalu Occitanie Montpellier, którego gwiazdą będzie Bertrand Chamailloux.
1: W mojej opinii utwory pisane 10-20 lat temu zasługują na ten sam sposób obecności w programach koncertowych, co powiedzmy muzyka Fryderyka Chopina.
0: Po godzinie 8.30 porozmawiamy z kolei o festiwalu Kolory Polski organizowanym przez Łódzką Filharmonię, a także o koncercie Sinfonietty Krakowi w Rawie Mazowieckiej w ramach tego właśnie festiwalu. Jest 14 minut po 7.00.

0: Był to Polonez, czyli część trzecia, ósmego koncertu fortepianowego As-Dur Henry'ego Herca przy fortepianie Howard Shilley, a towarzyszyła artyście Tasmańska Orkiestra Symfoniczna. Jest 19 minut po godzinie 7. Teraz zabieramy Państwa do Torunia. W tamtejszym teatrze muzycznym trwają ostatnie próby do musicalu Mała Miss. To jest pełna humoru i wzruszeń historia rodziny Hoverów, która próbuje odnaleźć właściwy kierunek na krętej drodze życia. Opowieść o rodzinie, o akceptacji i marzeniach, no a także o odwadze bycia sobą, nawet wtedy, kiedy świat oczekuje czegoś zupełnie innego. Polska prapremiera musicalu na podstawie nagrodzonego Oscarem filmu Little Miss Sunshine odbędzie się w najbliższy piątek. A na próbie z aktorami oraz reżyserką Agnieszką Puszajską rozmawiała Iwona Muszytowska-Rzeszotek z Polskiego Radia PIK.
1: Tata, Szereli i Oliw na zewnątrz.
2: Ja mam przepuklinę.
1: Tato, najpierw wsiadasz ty i ta twoja przepuklina, potem Oliw. Dwayne, pomóż mi.
3: Dobrze, tato, nie zamierzam się poddać.
1: Widzicie? Właśnie o tym mówię. Zbierajmy się.
4: Mam na imię Maria Władyko i gram w tym spektaklu Oliw na zmianę z Mean Girl.
5: A kim jest twoja bohaterka? Co możesz nam o niej opowiedzieć?
4: To jest dziewczynka, która bardzo by chciała zostać Miss w wyborach. No i ona została zapisana na takie wybory, zajęła drugie miejsce i okazuje się, że jednak zajęła pierwsze miejsce i przychodzi dalej i cała rodzina jedzie tam na te wybory. Niestety ta dziewczynka przegrywa, ale ona jest takim słoneczkiem w sumie w rodzinie. Lubię tą rolę. Bardzo lubię występować w teatrze generalnie. To jest mój taki żywioł.
5: No właśnie, jaka to jest rodzina? Trochę z problemami?
4: No tak, tam są różne problemy. No na przykład wujek próbował popełnić samobójstwo, dziadek bierze narkotyki, no dziwnie trochę jest tam.
5: Katarzyna Walczak, Cheryl Hoover.
6: Maciej Podgórzak, Richard Hoover.
5: Jaka jest wasza rodzina?
7: Trudna, pokręcona. W momencie, w której spotykamy się na początku przedstawienia, to nawet można powiedzieć delikatnie dysfunkcyjna, a potem okaże się.
6: No ja myślę, że nasza rodzina jest taką hiperbolą, powiedzmy, tak? Ona uwypukla wszystkie problemy, które czasami chcemy się do tego przyznać albo nie, ale są w każdej rodzinie. To też powoduje, że mamy taką nadzieję, że widz może w tej rodzinie zobaczyć pewne aspekty, które widzi na co dzień w swoim życiu i jakoś na nie zwrócić uwagę, bo czasami po prostu w tym tworze rodzinnym pomijamy problemy, jakoś się zamydlamy i myślimy, że same się rozwiążą.
5: I trzeba było zamknąć ją w rozklekotanym busie i wysłać w podróż, aby się jej członkowie dogadali?
7: Aby docenili, czym jest rodzina, że to jest wartość, która jest naprawdę bardzo istotna w naszym życiu. Mnie osobiście skłoniła do refleksji nad tym, jak ważny to jest aspekt naszego życia.
6: W sumie próby zaczęły się od miliona anegdot i każdy z nas, w sumie to jest troszeczkę dziwne, że nagle zaczął się otwierać i zaczął opowiadać po prostu swoje perypetie rodzinne, aczkolwiek postawiam swoją rodzinę, nic złego nie powiedziałem. Ten spektakl jest takim gotowym studium nad tym, jacy my jesteśmy w tym dziwnym organie, jakim jest rodzina i tym wspaniałym organie, jakim jest rodzina, który po prostu przezwycięży każdy kryzys, jeżeli jesteśmy tym razem.
5: Jednym słowem, widzowie też mogą przeżyć takie katarzis.
7: Mamy taką nadzieję.
6: Ja jestem przekonany, że widzowie przeżyją to katarzis. Przynajmniej się tak postaramy, żeby to zrobili.

0: Agnieszka Poszajska, reżyserka spektaklu. Wydarzenie teatralne, w zasadzie ogólnopolskie.
1: Bardzo miło to słyszeć. Rzeczywiście chyba jest tak, że sława tego niskobudżetowego filmu, który ma już 20 lat, niosła się bardzo szeroko. No i mamy taką przyjemność być twórcami prapremiery polskiej musicalu na podstawie filmu Little Miss Sunshine. Przeuroczego filmu z doskonałym, genialnym scenariuszem, zresztą też bardzo docenionym na świecie. I cóż, twórcy musicalu, autorzy muzyki i libretta, dość wiernie odtworzyli historię rodziny Hooverów, ale wzbogacili tę historię o przepiękne piosenki. I myślę, że to jest ta wartość dodana dla fanów filmu, a dla osób, które nigdy filmu nie widziały i na przykład nie mają takich planów, zapewniam te osoby, że ta historia jest warta obejrzenia, ponieważ może każdego dotknąć w samo serce, bo dotyczy takich prostych praw, przede wszystkim dotyczących relacji rodzinnych, które są czasami absurdalne, czasami bardzo toksyczne, ale ostatecznie te najsilniejsze więzi, które mamy, mamy właśnie z tymi naszymi bliskimi. I metaforyczna podróż z Nowego Meksyku do Kalifornii rozklekotanym busem staje się tak naprawdę obrazem tego, jak ta nasza rodzina, de facto ruina, funkcjonuje i o tym, czy warto ją mieć.
2: No ale także rodzina, która decyduje się pomimo tych konfliktów pomóc głównej bohaterce w dotarciu na konkurs piękności.
1: Ja myślę, że to może być nam wszystkim bardzo bliskie, bo my jako społeczeństwo często mobilizujemy się we wspólnej sprawie, nawet jeżeli na co dzień toczymy ze sobą jakieś boje, to kiedy jest jakieś wyzwanie. Zresztą te ostatnie jakieś gigantyczne zbiórki czy takie sytuacje medialne pokazują, że my jesteśmy społeczeństwem, które bardzo się mobilizuje w obliczu jakichś konkretnych potrzeb. I tutaj też tak jest. Rodzina Hooverów jest w kryzysie. Każdy z członków tej rodziny ma inny powód do tego kryzysu. Niemniej grunt trochę im się rozjeżdża pod stopami, ale ta dziewczynka, to nasze światełko, to nasze słoneczko, która po prostu jest takim przyczynkiem do tego, że każdy się w jakiś sposób mobilizuje. Ta dziewczynka jednoczy wokół siebie całą ekipę dosyć skłóconych, dosyć ludzi borykających się, tak jak już powiedziałam wcześniej, z rozmaitymi trudnościami. I dzięki niej, właściwie dzięki jej marzeniom, wyruszamy w podróż. No i właśnie ta podróż powoduje takie uwypuklenie relacji, które są w tym domu i powoduje pewne przejścia do różnych rozwiązań, rozstań bądź połączeń.

Premiera musicalu Mała Miss w Teatrze Muzycznym w Toruniu już jutro, a z reżyserką Agnieszką Płuszajską i aktorami rozmawiała Iwona Muszytowska-Rzeszotek z Polskiego Radia PIK. Jest 7:26.

0: Była to część pierwsza koncertu skrzypcowego F-dur Antonia Vivaldiego, Giuliano Carmignola na skrzypcach, a towarzyszyła mu Akademia Bizantyna pod dyrekcją Ottavio D'Antone. Jest 7:31, pora na wycieczkę, na którą zapraszają nas Adam Banaszak i Agata Kwiecińska.
1: Pocztówki operowe.
2: Dzień dobry. Dziś Adam Banaszak zabiera Państwa na wycieczkę górską, bo muszę przyznać, że dla mnie to będzie pierwsza wędrówka tymi ścieżkami.
3: Ale ja chciałbym zaprosić tak szanownych Państwa, jak i Ciebie do tej wspólnej podróży, a ponieważ zakochany jestem w operze, a jak dobrze wiemy, zakochani śladów swojego obiektu uczuć szukają wszędzie. Szukają najpiękniejszych wróżb, wspomnień, ewentualnej przyszłości w nieoczywistych nawet miejscach. Dziś więc znajdujemy się na terenie Pogórza Karkonoskiego, w górnej części Zachełmia. Miejsce, o którym dziś opowiadamy, nie jest zazwyczaj celem samym w sobie, a raczej przystankiem po drodze do największej okolicznej atrakcji turystycznej, czyli ruin zamku Chojnik. Dla nas jednak celem wędrówki będzie malownicza przełęcz Ludomira Różyckiego, zwana również Leśnymi Łąkami.
2: I przełęcz znajduje się po północnej stronie wzgórza Kopa. Leży na wysokości 540 metrów nad poziomem morza. Przepływa przez nią strumień Choiniec i sąsiaduje od wschodu z zabudowaniami Zachełmia, a od północnego zachodu z doliną Choińca. Zaledwie 200 metrów od tej przełęczy znajduje się Willa Pan Twardowski. Tutaj swoje ostatnie lata życia spędził właśnie Ludomir Różycki.
3: Willa na wiele lat stała się później ośrodkiem wypoczynkowym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dziś niestety nie jest udostępniona dla zwiedzających. Samo Zachełmie od XIX wieku stało się miejscowością turystyczną, której popularność wzrosła w latach 20. XX wieku, gdy wybudowano drogę do wioski. Po wojnie, w 1948 roku, Różycki otrzymał dom w Zachełmiu pod numerem 26. Z poparciem Ministerstwa Kultury i Sztuki dom był 10-pokojowy, dawny Hubertus House. Pomógł mu w tym pianista Władysław Kendra, który sam wcześniej zamieszkał w Zachełmiu. Kendra przekonał władzę,

0: Schorowany 65-letni Różycki potrzebuje miejsca do pracy i do odpoczynku.
1: Kompozytor wraz z żoną Stefanią cieszyli się z tego nowego miejsca do życia. Nazwali willę Pan Twardowski, oczywiście na cześć cieszącego się sporą popularnością baletu Ludomira Różyckiego. Gdy 2 lata później ministerstwo przekazało Różyckiemu jeszcze fortepian marki Blüthnera, w Zachełmiu odbywały się... Można powiedzieć, że takie stereofoniczne koncerty, koncerty na 2 fortepiany. Otóż Ludomir Różycki grał jakiś utwór, otwierał wtedy okno i Władysław Kędra, który słyszał to wykonanie, a mieszkał na przeciwległym wzgórzu, również otwierał okno i grał ten sam utwór.
0: To pomysł na performance, a może i nawet zalążek całego festiwalu. Kompozytor zmarł zaledwie 5 lat po tym, gdy zamieszkał w Zachełmiu. Później, po jego śmierci, po kolejnych 5 latach, otwarto w willi muzeum. Na parterze znajdowała się ekspozycja. Portrety, rękopisy, fotografie, no i rzeczony fortepian. Na piętrze zaś pokoje gościnne, taki dom pracy twórczej dla artystów.
1: Ludomir Różycki, urodzony w roku 1883, był przedstawicielem tej jakże ważnej grupy w historii muzyki polskiej, czyli Młodej Polski, z Szymanowskim, Fitelbergiem, Szelutą, stworzył spółkę nakładową młodych kompozytorów polskich. Znaczna część twórczości Różyckiego nie przetrwała wojny, bo spłonął jego dom na Żoliborzu, a w tym wiele niewydanych utworów, ale to był ważny kompozytor operowy. No i właśnie dlatego dzisiaj wysyłamy Państwu pocztówkę z Zachełmia. To były między innymi Beatrix Cenci, Bolesław Śmiały, czy opera Eros i Psyche, no ale także balety.
0: Pan Twardowski, Apollo i Dziewczyna. Wśród oper jeszcze jedna, która wierzę, że wkrótce znajdzie coraz większą popularność, ale która też wraca na razie raczej na estrady niż na sceny, czyli opera pod tytułem Casanova.
1: I czym się dzisiaj pożegnamy?
0: Walc Caton z trzeciego aktu tej właśnie opery. To melodia, którą polecamy nucić, wracając z wyprawy na przełęcz Ludomira Różyckiego.

Śpiewała Katarzyna Jagiełło, towarzyszyła jej Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Łukasza Borowicza. A kolejna operowa pocztówka od autorów podcastu Anatomia Opery Adama Banaszaka i Agaty Kwiecińskiej w najbliższy wtorek.

0: Część czwarta symfonii D-dur Luigiego Cherubiniego, Orkiestra Symfoniczna San Remo. Prawie kwadrans do godziny 8:00. Ja mam dla Państwa informację o płycie tygodnia. Otrzymuje ją pani Maria z Lublina, a płytę dodatkową otrzymuje pan Ryszard z miejscowości Brójce. Serdecznie gratulujemy i pięknych wrażeń z słuchania tej podróży po Ameryce w przypadku płyty tygodnia.
1: Przegląd prasy.
0: Katarzyna Hagmajer-Kwiatek ponownie w studiu. Dzień dobry.
2: Jeszcze raz dzień dobry. Obiecałam Państwu fragmenty wywiadu Jarka Szubrychta z Leszkiem Biolikiem z zespołu Republika. Więc zacznę od pytania dziennikarza. Przyszedłem na ten wywiad nieprzygotowany, bo wiem, że od Grzegorza Ciechowskiego nauczyłeś się, że niezależnie od tego, jakie dziennikarz zadaje pytanie, ty i tak opowiesz to, co chcesz opowiedzieć. Leszek Biolik odpowiada: po pracy z Grześkiem zostały mi proste nauki wychodzące z bezpośrednich jego doświadczenia, w tym przypadku z przyglądania się temu, jak udzielał wywiadów. Dalej jest między innymi o tym, jakie korzyści wypływały ze wspólnych podróży samochodem, a także taki przegląd krótki drogi zespołu Republika i obywatela GC. Ja jeszcze wybiorę jeden fragment z końcówki tej rozmowy. Znowu Jarek Szubrycht pyta, czy gdyby Ciechowski żył, Republika trwałaby i poszukiwała do dziś. Dziś Republika była zespołem dającym do myślenia i nowe czasy na pewno wpłynęłyby na teksty Grzegorza. Zawsze były trochę polityczne, trochę erotyczne i przekładały się na ludzką emocjonalność, która zawsze jest taka sama, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Mam wrażenie, że Grzegorz poczuł, że słowa tracą wagę. Dzisiaj dobrze to widać w internecie. Tysiące złotych myśli, które nie idą w parze z zachowaniami tych, co je wypowiadają. Czy więc Grzegorz wszystko napisał? Moim zdaniem wystarczająco dużo. Cały wywiad w Gazecie Wyborczej, a muzyka, i to ta muzyka powiedzmy nieco cięższa, nawet cięższa zdecydowanie niż Republika, pojawia się też w Tygodniku Powszechnym, który od wczoraj księgarniach.
0: Chciałam powiedzieć w kioskach, wiem, ale brakuje.
2: Tak, ale właśnie księgarnie teraz to są pewniejsze miejsca, ewentualnie myślę, że tygodniki również w sklepach spożywczych. Lubisz takie ciężkie granie?
0: Szczerze mam powiedzieć?
2: Tak.
0: Nie do końca.
2: Tak myślałam, ja tylko momentami, ale Jan Błaszczak pisze bardzo wciągająco o zespole, który nie nagrywa już od 20 lat, a ściąga tłumy i właśnie nadchodzące lipcowe koncerty w Warszawie na System of a Down są wyprzedane. No ale nie będę Państwu tutaj szerzej przytaczać tej rozmowy. Powiem tylko, że kilkanaście stron wcześniej bardzo interesujący artykuł historyczny Macieja Millera o rokoszu Jerzego Lubomirskiego przeciwko Janowi Kazimierzowi, jak to ten rok 1666 był być może ostatnią szansą na uratowanie Rzeczpospolitej przed rozbiorami. Jeśli lubią się Państwo zanurzać w historię, to Tygodnik Powszechny daje taką możliwość, ale cytaty pojawią się z innej rozmowy. Mądrość w porcelanie. Lubisz porcelanowe lalki?
0: Zdecydowanie. Bardzo.
2: A masz?
0: Nie, ale moja babcia miała.
2: Ja lubię oglądać w muzeach. Chyba tak. Bym się nie odważyła, bo to dużo wymaga odkurzania, no ale, ale oglądanie jest zdecydowanie przyjemne. Tutaj to jest tekst, w którym Marcin Tusiński, to właściwie nie tekst, a wywiad Marcina Tusińskiego z Danielem Zasadą. Zaczyna się lidem: dawniej nie tworzono takich zabawek jak dziś. Misiom nadawało się imiona, wymyślało historię, szyło ubrania, odgrywało rolę. Teraz dziecko bardziej jest widzem zabawki niż kreatorem jej historii. Zaczyna się przygnębiająco, ale dalej jest bardzo ciekawie. Skąd się tu wziąłeś? Pyta Marcin Tusiński Daniela Zasadę. Ja się w te kolekcje wrzeniłem. Jak na nowoczesne czasy przystało, poznałem żonę przez internet, a spotkaliśmy się na zjeździe grupy graczy w Warcraft. Potem ślub, praca w IT. Po kilku latach małżeństwa teściowie zaproponowali nam prowadzenie oddziału muzeum, no i od 16 lat jesteśmy tutaj. W Krynicy Muzeum Zabawek, dodaje Marcin Tusiński. Powitał mnie wielki chłop, który z pasją opowiada o larkach. Zaskoczyłeś mnie. Zaczyna się takimi zaskoczeniami, ale później jest bardzo interesująca historia zabawek, również spojrzenie na ich takie zróżnicowanie, jeśli chodzi o adresatki i adresatów, ale też o to, jakie role spełniały

0: historycznie w naszej kulturze, jakie spełniają dzisiaj. Znowu krótki fragment. Mnie bardzo zaskoczyła gablota, w której stoją maszyny przemysłowe w skali mikro. I tutaj Daniel Zasada odpowiada, dziewczynki już w XIX wieku otrzymywały funkcjonalne zabawki. Pojawiały się więc kuchenki opalane spirytusem, małe żelazka z duszą na węgiel oraz maszyny do szycia, które rozwijały potrzebne im umiejętności. Przedmioty miały też wartość edukacyjną. Podczas rewolucji industrialnej brakowało wykwalifikowanych fachowców, a maszyna parowa, która napędzała tamte czasy, przerażała większość społeczeństwa. Ludzie przy pierwszym kontakcie z lokomotywą lub maszyną w fabryce uciekali. Potrzebna była gruntowna zmiana edukacji. Mamy tu model w bardzo małej skali, który działa dokładnie tak samo jak pełnoprawna maszyna w fabryce. To się sprawdzało. Wśród chłopięcych zabawek nie dominują jednak apteki i maszyny, lecz żołnierzyki, strzelby i czołgi. Ciężko jest znaleźć w historii Europy okres, w którym panował względny pokój. Realia wojny były w pewnym sensie codziennością. Duża część społeczeństwa musiała służyć w armii, więc siłą rzeczy zabawki pomagały oswoić tamtą rzeczywistość. Jaką rzeczywistość oswajają dzisiejsze zabawki, to muszą Państwo przeczytać w wywiadzie Marcina Tusińskiego z Danielem Zasadą, zatytułowanego Mądrość w porcelanie, a zamieszczonego w tygodniku powszechnym. Na koniec sztuki performatywne, widowiska, proszę Państwa, ponieważ czwartek to taki wyjątkowy dzień, że jest trochę mniej w papierze, można zajrzeć do internetu, sięgam do dwutygodnika, tam piękny esej o ogrodnictwie jako sztuce i ogrodzie jako takim nieustannie zmieniającym się dziele sztuki. Zresztą w tym akurat konkretnym przypadku chodzi o konkretnego artystę, który i konkretny jego ogród ściśle zaplanowany. Proszę zajrzeć, jeżeli Państwo są miłośnikami ogrodnictwa, do dwutygodnika, ale ja tutaj chciałam przytoczyć fragment artykułu Anny Pajęckiej Pudrowanie klasyki, związanej z tegoroczną jubileuszową 50. edycją konkursu Klasyka Żywa. Być może Państwo pamiętają te echa awantury, no powiedzmy sobie otwarcie, na konfrontacjach teatralnych, jaką wywołał Jan Klata, bardzo postponując prowadzącego z nim spotkanie Piotra Dobrowolskiego, krytyka i literaturoznawcę. Tutaj mamy w artykule trochę więcej informacji o tym, jak poszczególne części środowiska zareagowały na tę sytuację, bo nie była to jednorodna reakcja, ale też inna ważna obserwacja Anny Pajęckiej. O tym, że Jan Klata mimo wszystko zdominował właśnie konfrontacje opolskie, ponieważ nie tylko ta awantura, ale jury uznało właśnie adaptację Krzyżaków Sienkiewicza Klaty za najlepszy spektakl konkursu. No i właśnie pierwsze wydarzenie, czyli wspomniana awantura, wywołało dyskusję o granicach władzy i odpowiedzialności w teatrze, drugie właściwie żadnej. W tegorocznej stawce konkurencja dla Krzyżaków była niewielka i właśnie ten brak konkurencji, a szerzej kondycja samego konkursu wydaje mi się najciekawszym tematem tegorocznych konfrontacji. Zanim jednak do niego przejdę, warto zatrzymać się przy spotkaniu po Krzyżakach, bo odsłoniło ono szerszy problem. Tu, jak Państwo widzą, można sobie przeczytać szerzej o konflikcie, natomiast najciekawsze pojawia się dalej, bo okazuje się z artykułu Anny Pajęckiej, że jednak tych spektakli mierzących się z klasyką było trochę, choćby pan Tadeusz Kamila Białaszka, ale też Tkocze z Teatru Śląskiego. Recenzentka omawia poszczególne spektakle i robi już ten krok w kolejny sezon, wspominając między innymi o tej nawale Hamletów na polskich scenach. Obserwujesz to, prawda?
1: Tak jest, tak, tak.
0: Zresztą na naszej antenie bodaj 29 czerwca w rozmowach na Lato Mariaczok z Dominikiem Gacem też o tym rozmawiali. Mogą Państwo wrócić do tej rozmowy, a jeśli chcieliby Państwo też na ten temat poczytać i na ten temat w ogóle, jak klasyka bywa czytana, co jej służy, a co ją petryfikuje i uśmiertelnia, to proszę sięgnąć do internetowego dwutygodnika. Można to zrobić nie wychodząc z domu, prosto przy kawie, nawet na tych często przeze mnie przeklinanych, może nie w dosłownym sensie, ale jednak smartfonach. No i na koniec zachowałam taką wiadomość, która, przyznam, mnie zszokowała. Przeoczyłam ją wczoraj. Rosja wraca na igrzyska, pisze Radosław Leniarski na drugiej stronie Gazety Wyborczej. MKOL zezwolił na udział Rosjan w igrzyskach olimpijskich, to znaczy w formalnym języku rodzinnym.

0: Godziny Olimpijskiej uchylił obowiązujące od października 2023 roku zawieszenie Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Oznacza to, że za 2 lata w Los Angeles będą mogli wystartować jako reprezentanci swojego ojczystego komitetu, a nie jako sportowcy neutralni. Na razie bez flagi hymnu, to zapewne kwestia czasu, ale już z godłem komitetu. Nikt nie będzie już sprawdzał, czy jakiś sportowiec jest putinistą, czy szerzy propagandę wojenną, czy należał lub należy do klubu działającego pod egidą resortów siłowych, czy był lub jest żołnierzem. A tak było podczas igrzysk w Paryżu, Pekinie i Mediolanie. Skąd ta zmiana? Mogą Państwo oczywiście przeczytać w Gazecie Wyborczej. Ja tylko powiem, że chodzi o to, że Rosyjski Komitet Olimpijski powiedział, że nie będzie prowadził żadnej działalności sportowo-organizacyjnej na terenach podlegających ukraińskiej sportowej jurysdykcji, czyli terenach okupowanych w obecnej Ukrainie. Więcej szczegółów druga strona Gazety Wyborczej.
1: A prasę przeglądała dziś Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Bardzo Ci dziękuję.
0: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Dwie architektki, Barbara Brukalska i Helena Syrkus. Ich biografie, rozwijające się na tle burzliwego XX wieku, biegną równolegle, ale pod wpływem osobistych decyzji przyjmują w końcu odmienne kierunki. O tym w studiu projektowym. Już dziś, parę minut po 13:00. Aldona Łaniewska-Wołk, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Program Drugi Polskiego Radia, wybiła 8:00.
0: Poranek Dwójki.
2: Jesteśmy z Państwem od godziny 6:00, poranek dwójki. Zofia Kruszewska, Tomasz Szachowski, Maria Czok i Katarzyna Sanocka. Jest 9 lipca, czwartek, 190 dzień roku. Słońce wstało dzisiaj o 4:25, zajdzie o 20:56. Dzień będzie trwał więc 16 godzin i 31 minut. Przypominamy, że imieniny obchodzą Lukrecja, Mikołaj, Sylwia, Anatolii, Weronika, Zenon i Zenona. Kłaniamy się Państwu nisko i życzymy wszystkiego co najlepsze.
0: Pogoda.
2: Pochmurno i dosyć szaro, ale słońce powoli się pojawia. Na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie będzie niewielkie. Na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami nieco większe. Miejscami, szczególnie we wschodniej połowie kraju, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14 stopni na wschodzie i Podhalu, około 20 stopni w centrum, do 23 stopni na zachodzie.

0: Karl Maria von Weber, koncert fagotowy F-dur, część trzecia. Jest 5 minut po godzinie 8. Wakacje to czas letnich festiwali. Już dziś wieczorem kolejna transmisja z festiwalu Occitanie Montpellier. Tym razem będzie to recital fortepianowy Bertonda Chamailloux, którego program stanowi połączenie muzyki Feliksa Mendelssohna, Roberta Schumana, Franciszka Schuberta z twórczością George'a Cramba, Toru Takemitsu i Diordi Kurtaka. O swoim życiu artystycznym, tym życiu pomiędzy klasyką repertuarową a muzyką współczesną, opowiada Bertrand Chamailloux.
1: W naszym środowisku, przemyśle muzycznym, wiele osób uważa, że generalnie my, pianiści, gramy absolutny trzon repertuaru. Muzykę Beethovena, Schumana, Chopina, etc. A dopiero potem przychodzi zainteresowanie muzyką nową, o ile w ogóle. W moim przypadku w zasadzie było dokładnie odwrotnie. Moja aktywność zawodowa zaczęła się od wykonawstwa twórczości współczesnej, a dopiero potem dobudowywałem do tej części repertuaru, powiedzmy, jego uzupełnienie, utwory należące do klasyki epok poprzednich. Kiedy byłem dzieckiem, po prostu chciałem zostać kompozytorem. Zupełnie naturalnie więc od zawsze interesowałem się nową muzyką. Zresztą, kiedy miałem 8, może 9 lat, byłem święcie przekonany, że w przyszłości będę kolejnym Olivierem Messiaenem. Wiem, że może brzmieć to dziwnie, ale w latach mojej młodości to była naprawdę nowa muzyka. Potem zainteresowałem się twórczością Boulez'a i Stockhausena oraz w końcu także muzyką amerykańską. Odkryłem więc dość wcześnie całą tę różnorodną paletę muzyki współczesnej. Nie jest tak, że w ogóle nie grałem lub nie uwielbiałem muzyki romantycznej. Jednak rodzaj twórczej energii, którą w sobie bardzo szybko odkryłem, komponowałem trochę jako nastolatek, ale szybko się poddałem, sprawił, że właśnie nowa muzyka najbardziej mnie interesowała. Myślę, że to przez potrzebę poczucia bycia częścią procesu twórczego. Muzyka nowa oznacza przecież tyle, że dość ścisłą współpracę podejmuje się z kompozytorami. Tak ważnym elementem mojej młodości muzycznej stały się nowe kompozycje. Od czasu studiów wielokrotnie przygotowywałem wykonania utworów moich kolegów z uczelni. Jednak to nie jedyny powód, dla którego szczególną uwagą otaczałem zawsze nową muzykę. Myślę bowiem, że wykonywanie tej części twórczości to także pełnienie funkcji krytycznej wobec sztuki. Dokonując repertuarowych wyborów, dosłownie dokonujemy ewaluacji tego, co zostało napisane w ciągu ostatnich lat. Dowartościowywanie tej muzyki to zupełnie inny temat, ale przynajmniej równie ważny. W mojej opinii utwory pisane 10-20 lat temu zasługują na ten sam sposób obecności w programach koncertowych, co powiedzmy muzyka Fryderyka Chopina. Tu, jak myślę, docieramy do clou. Nigdy nie uważałem, by jakiekolwiek repertuarowe granice w tej materii miały sens. Z jakiegoś powodu niektórzy uważają, że muzykę Schoenberga, Messiaena i

0: i wielu innych, tak wiele dzieli od umownego Chopina i tego repertuarowego trzonu. Nigdy nie widziałem tego problemu w ten sposób. Nigdy nie czułem tych granic. Ja po prostu chciałem być częścią jakiegoś twórczego procesu. Uczę się nowych rzeczy od kompozytorów i promuję ich twórczość. Jeśli mam być szczery, dobrze, że nie zostałem kompozytorem. Wtedy musiałbym wybrać jakiś jeden, konkretny styl, na którym bym się skupiał. Dzięki temu, że zostałem wykonawcą, mogę cieszyć się różnorodnością muzyki, która nas otacza.
1: Cały wywiad Karola Furtaka z Bertrandem Chamailloux w przerwie dzisiejszej transmisji, a na transmisję z festiwalu Occitanie Montpellier zapraszamy o godzinie 20:00. Poprowadzi ją Marcin Majchrowski.

0: Kompozycja Franciszka Schuberta, grał Bertrand Chamaillu. Spotkanie z nim dziś o godzinie 20. Wtedy zaczynamy transmisję z Festiwalu Occitanii Montpellier. Zapraszam w imieniu Marcina Majchrowskiego. A my teraz będziemy rozmawiać już za niedługo o Dźwiękach Północy. To jest festiwal muzyki regionu Morza Bałtyckiego. Zabrzmi na tym festiwalu 9 lipca, czyli dziś muzyka z rejonu Morza Bałtyckiego i w zasadzie z całej Skandynawii. Już po raz 38 zaprezentują się w Gdańsku muzycy, którzy inspirują się utworami tradycyjnymi. W programie znalazły się także warsztaty, potańcówka i pokaz filmu. Marzena Bakowska z Radia Gdańsk rozmawiała z organizatorką tego wydarzenia, Aleksandrą Kminikowską z Nadbałtyckiego Centrum Kultury.
1: W tym roku zaplanowaliśmy 6 koncertów i akurat tak się złożyło, że będzie pół na pół, czyli po 3 wykonawców z Polski i 3 wykonawców z właśnie regionu Morza Bałtyckiego. Z Estonii, z Finlandii, z Norwegii, ze Szwecji i z Danii, czyli tak właściwie mamy całą Skandynawię.
2: Zanim o koncertach, to jeszcze chciałabym pochylić się nad tymi wydarzeniami towarzyszącymi, bo to są takie miejsca, gdzie nie tylko jesteśmy odbiorcami jako widzowie czy widzki festiwalu, ale możemy także coś od siebie dać, współtworzyć ten festiwal.
1: Tak, już od wielu lat oprócz programu koncertowego, który jest oczywiście tą główną częścią wydarzenia, proponujemy także różnego rodzaju zajęcia, głównie warsztatowe i tak będzie też w tym roku. Przygotowaliśmy 4 rodzaje warsztatów. Warsztaty śpiewu, warsztaty instrumentalne, bębniarskie, warsztat tańca intuicyjnego oraz spacer leśny, czyli taki warsztat, który pomoże nam zakotwiczyć się w tu i teraz i trochę skoncentrować po prostu na naturze, którą możemy spotkać w lesie. Oprócz warsztatów mamy jeszcze 2 dodatkowe wydarzenia, czyli potańcówka z muzyką na żywo. To już jest od 18 lat stały element Festiwalu Dźwięki Północy, który cieszy się dużym powodzeniem. Także tutaj 2 wykonawców też zagra na żywo do tańca. A festiwal właściwie pierwszego dnia rozpoczynamy oprócz koncertu także pokazem filmu Siostrzeństwo Świętej

0: sauny. I to jest film dokumentalny, który pokazuje właśnie kulisy rytuału saunowego i tego, jak bardzo ten rytuał może być istotny w życiu ludzi.
1: Chciałabym o tej potańcówce porozmawiać, dlatego że to jest taka wyjątkowa okazja, bo można potańczyć w centrum świętego Jana, czyli, krótko mówiąc, w gotyckim kościele.
0: Tak, metaforycznie zapraszamy na parkiet, ale chyba powinnam powiedzieć, że zapraszamy na podłogę kamienną. Tańczy się znakomicie. Po koncercie sobotnim uprzątamy krzesełka z nawy głównej, bo owszem, Centrum Świętego Jana mieści się w dawnym gotyckim kościele Świętego Jana w Gdańsku, który od 30 lat pełni funkcje kulturalne i znakomicie się to sprawdza. I będzie można potańczyć, będą te tańce animowane, ale tutaj zostawiamy dużą swobodę dla wszystkich uczestników. Nawet jeżeli ktoś nigdy nie miał styczności z tańcem tradycyjnym, to może przyjść, po prostu popatrzeć, poobserwować. Być może zechce z nami zatańczyć. A jeżeli ktoś jest starym wyjadaczem i te tańce nie mają dla niego tajemnic, to także zapraszamy. Tym bardziej, że tutaj będzie, że się tak wyrażę, wsad skandynawski, bo jedną z grup, która gra na potańcówce, oprócz polskiej kurpianki, jest także Floating Sofa Quartet, które gra koncert wcześniej jednego dnia u nas na festiwalu.
1: Skoro pojawiła się nazwa grupy, która wystąpi, no to wróćmy do tego głównego nurtu festiwalu, czyli jakie grupy wystąpią w tym roku.
0: Dzisiaj w czwartek rozpoczynamy koncertem, tym razem w Ratuszu Staromiejskim, czyli w drugiej siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury. I będzie to koncert Sama Kowalskiego. Jest to solowy projekt Mateusza Kowalskiego. Skrzypka, który tym razem wziął na warsztat melodie tradycyjne z Radomszczyzny i akompaniuje sobie na gitalele, czyli takiej malutkiej gitarce. Ja słyszałam ten koncert na innym festiwalu i muszę przyznać, że bardzo mnie wzruszył, poruszył, bo jest to po prostu fantastyczna próba właśnie przełożenia muzyki tradycyjnej w taki subtelny, osobisty sposób. W piątek proponujemy dwa koncerty, ale już przenosimy się do Centrum Świętego Jana i do końca festiwalu tam zostaniemy. Najpierw będzie to solowy projekt Piotra Gwadery, który słuchaczom festiwalu i widzom zapewne jest dobrze znany, bo już u nas występował z innymi grupami. Projekt jako Piotra nazywa się Gary Gwadera i jest to suita jazzowa. Bardzo interesujące podejście do muzyki tradycyjnej i połączenie jej z muzyką improwizowaną na jazz, czyli taką wiejski zestaw perkusyjny, a potem powiedziałabym klasyka skandynawska, czyli zespół Floating Sofa Quartet. Jego członkowie pochodzą z Danii, Szwecji oraz Finlandii. Jak sami o sobie mówią, są tacy pan-nordyccy, czyli ze wszystkich tradycji tych krajów muzycznych czerpią, co zresztą doskonale słychać w ich twórczości. W sobotę będziemy mieli przyjemność gościć Duo Rut, estoński duet, który śpiewa i gra na estońskiej cytrze. Ciekawe jest to, że obie wokalistki grają na niej jednocześnie. To jest, powiedziałabym, raczej taka muzyka inspirowana tradycją, która idzie w stronę minimalizmu, ale jest też trochę tajemnicza. Natomiast Duo Rut już naprawdę występowało na bardzo wielu festiwalach w wielu krajach i jest dość rozpoznawalnym takim, powiedziałabym, teraz towarem eksportowym Estonii. Także w estońskiej muzyce folkowej sporo się dzieje, także cieszę się, że zawitają do Gdańska. A na finał festiwalu proponujemy znowu miks polsko-zagraniczny, czyli rozpoczynamy niedzielę koncertem zespołu Dresze. Cieszę się, że kultura kaszubska tradycyjna wraca na scenę dźwięków północy, a na finał festiwalu wystąpi Maria Mortenson Trio i tym razem przeniesiemy się na daleką północ, bo Maria jest samką. Pochodzi z ludu Sami, oprócz muzyki zajmuje się po prostu hodowlą reniferów i przyjedzie do nas z takim też interesującym zestawem, który ociera się trochę o muzykę jazzową, improwizowaną, a więc z dwoma muzykami, z których jeden gra na tubie, a drugi na perkusji.
2: Nie tylko ta muzyka robi na nas wrażenie, ale także hodowla reniferów. Pierwszy koncert, czyli Sam Kowalski, będzie tłumaczony na polski język migowy. Rozpocznie się o godzinie 19 w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, a 38. Festiwal Dźwięki Północy potrwa do niedzieli.

0: Stranno Quinio Merula i kompozycja Ballo de to Policio. Grała orkiestra Lauten Company Berlin. Jest 20 minut po 8.
1: Niesamowite dzieła są tam pokazywane, wyciągnięte ze zbiorów, z kolekcji samej instytucji, ale też ze zbiorów prywatnych.
0: To zapowiedź naszych rekomendacji kulturalnych, a dzieła, o których mówiła Magdalena Zych, znajdują się w willi Oksza. Na razie tyle, a więcej już niebawem.

John Stanley i jego kompozycja Sonata na trąbkę i organy de dur, była to jej część pierwsza. 23 minuty po godzinie 8. W tym tygodniu słuchamy rekomendacji Magdy Zych, antropolożki kultury, badaczki, kuratorki wystaw, autorki i redaktorki. Pracuje ona z artystami, aktywistami, społecznością akademicką i społecznościami lokalnymi. Podejmuje

0: tematy związane z antropologią współczesności, problematyką pamięci i dziedzictwa, muzeologią, sztuką i architekturą. W swoich badaniach i publikacjach książkowych przyglądała się m.in. obyczajom weselnym w XXI wieku czy śladom pańszczyzny, a dziś adres, pod który Magda Zych nas zabiera, to Zakopane.
1: Rekomendacje.
2: Niedawno miałam okazję zobaczyć wystawę poświęconą szkole, która funkcjonuje w Zakopanem od 150 lat. Była to początkowo szkoła snycerska, potem Państwowa Szkoła Przemysłu Drzewnego. W końcu jest to bardzo znane miejsce, kształcące świetnych artystów i rzemieślników, mianowicie Liceum Plastyczne imienia Antoniego Kenara. Wystawa w Willi Oksza, jednej z filii Muzeum Tatrzańskiego, prezentuje historię tego miejsca przez pryzmat prac uczniów. Niesamowite dzieła są tam pokazywane, wyciągnięte ze zbiorów, z kolekcji samej instytucji, ale też ze zbiorów prywatnych. To, co mnie urzekło, to sposób pokazania filozofii Antoniego Kenara, który w czasach powojennych kierował tą szkołą razem ze swoją żoną Haliną, i jego filozofię uczenia młodzieży, kiedy zależało mu na tym, żeby byli sobą, żeby to ich wrażliwość, ich talent przemawiał przez materię, z którą się zmagają. Przede wszystkim drewno, ale nie tylko. Niesamowite prace ceramiczne Antoniego Kenara z lat 50. Tak samo powstające wówczas w szkole projektu uczniów i uczennic druki na tkaninach, najrozmaitsze formy w drewnie. Willa Oksza jest wypełniona po sufit w piękny sposób pokazanymi pracami, pełną energią młodzieży, która kształciła się przez dekady w tym miejscu. Jeśli ktoś z Państwa będzie w Zakopanem, bardzo serdecznie polecam wystawę świętującą 150-lecie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antoniego Kenara w Zakopanem.
0: A polecała Magda Zych, gospodyni rekomendacji kulturalnych w tym tygodniu.

0: Koncert fortepianowy numer pierwszy, Es-dur, jego część czwarta, koncert Franciszka Liszta przy fortepianie Bertonsza Mayu. Przypominamy, że dziś recital tego artysty w ramach naszej transmisji, w ramach letniego festiwalu muzycznego. To transmisja z festiwalu Occitan Montpellier. Zaprasza Marcin Majchrowski. A my teraz o innym festiwalu rozmawiać będziemy, o festiwalu Kolory Polski. To już 27. ten festiwal organizowany przez Filharmonię Łódzką. Rozpoczyna się 11 lipca, a w tegorocznej edycji festiwalu wystąpi między innymi Symfonietta Krakowia. To 12 lipca w Rawie Mazowieckiej i właśnie w tej sprawie nasi goście.
1: Goście dwójki.
0: Witam panów bardzo serdecznie. Jest z nami Rafał Kokot, dyrektor Symfonietty Krakowi. Dzień dobry. Dzień dobry, czy się słyszymy?
2: Dobry.
0: Dzień dobry. I Łukasz Błaszczyk, szef artystyczny i pierwszy dyrygent Symfonietty Krakowi. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Zanim porozmawiamy o festiwalu organizowanym przez Filharmonię Łódzką, czyli festiwalu Kolory Polski, to chciałabym na moment przenieść się nad Bałtyk i zapytać o wspomnienia z Baltic Opera Festival, bo niedawno Symfonietta Krakowia stamtąd właśnie wróciła.
2: Zgadza się. 6 lipca w Operze Bałtyckiej w Gdańsku mieliśmy przyjemność zaprezentować, no w zasadzie zagrać koncert dedykowany pamięci szczególnie Elżbiety Pendereckiej, ale także i Krzysztofa Pendereckiego. Koncert pod tytułem Muzeum Człowieka Pendereckim Memoriam. No, wspaniałe wydarzenie. Mieliśmy zaszczyt gościć także panią Dominikę Penderecką, która no myślę, że będzie coraz bliżej naszej wspaniałej orkiestry, wyraża zainteresowanie tym, co przygotowujemy, nad czym pracujemy. A koncert był naprawdę bardzo udany, cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W programie mieliśmy 3 utwory w dawnym stylu. Symfonietę numer 2 na klarnet i smyczki z partię solową wykonał znakomity Andrzej Ciepliński. Szakone z polskiego rekwiem, a później taką osią najważniejszą, właśnie punktem kulminacyjnym była partita na klawesyn, gitarę elektryczną, gitarę basową, harfę, kontrabas, solo oraz orkiestrę kamerową. Całością od strony muzycznej zarządzał maestro Michał Klauza, a do tej ostatniej, do pozycji, do partity również należy dodać, że to była także inscenizacja oparta o taniec współczesny w choreografii Mariana Żaka.
0: To 6 lipca w Operze Bałtyckiej, a już 12 lipca podróżujecie gdzie indziej z kolei, bo w Łódzkie, Rawa Mazowiecka i koncert w ramach festiwalu Kolory Polski. Symfonietta Krakowia i Łódź, jak to się łączy?
3: No to się łączy teraz, szczególnie jeśli tutaj siedzimy w dwójkę z Rafałem. Bardzo, bardzo blisko i bardzo ciekawie. Ja od niedawna jestem szefem artystycznym Symfonietty Krakowi. Rafał już cały rok. Z Łodzią się łączymy o tyle, że obaj stamtąd pochodzimy. Pomysłodawcą, takim wizjonerskim pomysłodawcą festiwalu Kolory Polski jest dyrektor Tomasz Bęben, który 27 lat temu ten pomysł wprowadził w życie. Myślę, że Tomek Bęben nas teraz słucha. Serdecznie go pozdrawiamy i gratulujemy tych 27 edycji. Jest to naprawdę wizjonerski, wspaniały pomysł z wyjściem po sezonie artystycznej Filharmonii z muzykami nie tylko Filharmonii, ale również z muzykami Filharmonii Łódzkiej w region, gdzie dostępność do muzyki nie jest tak oczywista. Co roku w wakacje ten festiwal wędruje przez bardzo ciekawe i nieoczywiste miejsca. No a w tym roku dyrektor Bęben postanowił zaprosić do współpracy Orkiestrę Krakowską. No te relacje nasze Krakowa z Łodzią są coraz bliższe. Powiem tylko, że my jako uczelnia łódzka, Akademia Muzyczna w Łodzi od roku

0: mamy również podpisane porozumienie o współpracy z Akademią Muzyczną w Krakowie imienia Krzysztofa Pendereckiego. Także zacieśniamy te więzy łódzko-krakowskie, a ten koncert jest jednym z tego elementów.
1: No właśnie, należy tutaj wspomnieć, że pan Łukasz Błaszczyk, który przed chwilą opowiadał, jest prorektorem Akademii Muzycznej w Łodzi, więc tych połączeń i wspólnych wątków jest rzeczywiście coraz więcej. 13 przystanków na trasie festiwalu Kolory Polski od połowy lipca do końca sierpnia. W takim razie od czego panowie zaczną i co zaprezentuje Sinfonietta Krakowia? No będzie wielki koncert skrzypcowy Henryka Wieniawskiego, ale nie tylko.
0: Może dodam jeszcze, to jest taka dość śmieszna koincydencja, że solistką tego koncertu będzie moja uczennica. Moja uczennica, którą prowadzę w szkole muzycznej. Natomiast została zaproszona do tego koncertu, zanim jeszcze w ogóle ktokolwiek pomyślał, że ja tu w Sinfoniecie również wyląduję. Lucja dostała nagrodę Sinfoniety Krakowi za zwycięstwo w konkursie Grobliczów, w skrzypcowym konkursie imienia Grobliczów w Krakowie. Ponieważ wygrała ten konkurs, dyrektor Rafał Kokot ufundował nagrodę z Sinfonietą. No i tak to się skończyło, że realizacją tej nagrody będzie koncert w Rawie Mazowieckiej, którą poprowadzi jako dyrygent Radosław Labachuła. Tam w programie będzie właśnie, tak jak pani wspomniała, koncert Henryka Wieniawskiego, no ale będą również sonaty Tadeusza Berda, a solistą będzie Szymon Komasa.
2: Ja pozwolę sobie tylko dodać, że że dla Sinfoniety jest to też szczególnie ważne, bo też chciałem, żeby nasza orkiestra poszerzała swoje spektrum działania i tutaj ogromne dziękuję wobec dyrektora Tomasza Bemna. Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. W mojej wizji rozwoju naszej wspaniałej orkiestry jest właśnie udział w tak wspaniałych wydarzeniach, a wątek łódzki, o którym wspominał Łukasz, tak się składa, że dyrektor Tomasz Bemben to też nasz kolega ze studiów, bo to mniej więcej ten sam rocznik, więc mieliśmy okazję znać się. Znamy się dość długo. Ja dodam jeszcze, jeśli chodzi o program, w drugiej części Henryk Czyż, Canzona di Barocco, oczywiście jako finał Orawa Wojciecha Kilara, także serdecznie Państwa zapraszamy.
1: Wspomnieli panowie o tym, że solową partię w koncercie skrzypcowym Henryka Wieniawskiego, o drugim koncercie skrzypcowym wykona 14-letnia zaledwie Łucja Pych, już laureatka wielu konkursów. To nagroda dla niej za wygraną w jednym z takich właśnie konkursów. Nie wiem, czy mieliście już okazję razem zagrać, no ale jednak to jest bardzo młoda artystka i sądzę, że dla tak młodej artystki to będzie wyzwanie zagranie z Sinfonietą Krakowią i to też w takich warunkach plenerowych, które być może nie są łatwe, no ale publiczność uwielbia tego rodzaju wydarzenia.
0: No, Łucja jest bez wątpienia jedną z najbardziej utalentowanych młodych skrzypaczek w Polsce. Świadczą o tym niezliczone nagrody na konkursach, które zdobywa. Teraz obecnie jeszcze przebywa na Węgrzech, gdzie brała udział w dużym międzynarodowym konkursie, na którym również zdobyła nagrodę i od dzisiaj wraca do Krakowa, jutro będą już próby z nią. To jest wyjątkowe dziecko, wyjątkowo utalentowana, bardzo muzykalna, o niewiarygodnej osobowości i wyobraźni muzycznej. Ktoś kiedyś powiedział, że w Polsce nie było tak utalentowanego skrzypka od czasów Bartka Niezioła. Mhm. Więc możemy sobie tylko wyobrazić skalę jej talentu. Ten koncert częściowo będzie powtórzony również na festiwalu Emanacje w Lusławicach. 18 lipca również Łucja zagra ten koncert w Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.
1: 14-letnia zaledwie Łucja Pych, ale także uznany i dojrzały Szymon Komasa, baryton i 4 sonety miłosne Tadeusza Berda. To jeszcze chciałabym prosić o 2 słowa o tej kompozycji. Skąd ten wybór, jaka idea tutaj panom przyświecała?
2: Architektem programu jest maestro Radosław Labachuła, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy. I rzeczywiście, kiedy pojawiła się propozycja udziału Sinfoniety w festiwalu, rozmawiałem dość długo z Radkiem, tak aby program był na tyle komplementarny, interesujący i ciekawy, i sam maestro zaproponował tutaj właśnie

0: te utwory, te sonety Berda, a nie będę ukrywał, że we wzorcowym wykonaniu mieliśmy okazję ich posłuchać właśnie w wykonaniu Szymona Komasy i wybór w zasadzie był oczywisty, także cieszymy się bardzo, że tak uznany śpiewak, no tam też i aktor, będzie miał udział w tym wspaniałym koncercie.
1: Rafa Mazowiecka i Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny to też specyficzne warunki do grania takiego koncertu.
2: No, Festiwal Kolory Polski charakteryzuje się tym, że miejsca są nieoczywiste, że czasami jest to plener na przykład jakiegoś ośrodka wypoczynkowego, czasami jest to kościół. To są koncerty trudne w organizacji i trudne wykonawczo dla artystów, natomiast one mają zupełnie inny klimat i to widać po reakcjach publiczności, która styka się ze sztuką wysoką w miejscach, które nie służą temu. Natomiast też obserwuję ten Festiwal Kolory Polski już i nie pierwszy raz mam zaszczyt brać udział w tym festiwalu. I to niewiarygodne jest, jak wielu ludzi przychodzi na te koncerty. Ludzi, którzy nigdy się nie stykają z muzyką. Ludzi, którzy przyjeżdżają wypoczywać w dane miejsca, ale też mieszkańców tych małych wsi, miasteczek i miast. To idzie w tysiące czasami. Jaką rolę pełni ten festiwal nie tylko w regionie łódzkim, ale w całym takim odbiorze kultury w naszym kraju i w edukacji muzycznej. Także no, to jeszcze raz wielkie, wielkie gratulacje dla Filharmonii Łódzkiej i dyrektora za realizację takiego festiwalu. A miejsca no, nie są oczywiste, ale trzeba wchodzić w każde miejsce, jeśli jest taka potrzeba słuchania muzyki i promowania jej.
1: Wakacje i lato to czas, no właśnie, tych letnich festiwali Kolory Polski i koncert Sinfonietty Krakowi 12 lipca w Rawie Mazowieckiej. No ale to przecież nie ostatni festiwal, na którym w te wakacje gra Sinfonietta Krakowia, bo następnym wydarzeniem jest Festiwal Muzyki Polskiej. Z kolei.
0: Zgadza się. 17 lipca będziemy mieli zaszczyt zagrać koncert inaugurujący, otwierający ten 22 Festiwal Muzyki Polskiej. Koncert z takim subtytułem Poland Abroad, gdzie nasza orkiestra pod batutą Jurgena Brunsa wykona utwory Aleksandra Tansmana, Szymona Laksa, Jerzego Fitelberga, Mieczysława Karłowicza w 150. rocznicę urodzin kompozytora. Koncert Filharmonii Krakowskiej. My z Festiwalem Muzyki Polskiej także współpracujemy. Zwykle mamy ten zaszczyt, że albo gramy koncert inaugurujący, albo koncert zamykający ten festiwal. Serdecznie to też Państwa zapraszamy.
1: To jeszcze
2: na tym festiwalu tak? Sinfonietta wystąpi dwukrotnie. 17 lipca i 26 lipca. Także bardzo serdecznie zapraszamy na te koncerty. Oba odbędą się w Filharmonii Krakowskiej.
1: To jeszcze w dwóch słowach na zakończenie naszej rozmowy. Lato, wakacje, Sinfonietta Krakowia nie próżnuje, nie odpoczywa. Jak zapowiada się początek sezonu, który przed nami?
0: No to tutaj myślę, że szef muzyczny powinien się jak najbardziej wypowiedzieć.
1: Mamy Panie Łukaszu.
0: Pewne, myślę, niespodzianki dla Państwa. Mamy już pewien plan, ale pozwolę Łukaszowi się tutaj...
2: Cały sezon będzie omówiony jeszcze przez nas i zaprezentowany w sposób uroczysty. Natomiast sama inauguracja no, nie może być inna, ponieważ koniec roku 2026 jest nierozerwalnie związany ze skrzypcami, z konkursem imienia Henryka Wieniawskiego. Więc na inauguracji nie może zabraknąć skrzypiec. Bon Sori Kim wykona koncert Ludwiga van Beethovena. Sinfoniettę poprowadzi Jarosław Szemet. Usłyszymy jeszcze symfonię włoską Felixa Mendelssohna. Także zapraszamy też już wszystkich na wrzesień, na inaugurację sezonu. No a póki co jeszcze wakacje.

0: i sezon festiwali wakacyjnych.
1: No właśnie, póki co kolory Polski, 12 dzień lipca, Rawa Mazowiecka Sinfonietta Krakowia. Wystąpi między innymi Łucja Pych, a także Szymon Komasa, no i oczywiście wspaniała orkiestra Sinfonietta Krakowia. Polecamy Państwu ten festiwal, a także wszystkie inne, w których bierze udział Sinfonietta Krakowia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Rafał Kokot, dyrektor Sinfonietty Krakowi, i Łukasz Błaszczyk, szef artystyczny tej orkiestry i pierwszy jej dyrektor. Dyrygent. Dziękuję bardzo.

Część trzecia koncertu na dwoje skrzypiec D-moll Jana Sebastiana Bacha. Na skrzypcach Konstanty Andrzej Kulka i Piotr Pławner. Grała Sinfonietta Krakowia pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. 10 minut pozostało do godziny 9:00.

9, niektórzy mówią, że czwartek to taki mały piątek, więc myśli można kierować już w stronę weekendu. W sobotę polecamy Państwu i zapraszamy na audycję. Jesteśmy na wczasach, to nowa propozycja letniej ramówki. Ciechocinek tym razem, czyli gwiazda wśród kurortów, zapraszają Małgorzata Szymankiewicz i Maria Czok. Dziękujemy pięknie za wspólnie spędzony poranek. Zofia Kruszewska pozostaje za konsoletą. Maria Czok wydawała program. Tomasz Szachowski przygotował muzykę. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Na szlaku naszych letnich, wieczornych, muzycznych wędrówek oczywiście nie może zabraknąć bardzo bogatego programowo festiwalu w Montpellier. Druga na nim wizyta w tym tygodniu

0: to jest recital fortepianowy Bertranda Chamayu opatrzony bardzo nośnym tytułem Od Mendelssohna do Lennona. Co z Johna Lennona, to na razie sekret, ale muzyka Feliksa Mendelssohna to będzie obszerny wybór z jego pieśni bez słów. Na transmisję recitalu Bertranda Chamayu zapraszam już dziś. Z Montpellier łączymy się o 20. Marcin Majchrowski.
1: Autopromocja. A właśnie minęła 9.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Rafael Bichon.
1: W dwójce o tej porze czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Blisko 30 zespołów teatralnych z Polski i zagranicy weźmie udział w rozpoczynającym się dziś w Gdańsku 28. Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. Tegoroczna odsłona pod hasłem Wędrówki w czasie skupi się na tematach pamięci, przemijania i wyzwaniach współczesności. W programie FETY znalazły się widowiska uliczne, spektakle plenerowe, lalkowe, cyrkowe nowej generacji oraz happeningi. Wśród zagranicznych wykonawców, grupy m.in. z Francji, Belgii, Niemiec, Czech, Hiszpanii, Estonii, Szwajcarii, Armenii i Włoch. W ramach sekcji Mała Feta przygotowano ofertę dla dzieci i rodzin, w tym spektakle Kapi i Ara, Kalosze Szczęścia oraz interaktywną instalację Stara Zagroda. Zaplanowano również bezpłatne warsztaty sztuki cyrkowej i otwarte jam session. Rozpoczynający się dziś w Gdańsku Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych Feta potrwa do niedzieli. Rekonstrukcje, rejsy i historyczne opowieści. Muzeum Pałac w Wilanowie przygotowało wiele atrakcji na wakacje. Mile widziani są wszyscy, zarówno starsi, jak i młodsi. Jak mówi Paulina Szulist-Płócinniczak z działu edukacji muzeum, jedną z atrakcji będą grupy rekonstrukcyjne.
3: Będzie można spotkać naszych rekonstruktorów, będą to szermierze, będą damy dworu, będzie bartnik, zielarka, a nawet praczka. Ale nie zapominamy również o przyrodzie, ponieważ część wilanowskiego założenia to są oczywiście ogrody historyczne i nasz park. I tutaj zaplanowaliśmy spacery botaniczne, rejsy po Jeziorze Wilanowskim, spacery specjalistyczne do Morysina i wiele, wiele innych aktywności.
1: W tym roku Muzeum Pałac w Wilanowie obchodzi 221. rocznicę powstania. Uroczyste obchody zaplanowano na 6 sierpnia. Hanna Banaszak wystąpi dziś w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej w Sopocie. Wokalistka, znana z takich przebojów jak W moim magicznym domu i Samba przed rozstaniem, zaprezentuje recital z towarzyszeniem swojego trio. Piosenki dla Hanny Banaszak pisali m.in. Jerzy Wasowski, Jeremi Przybora, Jonasz Kofta, Wojciech Młynarski i Jan Kanty Pawluśkiewicz. Jak podkreśla dyrektor Teatru Atelier André Hübner-Ochodlo, artystka od ponad 20 lat jest związana z sopocką sceną i chętnie do niej wraca.
4: Przecież od co roku, może był jeden rok, w którym nie występowała. Hanna Banaszak traktuje ten nasz teatr jako swój salon w Trójmieście i my jesteśmy dumni, że kojarzy się jej nazwisko z naszą sceną. Jest to dla nas zaszczyt. Podkreślenie tego, o czym my mówimy, o tej dużej poezji, o tym śpiewaniu poezji, o pięknym śpiewaniu, o śpiewaniu właśnie sens. Hanna Banaszak, cokolwiek niech śpiewa, ona śpiewa to z rozumem. Ona łączy nie tylko serce i głos, ale także swoją głowę i ona interpretuje. I ona potrafi, może nawet trochę banalniejsze, cudzym słowie, teksty interpretować tak, że z nich wypłynie taki sens, że wydaje nam się, że mamy dotknięcie z dziełem literackim wysokiej półki. I to jest wielka jej wartość, wielki talent.
1: Dzisiejszy recital Hanny Banaszak rozpocznie się w Sopockim Teatrze Atelier o 19.30. W Wilnie można już oglądać wystawę z insygniami władców Polski i Litwy, które zostały ukryte w podziemiach tamtejszej katedry tuż po wybuchu II wojny światowej. Ekspozycja cieszy się na Litwie dużym zainteresowaniem.
5: Chodzi o insygnia króla Aleksandra Jagiellończyka, a także dwóch żon króla Zygmunta Augusta, czyli Elżbiety Habsburżanki i Barbary Radziwiłłówny. Na wystawie w Muzeum Dziedzictwa Kościelnego można podziwiać korony, berło i jabłko królewskie oraz inne klejnoty należące do monarchów. Przedmioty te zostały odnalezione w królewskiej krypcie w 1931 roku, a w 1939 ukryto je w tajnej, zamurowanej skrytce w podziemiach katedry. Skarb odkryto ponownie dopiero niespełna dwa lata temu. W 1939 roku nie było dokąd wywieźć tych przedmiotów. Przyszli Niemcy, później Sowieci. To ciekawe, że akurat to miejsce uznano.

0: Stano za najbezpieczniejsze, mówi Polskiemu Radiu kuratorka Giedrę Mickunajtę. Ekspozycja cieszy się dużym zainteresowaniem.
1: Mamy już przed otwarciem częściowo wyprzedane bilety na oprowadzanie z kuratorkami wystaw.
0: Mówi Karolina Korolowa-Barkowa z Muzeum Dziedzictwa Kościelnego. Wystawa będzie czynna do końca stycznia przyszłego roku. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
2: To były Wiadomości Kulturalne, kolejne o 13, a więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu dwójkapolskieradio.pl.
3: Pogoda.
2: Na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże. Miejscami, szczególnie na wschodzie, przelotne opady deszczu, a także możliwe burze. Temperatura maksymalna od 14 stopni na wschodzie oraz Podhalu, około 20 w centrum, do 23 stopni na zachodzie. Wiatr umiarkowany, porwisty, północno-zachodni w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego w porywach do 65 km na godzinę.
4: Reklama.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
4: Reklama.
5: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 6 po 9.
3: Letni kanon dwójki.

Wita nas w te wakacje szumfal, ptasząt, śpiew, no może nie tyle śpiew, co skrzeczenie. Mew to kieruje nasze myśli w stronę morskich wybrzeży, pięknych plaż, grzyw fal po horyzont, no i mam nadzieję niezłej pogody, przynajmniej na naszym bałtyckim wybrzeżu, ale ja dziś Państwa zaprowadzę do tego kraju, który ma kontakt z morzem, taki powiedziałbym zapośredniczony, przez Polskę. Udamy się w stronę Czech. Udamy się tam na początku z Vivaldim, potem te ścieżki będą nieco bardziej pokrętne, nieco bardziej skomplikowane, ale cały czas będziemy w kręgu Czech i muzyki czeskiej. W ostatniej części dzisiejszego kanonu zapraszam Państwa na spotkanie ze wspaniałym jubilatem, z dyrygentem, który dosłownie za kilka dni, za dwa dni, 11 lipca, obchodzić będzie swoje 99. urodziny. Jest w znakomitej formie, jest, można powiedzieć, takim ideowym drogowskazem tego, jak powinien prowadzić się i prowadzić orkiestry wielki artysta Herbert Blomstedt. Ale i on wprowadzi nas w świat muzyki swoich dzieł, swojej twórczości poprzez dzieła związane z Czechami, więc to wszystko razem zamknie się w jakąś wakacyjną, muzyczną, wyimaginowaną podróż w stronę naszych południowych sąsiadów. No a zacznę od wątku, który brzmi, myślę, bardzo intrygująco, to znaczy udamy się do Pragi z Vivaldim. Od razu zaznaczam, że obecność Vivaldiego w Pradze jest domniemana, ale wysoce niepewna, natomiast jego obecność, obecność jego muzyki w stolicy Czech jest faktem niewątpliwie historycznym, bogato udokumentowanym, a najsłynniejszy jego zbiór koncertów, czyli Cztery pory roku, przecież dedykowany jest nie komu innemu, tylko właśnie czeskiemu, praskiemu patronowi. No to zaczynamy.

No i tak oto, proszę Państwa, w nastroju więcej niż beztroskim zacząłem dzisiejszy kanon. To była aria, pierwsza aria w historii zaśpiewana po czesku. Aria Vivaldiego, żeby było jeszcze zabawniej, a tytuł mówi sam za siebie. Jsme weseli a śpiewamy. Jesteśmy weseli i śpiewamy. To zupełnie jak mój nastrój dziś na początek tego kanonu. To jest aria wyjęta z Pasticcia Il Confronto dell'Amor Coniugale, porównanie miłości małżeńskiej. No nie ma porównania. Kiedy opera włoska zaczęła wkraczać do Pragi, impresario, który się tym zajmował, Denzio, zrozumiał, że musi wprowadzać jakieś elementy rodzime, że musi przyciągnąć publiczność jakimiś wątkami narodowymi, patriotycznymi. No i właśnie stąd pomysł, by ówczesna gwiazda tego teatru włoskiego w Pradze, Teresa Peruzzi, śpiewająca rolę Messaliny w owym Pasticcio, Il Confronto dell'Amor Coniugale, zaśpiewała jedną z arii po czesku, to rola Messaliny, no i oczywiście rola bardzo destrukcyjna, jeśli bierzemy pod uwagę operowy wątek i libretto całego tego przedstawienia. Nie będziemy teraz tego streszczać i tym się głębiej zajmować, ani w to wnikać, natomiast

warto przedstawić zespół wykonawczy The Harmonious Society of the Tickle Fiddle Gentlemen, prowadzony przez Roberta Rawsona. Nazwa zespołu jest dość długa, ale znacząca i myślę, że w kontekście tego wszechogarniającego wakacyjnego nastroju także warta wyjaśnienia. Tickle to znaczy łaskotać. Fiddle, skrzypce. Gentlemen, wiadomo. Takie harmonijne stowarzyszenie gentlemanów łaskoczących skrzypce. To po angielsku brzmi dużo lepiej, ale myślę, że wytłumaczenie nazwy zespołu, który to zresztą zespół nawiązuje do dawniejszej tradycji i historii. Myślę, że także będzie swego rodzaju anegdotyczny i poszerzający ten beztroski wakacyjny nastrój także o zespół, o aparat wykonawczy, jak się to ładnie mówi. Vivaldi, jak powiadam, w Pradze obecny był przede wszystkim za sprawą, na pewno był obecny za sprawą swojej muzyki, za sprawą hrabiego Morcina, który był patronem Vivaldiego, który zamawiał u niego muzykę. Na pewno zamawiał zdalnie. Ówczesna praktyka natomiast podpowiada, że kompozytorzy bywali bardzo często zapraszani, byli obecni na premierach, w szczególności swoich dzieł operowych w rozmaitych miastach Europy, w których te opery były wystawiane. Ta praktyka podpowiadałaby więc, że i Vivaldi mógł o Pragę zahaczyć. Nie ma żadnych przekonujących dokumentów świadczących o tym, że tak było na pewno, ale mogło się tak zdarzyć, a ta muzyczna i artystyczna obecność Vivaldiego w czeskiej stolicy nie ulega wątpliwości. Tak jak i właśnie muzyka, teraz posłuchamy już kompozycji instrumentalnej, to będzie koncert na fagot i smyczki numer 496 w katalogu dzieł kompozytora. Nadal ci sami wykonawcy, czyli owo stowarzyszenie panów, dżentelmenów łaskoczących swoje skrzypce.

Koncert fagotowy Antonia Vivaldiego per Morcin, czyli dla Morcina. Wybrałem ten koncert spośród kilku koncertów z tej płyty, która poświęcona jest praskim echom i twórczości Vivaldiego dedykowanej temu miastu i no właśnie tamtejszym możnym ówczesnego muzycznego świata. Wybrałem ten koncert, bo fagot to jest taki instrument o trochę rubasznym tonie i charakterze, taki prześmiewca wśród instrumentów, taki pan Zagłoba, choć w środkowym largo tego trzyczęściowego koncertu piękna kantylena. Sally Holman wykonywała partię solową. No a skoro mowa o Vivaldim, mowa o jego wpływie na czeskie życie muzyczne, to oczywiście to trochę tak jak wrzucić kamień do stawu. Te kręgi się rozchodzą, nie tylko Morcin, nie tylko Praga. W Jaromyżicach na Morawach miał swoje muzyczne gospodarstwo i całkiem, zdaje się, sporą trzutkę, hrabia Adam von Questenburg. Na jego dworze działał Franciszek Antonin Micza, kompozytor, który studiował u Caldary w Wiedniu, no ale który także przenosił te włoskie wzory muzyczne na grunt czeski. I to u niego zamówił hrabia Adam rodzaj kantaty dwujęzycznej, po niemiecku i po czesku. Część czeska nosiła tytuł Cztery żywioły. To z całą pewnością było nawiązanie do czterech pór roku Vivaldiego, cyklu, który zyskał natychmiast ogromną popularność. No i z tego właśnie utworu, z tych czterech żywiołów, jedna jeszcze armia, jako plamen w schuru cili, czyli jako płomień w górę bije. Tu pojawi się Hanna Blażikowa i raz jeszcze The Harmonious Society of Tickle Fiddle Gentlemen.

0: No i tak oto, proszę Państwa, na moment opuszczamy Pragę. Tu przy dźwiękach arii Franciszka Antonina Miczy, ale ja jeszcze powrócę do tej płyty i tego nagrania, by poprowadzić Państwa w kolejnej części kanonu innymi tropami i ścieżkami czeskiej muzyki. Tymczasem 3 minuty po 9:30.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: No i tymczasem zapraszamy Państwa do wysłuchania czwartego fragmentu powieści Nelio Biedermana zatytułowanej Lazar. Akcja powieści rozgrywa się na przełomie XIX i XX wieku. Opowiada historię węgierskich arystokratów von Lazarów. Na ich oczach rozpada się dawny świat, a złowróżbne wizje i szaleństwa nawiedzające Imrego zapowiadają nadchodzącą katastrofę, o czym czyta Michał Klawiter.
3: Lata przychodziły i odchodziły. Jak Romowie ze swoimi końmi i wozami cyrkowymi przemierzały Imperium Habsburgów, tę pogrążającą się w naddunajskich bagnach monarchię. W czasie swojej podróży przez Stare Mocarstwo, którym władał równie stary cesarz, pełnej zakrętów podróży przez pola, lasy i miasta, aż do przyszłych pokładów kości, w głąb czerwonych jak krew otchłani tego młodego stulecia, sunące przed siebie lata nie omijały także zamku rodziny von Lazar. Dzieci były coraz starsze. Maria była coraz bardziej samotna, a Szandor był coraz bardziej zdystansowany. Baron częściej niż kiedyś wyjeżdżał do Peczu, który zawsze stanowił dlań raczej odległe, bolesne wspomnienie niż miasto. Właśnie tam po raz pierwszy i ostatni tak naprawdę kochał. Jakże miał kroczyć tymi ulicami i nie myśleć o tym, jak niegdyś przechadzał się z nią ramię w ramię pod tymi drzewami? Jakże miał spacerować po tym parku i nie wracać pamięcią do tego, jak niegdyś siedział z nią ramię w ramię na tych zielonych ławkach? To było niemożliwe. Nie potrafił o niej nie myśleć, ani w leśnym zamku, ani tym bardziej w Peczu. Na końcu każdej ulicy widział, jak znika za rogiem. W każdej kawiarni widział, jak siedzi przy stoliku i za każdym razem zapominał, że już jej nie ma.

wciąż nie był w stanie pojąć, że ludzie mogą tak po prostu zniknąć, że umierają i znikają i jest tak, jak gdyby nigdy nie istnieli. Bowiem prochem jesteś i w proch się obrócisz. Tymczasem wystarczająco często był świadkiem tego, jak życie uchodzi z ciała, które z kolei przenosi się ze świata żywych do świata umarłych. Na tyle często, że nieustająco się lękał, że wkrótce to się powtórzy, że wkrótce z jego życia zniknie kolejna osoba i ponownie dopadnie go ból fantomowy. Być w peczu i nie pogrążać się w żałobie było dla Szandora niemożliwością. Bo lata przychodziły i odchodziły, a ich wozy cyrkowe toczyły się również po bruku tego miasta. Stukot kopyt ich koni rozbrzmiewał echem także na tutejszych ulicach. I wśród tego całego nacjonalizmu, tego antysemityzmu, tej żądzy mordu i głodu krwi, które owe lata ze sobą przyniosły, znalazło się też trochę miłości, która ze wszystkich ludzi w tym mieście wybrała sobie właśnie jego, choć przyjechał tu tylko na krótko i w interesach. To wszystko wydarzyło się na placu przed meczetem z turkusową kopułą, pochodzącym jeszcze z czasów okupacji osmańskiej. Tam właśnie minęła go pewna kobieta, której nigdy wcześniej nie spotkał. Ale i tak za nią poszedł, bo za postawionym kołnierzem jej płaszcza dostrzegł małe znamie. Małe, brązowe, nic nieznaczące znamie, które do głębi go poruszyło. Nagła myśl, że owo małe, brązowe znamie wyróżnia tę niepozorną kobietę spośród wszystkich kobiet na świecie, sprawiła, że z miejsca zapomniał o służbowym spotkaniu i podążył za jej rozwianym płaszczem. Kobieta przeszła przez rozległy plac przed meczetem niczym sarna przemierzająca dużą polanę. Szybko i z pewnym napięciem, ani razu nie oglądając się za siebie. Lecz gdy tylko skręciła w jedną z uliczek, zwolniła, zupełnie jakby nigdy nie chciała dotrzeć na jej koniec. Szła tak wolno, a duże białe chmury, pędzone wiatrem po stalowo-błękitnym niebie, przesuwały się nad nimi tak szybko, że Szandor miał wrażenie, jakby stał w miejscu. Przed sobą jednak nieustannie słyszał rytmiczny stukot jej skromnych, zapinanych na guziki botków. Tak oto szli przez cały jesienny pecz, gdzie fasady domów błyszczały w październikowym słońcu, a drzewa płonęły czerwienią i żółcią. Aż w końcu kobieta zatrzymała się przed niepozornym budynkiem w dzielnicy robotniczej na obrzeżach miasta. Na ulicy unosił się zapach martwych liści i moczu, a z co trzeciego okna w czarnych od sadzy robotniczych domach spoglądała stara, pomarszczona twarz. Szandor czuł puste spojrzenia wbite w swoje plecy i kiedy pod platanami, których pnie wyglądały jak schorowane, pokryte wrzodami ciała, ruszył w stronę kobiety, nagle jak nigdy wcześniej zdał sobie sprawę z tego, ile kosztowały jego ręcznie robione budapestery, jego szyte na miarę spodnie, algierski płaszcz z wielbłądziej wełny oraz wiedeński kapelusz. Kiedy dotarł do drzwi wejściowych, kobieta, której każdy ruch cechowała niezwykła staranność, wciąż przed nimi stała. Przesiadujący w oknach starcy, wsparci na łokciach, zobaczyli, jak wytworny pan w czarnym kapeluszu, ciepłym płaszczu i eleganckich butach kłania się lekko przed panią Wirak i nieśmiało się uśmiecha. A potem zobaczyli, że ów pan coś mówi. I to dużo, bo jego usta poruszały się długo i mechanicznie, jakby były jakąś małą maszynką. Wreszcie pani Wirak i wytworny pan weszli do mrocznej klatki schodowej. A wtedy przez ulicę przeszedł chrapliwy pomruk, który wzbił w powietrze suche listowie. Odkąd baron znów odnalazł miłość, co tydzień wyjeżdżał na kilka dni do peczu. Marii i dzieciom mówił, że ma do załatwienia ważne interesy, którym musi się poświęcić z najwyższą sumiennością.

0: wartością, jako że mogą zadecydować o warunkach, w jakich przyjdzie żyć ich potomkom. Maria, która po narodzinach Lajosza do perfekcji opanowała sztukę kłamstwa, oczywiście natychmiast przejrzała swojego męża. Była jednak zbyt wycieńczona, aby otwarcie z nim o tym pomówić. Zbyt zmęczona, by do tych licznych, małych bitew, które toczyli każdego dnia, dodawać jeszcze kolejną. Tych frontów było aż nazbyt wiele. Zmęczenie, które odczuwała, było zaś tak letargiczne i przygniatające, jakby całymi godzinami chodziła w zimnym deszczu i teraz siedziała opatulona grubymi kocami przed trzaskającym kominkiem. Czuła, że to z jej strony rezygnacja. Nie wiedziała jeszcze tylko z czego. Tak więc baron raz w tygodniu zatrzymywał się w hotelu, w którym pojawiał się jedynie w celu przekazania kluczy. Resztę czasu spędzał w maleńkim mieszkaniu pani Wirak, które kupił dla niej od ręki. Kupił jej także nowe suknie oraz botki z guzikami i obcasami zdobionymi perłami i za każdym razem, kiedy ją opuszczał, zostawiał jej pod poduszką tak hojne kieszonkowe, że mogła w zasadzie porzucić pracę w fabryce koronki. Ale ona nie kochała go dla jego pieniędzy. Kochała go dla jego elegancji, która pomimo ogromnego wysiłku, jaki kosztowało go zachowanie pozorów, wydawała jej się zupełnie naturalna. Nawet w jej skromnym mieszkanku każdy jego ruch odznaczał się wyjątkowym wdziękiem. Nawet wtedy, gdy, jak tamci starcy, wyglądał przez okno, palił rosyjskie papierosy i wdychał powietrze pachnące płonącym drewnem i moczem, wyglądał jak ucieleśnienie wytworności. Ubóstwiał jej ciało, które ona sama uważała za co najwyżej przeciętne. Ale może właśnie tego szukał Szandor. Ciała, które było tylko ciałem. Bo ciało Marii stało się symbolem, ruinami świątyni dawno już wymarłej religii. Tymczasem ciało pani Wirak było miejscem rozkwitu wiary, któremu Szandor regularnie oddawał cześć. Był w stanie zapomnieć o wszystkim. O słabych zbiorach zbóż, o narodowych ambicjach krajów bałkańskich, o groźnym oddechu Rosji na karku, o wielkim cesarzu, który, choć mały i stary, rządził pod upadającym imperium, o swoim bracie, swojej żonie, ba, nawet o swym słabowitym, bladym synu.
1: Michał Klawiter przeczytał czwarty fragment powieści Nelly Obidermana zatytułowanej Lazar. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Marginesy w przekładzie Danuty Fryzowskiej, a do lektury wrócimy oczywiście jutro o 9:30.
2: Letni kanon dwójki.

Za 16 minut godzina 10. Jesteśmy dziś muzyką w Czechach, jesteśmy w Pradze. Powracamy jeszcze na moment do tych praskich wątków związanych z twórczą działalnością Antonia Vivaldiego i do działalności włoskiego, weneckiego właściwie nawet, impresaria Antonia Denzia, który wprowadzał muzykę włoską, włoską operę do praskiego życia muzycznego. Najczęściej korzystając z formuły pasticcio, czyli takich zlepków operowych składających się z arii od zapożyczanych od rozmaitych i kompozytorów, a zwłaszcza z różnych ich utworów, dokonywano przy takich okazjach zmian, podmian tekstu, tworzono czasem teksty parodystyczne, by dostosować je do nowej fabuły, ale także często do lokalnego klimatu, potrzeb i kolorytów. No i tak właśnie działo się między innymi z operami Vivaldiego, które Denzio kompilował, przerabiał, nawiązując także do potrzeby lokalnego, patriotycznego odbioru, tak chyba trzeba to nazwać. Praga Nascente dali Busza e Primislao z 1734 roku to właśnie

Taka opowieść mitologizująca założenie Pragi, tak zresztą ułożona sprytnie przez Dencję, aby kulminacja całej tej historii czeskiej stolicy miała swoje miejsce za czasów zarządów monarchii habsburskiej. Przypomnę, Libusza, królowa Czech, staje wobec ludu, który domaga się, by wzięła sobie męża, by współrządziła. Tę samą historię później opowiedział w swojej operze Bedřich Smetana i ja za chwilę zestawię te dwa wątki. No ale taki właśnie wątek podejmuje w jednym z pasticzów Dencją, posiłkując się jedną z arii Vivaldiego. Tę arię powierzył włoskiej sopranistce Margaricie Gualandi, która śpiewała wtedy właśnie bardzo często muzykę Vivaldiego, arię Vivaldiego przede wszystkim w Wenecji, ale także miała się pojawić w Pradze. No i taki moment, w którym Libusze jest wobec owej decyzji o wzięciu na siebie odpowiedzialności za miasto i państwo został ujęty w arii La Cervetta, arii aluzyjnej, arii, która zaczyna się od słów: mała sarenka tak płochliwa biegnie do źródła na wzgórze, w góry, a gdy znajdzie swego ukochanego, pieszczotami go tuli i odnajduje ukojenie. Tę arię zaśpiewa Hanna Blażikowa, a towarzyszy jej The Harmonious Society of Tickle Fiddle Gentlemen.

Praga nascente da Libusa e Primislao, czyli Praga zrodzona z Libuszy i Przemysława, to pasticcio ułożone przez Dencja. Tu wykorzystał arię Antonia Vivaldiego z opery Giustino, a śpiewała Hanna Blażikowa z Towarzyszeniem The Harmonious Society of Tickle Fiddle Gentlemen, dyrygował Robert Rawson. No i to wszystko, jeśli chodzi o ten znakomity brytyjski zespół, a ja teraz już poprowadzę Państwa w stronę nieco bliższej naszym czasom muzyki, bo punktem kulminacyjnym tej opowieści będzie najnowsze nagranie cyklu kantatowo-pieśniowego Zapisnik z Mizelecho, czyli Pamiętnik Zaginionego, muzyka Janaczka w wersji orkiestrowej, nagranie Filharmonii Poznańskiej pod batutą Łukasza Borowicza. Znakomite. Proszę już nastrajać się na tę zupełnie inną muzyczną rzeczywistość, ale zanim to nastąpi, ten sam wątek, wątek Libuszy, wątek mitologicznej przeszłości i historii Pragi w operze Bedřicha Smetany, z której preludium teraz wykona BBC Filharmonik pod batutą Gian Andrei Nosedy.

Tak, oto Bedřich Smetana, piewca czeskiej historii i mitologii, opisuje wstępem do opery historię Libuszy. To preludium wykonali muzycy BBC Philharmonic, dyrygował Gianandrea Noseda. Muzyka, która nawiązuje do tego praskiego Vivaldiego, od którego rozpocząłem dzisiejszą audycję, ale stanowi zarazem swego rodzaju mostek, zwornik, połączenie z tym, co za chwilę, czyli muzyką Janaczka. Nie jest to wcale tak oczywiste, że Smetana i Janaczek idą za sobą w parze, w jednym rzędzie, bo to co prawda dwaj czescy kompozytorzy, ale jednak po pierwsze dzieliło ich pokolenie całe. Smetana zmarł w roku 1884, gdy Janaczek miał 30 lat. Był wtedy wciąż tylko lokalną znakomitością, mówię o Janaczku. Działał w Brnie i w ogóle z początku Janaczek przejawiał bardzo daleko idący dystans do twórczości Smetany.

Jest dość symptomatyczne, że gdy całe Czechy świętowały setne przedstawienie Sprzedanej narzeczonej, no to wtedy Janaczek bardzo niechętnie ten jubileusz obchodził i starał się właściwie ze wszystkich sił zdystansować od tego, co swoją twórczością prezentował Smetana. Potem ten stosunek Janaczka do Smetany złagodniał. Wraz z dojrzałością i dojrzałymi latami Janaczek zaczął doceniać twórczość Smetany, a w końcu w 1924 roku, w 1924, napisał nawet, że Smetana to założyciel nowoczesnej muzyki czeskiej, co ujął w słynnym i bardzo ważnym dla czeskiej myśli muzycznej felietonie Twórczy Umysł. Ten twórczy umysł to Smetana. Można więc powiedzieć, że na koniec te ścieżki w jakimś stopniu przynajmniej twórcze i artystyczne znalazły wspólny mianownik. Ja teraz chcę zatem przejść do muzyki Janaczka, do tego niezwykłego dzieła, jakim jest Zapisnik z Mizelecho, czyli kantato pieśni napisane do tekstu składającego się z 228 wersów, tekstu ballady, o której śmiało można powiedzieć, że to wielka mistyfikacja w dziejach literatury czeskiej. Młody człowiek z morawskiej wsi, który zaginął w niejasnych okolicznościach, miał pozostawić pamiętnik, właśnie owe 228 wersów opisujących rzekomo jego historię, historię jego miłości Janiczka do cyganki Zewki. Dopiero po wielu dziesięcioleciach okazało się, że prawdziwym autorem tego tekstu jest pisarz, poeta Ozef Kalda, ale przez długi czas ten tekst przypisywany zaginionemu no był jedną z większych zagadek literatury czeskiej, a jednocześnie jedną z chyba płodniejszych inspiracji, między innymi właśnie dla Leosza Janaczka, który zafascynował się tym tekstem. Zafascynowany był jego zmysłowością, takim dość wyrazistym, choć nieostentacyjnym erotyzmem. Tam się wyczuwa w tych słowach nieuchronność konsekwencji namiętnego uczucia. Choć cała historia nie kończy się wcale tragicznie, jak należałoby się spodziewać po romantycznej z charakteru i pochodzenia balladzie. I do tego tekstu Janaczek napisał coś, co rzeczywiście wymyka się jakiejś gatunkowej definicji, bo jest to z jednej strony cykl pieśni, z drugiej strony ma charakter ciągłości narracyjnej, więc jakby kantaty, przeznaczył ten swój utwór na dwa głosy solowe, na tenor i alt, którym towarzyszył rodzaj chóru złożonego z trzech głosów żeńskich, a całemu temu dziełu towarzyszył po prostu fortepian. Arthur Lavandier, francuski kompozytor, na początku lat 20. naszego stulecia dokonał kolejnej zresztą orkiestracji tego właśnie cyklu. Premiera tego dzieła odbyła się w marcu 2022 roku w operze w Strasburgu. No i w tej właśnie wersji proponuje nam muzykę Janaczka i cały cykl Zapisnik z Mizelecho, Łukasz Borowicz na czele Orkiestry Filharmoników Poznańskich. Znakomita interpretacja, świetna muzyczna uczta, chyba tak to trzeba po prostu określić. Partie solowe wykonują Petr Nekoranec i Monika Jegerowa, a więc rodowici czescy soliści, a te trzy głosy żeńskie, ten chór, to głosy żeńskie właśnie poznańskiego chóru kameralnego. A więc słuchamy teraz całego tego cyklu Leosza Janaczka. Przypominam, Pamiętnik zaginionego.

Leosz Janaczek i Zapisnich z Mizelecho, czyli Pamiętnik Zaginionego. Petr Nekoranec i Monika Jegerowa to byli soliści. Przy fortepianie Tomasz Sośniak śpiewała żeńska część poznańskiego chóru kameralnego. Filharmonię Poznańską, Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej prowadził Łukasz Borowicz. To najnowsze nagranie, do którego także swój akces miał Bartosz Michałowski, który przygotował poznański chór. Jesteśmy dzisiaj w kręgu muzyki czeskiej. Jeszcze przez 19 minut słuchać będziemy Janaczka, tym razem już w jego jednym z najbardziej mistycznych cykli fortepianowych, we fragmencie na zarośniętej ścieżce. Janaczek w interpretacji Piotra Anderszewskiego, który w 2024 roku nagrał drugi zeszyt tego cyklu. Z 5 utworów zostało nam miejsca na 4. To będzie część pierwsza Andante, druga Allegretto, trzecia Vivo i piąta Allegro.

0: Po pamiętniku zaginionego wędrówka zarośniętymi ścieżkami z muzyką Leosza Janaczka wydaje mi się czymś bardzo naturalnym, tym bardziej jeśli przewodnikiem po tych ścieżkach jest Piotr Anderszewski. Z pięcioczęściowego cyklu, z drugiej części tego zbioru słuchaliśmy Andante, miniatury pierwszej, potem Allegretto drugiej, trzeciej Vivo i piątej Allegro. Za 2:11.
1: Reklama.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt polskieradio.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Reklama.
0: Słuchają Państwo Dwójki, zbliża się 11:00.
5: Kwadrans bez muzyki.
0: Od kilku lat z inspiracji Ośrodka Pogranicze w rocznicę urodzin Czesława Miłosza czytelnicy i poeci spotykają się, by w amfiteatrze niewidzialnego mostu w Krasnogródzie czytać jego wiersze. Na parę dni powoływane jest do życia Wielkie Księstwo Poezji, które na tym pogranicznym terenie, dawniej należącym do Wielkiego Księstwa Litewskiego, staje się przestrzenią spotkania wrażliwych obserwatorów świata i archeologów idei. Dźwiękowe obrazki z tegorocznych wydarzeń na Sejneńszczyźnie zebrała Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.

0: きだわさ、アンジェラン・カーブン、ヤキヤマン・ビデ・ブザキス・カリスティネ、イリアブ・カーブ・ザ・フェイオ・プラブン、スマラルデン・ポウスキュン・レスキュン。
1: Właściwie Wielkie Księstwo Poezji zaczęło się od tego zbiorowego czytania wierszy Czesława Miłosza w przestrzeni niewidzialnego mostu.
2: Dyrektor Ośrodka Pogranicze i pomysłodawca Wielkiego Księstwa Poezji Krzysztof Czyżewski.
1: To było takie pierwsze misterium, jeszcze intuicyjnie przez nas robione, zanim w ogóle jeszcze powstało to Międzynarodowe Centrum Dialogu, więc nie było jeszcze odnowionego dworu, był jedynie ganek, na którym się spotykaliśmy. Wtedy albo w urodziny Miłosza, albo w rocznicę śmierci 14 sierpnia. I właściwie pierwsze spotkanie było w rok po odejściu Czesława Miłosza. I to powoli się zaczęło rozrastać, aż coraz bardziej czuliśmy, że musimy nadać kształtu tym wszystkim formom tutaj w okolicy Krasnogródy i odnajdować miejsca poetyckie. Bo to też się zdarzyło tak, że ci pierwsi obywatele Wielkiego Księstwa Poezji, no już ich między nami też nie ma. Nie ma Andrzeja Strumiły, nie ma Krzysztofa Giedroycia, nie ma Joanny Oseskiej. I pielgrzymujemy do ich miejsc, starając się zachować pamięć o nich, podróżując do okolic Augustowa, do Bierżałowiec, do Maćkowej Rudy, do Bokrz, związanych z Morrisem Rosenfeldem. Mamy też w planach, nie da się tego wszystkiego w trzech dniach ująć, ale podróżować też bardziej odważnie na stronę litewską, stronę dawnych Prus wschodnich. Więc czujemy cały czas tą krainę metr nad ziemią jako coś, co jeszcze domaga się nowych odkryć, nowego punktu na mapie. Mi się marzy, że w przyszłości takie księstwo może dłużej trwać i być takim pielgrzymowaniem poetyckim po tych śladach. I troszkę tak jak z poezją Ladino, pokazać, że coś, co miałoby zostać wytarte z mapy świata, że historia to jakby ściera niejako już należące do przeszłości, że wcale tak nie musi być. I to nie tylko o pamięć chodzi, ale właśnie taką ciągłość kulturową, żeby ta tradycja wchodziła we współczesną kulturę, żeby spotykała się z młodymi poetami, żeby żywiła taką tkankę kulturową, duchową tego regionu, żeby obejmowała pracę z nauczycielami, z młodzieżą i tak dalej, jak to zawsze robimy.
3: Upłciowiony dwojako, związany z upłem buntu, gdzieś pośrodku mojego życia, takim jak ja przyszło urodzić się dwukrotnie, ale raz umrzemy. Jedna miłość, jedno serce w nas ustanie, do którego rośliśmy. Moja męskość zaczęła się tam, gdzie moja poezja. Moje pismo stało się moim największym wykluczeniem. Gdyby nie to wygnanie poza litery własnego imienia, w końcu poza ciało, nie umiałbym nazwać rzeczy tego świata. Kiedy nadałem sobie imię jak zrozpaczony Adam, odkryłem korelację słów i zdolność liter do łączenia się w koralowce.
4: Bywałem tutaj wcześniej, to jest już taki któryś raz z kolei, tak jakbym właśnie powracał w to miejsce.
2: Poeta Stanisław Kalina-Jaglarz.
4: Po raz pierwszy byłem tutaj, jak zmógł się kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej. I wtedy właśnie poznałem Krzysia Czyżewskiego i Małgosię. I jakoś zacząłem tutaj wracać właśnie, bo poczułem, że jest to miejsce w jakiś sposób moje, że zostawiłem tu, jak to się mówi, pół serca i tak to wygląda. Też byłem na rezydencji literackiej, a w ramach księstwa jestem drugi albo trzeci raz. No może to zabrzmi trochę patetycznie, ale absolutnie i bardzo do głębi czuję tu Czesława Miłosza, który patronuje temu miejscu. To mogłoby zniechęcić w zasadzie, jak tak powiem, że taki przytłaczający duch trochę, ale dla mnie Miłosz jest poetą uskrzydlającym, poetą takiej niejednokrotnie czystej poezji, precyzji słowa, które nazywa, czy odkrywa, czy patroszy tą rzeczywistość. I dla mnie to jest niesłychanie ważne. Jakby ja od niego uczę się tego składania słów, tej metaforyki i takiego oddania temu, że

0: żeby tą rzeczywistość nazwać, ale nie w sensie uśmiercenia jej, ale właśnie powołania do kolejnego życia, do takiego obiegu materii. On jest dla mnie niezmiennie poetą transcendencji, przyrody, który właśnie miał różne widzenia, tak jak on nazywał te swoje również wykłady. I ja po prostu przyjeżdżając tutaj jakby wkładam jego okulary, staję za nim, patrzę to, na co on patrzył, czy przynajmniej tak mi się wydaje. Wchodzę do wody, do której on wchodził, siedzę pod drzewem, po którym on stał albo czytał. Na pewno brzmi to tak bardzo, może nawet dziecinnie, ale czemu nie? To jest taka kraina trochę na pograniczu wakacji, raju, ale jednocześnie jakiejś utraty, śmierci, umierania. To, co znajdujemy tak naprawdę w miłości. To czytanie tutaj, w ogóle to wydarzenie, ogromna zasługa pogranicza, ludzi, którzy się w to angażują i właśnie państwa Czyżewskich, że jest to zupełnie pozbawione pozy, że nie robi się tego dla jakiegoś rozgłosu, czy wręcz przeciwnie, to tutaj jest zwrócone ku nam, do środka. To są spotkania, które zostają na długo w człowieku, dzieją się niespiesznie. I jakby te gesty, które tu wykonujemy, są wręcz rytualne, jak dla mnie. Trochę sakralne. I to, że tu powstało takie miejsce, znaczy z miejsca, które już było, ale jednocześnie w nie włożono mnóstwo pracy i ducha, jest taką wspaniałą możliwością do tego, żeby praktykować to, co się nazywa życiem obecnym tu i teraz i ujmowaniem tego w poezji także.
1: Do Wielkiego Księstwa Poezji zostałam zaproszona ze swoją autorką, z Jewą Telejkite, którą przetłumaczyłam kilka lat temu.
2: Tłumaczka Dominika Jagiełka.
1: Do Krasnokludy zawsze miło wracać. Są tu tak fantastyczni, przyjaźni ludzie, tworzący taką atmosferę bliskości, w której fantastycznie rozmawia się o poezji. Publiczność jest, co prawda faktycznie nie ma jej jakby wiele, ale wydaje mi się, że poezja lepiej brzmi, kiedy słucha się jej w małym gronie i można faktycznie zwrócić się do człowieka po imieniu. Jest to po prostu bardziej intymne, a poezja lubi intymność.
3: Dla mnie to jest takie miejsce, które daje możliwość skupić się na czymś bardzo ważnym i trwałym, mimo że czas jest taki, powiedzmy, chaotyczny i nie sprzyja.
2: Poetka Hałyna Kruk.
3: Jakiemuś zagłębieniu w coś, a poezja pozwala i poezja wymaga czegoś takiego, jakiegoś skupienia na sobie, na swoich uczuciach, na tym, jak ten świat wygląda, na tym, co jest ważne w tym świecie. I pamiętam poprzedniego razu, to miałam taki mistrzowski wykład o poezji Miłosza w kontekście wojny. To dla mnie to był też taki sposób nabliżenia się do Miłosza, jakby z drugiej strony, z już tym nowym doświadczeniem wojny, z nowymi przeżyciami i z tym, że człowiek zazwyczaj w takiej sytuacji szuka dla siebie czegoś ważnego, chce odnaleźć odpowiedzi na dużo różnych pytań i poezja pozwala coś takiego znaleźć. Ona nie odpowiada może na jakieś inne pytania i wyzwania. Ona nie wskrzesza, ona nie hamuje zła albo nie robi niczego takiego, co może na przykład broń, ale z innej strony poezja pozwala komuś zrozumieć, co jest ważne i jakie wartości leżą po tej drugiej stronie.
4: Kiedy chodzi o to, że wspomina się na przykład o jednej sytuacji, a ona w końcu się masztabuje i robi się taką ogólną. I takie coś czasem podchodzą do mnie ludzie po czytaniu i mówią, że na przykład, ale dokładnie pani opisała taką sytuację, jak ja znam, to chyba o tej osobie. I okazuje się, że poezja po prostu ma coś takiego, że może wykraczać za tą taką precyzyjną dokumentalność. Ona może wychodzić na takie szersze tereny tego uogólnienia, ale przy tym nie tracąc tej personalnej, takiej bardzo konkretnej cechy. Maleńką oficjantku znajszły ostatnio. Jeszcze wczoraj ona robiła nam kawę z osredziny i seriozną. Życia poczynały się dorosłe, вирішила, попрацює це літо. А там буде ясно, яку

0: далі дорогу обрати і на кого вчитися.
1: Бо жидкам кармелі знайшли як остатні. Ще вчора і робила нам кавне, скупіна і поважна. Zaczynało się dorosłe życie, zdecydowała, przepracuję to lato, a potem będzie jasne, jaką dalej drogę wybrać i na kogo się uczyć. A droga nie ona, oto ona, z wyrwą pogody lotniczej. I na kogo byś się nie uczyła, mama, to nie opanujesz, jak przeżyć, przepuszczając przez siebie metalowe końcówki, jako całec spotkawszy się w powietrzu z kawałkami armatury, jak uniknąć fali wybuchowej ze szkła i betonu. Przyjmij ją, Boże, na swoje niebieskie uczelnie bez egzaminów, bo prawdę powiedziawszy, nikt z nas nie miał czasu, żeby się przygotować w takim szalonym tempie, w takim nierozumnym życiu.
2: To mój trzeci raz w Krasnogródzie. Pierwszy był jakimś zaskoczeniem, ale to było duże przeżycie.
3: Poeta i tłumacz Bohdan Zadura.
2: Bardzo się cieszyłem, że dorównałem Wasylowi Magnowi, który był przede mną w Krasnogródzie. No a teraz to tak zupełnie niespodziewanie, bo już no, wyglądało na to, że nigdzie się nie ruszę, a tu proszę, proszę. Miłosz Miłoszem to ten pierwszy raz robi wrażenie, że jesteś. Wszystko się jakby odbiera absolutnie świeżo i tę postać Miłosza wyciętą i ten nieistniejący teatr, istniejący tylko w wyobraźni. I to czytanie tyłem do publiczności wtedy ma jakąś taką, bym powiedział, sakralną trochę moc. Przypominają się czasy przedsoborowe, kiedy ksiądz przy ołtarzu też stał tyłem do wiernych. No a teraz to już jest takie no, znajome miejsce, w którym jednak ta bujność natury robi wciąż niesłychane wrażenie, jak się popatrzy. Do wysokich dębów to człowiek jest jakoś przyzwyczajony, ale jak zobaczy lipy jak dęby, jak zobaczy brzozy jak dęby. Zresztą podczas czytania wierszy Miłosza obserwowałem taką jedną brzozę. I zupełnie niesamowite, że przez kilkanaście minut przed zachodem słońca jej najwyższe partie zmieniły kolor na złoty. Potem nie zrobiło się jeszcze całkiem ciemno, ale już tak szaro. No i wróciły wtedy do zieleni.
4: Słuchając wierszy poetów w takiej wędrówce i w takim zanurzeniu w środowisko ekologiczne, miejsca, przestrzeni kulturowej, one też inaczej brzmią. One znajdują dla siebie inne konteksty, mają inny czas do słuchania, bardziej uważnego, wydaje mi się, bardziej głębokiego. To odwrócenie perspektyw, które ma miejsce na Misterium Poezji, że nie patrzymy na scenę z aktorem, który do nas czyta, tylko że wszyscy jesteśmy czytający zwróceni ku naturze i ku nieznanemu, ku przestrzeni poza nami, zmienia absolutnie też odbiór samej poezji i samej jej obecności.
5: Wielkie Księstwo Poezji, wspólna kraina, która, jak pisał Tadeusz Konwicki, unosi się metr nad ziemią, powraca co roku na kilka dni, ale Krasnogródę na Sejneńszczyźnie warto odwiedzać o każdej porze roku. Zawsze odnajdzie się tam i wiersze, i poezję, i ludzi, którzy nią żyją. A dziś w Kwadransie bez muzyki odnalazła tych ludzi, to miejsce i poezję Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
6: Letni kanon dwójki.
5: Jest 15 po 11, no a ja powracam do wątku czeskiego, ale teraz chcę spleść muzykę o praskim rodowodzie z postacią dyrygenta, którego 99.

Te urodziny będziemy obchodzić za dwa dni, 11 lipca. Tak, 99 to nie setne, ale myślę, że nie mniej symboliczne i ważne. Dyrygent, który jest z nami od niemal stulecia, w każdym razie jako człowiek, jako dyrygent zapewne nieco krócej, ale ślad, który pozostawia w życiu muzycznym, w ogóle w humanistycznej kondycji człowieka, a świata muzycznego w szczególności, jest i pozostaje niezatarty. To Herbert Blomstedt, dyrygent szwedzki, choć urodzony w Stanach Zjednoczonych, wielki, wspaniały humanista, wielki autorytet, nie tylko muzyczny i artystyczny, bo takim jest bez wątpienia. Każda jego kreacja w zasadzie przechodzi do historii muzyki. Także człowiek o, jak powiadam, wielkiej sile i mocy duchowej, takim nieugiętym kręgosłupie, co dotyczy zarówno jego postawy życiowej, jak i artystycznej. Autorytet, który przekłada się także na to, że na dyrygenckim podium nigdy nie jest tyranem, nigdy nie jest despotą, który potrafi przeprowadzać swoje artystyczne zamierzenia z niezwykłą konsekwencją, ale zawsze w zgodzie z otaczającym go muzycznym, artystycznym, ludzkim światem. Myślę, że to jest bardzo rzadka i bardzo cenna cecha, nie tylko zresztą wśród dyrygentów. Skoncentrowany na muzycznych faktach, ale zarazem te fakty przekładają się w jego interpretacjach na niezwykle uduchowioną, artystyczną kreację. Można by długo wymieniać orkiestry, z którymi występował podczas swojego długiego dyrygenckiego życia. Ja ograniczę się teraz tylko do tego, by przypomnieć, że przez wiele lat pozostawał szefem orkiestry lipskiego Gewandhausu i to właśnie z tą orkiestrą teraz przenosimy się w świat muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta, a z nim do tego chyba najszczęśliwszego okresu w jego życiu, bo tak przynajmniej sam Mozart mówił o tym czasie, gdy trafił ze swą muzyką do Pragi czeskiej. Odnosił tam sukcesy, jego dzieła odnosiły sukcesy. To był styczeń roku 1787 i to dla Pragi napisał swą czwartą od końca, poprzedzającą słynną trylogię Symfonię D-dur numer 504 w katalogu Kechla. Adagio Andante Presto, no i oczywiście Herbert Blomstedt z orkiestrą Gewandhausu.

0: Dzisiejszą wycieczkę muzyczną do Czech kończę Symfonią Praską, numer 504 w katalogu Kechla. Symfonia Mozarta w wykonaniu orkiestry Gewandhausu pod batutą jubilata Herberta Blomsteda. To wszystko już dziś. Andrzej Sułek, kłaniam się. Do usłyszenia.
1: Przypadki słowa przedstawia Dorota Gacek.
2: 10 lat mija od twojej śmierci. To tylko historia, twoja historia, moja historia. Tymi słowami Ted Hughes kończy jeden z wierszy z tomu Listy urodzinowe. Ta słynna, legendarna książka ukazała się w roku śmierci jej autora, wiosną 98 roku. Ale wiersze, które się na nią złożyły, poeta pisał dużo wcześniej, prawdopodobnie już od końca lat 70. Żona Teda Hughesa, amerykańska pisarka Sylwia Plath, popełniła samobójstwo w roku 63 w wieku niespełna 31 lat. Wtedy małżonkowie się już rozstali, choć nie mieli formalnego rozwodu. Jak pisze w posłowiu do polskiego wydania Listów urodzinowych jeden z tłumaczy, Juliusz Pielichowski, te wiersze, publikowane 35 lat po śmierci Plath, były odpowiedzią poety, udzieloną zapewne nieco paradoksalnie przede wszystkim samemu sobie, na oskarżenia, jakie częstokroć padały pod jego adresem. Po publikacji, o czym pisze też tłumacz, pojawiły się zarzuty, że poprzez tę opowieść Hughes próbuje wybielić się w oczach czytelników, a jego żona już przecież nie może się bronić i przedstawić swojej wersji wydarzeń. Równocześnie podkreślano, że tom, który w poetycki sposób opowiada o związku dwojga wybitnych poetów, jest nierówny pod względem artystycznym. Chociaż już pośmiertnie autorowi za Listy urodzinowe przyznano cenioną nagrodę Thomasa Stearnsa Eliota. Po tylu latach od śmierci ich obojga pewnie emocje już opadły, choć w Polsce ukazują się stale książki poświęcone ich związkowi, a ostatnio monumentalna biografia Sylwii Plath autorstwa Heather Clark zatytułowana Czerwona kometa. Autorka pokazuje we wnikliwy sposób różne wydarzenia z życia poetki. Między innymi to, o którym Ted Hughes wspomina w wierszu, który za chwilę usłyszymy. Chodzi o pierwszą samobójczą próbę poetki. Gdy Sylwia miała 21 lat, połknęła, kryjąc się przed wszystkimi, tabletki nasenne i została znaleziona nieprzytomna po kilku dniach.
3: Dłonie. Dwie ogromne dłonie kołysały twoje dzieciństwo. Później te same dłonie bezszelestnie ułożyły cię w ciasnym tunelu i nakarmiły tabletkami, a zrobiły to w rękawiczkach, żebyś ich nie poznała. Kiedy zbudziłaś się w szpitalu, otrzymałaś pomoc, żebyś mogła rozpoznać odciski palców wewnątrz tego, co zrobiłaś. Nie mogłaś w to uwierzyć. Tak trudno było ci w to wierzyć. Później te same dłonie, które nosiły twoje wiersze niczym rękawiczki, zostawiały wewnątrz wierszy wielkie odciski palców. Te same, co wewnątrz twoich rozpaczliwych listów, które nosiły niczym rękawiczki. Wewnątrz słów, którymi we mnie uderzałaś, które poruszały się dużo szybciej niż twoje usta i które wciąż dzwonią mi w uszach. Czasami myślę, że w końcu sama zmieniłaś się w dwie rękawiczki nałożone na te dwie dłonie. Czasem myślę nawet, że i moim udziałem stało się to uczucie, bezwolność rękawiczek nałożonych na te same dłonie. Czyniące swoją powinność, bo odciski palców wewnątrz tego, co zrobiłem i wewnątrz twoich wierszy i listów i wewnątrz tego, co ty zrobiłaś, są takie same odciski palców wewnątrz pustych rękawiczek.

0: z których znikły dłonie.
1: Wiersz Teda Hughesa w przekładzie Tomasza Kuntza i Juliusza Pilichowskiego przeczytał Andrzej Ferenc.

0: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 12.
1: Źródła.
0: Magdalena Teichma, dzień dobry. Źródła wypełni dziś przede wszystkim muzyka podhalańska i opowieści o niej. A będą to historie starszych i młodszych pokoleń muzykantów. Podczas niedawno zakończonego ogólnopolskiego festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu udało mi się spotkać z fenomenalnym duetem mistrza i ucznia. Znany muzykant Andrzej Polak i jego muzyczny wychowanek Jan Bunda z Bukowiny Tatrzańskiej opowiedzą już za kilka chwil o muzyce góralskiej. A o tej muzyce opowie Państwu także w archiwalnym nagraniu Stanisław Styrczula-Maśniak z Kościeliska. Słuchać będziemy także Władysława Trybuni-Tutki. Zaś na początek muzyka skandynawska to duński zespół Floating Sofa, który wystąpi na rozpoczynającym się dzisiaj festiwalu Dźwięki Północy w Gdańsku.

Floating Sofa Quartet, efekt współpracy czterech młodych muzyków z Danii, z Finlandii i ze Szwecji. Ten zespół wystąpi 10 lipca, czyli już jutro, podczas festiwalu Dźwięki Północy w Centrum Świętego Jana w Gdańsku o godzinie

20.30, zaś Festiwal Dźwięki Północy potrwa do niedzieli. My natomiast będziemy słuchać już teraz muzyki podhalańskiej. Na początek posłuchajmy jednego z nagrań archiwalnych Władysława Trybunitutki.

Nuty zabałowe grał Władysław Trebunia-Tutka. Było to nagranie archiwalne z archiwów oczywiście Polskiego Radia. Natomiast na grze Władysława Trebuni-Tutki wzoruje się jeden z bohaterów naszej dzisiejszej audycji. Andrzej Polak z Zębu to członek dzisiejszej kapeli Trebunie-Tutki. Zaś na festiwal w Kazimierzu, niedawno zakończony, już 60. festiwal w Kazimierzu, przyjechał z uczniem, z Janem Buńdą, młodym instrumentalistą, multiinstrumentalistą z Bukowiny Tatrzańskiej. Jan Buńda zachwycił jurorów ostatniego festiwalu w Kazimierzu, jak też i nas, radiowców nagrywających w studiu w synagodze. Gra na piszczałkach, na skrzypcach, doskonale śpiewa góralskie nuty, a w przyszłości chciałby być prymistą w góralskiej kapeli. Jasiek mówi swobodnie i pięknie po góralsku, co będzie można usłyszeć w rozmowie z nim i z mistrzem Andrzejem Polakiem. No a rozmowie będzie oczywiście towarzyszyć znakomita muzyka, w której mistrz i uczeń wymieniają się prymem i sekundem.

0: Nazywam się Jasiek Buńda, mam roku w 11 i siedzę w Bukowinie Taczańskiej.
1: Na jakich grasz instrumentach?
0: Na skrzypcach, na piszczałkach jednootworowej, na sześciootworowej, na kozie, dudach podhalańskich i na basach. Miałem takie 3 roki, cyk, tak powoli brzdynką, a ujka poloka się uczę od 3 roków. Ujka w sumie uczę się no, na skrzypcach i napis to wtedy mi parę rzeczy pokazał. Tońce w zespole Mali Wierchowianie z Bukowiny Tarczańskiej. No i tam tońcymy, śpiewamy, byliśmy też na paru konkursach, jak w Białym Dunajcu, w Leśniczy Groniu, Taczański Zwert i dużo innych konkursach.
1: Dużo was jest w tym zespole?
0: Jest dużo, są też organizowane wyjazdy, więc koledzy i koleżanki też przychodzą do tego zespołu.
1: No tak, bo to oprócz muzyki to jeszcze przecież koleżeństwo.
0: Tak, jest dużo tych kolegów, co tońcą, śpiewają.
1: Chciałbyś kiedyś być prymistą w kapeli?
0: Chciałbym. To marzenie się pomału spełnił. Zek na karnawale z ujkami grał. Parę razy był jak z tatą na kuligu, na jakieś igrania mnie wziął.
1: Ale masz taką też kapelę, że takie chłopaki w twoim wieku gracie razem?
0: Nie ma takiego. Są koledzy, ale zaś w zębie no to nie ma jak tam się z kolegami zjechać, no bo to trzeba też było mieć dużo tego czasu i trzeba było się zagrać, ale dużo też mi chłopcy starsi, niektórzy wołają, pójdę zagraj do kościoła albo gdzieś ich.
1: Bardzo pięknie mówisz po góralsku. Czy u ciebie się w domu mówi po góralsku?
0: Mówi się całe coś się gada po góralsku. No, mało kiedy gadamy po polsku, jak to się przyjdzie.
1: Masz rodzeństwo jeszcze?
0: Mam młodszą siostrę i młodszego brata.
1: I oni też tak po góralsku ładnie mówią?
0: Gadają, uczą się też. To się gra na basach, a mały jest Cefranek, ma 3 roki, 4 w tym roku mu dochodzi. No i coś ich tam brzdęko też na skrzypcach.
1: Powiedz, czy słuchasz jakichś nagrań muzyki góralskiej sobie tak dla siebie?
0: Słucham dużo, na przykład Piotr Majercyk, Władysław Trebunia, Tutkacy, Rodzina Poloków.
1: Czy wolisz takie starsze granie, czy nowsze?
0: No, ten styl starszy się zachował, więc fajnie, ale coś nowego też jest fajnie wziąć.
1: Chciałbyś w przyszłości zajmować się już zawsze muzyką góralską?
0: Na pewno bym jakiś ich zespół chciał prowadzić albo przekazywać tą muzykę góralską dalej.
1: No to teraz jeszcze pytanie, czy pan Andrzej to jest taki surowy nauczyciel, czy się dobrze u niego uczy? Ja wiem, że on tu siedzi, to trudno powiedzieć.
0: Nie trudno powiedzieć, bo odpowiedź jest prosta, że super uczy i super się u niego gra.
1: Które nuty najbardziej lubisz grać? Masz jakieś swoje ulubione?
0: Krzesane i wierchowe. No ja lubię tak szybko grać, a te są takie nuty takie...

0: Teraz się zwrócimy do mistrza, pan Andrzej Polak. Jak długo pracujecie razem?
1: Z Jaśkiem jakieś 3 lata niecałe gramy, ale Jasiek już tą muzykę miał zaszczepioną z domu, także łatwiej było chyba z nim pracować. Mnóstwo mam uczniów, ale Jasiek jest takim wyjątkowym właśnie chłopcem zdolnym. Oprócz tego, że zagrał też muzykę góralską, to też chodzi do szkoły muzycznej. No i stąd też jest może łatwiej, no nie?
0: Łatwiej się przestawić z takiego grania w szkole muzycznej na granie góralskie? Jak to jest? Czy to nie myli się czasami?
2: No było tam na początku, jak się uczyłem, to ze trzymą inaczej rękę, nie tak jak się powinno. Ale potem jak mi to pani pokazała, to nawet się już lepiej gra i wykorzystuje to też dużo w muzyce góralskiej.
0: Bo czasami nauczyciele to nie lubią, jak się gra muzykę ludową. Czy lubią?
2: A ja mam akurat takich nauczycieli, co im to w ogóle nie przeszkodzą. Gadają groj, ale było klasyce. Pamiętaj, co by odróżnić klasykę od muzyki góralskiej.
1: Kiedyś to było tak, że właśnie bronili, że jedno z drugim nie współgrało. W tej chwili to jest całkiem w odwrotną stronę. Zalecają nawet, żeby tą inną muzykę też grać. Tylko ten sposób trzymania skrzypiec jest w klasycznej muzyce inaczej, jak w takiej góralskiej tradycyjnej.
0: No teraz chyba dużo młodzieży chce się uczyć muzyki góralskiej, prawda? Jak to jest w porównaniu z przeszłością?
1: Tak, ja pamiętam, kiedy ja byłem dzieckiem, to nie było tych nauczycieli. Usłyszało się to, co się usłyszało, tak się trzeba było nauczyć grać i tak dalej. Dziś ta muzyka góralska przechodzi taki renesans, no, chwała Bogu, nie zaginie. Już widząc, sądzę, patrząc na takich młodych tu muzykantów, mam ich sporo, bo też prowadzę w Zębie szkółkę, gdzie uczę takich chłopców, młodzież i jest tego mnóstwo zdolnych. Czasami jest tak, że rodzice bardziej chcą jak dzieci, ale to wtedy jakby się po jakimś czasie samo zweryfikuje, kto chce grać sam, a kto chce tak ino chodzić, albo rodzice.
0: Większość pewnie chce grać na skrzypcach, a jak jest z tymi instrumentami pasterskimi, z kozą?
1: Ja akurat na kozie nie gram, z tego względu nie uczę, no. Ale na tych pistołkach coś, tych flecikach mogę coś pokazywać. To są takie instrumenty, że dzisiaj już łatwiej dostępne. Kiedyś to było bardzo trudno nabyć, trzeba było na Słowacji gdzieś tam po znajomościach jechać i kupić sobie takie pistołki. Dziś już jest łatwiej, u nas już podhalańscy muzykanciowie wyrabiają takie instrumenty, ale ja głównie uczę muzyki tradycyjnej na skrzypcach i na basach.

0: Kiedyś to było tak, że właśnie się tego muzykanta poznawało, nawet po stylu grania można było sądzić, z jakiej wsi pochodzi. Teraz na przełomie lat to się ujednolicił ten styl. I taki się zrobił, no nie mówię, że to zły, ale w miarę wszyscy z każdej wsi grają podobnie. Ja się staram jak zawsze naśladować tych mentorów, właśnie Władysław Trebunia, Tutka, świętej pamięci, Jan Stogronkowion. To byli moi mistrzowie, z którymi miałem do czynienia, na żywo mogę z nimi pograć, być na weselach, na różnych imprezach okolicznościowych. I staram się grać tymi stylami i tak samo przekazuję ten styl młodzieży.
1: Młodzież gra często, prawda, po knajpach, to oni grają już tak wszystko bardzo pomieszane, czasami ze Słowacji, tam gdzieś z Węgier.
0: Jest to tak, w tych knajpach, w tych kaczmach.

0: się zrobił tak. Na muzykę góralską musi być amator, jednak ona jest taka specyficzna, trudno, na dłuższą metę, może i męcąco dla niektórych. No i starają się grać tą muzykę Łuku Karpat, z którymi jesteśmy jakby tam jakiś sposób spokrewnieni. A ta muzyka jest trochę bardziej skoczna. Czy słowacko, czy węgiersko, czy stąd myślę, to jest ten napływ.
1: Pan jest też z rodziny muzykującej, macie rodzinną w kapelę, tak? Jak się miewa kapela wasza rodzinna?
0: Jesteśmy całe co, z gromy gdzieś tam u sobie jakieś różne. Teraz mamy okazję 9 lipca, będziemy grać w Atmie. Taki, powiedzmy, koncert, takie posiady góralskie z muzyką polokow rodzinną. Brat nam do Ameryki wyemigrował i mamy trochę przerzedzone szeregi, ale kogoś tam znajdziemy czwartego, także.
1: Powiedzcie mi, czy górale tak rzeczywiście ciągle jeżdżą do tej Ameryki, czy to już się trochę skończyło?
0: To się chyba zmieniło już. To już nie ta Ameryka, co 30 lat temu. On tam poznał miłość, nie za dolarami pojechał, no za po prostu serce.
1: Pan to jest chyba zapracowanym człowiekiem, tak myślę, bo i Trybunie Tutki, i rodzinna kapela Polaków, i granie z młodzieżą. No a gdzie w tym wszystkim znaleźć taki czas dla siebie, żeby sobie pograć?
0: Jest zawsze na wszystko czas. A to jakby to jest moje życie. No, zawsze marzę, żeby grać, no i to się spełnił. A praca z młodzieżą gdzieś to i później takie właśnie konkursy, przeglądy, jak chłopcy wychodzą, to jest...

Grał 11-letni Jan Buńda z Bukowiny Tatrzańskiej wraz ze swoim mistrzem Andrzejem Polakiem. Jan Buńda został laureatem pierwszej nagrody na niedawno zakończonym Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Gratulujemy serdecznie i życzymy oczywiście dalszych sukcesów. Myślę, że o Jasiu Buńdzie jeszcze nieraz usłyszymy. Natomiast teraz posłuchajmy znów archiwalnych nagrań z Podhala. Będzie to także archiwalna rozmowa. Bracia Maśniakowie z Kościeliska byli jedną z najsłynniejszych kapel drugiej połowy XX wieku na Podhalu. Józef, Stanisław, Andrzej, Tadeusz, Marian, Zdzisław i Bronisław początkowo grali na zmianę jako starsza i młodsza kapela braci Maśniaków, ale w latach 50. połączyli siły i tak powstał słynny zespół Maśniaki, który później został mianowany oficjalną wizytówką Zakopanego. Posłuchajmy archiwalnej rozmowy z Stanisławem Styrczulą Maśniakiem. Większość z tych nagrań zostało zrealizowane w 1979 roku przez Mariana Domańskiego.

Urodził jak się tam tu w Kościelisku, na Kierpcówce. No i pochodzę z rodziny do Maśniaków, jak tu mówimy. No, jest tam więcej braci, siostry mamy. No a tak, z powodu grania, no to tak jak się podsłuchował, jak tak od małego chłopca, muzykantów. Ale to tak zawsze się no, mnie pociągało, jako to dziadek, może pradziadek. Raz z maminej rodziny wywodzili się muzykanci bardziej. Jako ojciec mój to był bardziej jako tancerz i śpiewak. Tak, tam se na organach przygrywał w swoich kawalerskich latach podobno bardzo, ale lubił muzykę, to nas zachęcał. No i troszkę pamiętam czasy przedwojenne.

inne, Bóg był obcym już. Już chodził do tej szkoły podstawowej, takiej do pierwszej klasy, do drugiej tam. Jak zaszła wojna, no to tam było więcej czasu, bo człowiek musiał siedzieć w domu. Do szkoły się tam nie chodziło dużo, bo ani nie wymagali, ani się nie chciało. Później poszliśmy jako to za czasów tych okupacyjnych tu w Polsce, no to poszedł ku łowcom na hale. I to były lata jakieś 43, 44. Tam na tej hali to jest człowiek swobodny. Wziąłek se

žouky, igrali jsme ta s juhasami, s kolegami. No od toho času tak Juzek se vťongol do té muziky goraleské, do té natury. Ta natura mě tak, víte, podniosla haň Gorsko i ta krev rodinnoze, že jakož ta se, víte, tak brojek se nej tak, jakou se naučil, tak vám zagrom. Svoje muzikovanie to začal właściwie od lat jakich 16, no. Takie już, że już mnie tak pociągało do grania, podsłuchowek, chodziewek po muzykach. Już takich tam ocenie było na wsi. Była zabawa jakoś, wesela, to iśmy wymykali tatowi, mamie z domu. Pod okna podsłuchowaliśmy, tak, takiego słynnego naszego muzykanta, no nieżyjącego, Hotarskiego, Szczepanioka, Stanisława Bajstorza. No takich lepszych muzyków. Z bratem Józkiem my się spotę w zini, tak, bo jest starszy ode mnie. Jużmy tak przygrywali, no i później ci dorostali młodsi i stworzyliśmy sobie taką już kapelę własną, rodzinną i tak se do dziś dnia przygrywamy. No te góralskie, to one same przychodzą do głowy. To już jest takie, że taniec i muzyka to musi być już wrodzone, mieć we krwi i w pamięci wszystkim, no w całości. Zapisać można tam ognoty, bo są je zapisane przez tych kompozytorów. No ale to już nie będzie to, no bo każdy sam ma swój system grania, no. Taki jeden uozdobiał nutę, drugi ją tak sprosta grą, no nie wiadomo, która jest lepsza, która piękniejsza, no i no.

Ten nutę nazwą dziadowską, dlatego, że Hotarski, kiedy grał na weselu w kościelisku tu w takiej danej dzielnicy na Korpilówce, przyszli tam, byli tacy bracia o Korpili, inny rodzina ich, inny znajomi zaproszeni, ale jak se namyślili, to wszyscy, pierwszy jeden zaśpiewał tę nutę rano, jak zaseł na weseli. Oj, oni se tak godają. Ej, brat, to śpiewo, śpiewo mesyczka tak. I calusieńki dzień jedne nutę śpiewali i na jedne tończyli. A tym muzykantom, a przeważnie Hotarskiemu, bo był prymista, tak go obrzygła ta nuta, że ją nazwał dziadowską. A przez to, nie wiem czemu, ale bardzo się, wiecie, gniewał Józef Leśniok, bo on z tamtej zela pochodzi. Ale to nie z naszej winy, no bo to przecież ją nazwał Hotarski tak. No piękna nuta, jest to nuta tak, nazywamy łozwodno, przyjemno. Na wstęp tońca góralskiego rodem brat mój Tadek śpiewał i tońci se na nie. Teraz wierchowo naszego byłego taternika Staska z lasa nuta.

0: Nota wierchowa wywodzi od tego, bo u nas w górach, tuto w Nasik, Tatrak, przecie musi być dolina, nie? Bo tu góry i tu góry. No ale jak wy idziemy hań do góry, w taką uboc, hań jest wioska gdzieś w Zębie, czy Gubalowka, czy tam Słodycki, do Dzianisa musimy przechodzić bez wirk. No to na wierchu, jak wychodzimy na wirk, i na wierchu se staniemy. I zagromę nutę taką, w takiej tonacji, ten głośną taką, co by słychać było, co by nas dziewczyny do doliny usłyszały. I od tego się wywodzi nota wierchowa. Na przykład, jak my teraz nie te wierchowe grali, ale ze staroświeckich. To one przywodzą na G, to na Gius, nie? Na G, C, nie? To one jest takie tłumniejsze. A to te, no to furt na jednym prawie tonie, nie? Takie na wesołe, na wysokich tonach, te wierchowe nuty, no to wy, to ten bas na pewno, jak jest na ostrzejszym tonie, no to słychać go lepiej. A jak jest na tłumniejszym, no to słabiej. I dlatego temu,
1: no. Dalej się nie są z wierchu.
0: O tak, no i dalej takie, takie pogłos dzwony dają, no. Temu sobie nazywamy nuty wierchowe, no. To się taką, no, taką jaką my tu pierwszą zagrali, ten Simaniaką, to taką i ostą. A ty, no to... No już to tak, już iść inaczej to jakoś i tak, wiecie, odchodzi, no bo to już nie tak idzie ostro te, ej chłopcy, wierchową. No a tak, o wierchowo niby ze starych. No ona jest, wiecie, w taką spokojniejsza, no. A ozwodno to zaś temu wyjście nazywa inaczej, bo jak idziemy na wesele, to ta pomaluczku, bo nie wiadomo, czy młoda pani tam zubrano, to tak se pomału ciągniemy ozwodnie. No ale my ta na czas zojdziemy i z tą ozwodną.

0: czego każdy muzykant jak gra, to tak tupie albo cupka.
1: No, bo to takie, wiecie, to nazywają teraz, w naszych czasach, jak ja słyszałem od pradziadów i od tych muzykantów starych takich. Ja się to tak, wiecie, dopytował, no i starszego Hotarskiego, wiecie, Staszka, czemu to musi człowiek tupkać tak fez? No on mi gadał, no wiesz, czemu? Bo kiedy się Pan Jezus narodził w Betlejem, to go wszyscy przyszli go witać, no bo dzieciątko się narodziło. Byli tam i byli wole i owce i pastuskowie, no ale i przecież jakieś muzykanty też przyszli. No i zaczęli tu przygrywać, ale wiecie, że ten wołek mały się wepchał na tego muzykanta, no bo on też Pan Jezusa chciał widzieć. Tak mówię, narobił na kierpiec tutok, na nogę. I ten biedny muzykant musiał strasznie, wiecie, tupkać do taktu, żeby nie widział Pan Jezus, że on Monako.

Kr psu to wiecie, to zwierzęce tam kał. No ba, musiał to zrzucić, wiecie, z tego kerpca, no to temu tupą. I od tego czasu nas tak nastało, że każdy jeden muzykant grał tupko, kiedy grał. Ta nuta jest po dwa razy krzesano, ale od czego jest nazwa tej nuty? Żydowsko, no to nie wiem, ale ją zagrał.

O góralskich nutach opowiadał Państwu Stanisław Styrczula-Maśniak. Było to nagranie z roku 1979. I to już wszystko, co dziś dla Państwa przygotowałam, a pożegnać chciałam się muzyką jeszcze jednych artystów, którzy wystąpią na festiwalu Dźwięki Północy. To zespół z Estonii, Duo Rut, które wystąpi w sobotę 11 lipca. Magdalena Teichma, dziękuję. Do usłyszenia.

0: 30 czerwca minęła 115. rocznica urodzin Czesława Miłosza, jednego z najwybitniejszych pisarzy i poetów XX wieku. A my w tym cyklu przypominamy wspomnienia jego przyjaciół, wydawcy Jerzego Ilga i poety Bronisława Maja. Dziś o rozmowach i spotkaniach Miłosza z innymi laureatami Literackiej Nagrody Nobla.
1: Ja pamiętam, kiedy przyjechał do Krakowa na pierwszy swój taki wizytę i spotkanie Seamus Heaney jeszcze przed Noblem i odbywała się u mnie w domu taka kolacja i na kanapie zwanej później noblowską siedzieli obok siebie Seamus Heaney, Wisława Szymborska, Staszek Barańczak, właśnie Bronek Zomer i okazało się, że za rok on został noblistą Heaney, a za 2 lata Wisława, stąd potem sława tej kanapy. I wtedy w czasie tej kolacji zadzwonił Miłosz z Kalifornii, jakby wiedząc, że my tam siedzimy i po kolei rozmawiał z wszystkimi uczestnikami tej kolacji i powiedział Heaneyowi coś takiego, co Seamus nam powtórzył, mówi: "Remember, you are in good hands." Także to było szalenie miłe i te telefony Miłosza pamiętam, bo pamiętam też taką kolację, kiedy taki rozbawiony, oderwałem się od gości, podbiegłem do telefonu i tam był Czesław takim zmienionym, poważnym głosem. Ja mówię: co się stało, panie Czesławie? A on mówi: Josif Brodski umarł dzisiaj w Nowym Jorku. Od niego się dowiedziałem o tym, a było to przed planowanym przyjazdem.

0: Dąbrowskiego do Krakowa. No więc Miłosz w różnych sytuacjach się objawiał, odzywał, towarzyszył nam, a wcześniej tego Brodskiego sprowadził do Krakowa, bo ta intensywna obecność u jego polegała na tym, że on czuł się odpowiedzialny za to gospodarstwo polskiej poezji i na różny sposób to okazywał, między innymi zapraszając wtedy, kiedy było to już możliwe, po 90 roku, zapraszając do Krakowa Barańczaka, Węclowę i Brodskiego. I z Brodskim było tak w 90 roku, że zadzwonił Czesław do Brodskiego i mówi mu: Josif, przyjedziesz do Krakowa i będziemy razem czytać wiersze. Brodski miał dla niego bardzo wiele atencji, zwracał się do niego takim zabawnym zwrotem: pan Czesław. Mówi: tak, pan Czesław, oczywiście, ale w pewnym momencie się zreflektował, mówi: no dobrze, ale kto za to zapłaci? I Czesław, jak mi to opowiadał, to mówi: ja mu powiedziałem, jak to kto? Ty zapłacisz. Ha, ha, ha, ha, ha. Tym swoim śmiechem gruchnął. I Brodski przyjechał i czytali wiersze w Kolegium Nowum. I to było dla wielu ludzi zupełnie szokujące odkrycie, że można tak czytać wiersze i takie ilości poezji znać na pamięć, mówić na pamięć.
1: Tutaj Jerzy wspominał o tej kolacji w Krakowie i telefonie Miłosza. Charakterystyczne było, jak odezwał się do niego obecny wtedy w Krakowie Seamus Heaney. Mianowicie wziął słuchawkę i powiedział: hello, master. Ale to, że on był przywiązany do rzeczy naprawdę ważnych, istotnych. Kiedy myśmy się z Jerzym od czasu do czasu już tu w Krakowie do niego udawali, no dosyć często to było, to rozmowa wyglądała tak, że pan Czesław najpierw odpytywał nas z lektur. Odpytywał nas z lektur, z tego, co robimy, co się intensywnie wtedy w młodej poezji na przykład dzieje. To było niezwykłe.
0: No bo on czytał wszystko. Czytał na bieżąco, pożerał słowo drukowane, czytał książki, czytał artykuły, czytał publikacje w prasie i rzeczywiście każda wizyta zaczynała się od takiego egzaminu. Już w drzwiach: czytał pan to, a co pan myśli o tym? I to było niesłychanie z jednej strony takie wpędzające nas w kompleksy, że jak tu być dla niego w ogóle partnerem, a z drugiej strony bardzo mobilizujące. I nie oszczędzał, byłem świadkiem, że nie oszczędzał właśnie w takich sytuacjach także Wisławy, która właściwie najmądrzejsze rzeczy mówiła przy pomocy paradoksów, żartów. Nie lubiła takich fundamentalnych rozmów istotnych, do jakich tęsknił Czesław. I pamiętam, kiedyś właśnie przyszliśmy z Wisławą do Miłosza na Bogusławskiego i od drzwi on mówi: Wisława, co ty właściwie myślisz o tych stosunkach polsko-ukraińskich, bo ja teraz właśnie czytałem. Ona: no i no wiesz co, no dobra, a czytałaś ten tomik teraz tego? No mam już na łóżku tutaj przy stoliczku nocnym, ale jeszcze nie zdążę. No to mi już taki zniecierpliwiony. A czytałaś artykuł w Rzeczpospolitej taki i taki? Nie, Czesławie, nie. Wisława, czy ty w ogóle coś czytasz? Padały takie trudne pytania. Ona zabierała wtedy z sobą Teresę Walas, żeby w razie czego ten ogień szedł na nią. No ale potem po paru kieliszkach było okej. Te wizyty jeszcze w naszym starym mieszkaniu na Kościuszki, pamiętam, niezwykłe, kiedy na przykład oni doszło do takiego sporu, jak lata zimorodek. I Wisława mówi, że zimorodek no tak odbija się od powierzchni wody, tak, a Czesław mówi: nie, bo on lata tak, i pokazuje taki układ choreograficzny. Wisława mówi: no nie, słuchaj Czesław, myśmy oglądali z Kornelem, zimorodek lata tak, tak. I Czesław rozstrzygnął: no przecież ja napisałem, że lata tak. I koniec, i było po wszystkim. Ale któregoś razu jeszcze jedną taką wizytę przytoczę, mianowicie nasz przyjaciel Janusz Schuber w Sanoku mieszkał wówczas w okropnych warunkach. Jest człowiekiem chorym na wózku, a mieszkał na drugim piętrze i to funkcjonowanie jego tam było gehenną. Myśmy od lat go namawiali, że jednak my coś zrobimy, napiszemy do władz miasta, że przecież chlubią się nim jako sanockim autorem, a mieszka w warunkach okropnych. Buzek, jak był jako premier w Sanoku, to go tam odwiedzał. A Janusz nas cały czas uspokajał: nie, że to może więcej złego niż dobrego. Ja mówię: nie, trudno. To chyba nawet Ryszard Krynicki rzucił takie hasło, żeby powstał taki list do władz Sanoka i podpisali go rzeczywiście wszyscy. Prezes Pen-Klubu, SPP, ksiądz Boniecki, no wszyscy literaci krakowscy i nie tylko. No i oczywiście potrzebny był podpis noblistów. On miałby tu największe znaczenie. I przychodzą na kolacyjkę właśnie Wisława z Czesławem. I od drzwi Czesław mówi raptem tak. Mówi: Wisława, ja mam dosyć podpisywania tych wszystkich protestów. Ciągle mam coś podpisywać tutaj.

0: o Czeczenii, co ja wiem, co się dzieje w tej Czeczenii. Ona mówi, no właśnie, Czesławie, ja też, ja już nie mogę, cały czas czegoś chcą, mówi, nie chcę już nic podpisać. No więc początek nie był dobry, ale potem był śledź w śmietanie, no i po jakimś czasie odważyliśmy się zapytać, czy znacie Janusza Schubera, no ale oczywiście znamy, cenimy. No to jest taka sprawa, wytłumaczyliśmy, o co chodzi, ale bezsprzecznie podpisali i Janusz dostał wspaniałe mieszkanie na rynku, na parterze, gdzie mógł wjeżdżać tym swoim wózkiem i się wszystko udało, ale okoliczności były malownicze.
1: Pamiętam swego czasu też podczas takiego kameralnego spotkania Wisława Szymborska siedziała tak rzec w nogach Miłosza, zresztą tak się z nim rozmawiał, trzeba było siedzieć po tej stronie, gdzie lepiej słyszał i ona w pewnym momencie powiedziała: Czesław, między nami jest przepaść. I to było coś bardzo pięknego, oni się nadzwyczajnie lubili, cenili, ale Wisława Szymborska była autorką stu kilkudziesięciu genialnych, cudownych, wspaniałych wierszy. Natomiast Miłosz to rzeczywiście była, no, cała ziemia, cały kontynent.
0: Kiedy mówił Bronek tutaj o tych relacjach Szymborskiej i Miłosza, bo obserwowanie ich na co dzień było cudowne, oni się naprawdę uwielbiali, ale była wyraźna hierarchia. Wisława wspominała często o tym pierwszym występie Miłosza w Domu Literatów w 1945 roku, że już wtedy miała takie poczucie, że obserwuje prawdziwego poeta, że on na tle wszystkich pozostałych czytających, no widać było, że to jest niesłychanie jakaś silna osobowość poetycka. Oni różnili się także poczuciem humoru i Miłosz nie zawsze odnajdywał się w tych absurdalnych grach, które toczyły się przy stole w czasie loteryjek u Wisławy, czy kiedy Wisława portretowała go i ona napisała taki cykl portretów krakowskich pisarzy i o Miłoszu był taki dwuwiersz: tu Czesław Miłosz, groźna twarz, przechodniu odmów ojcze nasz. Widziałem, że jak to przeczytała, on nie bardzo był chyba content. Nie bardzo się chyba dobrze czuł w tej atmosferze takiego pure nonsensu, absurdu permanentnego, który tam królował. Ale nie można też powiedzieć, żeby nie miał poczucia humoru. I dla mnie jedną z piękniejszych jego tych, to jak miał przyjechać do Krakowa cesarz japoński, żeby odwiedzić Mangę. A cesarz, jak wiadomo, jest istotą boską i dany kraj może odwiedzić tylko raz i wtedy gospodarze no, robią wszystko, żeby podjąć go jak najwspanialej i pokazać mu wszystko to, co w danym kraju jest najlepsze. Ja pamiętam, że kiedy byłem w domku Szejmusa Hineja jego w górach w Irlandii, to zobaczyłem na ścianie właśnie zdjęcie jego z cesarzem i mówię do Szejmusa: ciebie też dorwali, a on mówi: no ja jestem dobrem narodowym. I u nas tym dobrem narodowym podobnie byli nobliści, których oczywiście rektor Ziejka odpowiedzialny za przebieg tej wizyty chciał koniecznie cesarzowi móc przedstawić. Ale Wisława natychmiast oświadczyła kategorycznie, że jej się nie zwiedza, a Czesław na ogół rozumiał, że on musi takie powinności jakieś pełnić, że to jest jego obowiązek, no, ale czuł się wtedy źle i odmówił. I Ziejka, jak już nie miał innego sposobu, to posłał do niego właśnie Bronka Maja. Bronek, kiedy wyczerpał wszystkie argumenty już i Czesław odmawiał, powiedział: panie Czesławie, ale to byłoby spotkanie z istotą boską. Na co Miłosz mówi: a czy cesarz o tym wie? No, to było genialne, jedno z piękniejszych jego takich strzałów. To może jeszcze taki epizod z Wilna, bo miałem szczęście towarzyszyć Miłoszowi w 2000 roku w Wilnie razem z Wisławą Szymborską, Ginterem Grasem. Tam było takie spotkanie noblistów, w którym brał też udział Tomasz Węclowa. To dla Miłosza było trudne przypominanie tych ciemnych kart historii, te takie niezabliźnione rany gdzieś. On mówi, że miałem poczucie, że stąpam po kruchym lodzie. I tam miała też miejsce, oprócz debat poważnych, taka scena. No, bardzo tam fetowano także Wisławę Szymborską i jakaś aktorka wileńska robiła monodram oparty na jej wierszach. Myśmy siedzieli z Wisławą i z Michałem Rusinkiem w loży, a Czesława posadzono z Karol w pierwszym rzędzie, żeby mógł coś widzieć i słyszeć. I to wszystko byłoby okej. Ta aktorka, to była scena na dworcu, ona przebierała się raz w jakiś szynel, to brała jakiś czemadan, to tego, recytując wiersze, ale wiersze po litewsku. Myśmy w ogóle nie wiedzieli, co ona w danym momencie czyta. I Wisława siedziała wściekła w tej loży i mówi, moje wiersze nie są do śpiewania, do tańczenia, do robienia monodramów. Moje wiersze są do czytania. A potem się zatrzymała i mówi, Boże, przecież ja będę musiała jej jakoś podziękować i coś powiedzieć. No i skończył się ten monodram, wychodzimy, tłum się rozstępuje, taki szpaler z naprzeciwka idzie Miłosz i widzę, że idzie

0: marszcząc te swoje brwi i waląc laską w czerwony dywan, i jak nas zobaczył tak gdzieś z 5 metrów, to zaczął do nas krzyczeć, mówi: nienawidzę sztuki, nienawidzę sztuki. Natomiast potem Wisławę pytam, mówię: no i co, byłaś, rozmawiałaś z tą aktorką? I tu geniusz, geniusz jednak noblistki, ona mówi: no poszłam do garderoby i powiedziałam, że w życiu bym sobie nie wyobrażała, żeby z mojej poezji można zrobić coś podobnego. Myślę, że na koniec dobrze byłoby taką przygodę przytoczyć, jeszcze opowiedzieć. Po pogrzebie Miłosza odbyło się w kościele świętej Katarzyny takie wielkie czytanie. Wszyscy przyjaciele, poeci polscy najważniejsi, ale także Seamus Heaney, który specjalnie przybył, czy Bob Haas z Ameryki, Thomas Węclowa, wszyscy czytali po jednym wierszu Miłosza i zapalali świeczkę. I na sam koniec wymyśliłem, żeby z takiej płyty CD Miłosz sam, żeby jego głos rozległ się pod sklepieniem tej świętej Katarzyny, i technikowi dałem tę płytę z takim przykazaniem, że jak ja dam znak, to on puści taki wiersz króciutki Drzewo. I ten wiersz brzmiał tak. Jestem maleńkim ptaszkiem w ogromnym, szczęśliwym drzewie. A to drzewo nie rośnie w lesie, bo samo jest całym lasem. W nim mój początek, pamięć i zaniemówienie, bo nie chcę być nazwane żadnym wyrazem. I tutaj technik zapomniał wyłączyć płytę. Ja już wstawałem, żeby pożegnać wszystkich zebranych, kiedy raptem głos Miłosza dalej nad nami odezwał się ponownie. Mówi: a teraz na koniec jeszcze jeden ostatni wiersz. On sam sobie jakby wyreżyserował to zakończenie i to było o wiele mądrzejsze od tego mojego pomysłu, bo wiersz ten brzmiał tak. O piękno, błogosławieństwo, was tylko zebrałem z życia, które było gorzkie i pomylone, takie, w którym poznaje się swoje i cudze zło. Zachwyt porażał mnie i tylko zachwyt pamiętam. Wschody słońca w nieobjętym listowiu, kwiaty otwarte po nocy, trawy bezbrzeżne, niebieski zarys gór dla krzyku Hosanna. Ile razy mówiłem: nie to jest prawda ziemi. Od przekleństw i zawodzeń skąd tutaj do hymnów? Dlaczego chcę udawać, kiedy wiem tak dużo? Ale usta same wychwalały, nogi same biegły, serce mocno biło i język rozgłaszał wielbienie.
1: To było czwarte spotkanie z Jerzym Ilgiem i Bronisławem Majem w cyklu Zapiski ze współczesności. Wspomnienia te zarejestrowała w 2019 roku Kinga Michalska. Ostatnie spotkanie jutro o tej samej porze.
2: Dwójka, jesteś na miejscu, Charles Richard.
3: Minęła 13, czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. W Gdańsku rozpoczyna się dziś 38. Festiwal Dźwięki Północy, jedna z najstarszych i najważniejszych imprez folkowych w Polsce. Organizowany co 2 lata przez Nadbałtyckie Centrum Kultury, festiwal jest jedynym w kraju wydarzeniem poświęconym w całości tradycjom muzycznym regionu Morza Bałtyckiego. W tegorocznym programie znalazło się 6 koncertów z udziałem artystów z Polski, Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii i Estonii. Jak podkreśla kuratorka festiwalu Aleksandra Kminikowska, Dźwięki Północy od lat pokazują, że muzyka tradycyjna pozostaje żywym źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń twórców.
4: Dźwięki Północy, sama nazwa jest absolutnie tak wspaniale pojemna i formuła tego festiwalu, która oczywiście przez te wszystkie lata się wielokrotnie zmieniała, ewoluowała. Ten festiwal zaczynał się jako przegląd zespołów folklorystycznych, potem wraz z nastaniem Nadbałtyckiego Centrum Kultury zmienił i przesunął środek ciężkości swojego zainteresowania właśnie na tą północną półkulę, a potem skoncentrował się na regionie Nadbałtyckim. A od kiedy ja mam przyjemność być kuratorką festiwalu, to zdecydowanie ten region nordycki i państw bałtyckich najbardziej mnie interesuje, jego najchętniej eksploruję, ale oczywiście nie zapominam o artystach polskich.
3: Festiwal otworzy dziś o 19:00 w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku koncert solowego projektu Mateusza

0: Walskiego, Sam Kowalski. 38. Festiwal Dźwięki Północy potrwa w Gdańsku do niedzieli. Nokturn śródziemnomorski. Taki tytuł nosi opublikowana właśnie książka eseisty i wydawcy Marka Zagańczyka. To wyraz fascynacji autora krajami południa Europy, przede wszystkim Włochami i Grecją, ich malarstwem, architekturą, krajobrazem, atmosferą tych miejsc. Przywołuje ważnych dla siebie pisarzy, którzy o Śródziemnomorzu pisali. Niektórych z nich poznał i mógł z nimi rozmawiać. Wspomina w książce m.in. Pawła Herca, Wojciecha Karpińskiego i Adama Zagajewskiego. Nokturn śródziemnomorski to rodzaj mojego pożegnania z nimi, mówi Marek Zagańczyk.
1: To jest rodzaj opowieści raczej smutnej niż wesołej. Raczej o ludziach, których już nie ma, a od których tak wiele otrzymałem, niż o tych miejscach pięknych, do których tęsknimy. Miałem jakieś wyobrażenie o tych krainach południa. Nadal bardzo lubię tam bywać, ale uświadomiłem sobie, że to są już inne pobyty i że ci, którzy mi stale towarzyszyli, najpierw przez książki, potem przez rozmowy, tych ludzi właśnie zabrakło, więc jest to rodzaj takiego pożegnania.
0: Więcej o swojej najnowszej książce Nokturn śródziemnomorski Marek Zagańczyk opowie w wakacyjnej audycji Ludzie i świat Śródziemnomorza na naszej antenie w sobotę o 12. Krikoteka i Krakowski Teatr Tańca ogłosiły otwarty konkurs na prezentację spektaklu z tańca współczesnego i teatru ruchu w ramach programu Roller Coaster. Zaproszenie skierowane jest do twórców i zespołów działających na pograniczu choreografii, performansu i sztuk scenicznych. Wybrany spektakl zostanie zaprezentowany jesienią w Krikotece jako finał tegorocznego programu. Do konkursu można zgłaszać zarówno gotowe przedstawienia, jak i projekty oparte na autorskim języku ruchu i choreografii. Nabór potrwa do 20 lipca, a wyniki zostaną ogłoszone na początku sierpnia. Organizatorzy podkreślają, że konkurs ma wspierać niezależnych twórców i prezentować najciekawsze zjawiska współczesnego teatru tańca. Na zakończenie serwisu smutna informacja. Nie żyje Bonnie Tyler, jedna z największych gwiazd brytyjskiej muzyki rozrywkowej. Pochodząca z Walii wokalistka zmarła w wieku 75 lat w szpitalu w Portugalii. Zdobyła światową sławę dzięki charakterystycznemu, zachrypniętemu głosowi i przez ponad 5 dekad pozostawała jedną z ikon muzyki pop.
2: Rodzina i współpracownicy artystki poinformowali, że Bonnie Tyler zmarła minionej nocy w wyniku choroby, z którą walczyła w ostatnich tygodniach. W maju piosenkarka trafiła do szpitala w Portugalii, gdzie przeszła nagłą operację jelit. Lekarze wprowadzili ją później w stan śpiączki farmakologicznej. W czerwcu jej przedstawiciele informowali, że artystka została wybudzona, ale nadal była bardzo poważnie chora i pozostawała na oddziale intensywnej terapii. Bonnie Tyler pochodziła z południowej Walii. Artystka zdobyła światową popularność dzięki charakterystycznemu, chropowatemu głosowi i takim przebojom jak Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero oraz It's a Heritage. Artystka przez ponad pół wieku występowała na scenie, sprzedała miliony płyt i koncertowała na całym świecie. W 2013 roku reprezentowała Wielką Brytanię w konkursie piosenki Eurowizji, a 10 lat później otrzymała Order Imperium Brytyjskiego za zasługi dla muzyki. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To były wiadomości kulturalne, kolejne o 16, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej dwójka.polskieradio.pl.
3: Reklama. Paderewski na Ujazdowie to 4. edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września w każdą sobotę o godzinie 16 wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte, partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszam.
4: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów.

0: Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Reklama.

0: Studio projektowe.
1: Aldona Łaniewska-Wołk, dzień dobry. Dziś w audycji poświęconej architekturze będziemy rozmawiać o architektkach. To wbrew pozorom w naszym programie nie zdarza się tak rzadko, bo co jakiś czas i architektki obecnie działające w Polsce i te, które działały w przeszłości się pojawiają. Dzisiaj bohaterkami naszej rozmowy będzie Barbara Brukalska i Helena Syrkus, a to za sprawą wystawy, która niedawno otworzyła się w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Wystawa nosi tytuł Sploty Barbara Brukalska, Helena Syrkus i sieci modernizmu, a jej kuratorkami są Aleksandra Kędziorek i Małgorzata Jędrzejczyk. Aleksandra Kędziorek jest dzisiaj z nami w studiu. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Ta wystawa, poza tym, że już w tytule zapowiada, że będziemy przyglądać się temu, czego w swoim życiu dokonały i jak żyły Barbara Brukalska i Helena Syrkus, tutaj tym pierwszym elementem tytułu jest słowo sploty. Jak te sploty rozumiesz? Od razu przypomnę naszym słuchaczom, że jesteś autorką wielu wystaw poświęconych pograniczu sztuki i architektury. I ta tkanina, te sploty nie są ci obce. Jak tutaj te sploty w tej wystawie są rozumiane?
2: Tutaj rzeczywiście nawet tkanina pojawia się na tej wystawie jako jedno z dzieł sztuki, natomiast w samym tytule rozumiemy to bardziej metaforycznie, ponieważ w wystawie skupiamy się bardziej na biografiach tych architektek i na takim społecznym aspekcie uprawiania zawodu architekta. Sploty są dla nas taką metaforą relacji, które budują architekturę, czyli tu właśnie nie skupiamy się tak bardzo na samej wystawie. Widzowie nie zobaczą tak wielu planów architektonicznych czy makiet, jak to zwykle bywa. Tutaj skupiamy się na powiązaniach pomiędzy ludźmi, między ludźmi, którzy architekturę zamieszkują, ale przede wszystkim między ludźmi, którzy tę architekturę tworzą. Czyli przyglądamy się środowiskom, w którym funkcjonowały Brukalska i Syrkus, tym jak te środowiska się w różnych momentach historycznych umacniały i też co sprawiało, że różne relacje i zawodowe, i przyjacielskie ulegały zmianom w czasie.
1: Obie te architektki działały w duetach damsko-męskich. Też tak działały w swoim zawodzie. Dlaczego skupiłyście się w tej wystawie właśnie na tych częściach duetów i to właśnie na kobietach?
2: My o tych duetach też opowiadamy, bo to jest nie bez powodu. Często wymienia się i Brukalską i Syrkus jednym tchem z ich mężami, z którymi rzeczywiście tworzyły takie spółki projektowe. I zwłaszcza w okresie międzywojennym większość projektów, które tworzyli, podpisywali wspólnie. Więc my też o tym opowiadamy. Natomiast wystawą sięgamy chronologicznie znacznie dalej, czyli aż do lat 80. XX wieku. Czyli przyglądamy się też tym czasom, kiedy Helena Syrkus już też działała samotnie, a Barbara Brukalska jakby wyemancypowała się i też zrobiła uprawnienia budowlane. Została pierwszą profesorką na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, więc nie wyciągamy ich sztucznie z tych duetów. One też na tej wystawie są bardzo mocno obecne. Natomiast obrałyśmy obie te postacie jako takie nasze przewodniczki po tym, co się działo w tym burzliwym XX wieku i staramy się na to spojrzeć z jej perspektywy, czyli właśnie i poprzez te różne współprace, poprzez środowiska, w których funkcjonowały, ale i właśnie samodzielną działalność.
1: Jakie były początki ich patrzenia na architekturę, a nawet wcześniej wyboru zawodu architektki, działania w przestrzeni architektonicznej, czy powody wejścia w tę profesję, w ten zawód były podobne w obu przypadkach?
2: Bardzo różne. One też wywodziły się w ogóle też z różnych środowisk. Barbara Brukalska była z takiej ziemiańskiej rodziny, natomiast też nie od razu trafiła na architekturę. Na początku uczyła się ogrodnictwa, co też potem w jej projektach bardzo ciekawie wybrzmiewa.
1: W Puławach zresztą, co też tutaj taki architektoniczny kontekst całej sprawie nadaje.
2: Zdecydowanie. Później trafiła na Wydział Architektury i to

0: Były też w Polsce początki w ogóle kobiet na Wydziału Architektury. Tak? Pierwsza architektka ukończyła Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej w 1922 roku, to była Jadwiga Dobrzyńska, a Barbara Brukalska właśnie studiowała mniej więcej w podobnym czasie. Trochę jej się te studia rozciągnęły, ale też no były właśnie to dla kobiet początki takiego profesjonalnego uprawiania zawodu, czy profesjonalnego kształcenia w tym kierunku. Helena Syrkus za to dotarła do architektury bardzo niestandardowo. Znaczy ona miała epizod studiów architektonicznych, dosłownie chyba półroczny czy roczny, ale studiowała też filozofię, między innymi u Tatarkiewicza i kształciła się w kierunku języków obcych. Ona znała ich chyba 6, więc używała też tej znajomości języków obcych do wykonywania tłumaczeń literackich i pod pseudonimem Helena Niemirowska wydała między innymi tłumaczenia poezji Achmatowej czy Kiplinga.
1: A do końca życia tłumaczyła.
0: Do końca życia tłumaczyła, wysyłała też różnym słynnym, znajomym architektom tłumaczenia polskiej poezji jako prezent. Natomiast właśnie ten warsztat taki redaktorsko-tłumaczeniowy bardzo jej się przydał, bo ona właśnie weszła do architektury na początku jako osoba wspomagająca funkcjonowanie biura jej męża, potem jakby coraz mocniej się w tej jakby architekturze odnajdywała i współprojektowała. Ale kiedy działała na międzynarodowych kongresach architektury nowoczesnej, czyli takich organizowanych od 1928 roku wielkich kongresach, na których się kształtowała w ogóle myśl modernistyczna, no to tam zrobiła karierę właśnie dzięki tym znajomościom, tak? Dzięki znajomości pisania na maszynie, tłumaczenia, więc to też jej się bardzo przydało.
1: No właśnie, bo te kontakty międzynarodowe są też dla was ważne w tej opowieści o tych architektkach. One tworzyły taką awangardę architektoniczną lat międzywojennych. Na ile ten polski udział w myśleniu o modernistycznej architekturze był, tej europejskiej, był istotny?
0: Polscy architekci byli bardzo na bieżąco, zwłaszcza właśnie ta grupa Prezens, do której należały obie nasze bohaterki. Oni dołączyli do Międzynarodowych Kongresów Architektury Nowoczesnej już zaraz po pierwszym kongresie. Tak? W ogóle te kongresy zainicjowano dlatego, że jakby Le Corbusier został w jednym z konkursów na Międzynarodowy Pałac, na Pałac Ligi Narodów w Genewie. Jego projekt został odrzucony. Wokół tego zrobiła się duża dyskusja i skupił wokół siebie duże grono architektów, którzy myśleli podobnie. I wtedy też przeglądając wyniki tego konkursu, wyłapali nazwisko Szymona Syrkusa, który też był współautorem jednego ze złożonych tam projektów. I zaraz po pierwszym kongresie zaprosili go na kongres, a Helena Syrkus dołączyła do niego jako jego żona. Później to grono polskich architektów zaangażowanych w kongresy rosło i też bardzo na bieżąco i uczestniczyli w dyskusjach, które tam się tworzyły i przywozili tę ideę do Polski, chociażby wystawę, która była prezentowana we Frankfurcie w 1929 roku, a rok później ta wystawa trafiła na Żoliborz.
1: Czy to było rewolucyjne myślenie o architekturze? To właśnie propagowane przez Le Corbusiera i tę grupę wokół niego skupioną.
0: Zdecydowanie, znaczy oni, cała ta grupa, tutaj Le Corbusier rzeczywiście jakby wybrzmiewa jako takie najbardziej znane nazwisko, ale tam też była masa architektów niemieckich, na przykład Walter Gropius, Ernst May. Oni się pochylali nad tym, jak sprawić, znaczy jak w ogóle pokonać kryzys mieszkaniowy, który wówczas istniał i na przykład projektowali tak zwane mieszkania minimum, tak, czyli właśnie starali się jak na jak najmniejszej powierzchni, jak najmniejszym kosztem zapewnić ludziom godne warunki mieszkaniowe. I w tym też uczestniczyły architektki, projektantki, chociażby Margareta Szutelichocki, która projektowała dla tych małych mieszkań pierwszą funkcjonalną kuchnię.
1: Ta myśl, o tym wspomniałaś, ta myśl modernistyczna, ona była mocno ukierunkowana w stronę społeczną i też realizacje i Brukalskich, i Syrkusów, i też bohaterek waszej wystawy szły w tę stronę, żeby to było mieszkalnictwo dla tych niższych warstw społecznych, takie mieszkalnictwo społeczne. Czym ono się cechowało? Bo w Warszawie ciągle jeszcze to są wspaniałe przykłady architektury mieszkaniowej. Właśnie te projekty stworzone jeszcze przed II wojną światową.
0: Wspomniany już Le Corbusier mówił o tym, że są takie trzy podstawowe radości, czyli zieleń, światło i powietrze.

0: I te osiedla, które wtedy projektowano, właśnie starano się, żeby te radości ludziom zapewniały, tak? Nawet przy najmniejszej powierzchni, bo ten czynnik ekonomiczny od samego początku w tych projektach był bardzo ważny, więc teraz z perspektywy czasu czasami się narzeka na to, że one, te mieszkania mają małe powierzchnie, tak? Albo właśnie są dosyć ciasne, ale to też wynikało z tego, że architekci projektując od razu sprawdzali, jaki będzie czynsz za to mieszkanie i czy takiego robotnika będzie na to stać. To oczywiście też się okazało pewnymi mrzonkami, bo tak i cyrkusowie budowali osiedle na Rakowcu i brukalscy kolonie żoliborskie. Natomiast potem często się okazywało, że nawet tych robotników na te mieszkania nie stać i wprowadzali się tam zupełnie inni ludzie. Natomiast gdzieś to było właśnie w podstawie takiej ideowej tych osiedli. Starano się właśnie zapewnić jak najlepsze warunki na jak najmniejszej przestrzeni. Wspomniany już dostęp do światła, do zieleni. Architekci z tego czasu też posługiwali się takim hasłem, że budynki mają być frontem do słońca, a nie do rynsztoku, tak? Więc była to też jakby istotna zmiana. Natomiast, co było też bardzo charakterystyczne zwłaszcza dla osiedla żoliborskiego, tam myślano bardzo mocno o takim programie społecznym. Czyli poza tym, że budowano kolonie, czyli zespoły budynków skupione wokół jednego ogrodu, czy jednego podwórza, myślano też o tym, jak zbudować tam lokalną społeczność. I tutaj Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, w ramach której właśnie te wszystkie osiedla powstawały, bardzo mocno w to inwestowała. Też uczestniczyli w jej powstawaniu socjologowie chociażby, którzy włączali się w budowanie tego programu i równolegle do architektury powstawał właśnie taki bardzo bogaty program społeczny.
1: Czy to się udawało wtedy? Udało się stworzyć taką harmonijną przestrzeń do życia?
0: Pewnie z jakimiś wybojami, ale tak. To znaczy był to rzeczywiście duży sukces i do dzisiaj zwłaszcza ten WSM Żoliborz służy za taki bardzo istotny przykład. Tutaj chyba też czasy okupacji były takim testem, tak? Że rzeczywiście lokalna społeczność żoliborska wychowana w tej architekturze rzeczywiście pokazała swoją taką wewnętrzną siłę i odporność.
1: Tak, tak? Ale też ta przestrzeń nie została zniszczona i dzięki temu możemy też z niej korzystać. Też dla naszych słuchaczy, którzy nie mieszkają w Warszawie i nie znają tak bardzo dobrze stolicy, przypomnę, że to miejsce w Warszawie, te kolonie żoliborskie, to jest do dziś miejsce, w którym wielu chce mieszkać właśnie ze względu na to, w jakiej przestrzeni się mieszka, w jakiej zabudowie, nie za wysokiej, w zieleni i w dostępie do różnych usług i kulturalnych i innych. Więc to jest ciągle bardzo cenne miejsce, podobnie jak Rakowiec, jak osiedle na Rakowcu. Też myślę, że to jest...
0: Też i osiedle na Kole.
1: Na Kole, tak, tak. O tym jeszcze sobie powiemy, o osiedlu na Kole, bo tutaj też inni wielcy tego świata mieli kontakt z tym miejscem. Chyba doszłyśmy już do tego momentu, kiedy możemy powiedzieć, że Barbara Brukalska i Helena Cyrkus to nie były takie planety trochę niezależnie od siebie działające, ale to były zaprzyjaźnione ze sobą osoby. Czy miały na siebie wpływ jakoś?
0: Tak, i w ogóle całą wystawę zaczynamy od rysunku autorstwa Barbary Brukalskiej, którym ona właśnie rysuje portret Heleny Cyrkus, żeby pokazać, że ich ścieżki były bardzo bliskie, bardzo często się przecinały, ale też bardzo często się rozchodziły, więc one jakby przez całe życie widziały się wzajemnie, były koleżankami z pracy, koleżankami z tych różnych grup awangardowych, do których należały. Natomiast czasami podejmowały odmienne wybory, zwłaszcza polityczne już pod koniec lat 40. Z tego powodu też wybrałyśmy je na bohaterki tej wystawy, bo można w tym duecie właśnie pokazać te kontrasty, które zachodzą czasami między osobami z bardzo bliskich sobie środowisk. Zaczynamy właśnie od rysunku, który pokazuje te ich wzajemne relacje. Opowiadamy też o jakby środowiskach, w których funkcjonowały razem, o środowisku prezensu, które razem budowały, spółkach małżeńskich już wspomnianych i osiedlach, których też jakby cały czas wymieniały się pomysłami, tak? Znaczy gdzieś te funkcjonowały w podobnym środowisku ideowym i właśnie pokazujemy też te różne wybory.
1: Zupełnie inne pochodzenie. Barbara Brukalska, wspomniałaś, pochodziła z

0: rodziny ziemiańskiej. Helena Syrkus miała pochodzenie żydowskie. Czy to też miało znaczenie w tych ich wyborach powojennych, czy przedwojennych również? Czy to ich zainteresowanie modernizmem było w przypadku jednej lub drugiej bardziej naturalne?
1: Na pewno miało to wpływ właśnie na te ich decyzje życiowe, tak? Bo tutaj to środowisko, z którego się wywodziły, no w pewien sposób je skłaniało do różnych decyzji. Helena Syrkus wywodziła się z asymilowanej inteligencji żydowskiej. Jej ojciec współpracował bardzo blisko z Januszem Korczakiem, więc jakby takie społeczne zacięcie było jej bliskie. Barbarze Burkalskiej również, chociaż może była trochę mniej lewicująca, a bardziej, ale też jakby otwarta na, nie wiem, współpracę z bardziej rzemiosło, współpracę z rzemieślnikami, z artystami ludowymi, zainteresowanie w ogóle wnętrzami, meblarstwem i tak dalej, więc jakby bardziej szła w tą stronę. Helena Syrkus bardziej w stronę takiej architektury prefabrykowanej dla mas. Natomiast najbardziej te różnice wybrzmiewają w ich biografiach, no bo później właśnie miały bardzo różną sytuację w czasie wojny. Mąż Barbary Brukalskiej, czy Stanisław Brukalski, zaraz po kampanii wrześniowej trafił do obozu w Oldenbergu i tam przebywał przez cały czas wojny, więc ona musiała sobie radzić z trzema synami, co też pewnie sprawiło, że jakby znacznie szybciej taką osiągnęła samodzielność i zawodową, i prywatną. A Helena Syrkus też przez cały czas wojny działała w takim podziemnym studiu architektonicznym, pracowni architektoniczno-urbanistycznej na Żoliborzu, gdzie powstawały plany dla odbudowy Warszawy, ale jej mąż w 1942 roku trafił do Auschwitz, więc też jakby to później się jakby ciągnęło skazą na ich życiu i pewnie też sprawiło, że w czasach stalinowskich znacznie bardziej się bali i też no, współpracowali, chociażby Helena Syrkus współpracowała z SB, tak? Podczas gdy Barbara Brukalska w czasie wojny jeszcze wspomagała AK, a sama została jakby po wojnie już doświadczona tym, że jej książka opublikowana w 1948 roku została zniszczona jako niezgodna z nowymi ideami.
0: Czy te wszystkie zawirowania historyczne miały wpływ na ich kontakty? Czy ta ich znajomość przetrwała te wybory, których zmuszone były dokonać?
1: Zdecydowanie. Znaczy mamy mało śladów, tak jakby w jasny sposób pokazujący, jaka była, jak ich relacja się zmieniała, tak? Bo one po prostu przez cały czas przebywały, znaczy przez większość czasu przebywały w jednym mieście, więc ich kontakty były bezpośrednie. Natomiast mamy zachowanych dużo listów, które pokazują, jak te zmiany wpłynęły na kontakty międzynarodowe, tak? Właśnie na tych kongresach, wspomnianych już kongresach architektury nowoczesnej, nawiązywano bardzo bliskie relacje, które potem się zmieniały w relacje przyjacielskie i taka była relacja chociażby Syrkus z Walterem i Zagropiusami. Oni w czasie i przed wojną się bardzo wspierali. W 1938 roku, kiedy już sytuacja robiła się tutaj niebezpieczna, też zastanawiali się, czy da się Syrkusów wydobyć tutaj z Warszawy, gdzieś jakby ich przenieść, znaleźć im pracę w innym miejscu. W czasie, kiedy Szymon Syrkus był aresztowany, Helena Syrkus bardzo wspierali. Nie tylko oni, ale właśnie wszyscy przyjaciele z tych kongresów. Natomiast kiedy ona złożyła samokrytykę i zmieniła w ogóle sposób wypowiedzi, zaczęła do nich pisać listy takim językiem propagandowym, no to nie wiedzieli, co się dzieje. Tak? I właśnie no, domyślali się, że tutaj następują bardzo istotne zmiany polityczne, natomiast nie rozumieli tej zmiany jej języka i czy zrobiła to wierząc w te nowe idee, czy po prostu była zmuszona do tego okolicznościami.
0: Przypomnijmy może, czego dotyczyła ta samokrytyka Syrkusów.
1: Syrkusowie pod koniec lat 40. bardzo mocno wspierali odbudowę Warszawy, to znaczy oni właśnie wtedy, te ich międzynarodowe kontakty się niesamowicie przydawały, bo mogli właśnie, oni jeździli po Wielkiej Brytanii i po Stanach Zjednoczonych z taką wystawą Warszawa znowu żyje, która była edycją wystawy Warszawa skarża, pokazywanej tutaj w Muzeum Narodowym w Warszawie. I zbierali fundusze i zbierali też jakby zainteresowanie międzynarodowego środowiska odbudową Warszawy. Natomiast potem, kiedy już nadeszły czasy stalinowskie, okazało się, że te ich międzynarodowe kontakty są bardzo niekorzystne, tak? No bo tutaj mogli łatwo zostać oskarżeni o współpracę z kimś, o szpiegostwo. Tak jak zresztą o szpiegostwo został oskarżony ich amerykański przyjaciel Herman Field, który odwiedził ich w Warszawie. Więc

0: zostali też zmuszeni, tak, w 1949 roku na Krajowej Naradzie Architektów do tego, żeby złożyć samokrytykę, żeby odciąć się od tych idei, które wcześniej promowali. Le Corbusiera już nie chwalili, ale nazywali właśnie agentem imperializmu, tak, więc jakby zupełnie zmienił się język, którym operowali i idee, które podtrzymywali. Miesiąc po tej samokrytyce Helena Syrkus pojechała do Bergamo na kongres, Międzynarodowy Kongres Architektury Nowoczesnej i tam wygłosiła właśnie przemówienie w tym duchu, więc to był ten moment takiego szoku dla tych wszystkich jej międzynarodowych przyjaciół, czy zagranicznych przyjaciół, że nagle w ogóle zmienił się język o 180 stopni.
1: Czy w tych materiałach, które czytałyście, zbierałyście, gromadziłyście, przedstawiacie również na wystawie, znalazły się jakieś zapiski, notatki dotyczące takich newralgicznych punktów biografii obu bohaterek waszej wystawy?
0: Miałyśmy zapisków mnóstwo.
1: Pytam o to, żeby dowiedzieć się, czy widz, albo może wy najpierw poznałyście przyczyny dokonywanych przez swoje bohaterki wyborów, czy jednak trzeba się ich domyślać zawsze w 100%.
0: Trochę trzeba się domyślać, bo no, dysponujemy tymi informacjami, które są zachowane w archiwach. Te archiwa są dość bogate, natomiast niekompletne i to dotyczy zarówno Barbary Brukalskiej, jak i Heleny Syrkus. U Barbary Brukalskiej po prostu wiele projektów się nie zachowało, natomiast też było to właśnie bardziej archiwum projektowe niż zbierające wiele pism. Odmiennie jest w przypadku Heleny Syrkus, gdzie mamy bardzo dużo notatek, zapisków, listów wymienianych ze znajomymi z całego świata. Natomiast ciekawe jest to, że to archiwum jest, ma dwie części. Jest taka część zredagowana przez nią w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Ona tam właśnie przekazała całe to archiwum i tam o tych czasach stalinowskich niczego się nie dowiemy, bo zostało po prostu to umiejętnie pominięte.
1: Czyli to jest ten obraz, który chciałaby, żeby zapamiętali inni.
0: Tak, i ona to wzmocniła też pod koniec życia, pisząc książkę Ku idei osiedla społecznego, gdzie właśnie po prostu podkreślała te aspekty swojej biografii, które były jej po prostu bliższe, tak? Gdzieś pomijając ten trudny czas wyborów, za które też była mocno czasami krytykowana. Natomiast komplementarna do tego archiwum się znajduje w Muzeum Sztuki w Łodzi, gdzie trafiły wszystkie dokumenty z jej biurka, które po prostu zostały po jej śmierci. I możemy na podstawie tego trochę domniemywać. Natomiast my zrobiłyśmy do tej wystawy taką szeroką kwerendę, to też można na wystawie zobaczyć. Sprawdzałyśmy też inne miejsca, inne źródła, na przykład archiwum akt nowych i jakby stąd wiemy, tam na przykład znalazłyśmy właśnie teczkę agenturalną Heleny Syrkus.
1: Wspomnijmy jeszcze, skoro jesteśmy przy Helenie Syrkus, o Picassie i jego syrence, bo to jest taka bardzo medialna opowieść o tym, jak na ścianie jednego z mieszkań osiedla na Kole artysta zostawił taką właśnie syrenkę. To jest wspaniała historia, właśnie prezentująca kulisy też niektórych zachowań artystów, czy tego, jak można interpretować niektóre działania, albo co później z tym robi polityka, albo co z tym robi rzeczywistość, codzienność. Dodam tylko, że mieszkańcy tego mieszkania, w którym ta syrena powstała, to była taka jakaś dla nich klątwa ciążąca na tym mieszkaniu, nie pozwalająca im spokojnie mieszkać, bo przychodziły tam wycieczki, które tę syrenkę Picassa oglądały. Ale to też jest przykład tego, jak szerokie znajomości, przyjaźnie, kontakty, zarówno Helena Syrkus, ale rozumiem też, że Barbara Brukalska wtedy miały.
0: Tak, i to jest właśnie przykład tego, jak bardzo potrafiły skorzystać, właśnie zwłaszcza Helena Syrkus, tak, z tych międzynarodowych znajomości. Ona była bardzo lubiana właśnie w kręgach modernistów. Zjednywała sobie ich bardzo szybko. Na wystawie pokazujemy chociażby fotografie, które pokazują ją z Fernandem Legerem na statku Patrice II, czy fotografię, którą wysłała jej Charlotte Perriand z dedykacją mojej starszej siostrze Helenie. W kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi też są grafiki Legera i Le Corbusiera, i obrazy Le Corbusiera, które właśnie są z dedykacjami dla Syrkusów. Więc te kontakty, one były bardzo bliskie i bardzo przyjacielskie. Tutaj jakby zwłaszcza wybrzmiała postać Heleny Syrkus, Barbara Brukalska też była w kontakcie z tymi

osobami, natomiast bardziej jakby tutaj podłapywała pewne pomysły, czy dokładała od siebie pewne pomysły, tak jakby uczestniczyła w rozwoju tej takich myśli projektowych, więc tutaj zdecydowanie jakby u niej ta strona była silniejsza, u Heleny Syrkus ona właśnie bardziej była taką osobą łączącą.

0: piła sobie innych zjednywać. I takim przykładem był właśnie Picasso, który nie tylko odwiedził ich osiedle na Kole, ale też gościł w domku letnim cyrkusu w Serocku, a został sprowadzony jako właśnie jeden ze znajomych na kongres we Wrocławiu w 1948 roku.
1: Czy możemy tę twórczość obu architektek wciągnąć, czy ją interpretować z perspektywy feministycznej, z perspektywy emancypacyjnej? Czy to jest łatwy zabieg, czy tutaj to będzie działanie na siłę?
0: Nie, znaczy dla nas było bardzo ciekawe, że kiedy właśnie się podąży za kobietami i spojrzy na pole architektury z ich perspektywy, to odsłania się wiele aspektów, których nie widać, kiedy podąża się za tymi wielkimi, jak Le Corbusier chociażby, tak? Więc to już wtedy nie jest architektura, która jest tworzona przez wielkie jednostki, tylko właśnie bardzo mocno oparta na współpracach. Zaczyna być widać właśnie te różne sieci, które tworzą i zawodowe jakby wewnątrz własnego środowiska, ale także tak jak Barbara Brukalska, bardzo ciekawe relacje z właśnie rzemieślnikami, z artystami ludowymi, tak? Tutaj też współprace, które buduje, które przydają jej się przy projektach. Ale też samo pole architektury staje się nagle szersze, bo zaczynamy dostrzegać wszystkie osoby, które działają na rzecz rozwoju pewnych idei, niekoniecznie środkami projektowymi. Czyli na przykład jednym z ważnych obiektów na tej wystawie jest maszyna do pisania, jako taki emblemat modernistki, tak? Bo często mężczyzna modernista był przedstawiany właśnie poprzez swój samochód stojący przed modernistycznym domem, a nam po przygotowaniu tej wystawy wyszło, że właśnie takim emblematem dla kobiety modernistki może być maszyna do pisania. To też zresztą kilka lat temu już wspólnie z Katarzyną Uchowicz, Mają Wirkus, jak pracowałyśmy nad listami Heleny Cyrkus, które zostały wydane przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, to tam też jakby ta maszyna do pisania była bardzo istotna, bo ona właśnie odsłania architekturę jako słowo, tak? Właśnie krążącą korespondencję, zapiski z różnych kongresów, promowane idee, redagowane teksty. To wszystko, co współtworzy ten świat architektury, a często właśnie jest pisane kobiecymi rękoma. Kiedyś trafiłam na taki list, w którym Walter Gropius przepraszał swoich znajomych niemieckich, że nie pisze do nich po niemiecku, ale jego sekretarka po niemiecku nie potrafi, więc nagle się ujawniły te niewidzialne ręce, które ten list faktycznie pisały.
1: Co nam jako społeczeństwu polskiemu, które korzysta z tej przestrzeni architektonicznej, na przykład tutaj w Warszawie, które stworzyła Helena Cyrkus, Barbara Brukalska. Co nam po nich zostało? Gdzie wskazałabyś to dziedzictwo, które one stworzyły i z którego my możemy teraz współcześnie korzystać?
0: Ja zawsze sobie o nich przypominam i o Cyrkusach, i o Brukalskich, kiedy pojawiają się dzisiaj dyskusje o mieście 15-minutowym. Tak? To jest idea, która jest chociażby promowana we Francji jako właśnie taki nowy pomysł na miasto, w którym wszystko mamy w zasięgu 15 minut. I to jest dokładnie to, czym były osiedla WSM-u, które właśnie współtworzyły obie architektki, gdzie właśnie wszystko było w zasięgu kilku minut spaceru lub bardzo dobrze skomunikowane, bo oni bardzo też, i to tutaj świetnym przykładem jest projekt Warszawy Funkcjonalnej, który tworzył Jan Chmielewski i Szymon Cyrkus. Tam myślano właśnie o tym, jak to osiedle się będzie łączyć z miastem, z regionem, tak? Właśnie takie skale. Natomiast dla mnie postacią, którą cały czas odkrywam, jest Barbara Brukalska, bo wydaje mi się, że cały czas za mało o niej wiemy. I na wystawie pokazujemy jej fantastyczne projekty mebli chociażby, które zdradzają jej. One są bardzo haptyczne, znaczy bardzo takie, mają różne faktury, tekstury, różne materiały wykorzystywane. Czasami są bardzo proste, ale bardzo przemyślnie zaprojektowane. Ważnym dziedzictwem też jest zaprojektowana przez Brukalskich kuchnia dla WSM-u, która też powstawała w relacji do kuchni Margarety Żurty-Lichocki.
1: I też więc była myślę, takim wynikiem przemyśliwania o tym, jak żyje rodzina współczesna, jaka jest funkcja kobiety, czy rola kobiety w tej rodzinie, jaka mężczyzny, co robi się w tej kuchni, czy samemu się gotuje, czy niekoniecznie, prawda? Tak. To wszystko jest w tym projekcie.
0: To wszystko jest w tym projekcie, on powstał, był bardzo minimalistyczny.

0: artystyczny, bo miał zmieścić się we wnętrze mieszkania na Żoliborzu, więc to była taka właśnie pierwsza kuchnia otwarta, w której właśnie kobieta, pracując w tej kuchni, jednocześnie cały czas uczestniczyła w stałym życiu rodzinnym.
1: W waszej wystawie Sploty towarzyszy kompozycja dźwiękowa Barbary Kingi Majewskiej, dobrze znanej słuchaczom Dwójki, oraz tkanina Alicji Bielawskiej. Przy tej tkaninie chciałabym się chwilkę zatrzymać, bo ona wspaniale mi się tutaj zgrywa z tym tytułem Sploty, z tym, że to jest też wystawa o relacjach. Ta tkanina w bardzo interesujący sposób artystycznie przetwarza elementy projektów architektek, o których mówicie na wystawie.
0: Tak, Alicja Bielawska przyjrzała się temu, co na wystawę wybrałyśmy i przeanalizowała też dorobek obu architektek i wybrała z różnych prac motywy, które przetworzyła właśnie na formę żakardu. Więc tworzyła dla nas przepiękny żakard, który też stanowi bardzo istotną część tej wystawy. On prowadzi widzów właśnie z części przedwojennej do części powojennej, tak łączy różne aspekty tej wystawy i pozwala też właśnie w tej formie, tkaniny jakby spleść na nowo historię obu architektek. Właśnie te motywy wzięte z różnych ich prac, one się tam spotykają. Natomiast bardzo ciekawym dla nas wyborem był właśnie ten wybór żakardu, bo żakard z natury jest tkaniną, która ma dwie strony, co też świetnie oddaje taką niejednoznaczność tych wszystkich historii, które opowiadamy.
1: Też ważnym tematem, myślę, w myśleniu o tej wystawie jest to, że zajmujesz się między innymi, ale chyba to jest taka ważna część twojej działalności, wystawami poświęconymi architekturze. I z jednej strony to jest, tak sobie wyobrażam, ciekawym to, jak przedstawiasz jakieś tematy, ale z drugiej strony to jest też działalność bardzo wyraźnie popularyzatorska, edukacyjna. Czy też o tym myślałaś, czy myślałyście razem z Małgorzatą Jędrzejczyk o tym aspekcie tej wystawy, że Barbara Brukalska zostanie przypomniana, Helena Syrkus również, bo ja wiem, że o modernizmie, tym międzywojennym, przedwojennym szczególnie, bardzo dużo się mówi, ciągle się do niego wraca, do tego dziedzictwa, ale myślę, że ciągle grupa Prezens, że Syrkusowie, że Brukalscy. To są takie postaci i ich dorobek, które są znane osobom przede wszystkim zajmujących się mniej lub bardziej architekturą. W podręcznikach, tak nie sprawdzałam tego, ale tak przypuszczam, w podręcznikach choćby historii raczej się o nich nie mówi. To ciągle jest chyba takie przed wami również zadanie popularyzatorskie czy edukacyjne.
0: Ja bym powiedziała, że nawet osobom, które się specjalizują w architekturze, są to postacie pozornie znane, bo ja sama też się bardzo wiele dowiedziałam, przygotowując tę wystawę, bo rzeczywiście o latach międzywojennych mówi się i pisze bardzo dużo, natomiast też są tam pewne klisze, do których się przywiązaliśmy. Chociażby Barbara Brukalska była do tej pory głównie kojarzona z takim jednym zdjęciem, kiedy ona siedzi w takim rokokowym fotelu obciętą na chłopczyce fryzurą, w bardzo takiej awangardowej sukience i w związku z tym przykleiła się do niej właśnie taka łatka wyzwolonej kobiety lat 20-30, no, która w pewnym stopniu jest jakby ugruntowana historycznie, natomiast dla nas było bardzo ciekawe odkrycie, że właśnie jak się przeanalizuje jej dorobek, to ten prawdziwy moment emancypacji to następuje właśnie później. Więc powiedziałabym, że to są właśnie postaci, o których po prostu jeszcze bardzo wiele się możemy dowiedzieć. Cały czas jest jeszcze bardzo wiele pytań. My też jakby wszystkiego nie rozstrzygamy tą wystawą. Dla mnie wystawa w ogóle jako medium też jest taką okazją do właśnie poszerzenia tego pola badań, czy jakby skonfrontowania ich z publicznością, też zobaczenia, jak różne obiekty zaczynają rozmawiać ze sobą w przestrzeni. I ja się po prostu też już nawet po otwarciu wystawy bardzo wiele uczę i jakby bardzo wiele dowiaduję.
1: Też zadaniem projektowym, tak sobie myślę, też dla ciebie, czy dla was.
0: Tak, więc to są takie badania w procesie, tak, które nie mają zakończenia. Natomiast na pewno ten aspekt popularyzatorski jest tu bardzo istotny. My też mamy nadzieję z tą wystawą pokazać ją gdzieś poza Polską, bo tam te postacie są jeszcze mniej rozpoznawalne.

0: a współtworzą to międzynarodowe środowisko. Z tego powodu też stwierdziłyśmy, że warto się tym tematem zająć. W tym roku też przypada stulecie prezensu, więc zawsze warto przypominać, a też, tak jak mówiłam o tym, że to są postacie pozornie znane, no na przykład większość prac Barbary Brukalskiej, które pokazujemy na wystawie, jest w ogóle eksponowana po raz pierwszy, więc tym bardziej właśnie warto takie wystawy organizować.
1: Tutaj też pokazuje swoją wspaniałą rolę, jaką odgrywa Muzeum Architektury z tym, jakie ma zbiory i co w tych archiwach, swoich magazynach zawiera.
0: Tak, to jest cały czas jedyne w Polsce Muzeum Architektury, które w zbiorach posiada archiwa i projekty dotyczące całej Polski, więc nie bez powodu właśnie tam ta wystawa się odbywa.
1: Dzisiaj z Aleksandrą Kędziorek, kuratorką wystawy Sploty Barbara Brukalska, Helena Syrkus i Sieci Modernizmu. Rozmawiałyśmy właśnie o tych architektkach, ale sobie tak myślę, że to też była rozmowa trochę o tym, jak architektura wpływa na nasze życie, bo te osiedla, które one wraz z mężami projektowały, to jest bardzo duży krok w takim myśleniu w ogóle o mieszkalnictwie. O tym sobie dzisiaj powiedziałyśmy. Też trochę była to rozmowa o życiu i o tym, jak architektura z polityką się splata i też jak historia na nasze życie oddziałuje. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. A wystawa w Muzeum Architektury jeszcze trwa i jeszcze będzie można ją oglądać do kiedy?
0: Do 4 października.
1: Czyli jeszcze dużo czasu. Zapraszamy do Wrocławia, do Muzeum Architektury.
0: Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Aldona Łaniewska-Wołk.

0: Literacka siesta.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
2: Początek kwietnia. Jeden z tych miesięcy, które służą za przejście między zimą i wiosną. Śnieg już zniknął, ale nie ukazała się jeszcze zieloność. Drzewa są czarne, trawniki szare i niebo szare. Wygląda jak marmur poprzecinany srebrnymi i złotawymi nitkami. Jest około 5 po południu. Panna Izabela siedzi w swoim gabinecie i czyta najnowszą powieść Zoli Un Page d'Amour. Czyta bez uwagi. Co chwilę podnosi oczy, spogląda w okno i półświadomie formułuje sąd, że gałązki drzew są czarne, a niebo szare. Znowu czyta. Spogląda po gabinecie i półświadomie myśli, że jej meble kryte błękitną materią i jej niebieski szlafroczek mają jakiś szary odcień i że festony białej firanki są podobne do wielkich sopli śniegu. Potem zapomina, o czym myślała w tej chwili i pyta się w duchu. O czym ja myślałam? A, prawda, o kweście wielkotygodniowej. I nagle czuje ochotę przejechania się karetą, a jednocześnie czuje żal do nieba, że jest takie szare, że złotawe żyłki na nim są tak wąskie. Dręczy ją jakiś cichy niepokój, jakieś oczekiwanie, ale nie jest pewna, na co czeka. Czy na to, ażeby chmury się rozdarły, czy na to, ażeby wszedł lokaj i wręczył jej list zapraszający na wielkotygodniową kwestę. Już taki krótki czas, a jej nie proszą. Znowu czyta powieść. Ten rozdział, kiedy podczas gwieździstej nocy pan Rimbaud naprawiał zepsutą lalkę małej Joasi. Helena tonęła we łzach bezprzedmiotowego żalu, a opat Jouvet radził, żeby wyszła za mąż. Panna Izabela odczuwa

ten żal i kto wie, czy gdyby w tej chwili ukazały się na niebie gwiazdy zamiast chmur, czy nie rozpłakałaby się tak jak Helena. Wszak to już ledwo parę dni do kwesty, a jeszcze nie proszą. Że zaproszą, o tym wie, ale dlaczego zwłóczą? Te kobiety, które zdają się tak gorąco szukać Boga, bywają niekiedy nieszczęśliwymi istotami, których serce wzburzyła namiętność. Idą do kościoła, ażeby tam wielbić mężczyznę, mówi opat Żuwe. Poczciwy opat, jak on chciał uspokoić tę biedną Helenę, myśli pani Izabela i nagle odrzuca książkę. Opat Żuwe przypomniał jej, że od 2 miesięcy haftuje pas do kościelnego dzwonka i że go jeszcze nie skończyła. Podnosi się z fotelu i przysuwa do okna stolik z tamburkiem, z pudełkiem różnokolorowych jedwabiów, z kolorowym deseniem, rozwija pas i zaczyna gorliwie wyszywać na nim róże i krzyże. Pod wpływem pracy w sercu budzi się otucha. Kto tak jak ona służy kościołowi, nie może być zapomnianym przy wielkotygodniowej kweście. Wybiera jedwabie, nawłóczy igły i szyje wciąż. Oko jej przebiega od wzoru do haftu. Ręka spada z góry na dół, wznosi się z dołu do góry, ale w myśli zaczyna rodzić się pytanie dotyczące kostiumu na groby i toalety na Wielkanoc. Pytanie to wkrótce zapełnia jej całą uwagę, zasłania oczy i zatrzymuje rękę. Suknia, kapelusz, okrywka i parasolka. Wszystko musi być nowe, a tu tak niewiele czasu i nie tylko nic niezamówione, ale nawet niewybrane. Tu przypomina sobie, że jej serwis i srebra już znajdują się u jubilera, że już trafia się jakiś nabywca i że dziś lub jutro będą sprzedane. Panna Izabela czuje ściśnięcie serca za serwisem i srebrami, lecz doznaje niejakiej ulgi na myśl o kweście i nowej toalecie. Może mieć bardzo piękną, ale jaką? Odsuwa tamburek i ze stolika, na którym leżą Szekspir, Dante, album europejskich znakomitości, tudzież kilka pism, bierze Le Moniteur de la Mode i zaczyna go przeglądać z najwyższą uwagą. Oto jest toaleta obiadowa. Oto ubiory wiosenne dla panienek, panien, mężatek, młodych mężatek i ich matek. Oto suknie wizytowe, ceremonialne, spacerowe. 6 nowych form kapeluszy, z 10 materiałów, kilkadziesiąt barw. Co tu wybrać, o Boże? Niepodobna wybierać bez naradzenia się z panną Florentyną i z magazynierką. Panna Izabela z niechęcią odrzuca monitora mody i siada na szezlongu w postaci półleżącej. Ręce splecione jak do modlitwy opiera na poręczy, głowę na rękach i patrzy w niebo rozmarzonymi oczyma. Kwesta wielkotygodniowa, nowa toaleta, chmury na niebie, wszystko miesza się w jej wyobraźni na tle żalu za serwisem i lekkiego uczucia wstydu, że go sprzedaje. A wszystko jedno. Mówi sobie i znowu pragnie, ażeby chmury rozdarły się choć na chwilę. Ale chmury zgęszczają się i w jej sercu wzmaga się żal, wstyd i niepokój. Spojrzenie jej pada na stolik stojący tuż obok szezlonga i na książkę do nabożeństwa, oprawną w kość słoniową. Panna Izabela bierze do ręki książkę i powoli kartka za kartką wyszukuje w niej modlitwy, a znalazłszy zaczyna czytać. W miarę jak czyta, szare niebo wyjaśnia się. Chmury pękają, ukazuje się kawałek czystego błękitu, gabinet panny Izabeli napełnia się światłem, a jej dusza spokojem. Teraz jest pewna, że modły jej zostały wysłuchane, że będzie miała najpiękniejszą toaletę i najlepszy kościół do kwesty. W tej chwili delikatnie otwierają się drzwi gabinetu. Staje w nich panna Florentyna, wysoka, czarno ubrana, nieśmiała, trzyma w 2 palcach list i mówi cicho. Od pani Karolowej. A, w sprawie kwesty, odpowiada panna Izabela z czarującym uśmiechem. Cały dzień nie zaglądałaś do mnie, Florciu. Nie chcę ci przeszkadzać. W nudzeniu się, pyta panna Izabela. Kto wie, czy nie byłoby nam weselej nudzić się w jednym pokoju? List, mówi nieśmiało osoba w czarnej sukni, wyciągając rękę do Izabeli. Znam jego treść, przerywa panna Izabela. Posiedź trochę u mnie, jeżeli nie zrobi ci subiekcji, przeczytaj ten list. Panna Florentyna siada

0: nieśmiało na fotelu, delikatnie bierze z biurka nożyk i z największą ostrożnością przecina kopertę. Kładzie na biurku nożyk, potem kopertę, rozwija papier i cichym, melodyjnym głosem czyta list pisany po francusku. Droga Belu, wybacz, że odzywam się w sprawie, którą tylko ty i twój ojciec macie prawo rozstrzygać. Wiem, drogie dziecię, że pozbywasz się twego serwisu i sreber, sama mi zresztą o tym mówiłaś. Wiem też, że znalazł się nabywca, który ofiarowuje wam 5000 rubli, moim zdaniem za mało, choć w tych czasach trudno spodziewać się więcej. Po rozmowie jednak, jaką miałam w tej materii z Krzeszowską, zaczynam lękać się, ażeby piękne te pamiątki nie przeszły w niewłaściwe ręce. Chciałabym temu zapobiec, proponuję ci więc, jeżeli zgodzisz się, 3000 rubli pożyczki na zastaw wspomnianego serwisu i sreber. Sądzę, że dziś wygodniej będzie im u mnie, gdy ojciec twój znajdzie się w takich kłopotach. Odebrać się będziesz mogła, kiedy zechcesz, a w razie mojej śmierci nawet bez zwracania pożyczki. Nie narzucam się, tylko proponuję. Rozważ, jak ci będzie wygodniej, a nade wszystko pomyśl o następstwach. O ile cię znam, byłabyś boleśnie dotkniętą, usłyszawszy kiedyś, że nasze rodzinne pamiątki zdobią stół jakiegoś bankiera albo należą do wyprawy jego córki. Zasyłam ci 1000 pocałunków. Joanna. PS. Wyobraź sobie, co za szczęście spotkało moją ochronkę. Będąc wczoraj w sklepie tego sławnego Wokulskiego, przymówiłam się o mały datek dla sierot. Liczyłam na 15 rubli, a on, czy uwierzysz, ofiarował mi 1000. Wyraźnie 1000 rubli i jeszcze powiedział, że na moje ręce nie śmiałby złożyć mniejszej sumy. Kilku takich Wokulskich, a czuję, że na starość zostałabym demokratką.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Zapraszam na kolejny jutro o tej samej porze.
2: Dwójka, jesteś na mieściu. Rita Gombrowicz.

0: Słuchają nas Państwo w czwartek, to kolejne czwarte, więc spotkanie w koncertach w porze lunchu właśnie minęła 14.
1: Koncert w porze lunchu.
0: Za konsoletą Zofia Kruszewska, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Zapraszam. Dziś wycieczka muzycznie do Rzymu nas czeka. Choć koncert odbył się w Turynie, w audytorium sali koncertowej radiowej orkiestry Radia Włoskiego, sali imienia Artura Toscaniniego, ale muzycznie wieść będziemy, czy wiedzie on nas do Rzymu. Będziemy słuchać muzyki związanej właśnie z wiecznym miastem, inspirowanej Rzymem. Potem rozstrzygniemy także wczorajszy konkurs o ostatni album Piotra Anderszewskiego z późnymi utworami fortepianowymi Brahmsa i będziemy grać o kolejny album, a dziś jest to świetne nagranie orkiestrowej muzyki Feliksa Mendelssohna. Głównym dziełem jest trzecia symfonia op. 56 szkocka. To nagranie wydane wiosną Rotterdamskiej Orkiestry Filharmonicznej, którą prowadzi Lacha Wszani. O tej płycie i o tym, czego będziemy słuchać, będę opowiadać Państwu, zadając oczywiście konkursowe pytanie, gdy wysłuchamy koncertu, który teraz przed nami. Ten program, który poświęcony jest wiecznemu miastu, otwiera Karnawał Rzymski op. 9, uwertura koncertowa Hektora Berlioza, napisana w 1844 roku. Jedna z bardziej efektownych uwertur koncertowych epoki romantyzmu. To kompozycja, którą świetnie wykonuje zespół włoski, który również później będzie ilustrował klimat miasta kompozycjami od Torina Respighiego. Dwie części jego tryptyku rzymskiego dziś zamkną tę koncertową część spotkania, ale jeszcze będzie okazja, by posłuchać fantastycznej interpretacji koncertu wiolonczelowego Amol.

Opus 33 Camilla Saint-Saënsa. I tu solistą będzie włoski artysta Tore Pagano. Proszę być z nami. Naprawdę warto poznać jego koncertową interpretację tej kompozycji. Zaczynamy jak należy. Uwerturą koncertową oczywiście. Karnawał Rzymski, opus 9 Hektora Berlioza.

orkiestra radiowa włoska, którą prowadził, czyli RAI, którą prowadził szef Andres Orozco Estrada. Koncert odbywał się w Turynie 8 stycznia tego roku, więc karnawałowa aura, aura takiej noworocznej, wciąż jeszcze jakby blisko tego nowego roku zabawy, jest uzasadniona, ale tu mieliśmy do czynienia z temperaturą zabawy zapustów w XVI wieku w Rzymie. Ten karnawał rzymski, opus 9 Hektora Berlioza, odnosi się do tak dalekiej przeszłości. To jest też pamiątka po operze z 1838 roku Benvenuto Cellini.

linii. No właśnie osnutą na kanwie takich wydarzeń w Rzymie w 1532 roku. Później karnawał rzymski do tych wątków i muzyki nawiązuje i to jest ten właśnie temat podjęty w 1844 przez kompozytora w wysłuchanej przez nas przed chwilą uwerturze koncertowej. Rzym to temat wybranych utworów i on jeszcze tu powróci w dwóch częściach tryptyku rzymskiego Respighiego, ale teraz zapowiadana sensacja, bo niewątpliwie tak możemy to ująć, poznają Państwo koncertową interpretację świetnego wiolonczelisty włoskiego Ettore Pagano, rocznik 2003. Studia kończył w Akademii Santa Cecilia w Rzymie. No i niewątpliwie kilka konkursów, których jest laureatem, to te ostatnie lata, rok 2026 jest przypieczętowaniem jego sukcesów na tym właśnie sportowo-muzycznym polu, bo zwyciężył również w konkursie imienia Królowej Elżbiety w Brukseli. Rok 2026. Posłuchamy jego interpretacji ze stycznia utrwalonej w Turynie 8 stycznia właśnie i to będzie jeden z najbardziej efektownych i ważnych też w literaturze wiolonczelowej koncertów. To koncert Amol op. 33 Camilla Saint-Saensa. Tu oczywiście towarzyszy mu cały czas słuchana przez nas Narodowa Orkiestra Symfoniczna Radia Włoskiego, RAI, Andres Orozco Estrada ją prowadzi.

To bardzo długie oklaski, zasłużone. Publiczność poznała właśnie interpretację. My razem z nią koncertu wiolonczelowego Amol opus 33 Camilla Saint-Saënsa, młodego, urodzonego w 2003 roku, włoskiego wiolonczelisty Ettore Pagano. Towarzyszyła mu Orkiestra Symfoniczna Radia Włoskiego, czyli Narodowa Orkiestra Symfoniczna RAI, którą prowadzi jej szef Andres Orozco Estrada. Koncert, na którym ta interpretacja została zarejestrowana, odbył się 8 stycznia w sali koncertowej włoskiego radia, sali imienia Artura Toscaniniego w Turynie. Oczywiście były bisy i obydwa, jakże odmienne nastrojem, doskonale też ten wybór pokazuje osobowość solisty. Zostawiam Państwa z jego wyborami, interpretacjami Ettore Pagano.

I poznaliśmy bliżej, z jak najlepszej strony, Torre Pagano, włoskiego wiolonczelistę, rocznik 2003. Dwa bisy wykonał po wcześniej interpretowanym w Turynie 8 stycznia koncercie wiolonczelowym Amol op. 33 Camilla Saint-Saënsa. A te bisy to dolcissimo z cyklu Gramata Cellam, czyli właściwie tłumacząc dosłownie księgi, no, księgi miniatur wiolonczelowych napisanych przez kompozytora łotewskiego Peterisa Vasksa. To kompozytor, który w tym roku, to 80. rocznica urodzin jego przypada, tak, dolcissimo, czyli no, najczulej, najsłodziej jak tylko można. Zupełnie inny klimat niż wysłuchana przed chwilą kompozycja Giulio. To amerykański wiolonczelista, kompozytor. Mark Summer jest autorem tej właśnie wykonanej jako drugi utwór. Znów wiolonczela solo. Pewnie też mieli państwo znów wrażenie, że to rodzaj prowadzenia dialogu. Jeden instrument, jeden wykonawca mówił do nas dwugłosem. I też dwa różne oblicza jego temperamentu tu poznaliśmy. Doskonały muzyk. Mam nadzieję, że będziemy spotykać się często w koncertowych i płytowych wykonaniach. Ettore Pagano, zwycięzcy na konkursie imienia królowej Elżbiety w Belgii w tym właśnie 2026 roku. Teraz przed nami najbardziej rzymskie z rzymskich utworów. To oczywiście muzyka Ottorina Respighiego, dwie części jego rzymskiego tryptyku wykonane przez włoską Narodową Orkiestrę Symfoniczną Radiową RAI, którą prowadził w Turynie w sali Auditorium RAI imienia Artura Toscaniniego szef Andres Orozco Estrada. A zatem ruszamy do Rzymu. Najpierw pierwsza część tryptyku Fontanny Rzymskie, rok 1916. Respighi osiedlił się w Wiecznym Mieście 3 lata wcześniej, objął stanowisko profesora kompozycji w Akademii Santa Cecilia, tym słynnym konserwatorium, albo w instytucji muzycznej miasta. Tam potem założył rodzinę, no i oczywiście portretował koncertowo życie Rzymu i w ogóle jego zabytki, jego historię, przekładając ją na piękne muzyczne portrety. Trzy poematy symfoniczne, które składają się na tryptyk rzymski, to przypomnę właśnie Fontanny Rzymskie, później Pinie Rzymskie, ich także posłuchamy, napisane w 1924 roku i Święta Rzymskie, rok 1928. Zaczynamy portretem Fontanny Valle Giulia o świcie, to będzie jeszcze taki piękny, intymny, muzyczny klimat budzącego się po nocy miasta. Dopiero później, w

wszystkie fajerwerki i kipiące życie. Druga część, majestatyczna fontanna Trytona na Piazza Barberini. Trzecia część to te najwspanialsza, niewątpliwie portretowana z rzymskich fontan, czyli Fontanna di Trevi, to już samo południe, tętniący gwar miasta. I finale, skromna fontanna przed willą Medyceuszy i tam powoli miasto szykować się będzie do snu, a przynajmniej temperatura będzie opadać, co jest także w piękny, intymny sposób ilustrowane doborem barw orkiestrowych.

koncercie w Porze Lunchu w Dwójce gościmy dziś na koncercie ilustrującym Rzym. Rzym muzycznie także w kompozycjach wcześniej Hektora Berlioza, a teraz Ottorina Respighiego. To był temat koncertu, który odbył się 8 stycznia tego roku w Turynie w sali imienia Artura Toscaniniego w audytorium w radiowej włoskiej orkiestry, Narodowej Symfonicznej Orkiestry Włoskiego Radia RAI, a prowadził zespół Andres Orozco Estrada. I za nami kolejny punkt tego wydarzenia, Fontanny Rzymskie, pierwsza część rzymskiego tryptyku Ottorina Respighiego i będziemy dalej kontynuować zwiedzanie muzyczne miasta. Fontanny Rzymskie to ta część, która powstała w 1916 roku. Później w 1924 ciąg dalszy, czyli Pinie Rzymskie, i ta część teraz właśnie przed nami. Również niezwykle zróżnicowana, obrazująca taki spacer wzdłuż różnych alei związanych z tymi właśnie piniami o różnych porach dnia i w różnych nastrojach. Najpierw pinie rzymskie to obraz przy Villa Borghese, przedstawiający też dzieci bawiące się w gajach piniowych w tych właśnie ogrodach Borghese. Potem pinie w pobliżu katakumb i też nuta, no jakby żałobna, bo blisko jesteśmy pinii otaczających kaplice i katakumby w Campania di Roma. Potem Janiculum, pinie na Janiculum i Nocturn przywołujący to otoczenie rzymskiej świątyni. I dalej czwarta część, pinie wzdłuż Via Appia. I to będzie zamknięcie tej naszej podróży. Będziemy wkraczać w tamtym kierunku. Trąbki obwieszczają wejście konsula na Kapitol. Taki obraz muzyczny tu również.

Niesamowity przepych dźwiękowy i splendor, ale tak miało być, gdy kroczyliśmy w czwartej, wysłuchanej przed chwilą części, podziwiając pienie i majestat tej drogi Via Appia. I cała druga część rzymskiego tryptyku od Torina Respighiego za nami w tym świetnym wykonaniu, przyznają państwo, poprowadzonym przez kolumbijskiego dyrygenta. Jeszcze nie ma 50 lat, a od 3 lat od tamtego sezonu 23-24 jest dyrektorem artystycznym Orkiestry Symfonicznej Narodowej Orkiestry Radiowej Włoskiego Radia w Turynie. Tam odbył się koncert, którego właśnie słuchaliśmy. Koncert zarejestrowany w sali audytorium imienia Artura Toscaniniego 8 stycznia tego roku. Muzyczne obrazy Rzymu od karnawału rzymskiego op. 9 Berlioza przez te dwa ogniwa tryptyku rzymskiego, fontanny rzymskie, pinie rzymskie Respighiego. No i jeszcze niezwykła przyjemność poznawania talentu młodego wiolonczelisty. To był koncert wiolonczelowy Amol op. 33 Saint-Saëns, ale także dwa jakże ciekawie wybrane przez niego bisy. No i tak zamykamy koncertową część tego popołudnia czwartkowego w dwójce. Koncert w Porze Lunchu to jednak także ta część, gdy gramy z państwem.

0: Państwem opłyty i to już za chwilę, jest teraz dokładnie 15:33.
1: Płyta na lato.

0: twórnia Warner Classics i Erato.
1: Zanim zaczniemy grę o nowy, proponowany dziś Państwu album, mam przyjemność rozstrzygnąć wczorajszy koncert i docenić tak liczny w nim Państwa udział. Graliśmy o ostatni wydany w styczniu album Piotra Anderszewskiego, który przynosi w programie zarejestrowanym przez pianistę świetnie wykonanym, niezwykle poruszającym późne fortepianowe dzieła Brahmsa. Pytałam Państwa o to, który program nagrany dotychczas przez Piotra Anderszewskiego jest dla Państwa szczególnie ważny i poruszający. Może to byłoby wspomnienie jakiegoś z występów koncertowych. Czy może kompozytor, którego muzyka w interpretacjach pianisty przemawia do Państwa w sposób wyjątkowy? Bardzo wiele odpowiedzi, co doceniam, powracały wskazania jego interpretacji muzyki Mozarta, pojawiał się wielokrotnie Bach, a nawet ta jedyna płyta z Chopinem była przez jedną osobę wskazana. No ale te odpowiedzi tworzą rzeczywiście no, takie przekonanie, że właściwie każda interpretacja Piotra Anderszewskiego no, może być dla nas tym idealnym wzorcem Sèvres wykonania i nagraniem, do którego będziemy odnosić wszystkie kolejne. Konkurs rozstrzygam teraz, mówiąc, że do Państwa przyjadą egzemplarze płyty, proszę wyglądać, listonosza, to pani Kamila z Wrocławia i pan Radosław z Poznania są zwycięzcami tego albumu. Anderszewski to dla mnie ten temperowany Bach z 2021 roku. Płyta intelektualna i wrażliwa. Płyta o słabości i mocy. Wielka i intymna. Autorski wybór, to ja przypomnę Państwu, ułożony przez Piotra Anderszewskiego z Das Voltemperite Klavier i absolutnie też dla mnie niezwykle ważna płyta, jego dokonanie, które było takim pokrzepieniem w tym trudnym pandemicznym czasie. No jest też wspomnienie recitalu w Carnegie Hall, więc połączenie wydawnictwa płytowego i występu koncertowego. No i wspomnienie analitycznego Bacha, Schumana, mistycznego Janaczka, metafizycznego Beethovena, witalistycznego Bartoka, prawdziwa apoteoza tańca, rozumiem w tym Bartoku. Doceniają Państwo, znajdując właśnie cały wachlarz określeń podkreślających to znaczenie interpretacji Piotra Anderszewskiego w Państwa muzycznym życiu. No to teraz kolejny album. Dziś gramy o album Orkiestry Filharmonicznej w Rotterdamie, którą prowadzi aktualny szef zespołu Lahav Shani, też autor opracowań Pieśni bez słów, op. 19 Mendelssohna, tu właśnie przełożonych na orkiestrę. No ale głównym dziełem jest trzecia symfonia Amol Szkocka. To tak program się otwiera. Później uwertura Cisza morska i Szczęśliwa podróż z 1828 roku, napisana rok przed tą trzecią symfonią, której fragmentem rozpoczniemy słuchanie albumu. Pytanie na dziś, myślę, nie sprawi Państwu trudności. Jestem ciekawa, jaki utwór Feliksa Mendelssohna jest tym Państwa ulubionym, może gatunek, który uprawiał, może instrument w twórczości Feliksa Mendelssohna wydaje się Państwu bardzo szczególnie potraktowany i przemawiający do Państwa wrażliwości. Ulubiony utwór Feliksa Mendelssohna, gatunek, może muzyka na jakiś instrument przez niego tworzona. Proszę krótko uzasadnić swój wybór. Najpierw słowo lato, potem kropka. Odpowiedź musi być, no, mieścić się w całości, 160 znakach. SMS można wysłać pod numer 71211 do północy, koszt złoty 23 brutto. I prosimy też o imię, nazwisko, adres pocztowy, a konkurs rozstrzygniemy jutro.

0: Trzecia symfonia Amol op. 56 Feliksa Mendelssohna otwiera album, o który gramy dziś z Państwem. Nagranie Orkiestry Filharmonicznej w Rotterdamie, którą prowadzi szef Lacha Wszani, dyrygent, dyrektor artystyczny zespołu, także autor opracowanych tu na formę muzyki orkiestrowej przełożonych pieśni bez słów, op. 19. One zamykają cały program. W środku uwertura Cisza morska i szczęśliwa podróż. Felix Mendelssohn, muzyka orkiestrowa, a może inne formy, które uprawiał, są Państwu bliskie, może jakiś szczególny utwór, może koncert skrzypcowy. Czekamy na Państwa ulubiony utwór kompozytora, uprawiany gatunek, instrument, który w jego twórczości okazał się tak ciekawy, pełen barw. Felix Mendelssohn, a jest bohaterem naszego konkursu Płyta na lato. Czekamy do północy na Państwa odpowiedzi. To oczywiście SMS, który należy słać pod numer 71211, koszt złoty 23 brutto za wysłanie wiadomości. On powinien być krótki, do 160 znaków, a zaczynamy słowem lato, kropka i miejsce dla Państwa. Krótkie uzasadnienie swojego wyboru. Prosimy też podać imię, nazwisko i adres pocztowy. To ułatwi później identyfikację potencjalnych zwycięzców. I tak zamykamy dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia. Konkurs rozstrzygniemy w jutrzejszej porze koncertowej, koncercie w porze lunchu, oczywiście w dwójce, której Państwo słuchają.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: W serii Biblioteka Poezji Ukraińskiej w obliczu wojny wydawanej przez Ośrodek Pogranicze ukazała się nowa książka Hałyny Kruk w przekładzie Bohdana Zadury, zatytułowana Światło awaryjne. Wiersz z niej zabrzmiał w dzisiejszym kwadransie bez muzyki, a teraz posłuchajmy jednego z wierszy z wcześniejszej książki w przekładzie Anety Kamińskiej. Czyta Lidia Sadowa.
3: Hałyna Kruk. Bez tytułu. Powiedzieć sobie szczerze. Jak najszczerzej, jakby nie było już nic do stracenia. Za długo żyliśmy, polegając na innych, jak książka pisze, co ludzie powiedzą. Za bardzo przywykliśmy do tych wyszywanych koszul bezpieczeństwa, do tych wystawnych cerkiewno-gastronomicznych obrzędów, do tych fig w kieszeni, którymi często udajemy sprzeciw. Powiedzieć sobie jasno, nie wystarczy siół ani miasteczek, żeby każda chata była z kraja. Nie wystarczy wojowników, żeby pojedynczo wychodzić w pole. Nie wystarczy pól, nawet kitajek nie wystarczy na zwożonych z Chin. Powiedzieć sobie bezlitośnie, nie chowając się za plecy innych, nie sięgając za każdym razem po sławę dziadów i pamięć bohaterów, jak po chusteczkę na patriotyczne łzy i smarki, nie uciekając w tęskną pieśń, powiedzieć sobie ja. Ostatnia litera alfabetu, bez którego mnie nie będzie. Ja. Ostatnie terytorium. Ja. To, czego nie mogę się wyrzec. Ja. Cieśla belki we własnym oku. Ja nie muszę ciosać z niej krzyża, jeśli nie chcę. Ja nie mogę oddać tego, co do mnie nie należy. Ja należę do tego narodu. Ja, ten naród. Ja nie chcę, żebyśmy wiecznie chodzili takimi głuchymi drogami. Więc zaczynam od siebie. Ja zaoruję miedzę. Ja, my. Ja, my. Jamy.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 16.
1: Dwojka jest na miejscu Salvatore Savino.
0: W dwójce o tej porze czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Na Podkarpaciu rozpoczyna się dziś 16. Festiwal Folkowisko. Przez 3 dni wieś Gorajec stanie się miejscem spotkań muzyki, tradycji i kultury pogranicza. Tegoroczna odsłona odbywa się pod hasłem Łukiem Karpat i poświęcona jest dziedzictwu Karpat oraz wielokulturowości regionu. O festiwalu mówi antropolożka kultury Magdalena Zych.
2: Wielkie święto, przyjeżdżają artyści, przede wszystkim jest to festiwal muzyczny, ale nie tylko. Energia Gorajca jest niesamowita, bo lubię ten niezobowiązujący klimat dość kameralnego festiwalu. Podkarpacie objawia tam takie swoje oblicze wibrujące, gościnne, otwarte, ciekawe świata, z niesamowitą energią w otoczeniu przyrody, która jest częściowo rolniczym światem, częściowo światem roztocza, lasów, leśnych rzek. Urocze miejsce, w którym warto zaczerpnąć świeżej energii.
0: W tegorocznym programie znalazły się koncerty, warsztaty, spotkania na scenie słowa oraz jarmark cudów. Rozpoczynający się dziś 16. Festiwal Folkowisko potrwa w Gorajcu do niedzieli. Blisko 28 tysięcy osób zobaczyło wystawę Młodopolska Grupa 5 Zapomniani Buntownicy w Muzeum Narodowym w Krakowie. Ekspozycja przygotowana na podstawie wieloletnich badań kustoszki Ireny Buchenfeld przypomniała twórczość 5 młodych artystów, którzy na początku XX wieku zbuntowali się przeciwko akademickim zasadom i szukali inspiracji w najnowszych prądach europejskiej sztuki. Jak podkreśla dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Szczerski, wyniki tych badań mogą zmienić sposób postrzegania sztuki młodej Polski.
3: Taka wystawa to jest wieloletnia praca badawcza i potem dopiero tworzenie ekspozycji. A mimo to ja podjąłem decyzję, że zaryzykujemy, bo to, co już było dostępne, zapowiadało się świetnie. Natomiast po tych badaniach, które przeprowadziła kuratorka, okazało się, że wystawa jest nieporównanie lepsza. Jest wręcz wystawą, która zmieniła obraz młodej Polski, bo dopisała do niej ten kolejny rozdział, właśnie domykający epokę, pokazujący, że młoda Polska nas właściwie wyprowadza w XX wiek poprzez ekspresjonizm, oniryzm, który prowadzi do surrealizmu, przez groteskę.
0: Grupę 5 tworzyli Leopold Gottlieb, Witold Wojtkiewicz, Wlastimil Hoffman, Mieczysław Jakimowicz i Jan Rębowski. Dużym zainteresowaniem cieszył się również katalog wystawy, którego nakład został wyczerpany jeszcze przed finisarzem. Muzeum Narodowe w Krakowie zapowiedziało jego wznowienie. Wystawę zatytułowaną Ogrody można oglądać w Lublinie. Autorem prac jest Adam Papke, który należy do członków Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów oraz kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Na wystawie prezentuje cykl pejzaży namalowanych ciepłymi kolorami, mówi malarz Adam Papke.
4: Jedna klientka, która chciała kupić obraz, powiedziała: dla mnie pan jest za zimny. Gdyby pan malował trochę cieplej, to

0: może bym tą pracę jakąś od Pana kupiła. No może nie dosłownie, ale trochę sobie wziąłem to do serca i gdzieś ta paleta taka ciepła zaczęła się pojawiać także, ale nadal bardziej cenię sobie taką tonację chłodną. 90 ponad procent to jest akwarela, którą ja głównie maluję. Tam jest jeden taki wyjątek, taki motyw z sadu, gdzie jest akryl, ale akwarela jest moją miłością i najbardziej się w niej jak gdyby spełniam i chyba już tak zostanie. Od czasu do czasu sobie tam robię przerywniki w innych technikach.
1: Wystawę Ogrody Adama Papkę można oglądać do 30 lipca w Dworku Kościuszków w Ogrodzie Botanicznym w Lublinie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchamia program Rozwój Instytutów Naukowych skierowany do Instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutów Międzynarodowych działających w Polsce. Celem jest wsparcie najlepszych jednostek naukowych w podnoszeniu jakości badań, rozwoju kadry i unowocześnianiu zarządzania. Program obejmuje m.in. projekty rozwijające nowe kierunki badań, współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, zwiększanie liczby publikacji i patentów oraz poprawę jakości kształcenia doktorantów. Finansowanie będzie przyznawane na projekty realizowane przez 4 lata, a nabór pierwszych wniosków rozpocznie się 24 lipca. To były wiadomości kulturalne. Po szczegółu informacji odsyłam Państwa na naszą stronę internetową dwójka.polskieradio.pl.
2: Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Reklama.
5: 6 minut po godzinie 16.

0: Dziś czwartek, 9 dzień lipca, to jest 190 dzień roku, ostatni przed urlopem. Słońce w znaku raka zajdzie dziś o 20.56, a imieniny obchodzą Lukrecja, Mikołaj, Sylwia, Anatolii, Weronika, Zenon i Zenona. Życzymy Państwu dużo zdrowia, bo wiadomo, jak jest z NFZ-em. Magdalena Wojtulanis, Klaudia Baranowska, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie do godziny 18. A opowiemy dziś Państwu między innymi o instalacji Chyba Śnisz w centrum Świętego Jana w Gdańsku.
1: Wchodząc do Świętego Jana, zaskakuje nas wielki obiekt wiszący na skrzyżowaniu nawy i transeptu. Jest to praca brytyjskiego artysty Luca Jeroma pod tytułem Museum of the Moon, czyli Muzeum Księżyca.
0: Jak ta instalacja wygląda, jak reagują na nią zwiedzający, do tych kwestii wrócimy za kilka minut. Potem zapraszamy Państwa do Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, które po raz kolejny będzie gospodarzem festiwalu sztuki Carpe Diem. Poezja, teatr, filozofia, jazz. Tak w skrócie można przedstawić ten festiwal. O szczegółach dziś opowiedzą Agnieszka Przepiórska, aktorka i kuratorka festiwalu, Ireneusz Domański, dyrektor Muzeum Kochanowskiego w Czarnolesie i Hanna Białoń. To spotkanie dziś po godzinie 16.30. Ale zaprosimy Państwa także na wystawę malarstwa Eweliny Ramontowskiej i rzeźby Kamila Kalinowskiego.
2: Ewelina z Kamilem bardzo się dopełnili.
0: Na czym to dopełnianie się polega? Do tej kwestii wrócimy przed godziną 17. Po 17 porozmawiamy z kolei z Olgą Wójcik o jej tomie esejów Czas i znaki. Autorka jest nie tylko pisarką, ale i malarką. Porozmawiamy więc o Józefie Czapskim i kapistach, a także o wielu innych kwestiach. Szczegóły po godzinie.

0: 17. A na koniec dwie wystawy z Chopinem i George Sand w tle.
1: Nam się oczywiście wydaje, że wszyscy wiedzą o tym, że Chopin przebywał w Palmie i Waldemosie, ale dla tych turystów, a właściwie milionów turystów, które przybywają na Majorkę, nie jest to takie oczywiste.
0: A więc Palma i Żelazowa Wola to też kierunki, do których dziś zajrzymy.

0: muzykę Fryderyka Chopina, walc Des-dur op. 64 w interpretacji Artura Rubinsteina. To zresztą walc związany z dość szczególną anegdotą. Miał powstać pod wrażeniem małego pieska George Sand, markiza, który kręcił się w kółko, próbując dogonić własny ogon. Do Chopina, do George Sand jeszcze dziś wrócimy. Wcześniej jednak zapraszamy Państwa nie do Noa, nie do Palmy, nie do Paryża, ale do Gdańska. Chyba śnisz. Pod takim tytułem odbywa się prezentacja artystycznej instalacji Museum of the Moon w centrum Świętego Jana w Gdańsku. W gotyckim kościele można podziwiać 7-metrową podświetlaną replikę księżyca. Instalacje podziwiają mieszkańcy i turyści. Wybrała się tam też z mikrofonem Marzena Bakowska.
1: Jak się wam podoba księżyc?
2: Fajny. No wygląda jak prawdziwe i fajna jest ta podłoga.
1: Że można się przejrzeć w podłodze i jednocześnie zobaczyć księżyc.
2: Tak. Mega mi się podoba, ale ciągle zastanawiam się, z czego to jest zrobione.
3: Fascynujące oddanie struktury krateru. No, robi wrażenie.
4: No, ja jestem pod dużym wrażeniem ogromu i wielkości tego księżyca. Warto było czekać w kolejce na tym słońcu. 15 minut czekaliśmy w kolejce, więc... Ale warto było.
5: Wchodząc do Świętego Jana, zaskakuje nas wielki obiekt wiszący na skrzyżowaniu nawy i transeptu. Jest to praca brytyjskiego artysty Luca Jeroma pod tytułem Museum of the Moon, czyli Muzeum Księżyca.
1: Anna Zalewska-Andruszkiewicz, kuratorka tego projektu.
5: Praca ta jest taką pracą wędrującą, czyli można ją zobaczyć na całym świecie. Ona już objechała naprawdę spory kawał globu. Ja osobiście widziałam ją w zeszłym roku w Mont Saint-Michel we Francji w podobnym anturażu gotyckim i od razu pomyślałam o Centrum Świętego Jana, że wyglądałaby tutaj pięknie. Luke okazał się bardzo sympatyczną osobą i też super się z nim współpracowało i był otwarty na to, żeby przedstawić tę pracę tutaj w Gdańsku.
1: Jak duży jest ten księżyc i co można na nim zobaczyć?
5: Ponieważ artysta interesuje się takimi zagadnieniami na pograniczu sztuki, nauki, ale też bardzo ważna jest dla niego relacja dzieła z widzem. To, co widzimy, to jest 7-metrowa w średnicy replika księżyca, wykonana z dokładnych zdjęć NASA, także możemy prześledzić na niej dokładnie topografię księżyca.
1: Słyszę tutaj dźwięk gdzieś w tle.
5: Instalacji towarzyszy dźwięk skomponowany przez Stana Jonesa, brytyjskiego kompozytora, i on łączy takie właśnie różne wątki związane jakby z księżycem, czyli takie kulturowe. Mamy fragmenty kompozycji filharmonicznych, mamy dźwięki nagrane podczas misji Apollo.

0: Mamy też takie dźwięki natury, jak szelest skrzydeł owadów nocnych, także to wszystko natura, nauka i sztuka, wszystko tam się łączy i dodaje dodatkowy kontekst całej tej pracy.
1: Panią mi się podoba instalacja?
2: Piękna, wspaniała.
3: Bardzo mi się podoba. Jest ciekawa, urzekająca, więc tak.
1: Zrobił pan sobie zdjęcia?
3: Zrobiłam, w sensie nie sobie z księżycem, ale samego obiektu zrobiłam, tak.
4: Pół kroku w tył, ręce trochę niżej, troszkę niżej. O. Uwaga, 3, 4. Okej, okay, dziękuję.
1: I żona trzyma księżyc.
4: Tak, żona trzyma księżyc i wszystko w swoich rękach.
1: Czy to jest plastik?
0: A, to jest pytanie, które często zadają nam odwiedzający. Księżyc nie jest z plastiku, jest to tak naprawdę balon, który jest napompowany i sprawia rzeczywiście takie wrażenie czegoś bardzo solidnego i ciężkiego.
5: Tak z ciekawości przyjechałam, ale w księżyca w kościele nie widzę. To mi się nie bardzo podoba.
6: Wrażenia, no, jest są piękne, no, jakby co jeszcze powiedzieć, po prostu kosmos. I tyle.
7: Jeszcze tak blisko księżyca nigdy nie byliśmy.
8: I tak staramy się zapamiętać, żeby jak gdybyś... nas tam jakiś czort zaniesie,
7: no właśnie,
8: to żebyśmy mniej więcej mieli orientację.
1: A skąd państwo przyjechali?
7: Z Warszawy dzisiaj.
8: Tak, dziś pociągiem o 8:29.
7: I wracamy wieczorem.
1: Mhm. Czyli specjalnie, żeby zobaczyć księżyc?
7: Tylko
8: tak,
7: i wyłącznie.
8: I pochodzić po Gdańsku, bo bardzo lubimy Gdańsk.
1: Jaki program towarzyszący państwo przygotowani w związku z tą instalacją w Centrum Świętego Jana?
0: W Noc Świętojańską mieliśmy tutaj disco pod księżycem, bawiło się mnóstwo osób. Zaplanowaliśmy również 2 oprowadzania kuratorskie w czwartki i na koniec z 3-4 mamy otwarte 24 na dobę, więc można przyjść nawet w środku nocy i zobaczyć naszą instalację.
9: I jeszcze jedna informacja, może nie kluczowa, ale dość miła, myślę, wstęp do Centrum Świętego Jana jest nieodpłatny. Instalacja Museum of the Moon powstała w 2016 roku. To jeden z najbardziej ikonicznych projektów Luca Germana. Do tej pory praca była pokazywana 350 razy w 40 krajach. Zachwyciła jak dotąd ponad 30 milionów widzów. Gościła choćby w Australii, w Stanach Zjednoczonych i innych krajach Europy. Teraz jest w Polsce, w Gdańsku, w Centrum Świętego Jana.

0: Pierwszy z pięciu utworów ludowych opus 102 Roberta Schumana, Marta Archerich i Gauthier Capuçon. Program drugi jest 20 minut po godzinie 16, a my wracamy do książki Dom, w którym śpiewa. To jest nowa książka Doroty Kozińskiej. W tej książce autorka opisuje 31 teatrów operowych. Wszystkie poznała w czasie swoich muzycznych wędrówek. Wybór jest oczywiście bardzo osobisty, subiektywny, autorski, co sprawia, że to nie jest podręcznik do historii architektury, chociaż niektóre spośród opisywanych przez Dorotę Kozińską budowli to ikony architektury z najróżniejszych czasów zresztą. Są tam choćby najstarszy teatr dworski, są XIX-wieczne mieszczańskie świątynie sztuki, są też współczesne ikony architektoniczne. Ale to też nie jest podręcznik do historii opery, to raczej opowieść o społecznym funkcjonowaniu sztuki operowej. Tak o swojej książce mówiła Dorota Kozińska, sugerując, że nie zawsze muzyka w operze jest najistotniejsza.
1: To, żeby w teatrze być widzianym, tak naprawdę zaczęło przeważać dopiero w dobie wielkiego mieszczaństwa. To mieszczaństwo, które przejęło rolę dawnych arystokratów, dawnych kupców, dawnych oligarchów, nagle zachciało być widziane i to niesłychane pragnienie spełnił jako pierwszy właśnie Garnier w swojej operze paryskiej. I proszę zwrócić uwagę, że od tamtej pory setki architektów projektujących gmachy operowe w całej Europie i nie tylko w Europie zaczęło naśladować ten model. Czyli jeden spektakl rozgrywa się na scenie i w przypadku Garniera, ale nie tylko, ten spektakl wcale nie musiał być najważniejszy. Natomiast spektakl zasadniczy rozgrywa się w potężnym, przepysznie udekorowanym foyer teatru, do którego się wchodzi rozmaitymi wejściami. Odrębne wejścia są zarezerwowane dla najważniejszych i gości, którzy byli skłonni najwięcej zapłacić za bilet. Inne wejścia są zarezerwowane są rezerwowane stopniowo dla coraz niżej położonej w hierarchii publiczności. W przypadku opery Garniera ich drogi przecinają się na słynnych wielkich schodach i tam dopiero wszyscy zaczynają grać, odgrywać swoje role, ale dalej te postaci, w które wcielają się goście opery, mają jednak powierzone sobie zadania. Jedni są ważniejsi, drudzy są mniej ważni, inni sprawują rolę statystów. To jest rzeczywiście, poświęcam temu sporo miejsca w swojej książce, ale tak naprawdę to jest temat na osobną, na odrębną monografię.
0: I kto wie, może taka spod pióra Doroty Kozińskiej też w przyszłości wyjdzie. Tymczasem polecamy Państwu uwadze książkę Dom, w którym śpiewa, a przywołujemy krótki fragment rozmowy z autorką, bo mamy dziś dla Państwa egzemplarz wspomnianej książki. Jeśli są Państwo zainteresowani, jeśli chcieliby Państwo przeczytać, co też Dorota Kozińska napisała o 31 odwiedzonych przez siebie teatrach operowych, proszę do nas wysłać mail. Wybieram dwójkę, małpa polskieradio.pl. W treści maila proszę nie zapomnieć o adresie korespondencyjnym.

sublimacja młodzieńczej energii i werwy. To Malambo Alberta Ginastery w wykonaniu Simona Bolivar Youth Orchestra of Venezuela pod dyrekcją Gustavo Dudamela. Muzyka afirmacyjna, chciałoby się powiedzieć. Zresztą o afirmowaniu życia już za chwilę będziemy Państwu opowiadać, zapraszając Państwa do Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.

0: To druga część słynnej sonaty G-moll z diabelskim trylem Giuseppe Tartiniego, Nicola Benedetti i Scottish Chamber Orchestra. Jest 16:30.
1: Goście dwójki.
0: Gości całe mnóstwo. Agnieszka Przepiórska, aktorka, kuratorka festiwalu Carpe Diem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa.
0: Ireneusz Domański, dyrektor Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, Carpe Diem.
0: I Hanna Białoń w studiu w Warszawie z promocji festiwalu. Dzień dobry.
4: Również dzień dobry.
0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Wspomniany Festiwal Sztuki Carpe Diem rozpocznie się 17 i potrwa do 19 lipca na terenie Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Pytanie do kuratorki, czy najkrócej można by to podsumować ten festiwal, tegoroczne wydarzenie, używając czterech słów: poezja, teatr, filozofia, jazz?
2: Tak, ale jeszcze możemy dodać podpunkt, biografię non-fiction, ponieważ jest to nowy departament w naszym festiwalu i zaprosiliśmy wybitnych reportażystów, m.in. Cezarego Łazarewicza, Marka Sterlingowa, Dorotę Karaś, czy Justynę Sobolewską, która będzie również prowadziła rozmowę, ale też będzie opowiadała o Jadwidze.
0: O gościach i o wydarzeniach jeszcze dziś będziemy rozmawiać, ale zastanawiam się, na ile, panie dyrektorze, nazwę tego wydarzenia należy traktować dosłownie, a na ile jednak szerzej, jako pewną myśl, którą chcieliby państwo krzewić wśród narodu.
3: Ja myślę, że najlepiej właśnie traktować to szeroko. W ogóle cała idea wywodzi się z poezji, z Jana Kochanowskiego. To wszystko, Jan Kochanowski jest źródłem Czarnolas, więc traktujmy to jako sztukę, jako pewną pole do interpretacji i do własnych przemyśleń.
0: Pani Hanno, ten festiwal odbywa się już kolejny raz. Ma pani wrażenie, że zdążył się ukorzenić?
4: Absolutnie odczuwamy, że czwarta edycja przerosła wszelkie oczekiwania i nie możemy się doczekać kolejnego weekendu, bo biletów już coraz mniej.
0: Ach, myślałem, że pani powie, biletów już nie ma.
4: Jeszcze są. Przede wszystkim zapraszamy tych, którzy nie zdążyli zakupić biletów, to na niedzielę, a będzie absolutnie fantastyczne.
0: Pytanie do Agnieszki Przepiórskiej. Na ile artyści, których pani zaprasza na teren Muzeum Jana Kochanowskiego, muszą żyć w zgodzie z maksymą Carpe Diem, a na ile to jest tylko jakiś punkt wyjścia?
2: Oczywiście, że jest to punkt wyjścia. Dzisiaj Carpe Diem, jutro Memento Mori,
0: więc
2: nigdy nie wiadomo, czy zapraszając danego artysty, jaki będzie miał

tego dnia nastrój czy vibe. Natomiast jesteśmy po prostu otwarci na ludzi, którzy niosą ze sobą jakąś historię, jakieś przesłanie i są pozytywni i w takim duchu bardziej tworzą. Nie chcę powiedzieć slą, bo absolutnie to nie ma odzwierciedlenia w jazzie, ale z którymi się dobrze czujemy, którzy mają jakąś taką pozytywną wibrację i do tej pory nam się udawało, ale jesteśmy otwarci też na absolutnie ponurych, zachmurzonych ludzi i wspólnie będziemy też celebrować zachmurzonych.

0: otwarci na ludzi.
1: Pytam o jasność i ciemność, bo zastanawiam się, czy ta inicjatywa, ten festiwal miał być, ma być w jakimś sensie po części antidotum na niezbyt radosną rzeczywistość.
2: Jeśli ja mogę, to myślę, że tak. To powinniśmy wrócić do pewnych wspólnych przeżyć i do szukania ukojenia, ale też jakiejś takiej poczucia równowagi, bo nasz festiwal odbiega od kłótni, waśni, od czegoś, czego mamy nadmiar chyba na co dzień, a skłania raczej do refleksji, do przeżywania piękna i do dyskutowania o naszych sprawach, bo to nie tylko są koncerty, nie tylko festiwale, ale to, o czym przed chwilą Agnieszka powiedziała, spotykamy się z ludźmi i rozmawiamy. To nawet ci pochmurni, o których Agnieszka wspomniała właśnie, rozchmurzają się u nas i to jest chyba cenne.
1: Czyli do tych czterech słów, o których wspomnieliśmy na wstępie, do poezji, teatru, filozofii i jazzu, moglibyśmy dopisać jeszcze sformułowanie wspólnotowość albo próba wspólnotowego przeżywania, pani Hanno?
3: Myślę, że absolutnie tak. Tym bardziej, że taka jest idea tego festiwalu. Łączmy się i czerpmy to, co dobre, wspólnie, razem.
1: Pytanie do Agnieszki Przepiórskiej. Czy myśli pani, że akurat te działy jakoś szczególnie służą wzajemnemu przeżywaniu i dyskusjom? Poezja, filozofia, teatr?
0: To są, tak wydaje mi się, takie działy, czy też takie sposób interpretacji świata, sposób rozmowy ze światem, i wydaje mi się, że one się wzajemnie dopełniają. I też mamy takie głosy od widzów po kolejnych odsłonach festiwalu, że właśnie znaleźli tam pełnię. I nawet dla osób, które na przykład cierpią na jakieś neuroróżnorodności i głośna muzyka im przeszkadza, mogą słuchać w oddaleniu muzyki pod drzewami. Ja na przykład jestem taką osobą. I jazz dla mnie pod lipą jest czymś, co mnie relaksuje, co mnie uspokaja. Poezja, no to po prostu to jest moje naturalne środowisko do życia, teatr także. A filozofia po prostu daje narzędzia do rozumienia świata. I wydaje mi się, że teraz ta filozofia jest niezbędna, żeby móc łagodnie przechodzić te wszystkie procesy, w których bierzemy udział, trochę bez świadomości, że bierzemy w nich udział, bo one są oczywiście dużo większe od nas samych.
1: I tak przygotowane, żebyśmy nie mieli świadomości, że w nich bierzemy udział często.
0: Oczywiście.
1: Z całego morza muzyki państwo wybrali akurat jazz, bo to odpowiada preferencjom kuratorki?
0: Bardziej dyrektora bym powiedziała.
1: Panie dyrektorze, proszę się wytłumaczyć.
2: Coś już tu tłumaczyć. W ubiegłym roku obchodziłem 50-lecie słuchania jazzu. Jako młody człowiek, wbrew jakby środowisku i kolegom, no wiadomo, czasy szkolne, wszyscy słuchali rocka ówczesnego, a ja jakoś tak w stronę jazzu pożeglowałem i w ubiegłym roku ustanowiłem sobie 50-lecie. Uważam, że to jest fantastyczna muzyka, która na różny sposób może wyrażać różne emocje, treści, nastrój, i jazz jest tak szerokim pojęciem, że można naprawdę wiele przekazać. I wspaniale poezja brzmi razem z jazzem. No to wszystko się łączy. Muzyka jest albo dobra, albo zła, tak uważam.
1: 50-lecie słuchania jazzu. Bardzo mi się ten jubileusz podoba. Gratulacje. Spóźnione, ale szczere. Czy otoczenie muzeum sprzyja delektowaniu się sztuką, pani Hanno?
3: Myślę, że tutaj oddam głos dyrektorowi, który
1: już nabrał powietrza w płuca,
3: tak naprawdę, dokładnie.
0: Czarnoleskiego powietrza.
3: On jest włodarzem tej przestrzeni.
2: My kiedyś w tak zwanym zespole organizacyjnym, występuje również u nas na festiwalu zespół organizacyjny, czyli między innymi ja, Agnieszka, stwierdziliśmy, że w Czarnolesie śpiewają drzewa, bo to jest tak cudowne miejsce, że tam wystarczy pospacerować, usiąść właśnie pod drzewem. Niekoniecznie pod lipą, można pod dębem, można sobie wybrać drzewo i tam wszystko brzmi. Tam jest coś niezwykłego, ale no, jakby nie da się o tym opowiedzieć, najlepiej tam usiąść, tam być. Także ja wszystkich zachęcam do przyjazdu, niekoniecznie na festiwal, bo już różne plany każdy z Państwa może mieć, ale do Czarnasu trzeba przyjechać, trzeba to przeżyć, trzeba poczuć z tej ziemi coś

0: emanuje. No tak uważam, jestem tam od 5-6 lat praktycznie i uważam, że każdy dzień przynosi coś, no jakieś nowe doznania, mimo że ja kolejny raz idę tą samą aleją.
1: Za chwilę powiemy, kto przyjął zaproszenie na tegoroczny festiwal, ale chciałbym jeszcze jednak o drzewa zapytać, panie dyrektorze, bo oczywiście z Czarnolasem kojarzą się lipy przede wszystkim, ciekawe czemu. Jakie jeszcze gatunki można znaleźć w okolicach muzeum?
0: Jesiony, graby, lipy oczywiście są, tamtej lipy. Tamtej, o której wszyscy wiemy i o której opowiadamy, nie ma. W tym miejscu jest pamiątkowy cokół, ale mamy bardzo, bardzo zacny drzewostan i są drzewa chronione. To jest 10 hektarów parku, sadu. Mamy sad owoców miękkich, owoców twardych, no tak to się nazywa, czyli kilkudziesięcioletnie jabłonie, ponad półwieczny z pewnością.
1: Raj dla dendrologów i szał dla zmysłów.
0: Tak.
1: Kto przyjedzie w tym roku do muzeum, kto zaprezentuje swój talent? Agnieszka Przepiórska. Również, oczywiście.
2: Zaczynamy od koncertu Mai Kleszcz, Osiedka Deluxe. To jest w piątek 17 lipca o godzinie 18. A o godzinie 19 Aga Zarian z koncertem jubileuszowym 25/50. To jest piątek muzyczny. Natomiast w sobotę zaczynamy od mikrofonu otwartego na poezję. I to jest takie wydarzenie, które widzowie bardzo cenią i przybywają tłumnie. I to jest taki moment, można powiedzieć, taki bardzo demokratyczny, kiedy każdy może wziąć mikrofon i wypowiedzieć głośno wobec widzów swój wiersz lub wiersz jakiegoś ulubionego poety, ulubionej poetki. I nie jest zagrożony oceną, nie ma głosowań, kto lepszy, kto gorszy, tylko taki moment po prostu podzielenia się swoją wrażliwością. I rzeczywiście to w zeszłej edycji jakoś bardzo dobrze zafunkcjonowało. Spontanicznie przeprowadziłam warsztaty aktorskie i było bardzo swobodnie. Na tym nam też bardzo zależy. Następnie Anna Gryszkówna i Piotr Grabowski będą czytać swoje ulubione wiersze. I właśnie to zapowiadane przeze mnie biografie non-fiction zaraz po tym. Justyna Sobolewska, Dorota Karaś, Cezary Łazarewicz i Marek Sterlingow. I mój spektakl, Ginczanka, przepis na prostotę życia. To, co pan powiedział, jasność, ciemność, to się bardzo odnosi do Ginczanki.
1: Oj, tak.
2: Bo jej życie to właśnie jasność i ciemność. I na koniec dnia, soboty, o godzinie 19, Leszek Możdżer ze swoim koncertem solo. Niedziela, śniadanie na trawie, to też jest nasz stały punkt programu. Wejście free, wtedy jest o tej godzinie, od godziny 10 do 12, animacje dla dzieci, śniadanie. Później spektakl Lament na Placu Konstytucji z Teatru Polonia. Wystąpią wybitne artystki, Bogusława Schubert, Marysia Seweryn i Małgorzata Zawadzka. I kolejny nasz stały punkt programu, Kwiatki Czarnoleskie. Czyli dr Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski porozmawiają o świecie, podyskutują z widzami. Biografii non-fiction, część druga, Justyna Sobolewska będzie rozmawiała z Andrzejem Franaszkiem o Herbercie i o Miłoszu, więc tu łączymy dwa w jednym, czyli właściwie trzy w jednym, poezję, filozofię i biografię non-fiction. A zakończymy nasz festiwal
1: czymś
2: zupełnie nowym, potańcówką. Pod kierunkiem, będzie orkiestra pod kierunkiem Jana Emila Młynarskiego. To jest nowy pomysł w naszym programie. Mam nadzieję, że zostanie przyjęty przez widzów i, co jest ważne, zdążymy na finał. Finał Ligi Mistrzów, ponieważ koncert jest o godzinie 16:30, więc spokojnie każdy dojedzie nawet do Warszawy.
1: Na wszystkim państwo pomyśleli. To jeszcze na koniec, panie dyrektorze, czy te nieoczywiste okoliczności natury i kultury sprawiają, że jest w czasie festiwalu Carpe Diem szansa, żeby zadzierzgnąć znajomość z artystą, żeby wdać się w jakąś niezobowiązującą pogawędkę?
0: Oj, tak, to nie ma jakichś barier, tu nie ma tłumu ochroniarzy oddzielających, no tu użyję może cudzysłowu, gwiazd i gwiazdeczek. Tu są prawdziwi artyści i nie unikają kontaktu z ludźmi. Jeżeli, no, no

0: bardzo często widzę artystów po jakimś punkcie programu, po zakończeniu ich występu, że rozmawiają z naszymi gośćmi i to w tych przestrzeniach parku to jest taki stały widok.
1: Artyścia
0: pośród lip. Spotykamy się gdzieś tam na spacerach, tak.
1: Z wielbicielami sztuki. Festiwal sztuki Carpe Diem od 17 do 19 lipca na terenie Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Na ten festiwal zapraszali państwa Agnieszka Przepiórska, aktorka i kuratorka festiwalu, Ireneusz Domański, dyrektor muzeum, i Hanna Białoń z promocji festiwalu. Dziękuję państwu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Bardzo dziękuję serdecznie i zapraszamy.
1: Program drugi, 16:45.

0: Jan Sebastian Bach, koncert klawesynowy C-moll, część pierwsza, to za nami. A przed nami wyprawa do Białegostoku, do tamtejszej galerii PIK, czyli Galerii Podlaskiego Instytutu Kultury. Cóż tam można podziwiać? Otóż dwie różne dziedziny sztuki i dwa odmienne sposoby opowiadania o naturze i o pamięci. Artyści posługują się różnymi środkami wyrazu, ale ich pracę łączy fascynacja naturą oraz poszukiwanie organicznych form. Dzięki temu wystawa malarstwa Eweliny Ramotowskiej i rzeźby Kamila Kalinowskiego tworzy spójną opowieść. Opowieść o świecie widzialnym przez pryzmat wspomnień, przyrody i wyobraźni, podkreśla kuratorka wystawy Beata Palikot-Borowska.
1: Ewelina z Kamilem bardzo się dopełnili w swoich działaniach artystycznych. Nie konkurują ze sobą, a wręcz właśnie uzupełniają. Malarstwo Eweliny jest bardzo uduchowione, wspomnieniowe, lekkie, a rzeźby Kamila są metafizycznością. Można się tam doszukiwać kilku warstw, odnajdywać wiele właśnie łączników, co zobaczymy, patrząc po prostu na malarstwo i na rzeźby.
2: Te dwie formy sztuki bardzo fajnie się komponują i uzupełniają.
3: Kamil Kalinowski.
2: Zawsze chciałem mieć wystawę z obrazami, z malarstwem, bo uważam, że to naprawdę dobrze wygląda.
4: Tworzymy oddzielnie, natomiast z Kamilem dobrze się znamy, obserwujemy się od dawna.
3: Ewelina Ramotowska.
4: Pomysł był chyba Adasia Ślefarskiego. Skupiliśmy się na tych owalnych formach. U Kamila bardzo dużo jest rzeźb z plastrów drewna. U mnie bardzo dużo jest form cyrkularnych i to się naprawdę dobrze zgrało.
2: Tarcica drewniana, bo tak to fachowo nazywa się, jest generalnie cięta wzdłuż pnia, natomiast plastry są w poprzek cięte. Mało twórców robi z plastrów. Jeśli chodzi w ogóle o meblarstwo, w ogóle nie są używane, poza jakimiś tam stolikami. Natomiast dlaczego plastry? Może dlatego, że na początku swojej zabawy z rzeźbiarstwem miałem dostęp do tych plastrów i stwierdziłem, że jednak spróbuję, mimo że to jest trudniejsze niż rzeźbienie w kładzie.
4: Ja prezentuję tutaj dwa cykle. Tu na parterze mamy właśnie ten pejzaż cyrkularny, oglądany właśnie przez dziurkę od klucza, a na górze mam taki drugi cykl obrazów inspirowanych naturą, naszą tutaj regionalną Podlaską. Chyba tutaj chcę pokazać taką tajemnicę, ale też tęsknotę, bo ja od kilku ładnych miesięcy maluję cały czas pola, które gdzieś tam bardzo mocno we mnie tkwią, bo przypominają mi dzieciństwo. Spędziłam u moich dziadków, gdzie tak naprawdę poza polami nic nie było. Chyba za tym tęsknię mocno.
3: I rzeźby, które też nawiązują strukturą do pejzażu podlaskiego, czyli drewna. A co jest w środku tych rzeźb?
2: One mają gdyby taki podwójny charakter, nawiązują do Podlasia. Bardziej chyba do mnie. Przedstawiam to, co mam w głowie i staram się połączyć sfery, tą materialną i tą trochę mentalną, duchową.
3: Przyjrzyjmy się w takim razie waszym pracom. Mandala istnienia na początek i mandala. Umawialiście się, że będą dwie mandale?
2: Umówiliśmy się przed wystawą. Ta mandala, moja wariacja na temat pracy Eweliny. Tam jeszcze druga para jest
4: na górze, gdzie stworzyłam obraz do rzeźby Kamila. Możemy pójść zobaczyć?
3: Czyli rozumiem, że trochę było też zabawy przy powstawaniu tej wystawy.
4: Tak, zabawy. Ja miałam ogromną radość w malowaniu. Zresztą wysyłałam obrazy Kamilowi, bo była troszeczkę inna wersja. To jest ten obraz do rzeźby Kamila.
3: Refleksja i refleksja.
4: Refleksja, tak.
3: W refleksji jest kobieta z rozwianym włosem, wpisana właśnie w ten okrąg, a na obrazie jest bardzo podobnie.
4: W moich ulubionych niebieskich barwach. Ja też bardzo rzadko w ogóle maluję twarze, więc to też dla mnie było nowe doświadczenie, dobre.
2: Przy tworzeniu tej rzeźby miałem bardzo głębokie przemyślenia odnośnie natury moralnej i mentalnej. I ta refleksja, te zastanowienia podczas pracy tak bardzo przylgnęło, że stwierdziłem, że jednak nazwę tą rzeźbę refleksja.
3: Bardzo ciekawe jest przyglądanie się waszym ulubionym symbolom, które znajdują się w tych pracach.
4: Bardzo ważnym, symbolicznym elementem jest księżyc. W ogóle większość moich obrazów to nokturny. Niektórzy krzyczą na mnie, że za dużo tam ciemnego koloru, no ale to jest jednak moje. Dla mnie no

0: Noc nie jest czymś złowrogim. Wydaje mi się, że noc związana jest z jakimś spokojem i ciszą, której tak bardzo potrzebujemy w naszym życiu.
1: Zauważyłam, że pan bardzo lubi też taki rodzaj struktury, która trochę układa mi się skóry człowieka. Ona jest taka porowata.
2: Te rzeźby mają charakter taki trypofobiczny. One mają takie otworki, zagłębienia. Tak, to jest efekt zamierzony i może dlatego, że inspirowałam się twórcami, którzy tworzą. Może nie zapożyczyłem, ale na pewno to był taki bodziec, żeby stworzyć właśnie w tej formie i w tym kontekście.
1: Aż kusi, żeby zapytać was na koniec, które prace powstawały dłużej, czy rzeźbienie, czy malowanie?
0: No ja maluję bardzo długo, to są tygodnie. Nie wiem jak u Kamila, myślę, że podobnie Kamil, prawda?
2: Tak. Praca w drewnie, i gdzie jest dużo detali, jednak wymaga dużo, dużo czasu. To są dziesiątki, a niekiedy nawet setki godzin przy tworzeniu pracy.
1: A efekt?
0: Efekt mnie często zaskakuje. Nie robię szkiców. Mam w głowie jakiś projekt, natomiast bardzo często jestem zaskoczona tym efektem finalnym, ale jeszcze chcę powiedzieć o tym, że ja często płótna zamalowuję, dlatego to tygodniami trwa, bo pod tymi obrazami jest jeszcze na pewno kilka warstw innych obrazów. Ja wstaję z rana, patrzę na to i często wałkiem po prostu zamalowuję te płótna. Nie wiem, jak u ciebie jest, Kamil.
1: I czy to się da w ogóle z rzeźbą tak zrobić?
2: Specjalnie stworzonej formy nie za bardzo coś z tym fantem zrobić, chociaż można przeprowadzać pewne korekty. Muszę pozostawić to tak, jak jest. No, drobne poprawki oczywiście, jak najbardziej, bo to jest możliwe, ale nic więcej niestety. Często efekt finalny troszeczkę rozbiega się z tym założeniem, w którym wchodzę do pracowni przed rozpoczęciem pracy. Ja często powtarzam to, że proces tworzenia rzeźby to jest jak spacer we mgle, czyli gdzieś tam w oddali widzę jakiś zarys i w miarę zbliżania się, czyli postępu prac, ten zarys nabiera kształtu już ostatecznej formy.
0: Sztuka dla mnie jest przestrzenią, gdzie mogę się zgubić i odnaleźć jednocześnie.
3: Efekty tej współpracy, szczególnej współpracy, mogą państwo podziwiać w galerii Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku. Tam potrwa wystawa malarstwa Eweliny Ramotowskiej i rzeźby Kamila Kalinowskiego do 8 sierpnia.

0: Autopromocja.
1: Jesteśmy ta w czasach, w tych góralskich lasach.
2: W naszym letnim cyklu Jesteśmy na wczasach, podróżujemy do wód.
3: Odwiedziliśmy już Busko-Zdrój, a teraz pora na prawdziwą gwiazdę wśród uzdrowisk – Ciechocinek.
2: Choć najczęściej kojarzy się z sanatoriami, spróbujemy pokazać go z nieco innej strony.
3: Poszukamy śladów historii i sprawdzimy, gdzie warto tu spędzić czas.
2: Zapraszamy w sobotę od 15.
3: Maria Czok
2: i Małgorzata Szymankiewicz.
4: W cyklu Książka do słuchania premiera. Boski Juliusz Jacka Bocheńskiego w interpretacji Andrzeja Mastalerza. Opowieść o władzy i postawie ludzi wobec niej. O tym, jak się ludzie bronią i jak kapitulują.
5: Czy ktoś z Państwa chciałby zostać Bogiem? Jest to osiągalne. Rzecz prosta, nie każdy reflektuje i nie każdy potrafi. Ale może chcą Państwo wiedzieć, jak się to robi?
4: Zapraszamy o 19.
6: Na szlaku naszych letnich, wieczornych, muzycznych wędrówek oczywiście nie może zabraknąć bardzo bogatego programowo festiwalu w Montpellier. Druga na nim wizyta w tym tygodniu to jest recital fortepianowy Bertranda Chamayu, opatrzony bardzo nośnym tytułem Od Mendelssohna do Lennona. Co z Johna Lennona, to na razie sekret, ale muzyka Feliksa Mendelssohna to będzie obszerny wybór z jego pieśni bez słów. Na transmisję recitalu Bertranda Chamayu zapraszam już dziś. Z Montpellier łączymy się o 20.00. Marcin Majchrowski.
0: Autopromocja.
7: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 17.
0: Przegląd prasy zagranicznej.
7: Przygotowała i przedstawi Monika Pilch.
8: Dziś między innymi o odnalezionej rzeźbie Camille Claudel oraz o spektaklu Petera Steina prezentowanym na festiwalu w Portugalii. Wyobraźmy sobie świat bez Wagnera. Nie jest to łatwe, ale spróbujmy, pisze prowokacyjnie Tom Service w Guardianie. Mija 150 lat od pierwszego festiwalu w Bayreuth, na którym Wagner nie tylko zaprezentował swój pierścień Nibelunga, lecz także próbował na nowo zdefiniować rolę muzyki, sztuki i kultury. Ambicje miał imponujące, zmienić nie tylko operę, ale i sposób myślenia o świecie. Skala jego oddziaływania pozostaje trudna do przecenienia. Zrewolucjonizował teatr muzyczny, zafascynował filozofów i artystów, a zarazem pozostawił po sobie dziedzictwo, którego ideologiczne konsekwencje okazały się trwalsze niż same przedstawienia. A gdyby Wagnera nie było, być może w centrum muzycznych przemian stałby Weimar Lista, a nie Bayreuth. Późny romantyzm rozwijałby się mniej pod dyktando jednego twórcy, pozostawiając więcej miejsca odmiennym estetykom kompozytorskim i indywidualnościom. Trudno przewidzieć, czy historia znalazłaby innego patrona dla podobnych ideologicznych projekcji. Łatwiej stwierdzić, że świat bez Wagnera jest niemal niemożliwy do wyobrażenia, konkluduje swój felieton Tom Service. Nowo odnaleziony egzemplarz rzeźby z brązu L'Âge Mûr autorstwa Camille Claudel, uznawany za zaginiony od początku XX wieku, zostanie wystawiony na aukcji w Paryżu. To już drugi egzemplarz dzieła odnaleziony w ostatnim czasie, donosi Le Figaro. Pierwszy odkryty przypadkowo w niezamieszkałym paryskim mieszkaniu we wrześniu 2024 roku sprzedano w lutym roku 2025 za 3,6 miliona euro. Nagłośnienie tej transakcji doprowadziło do odnalezienia kolejnej rzeźby. Egzemplarz przechowywany od lat w rodzinie pod Paryżem został rozpoznany przez właścicieli po relacjach telewizyjnych. Jak wyjaśnił Alexandre Lacroix, rodzina skontaktowała się z licytatorem zaledwie 8 dni po sprzedaży pierwszego odnalezionego odlewu. Według ekspertów jest to egzemplarz numer 5, którego ślad zaginął po wystawach w Galerii Blota w latach 1907-1908. Rzeźba przedstawia

0: alegorię cyklu życia i nawiązuje do burzliwego związku Camille Claudel z Augustem Rodenem. Należy do najbardziej znanych dzieł artystki. Zachowało się zaledwie 5 odlewów tej wersji, a odkryty egzemplarz sygnowany C. Claudel i oznaczony numerem 5 wyceniono na 1,5 miliona euro. Organizatorzy aukcji liczą jednak na wynik zbliżony do poprzedniej sprzedaży. Licytacja odbędzie się w Paryżu 20 września podczas Europejskich Dni Dziedzictwa. W Lizbonie nadszedł czas wakacji, ale nie przerwy w teatrze. Półwysep Almada jest obecnie gęsto zaludniony, a w jego sercu znajduje się Teatro Municipal Joaquim Benite. Lazurowo-niebieski nowy budynek z 2005 roku, miejsce i siedziba festiwalu Almada, który odbywa się tu corocznie w lipcu. Jednym z najważniejszych wydarzeń jest Płatonow Antoniego Czechowa w reżyserii Petera Steina, twórcy którego spektakle od lat zajmują ważne miejsce w programie imprezy. Pięciogodzinne przedstawienie, grane po włosku z portugalskimi napisami, ani przez chwilę nie sprawia wrażenia muzealnej rekonstrukcji. Stein pozostaje wierny Czechowowi, nie skraca tekstu i pozwala wybrzmieć jego pełnej dramaturgii. Jednocześnie spektakl zachwyca lekkością, subtelnym humorem i rytmem, które sprawiają, że długi czas trwania nie nuży. Ascetyczna, a zarazem sugestywna scenografia, znakomite kreacje zespołowe oraz wybitna rola Alessandro Averonego jako Płatonowa budują przedstawienie o niezwykłej sile. Festiwal Almada po raz kolejny potwierdza swoją renomę jako miejsca spotkań europejskiego teatru. W tegorocznym programie znalazły się także spektakle Christophera Maltarella, Milorała, jednak to Peter Stein pozostaje jego symbolicznym bohaterem. Reżyser zaprezentował również swoją nową książkę wydaną w języku portugalskim i angielskim. Na łamach Die Welt ukazała się recenzja najnowszej powieści Szczepana Twardocha, Powiedzmy, że piątek, która niedawno trafiła na niemiecki rynek wydawniczy. Historia emerytowanego górnika pragnącego odmiany i nowego początku według recenzenta rozczarowuje przede wszystkim narracją prowadzoną równolegle w trzech planach czasowych. Czy Twardochowi zabrakło wytrwałości lub chęci, by opowiedzieć tę historię do końca? A może celowo pokazuje, co powieściopisarz mógłby zrobić z czasem, miejscem i fabułą, gdyby tylko zechciał. Recenzent podkreśla jednak, że tematy kolonializmu i nacjonalizmu nie są u Twardocha przedstawione w sposób niezgrabny czy dydaktyczny, jak w debiutanckiej powieści o ambicjach akademickich. Przeciwnie, autor pokazuje ich głębię oraz emocjonalny potencjał z właściwą sobie literacką swobodą. Zdaniem recenzenta Die Welt, Szczepan Twardoch pozostaje obok cudownie ekscentrycznej noblistki Olgi Tokarczuk pisarzem o wyjątkowej sile twórczej, czerpiącym energię z każdego kolejnego dzieła. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Program Drugi Polskiego Radia jest 7 minut po godzinie 17:00.

0: Muzyka Jeana Philippa Rameau, Sabine Devier, zespół Les Ambassadeurs i Alexis Kosenko. Program Drugi Polskiego Radia jest 12 minut po godzinie 17.
1: Gość dwójki.
2: Wacław Cholewiński, dzień dobry Państwu. Dziś wybieram dwójkę, porozmawiamy z Olgą Wójcik, autorką tomu esejów Czas i Znaki. Dzień dobry, Olgo.
3: Dzień dobry.
2: 13 tekstów, kiedy je pisałaś?
3: 2 lata temu.
2: 2 lata temu, no zebrało się na 130 stron mniej więcej. Powiedz, czy ty bardziej czujesz się malarką, poetką, eseistką?
3: Chyba wszystko zaczyna się od obrazu, więc po pierwsze malarka, aczkolwiek pisanie jest o tyle bliższe, że tutaj tak naprawdę realizuje się, realizuje świat, jeśli tak można powiedzieć, ale od malowania zaczęło się. Tata mój był malarzem, artystą plastykiem.
2: Ten tom zaczynasz od eseju o Bazylim i kolejce do lekarza. Powiedz, kim był Bazyli? I tam jest takie zdanie, i po co człowiek tak długo żyje? To jest zdanie na dłuższą dyskusję, a właściwie na stan ducha. Każdy ma takie momenty, kiedy ma za mało czułości, czuje się za mało kochany. Ale zacznijmy od tego, kim był Bazyli?
3: Bazyli, przypadkowo spotkany w przychodni człowiek, którego obserwowałam. Uwielbiam obserwować świat, ludzi. Taki mały teatr, teatrzyk, jego babcia, on, no i telefon komórkowy. I potem, kiedy wróciłam do domu, przepełniona tymi obrazami, tym, co usłyszałam, myśląc sporo o właśnie tych szybkich, natychmiastowych, cyfrowych czasach, zaczęłam pisać. A pisząc, okazało się, że ten Bazyli to będzie intruz, który wkrada się w życie bohaterki, trochę moje, i przeszkadza żyć, choć właśnie żyjemy w czasach przedkomputerowych, czas

0: czasach przedekranowych, ale to kompulsywne sprawdzanie, zaangażowanie w świat wirtualny tak bardzo, że bohaterka, babcia mówi, i po co człowiek dalej ma żyć? No właśnie, skłoniło mnie do rozważań o czułości i braku czułości, szczególnie...
1: I o potrzebie drugiego człowieka, prawda? Tak. Bliskości. Piszesz, że żyjemy w czasach duchowego ubóstwa. Co to znaczy?
0: To chyba łączy się z tą szybkością życia, a nawet tryb zadaniowy, że bardzo pędzimy, a to, co ważne, wydaje mi się, rodzi się z kontemplacji, z zapatrzenia, z powiedzenia sobie stop i właśnie wtedy jest miejsce albo na modlitwę, albo na kontemplację piękna, a kiedy tego nie ma, to umyka i chyba można tak stwierdzić. Ale wbrew temu można płynąć pod prąd, jak powiadał nasz wielki mistrz, mówię nasz, mój Zbigniew Herbert, i próbować ocalić to, co duchowe, to, co łączy się z wyobraźnią, kontemplacją, zapatrzeniem i jeśli ktoś tworzy, na nowo odkrywaniem jakiegoś świata przy pomocy dawnych kultur.
1: Olgo, piszesz w tym tomie o Józefie Czapskim i kapistach. To jest twoje malarstwo?
0: Tak, to łączy się z czasami mojej młodości. Ja razem z grupą znajomych odkrywałam świat kapistów, kolorystów. Zresztą tata też kochał ten świat. Dla mnie jest to świat takich czystych barw i świat takiego, jeśli mogłabym użyć słowa, lotu, odlotu od spraw przyziemnych, prozy życia, w której jesteśmy zanurzeni, a tam moje oko może bawić się czystą barwą, gdy na przykład patrzę na obraz Pankiewicza, Powrót z kąpieli, piękne tonie morskie, połączenia barw, zestawienia, to ja wewnętrznie mam wielką radość, po prostu moje oko się raduje, patrząc, wnikając na te połączenia kolorystyczne albo Nachta Samborskiego. Jego obrazy w ogóle traktuję jak takie puzzle, układanki i to oko sobie skacze, cieszy się, odrywa się i ma dużo radości.
1: Najciekawszy w tym tomie, w moim odczuciu, tekst dotyczy karnawału. Piszesz tak, karnawał był kiedyś częścią ładu świata. A dziś człowiek bawi się permanentnie i daje się zabawiać.
0: Tak. Kiedyś ład świata, kiedyś Bachtin, Kajła, Głowiński, gdy pisali o karnawale, o czasach średniowiecza, mówili po prostu, to był wentyl bezpieczeństwa. Był post, był karnawał, były pewne napięcia w społeczeństwie. No i ten czas wydzielony, czas karnawału dawał ujście. Tymczasem pochylając się nad kulturą współczesną, myślę przede wszystkim o popkulturze, o kulturze masowej, dostrzegam taką permanencję karnawału i poza tym no, ta wolność człowieka. Jesteśmy teraz tak wolnymi ludźmi, że właściwie nieograniczonymi sami ustanawiamy normy i właściwie można w tym karnawale współczesnym uczestniczyć cały czas.
1: To oznacza, że jesteśmy wyzwoleni ze wszelkich hamulców?
0: Myślę ostatecznie, że nie. Aczkolwiek pokus jest bardzo dużo.
1: Czy żyjąc w kulturze fajerwerku, człowiek respektuje jakiś inny czas poza czasem karnawału?
0: To zależy, myślę, od takiego wewnętrznego czegoś, co jest w nas. Nie chcę tu mówić o takich wielkich słów używać, wychowanie, sumienie, coś, co jest w nas bardzo silnie obecne i ono daje nam odpowiedź. No właśnie, czy zatańczyć w czasie postu, czy dla kogoś jeszcze to jest taka zasada, nie wiem, przykazanie ważne dla kogo, dla mnie.
1: A karnawałem może być wszystko?
0: No jeśli myślimy na przykład o rzeczywistości na kliknięcie, tej wirtualnej, tak duże są teraz możliwości, że tak naprawdę tak, ale to wszystko ostatecznie zależy od naszej decyzji. Tak?
1: Twoja książka ma podtytuł Diego i Waszka. Co symbolizuje Waszka w kulturze?
0: Och, Waszka ma bardzo szerokie odniesienia. Nie mogę zapomnieć cudowne lekcje z moim polonistą Stanisławem Falkowskim. Właściwie jedna z

0: lekcji, którą najbardziej zapamiętałam, kiedy przyniósł ważkę, nawet mam z sobą dziwny ogród i zastanawialiśmy się, cóż ona może znaczyć i wtedy dowiedziałam się, cóż to jest symbol, że może być wielowarstwowy i tak, może być to znak niepokoju, złota ważka na przykład na tym obrazie Dziwny Ogród, ale może być, jak pisze Wallis w Secesji, że jest to znak szczęścia, udanego małżeństwa, rodziny. Także bardzo, bardzo szerokie znaczenia i od wanitatywnych po takie kojące, pełne radości.
1: Znajduję w twojej książce taki opis, że malowałaś i podszedł do ciebie człowiek, popatrzył i wykrzyknął, łapiąc się za głowę. O, rety, Putin leci!
0: Tak, i rzeczywiście ja ten moment włączyłam do mojego eseju i rzeczywiście to się pojawia. I tak sobie pomyślałam, że może ta moja ważka, która przelatuje, jest zresztą na okładce, gromadzi w sobie te lęki przeróżne człowiecze XXI wieku, ale jednocześnie ona leci, ona przelatuje, więc mam nadzieję, że...
1: Ale Putin jako ważka to jednak coś specjalnego.
0: To jest coś specjalnego, tak.
1: Powiedz, czym dla ciebie są ikony i dlaczego je piszesz?
0: Czymś bardzo ważnym, właśnie chyba takim zatrzymaniem, decyzją. Chcę zatrzymać się w modlitwie, w kontemplacji, pokonać ducha jakiejś ospałości, lenistwa, wkroczyć w świat, który jest bardzo pełen znaczeń. Świat, w którym mogę odbudować właśnie to, co zabiera mi czasem, świat, w którym żyję, tak? Ten świat duchowego ubóstwa. Tam jest kopalnia. Tam wszystko znaczy. Każdy gest, każde ułożenie palców, każde zmrużenie powieki, spojrzenie ku górze, źrenice. Tam jest świat pełen znaczeń, no i zatrzymania. Ja wtedy się zatrzymuję.
1: Piszesz o świętym Jerzy na złotym tle.
0: Tak, tak. Znalazłam taką ikonę właśnie świętego Jerzego na złotym tle, rosyjską, ale ponieważ wtedy miałam duże płótno, nie miałam deski, pomyślałam, że stworzę coś większego. Jest to spore płótno i będzie to po prostu swobodna kopia. A że było lato, a że jak złocić, takie sprawy też techniczne na płótnie, może nie. Więc wtedy jakby wchłonęłam to, co było za oknem, piękne zielenie, kwiaty rozmyłam dłonią na tym zielonym tle i zamiast złota pierwowzoru pojawiła się zieleń i mój święty Jerzy przemierza te zielone przestrzenie.
1: Czas tworzenia i dar tworzenia.
0: A tak, tak. Początek to oczywiście sformułowanie Zbigniewa Herberta w jednym z wywiadów, kiedy wypowiada się, mówi o darze tego czasu, że to łączy się z jego dzieciństwem, kiedy jako mały chłopiec siadał w oknie, przy oknie, na parapecie i zapatrywał się do woli na mur w pobliżu kamienicy, w której mieszkali. I wtedy uczył się patrzenia na te zestawy kolorystyczne, różne plamy w tym słońcu zachodzącym, a później patrząc na arcydzieła, twierdził, że właśnie to był ten początek, to była ta pierwsza nauka tych zestawień kolorystycznych. A ja później sobie, no jak Herbert, dar czasu, no to dalej pociągnęłam dar tworzenia, bo on też pisał właśnie, dlaczego ja, dlaczego zostałem powołany, jak to wszystko okiełznać, jak pisać. No nie tylko opisywać, ale stworzyć z tego coś korespondującego ze współczesnością i coś, co jest ważne. Więc takie odnajdywanie w przeszłości i w teraźniejszości, zbudowanie nowego światu.
1: Czym jest przeprucha?
0: Przeprucha to jest pewna metoda, technologia, kiedy stworzysz rysunek i w moim wypadku, kiedy boisz się od razu nanieść na przykład na biel dechy, tworząc ikonę, ten rysunek, kiedy jeszcze nie jesteś pewna, ale już jest decyzja, ten rysunek jest dobry, nakładasz wtedy kalkę na rysunek, robisz dziurki tam, gdzie jest kontur, odwrotnie.

0: wracasz, kładziesz na już tam, gdzie ma być malatura i sproszkowanym grafitem w te dziurki wlewasz właśnie ten grafit i wtedy powstaje rysunek już na właściwej powierzchni, ale odwzorowany nie ręką, tylko właśnie przez te dziurki, bo praca została wykonana w rysunku, a tutaj utrwalasz to.
1: Kolor to kolor, rysunek to żelazo, mówił Józef Chełmoński. Zawsze jest najpierw rysunek, szkic?
0: Tak, tak, to nie wiem. Tata mnie tak nauczył, że jednak trzeba tę kompozycję jakoś ustawić, pewne proporcje i choćby nad morzem szalał wiatr, choćby mieć tę kartkę na kolanach i nie mieć nawet ołówka, ale mieć w ręku pędzelek i chociaż parę kresek zaznaczyć, gdzie drzewo, gdzie ustawić, gdzie fala, to daje mi takie poczucie jakiegoś ładu. A potem może być szaleństwo kolorystyczne, rozbryzganie, malowanie z gestem, ale choćby troszeczkę właśnie pędzelkiem ten szkic malarski. To ja jestem za tym i za słowami Chełmońskiego.
1: Święty Jerzy był na mini wernisażu.
0: Skoro mam pracownię, domek i palenisko i są organizowane ogniska, to dlaczego nie zorganizować taki mini wernisaż właśnie tego na przykład świętego Jerzego, gdzieś ustawić na szkaludze w pobliżu ognia, a ogień już sam ożywi jeszcze, gdyby był wiatr, wietrzyk lub większy, chociaż z ogniem trzeba wiadomo uważać, no to wiadomo, że przez te języki ognia ten obraz mógłby nabrać właśnie ruchu.
1: Na stronach 109 i 110 jest fantastyczne zdanie. Anioł, który musiał pięknie pachnieć.
0: Tak, ja lubię sobie wyobrażać, jak artysta na początku, ten pierwszy gest, to pierwsze zmaganie, jak to mogło wyglądać. Tego anioła oczywiście zobaczyłam już pomalowanego, nie wiem, ozłoconego płatkami złota w kościele nad morzem w Łebie. Przepiękny, zrobił na mnie duże wyrażenie i zawsze tak ku głębi, też taką metodą herbertowską. Od niego się nauczyłam. Widzimy powierzchnię, ale próbować dotrzeć do tego, co jest z głębi. Ja tak realnie właśnie chciałam domyśleć się, jak to było. No musiał być jakiś kloc drewna, pachnieć, doczytałam, tak, z jakiego drewna, wyobraziłam sobie i taką sytuację z pracowni artystycznej, no i stąd ten zapach.
1: Pytanie o źródło wiary, to bardzo intymne.
0: To bardzo intymne. Pytanie dotyczące głębi wnętrza mojego, mojej bohaterki, związanej, to znowuż zaczyna się tak zwyczajnie. Przechodzę, idę i coś, jakiś motyw niemalże mnie zatrzymuje, chwyta i to było tak, wracałam sobie z zakupów, z galerii i nagle patrzę, stara furtka, jakiś garaż, jakieś samochody i przystanęłam, oglądałam, a tam pewnie 10 warstw farb nałożonych w kolejnych latach, jakieś korozje, prześwity, purchle. No i znowuż ta fascynacja kolorystyczna i dotykowa, bo ja też dotykałam tej furtki, tych korozji, rdzy, zaprowadziła mnie być może do jakiegoś pytania, które było we mnie obecne od dawna, może nieuświadomione, a tutaj wraz z tym doświadczeniem kolorystyczno-dotykowym, samoistnym dziełem malarskim, furtka.
1: Olgo, modlitwa, aniele Boży, stróżu mój, towarzyszy przez pokolenia Polakom, no, od XIX wieku, tobie też. No i chroni cię ten anioł stróż?
0: Tak, tak, zawsze, szczególnie jak trochę się boję, albo bardziej się boję, to wtedy...
1: A często się boisz?
0: Jak coś przeżywam bardziej, jak coś jest nowego, jakaś nowa sytuacja szczególnie, tak, to wtedy zapraszam do mojego wnętrza właśnie anioła stróża i proszę o pomoc, bo już trochę się nauczyłam w życiu, że nie zawsze człowiek swoimi siłami, myślami, próbą swoich sił, no wszystko może poukładać, ogarnąć.

0: bądź i zapanować.
1: Sporo w tych twoich esejach duchowości, Boga, biblijnych odniesień.
0: Tak, tak. To chyba naturalne, bo nasz dom był taki. Nasz dom był pełen duchowości, bardzo otwarty. Z jednej strony zanurzony tu i teraz w chrześcijaństwie, w katolicyzmie, a z drugiej strony otwarty na inne poszukiwania. To oczywiście myślę o moim tacie, artyście, który poszukiwał Pana Boga i w duchowości wschodu, Indii. Także bardzo taki otwarty dom. Ja jako dziecko, potem dziewczynka, no po prostu uczestniczyłam w tym i nie boję się o tym pisać czy myśleć.
1: Wybieram dwójkę. Rozmawialiśmy dziś z Olgą Wójcik o jej tomie esejów Czas i znaki. Bardzo ci, Olgo, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Ja już też się żegnam z Państwem. Wacław Cholewiński. Do usłyszenia.

To trio fortepianowe e-moll Antonina Dworzaka. Słuchaliśmy części piątej. 17.35, program Drugi Polskiego Radia. Mamy dla Państwa nieustająco zaproszenie na Dolny Śląsk, na rozpoczynający się już jutro Festiwal Góry Literatury. Jeśli Państwa nęci Ścinawka Górna, albo Polanica, albo Nowa Ruda, Zamek Sarny,

Rozpoczyna się 10 i potrwa do 18 lipca. 22 645 22 22. Czekają zaproszenia na tegoroczny Festiwal Góry Literatury, pod wieloma względami rekordowy, bo przyjadą tłumy znakomitych gości, pisarze, pisarki, ale też artyści innych profesji. To wszystko dzieje się na Dolnym Śląsku i tam Państwa zapraszamy.

0: Menuet antyczny Maurycego Ravela przy fortepianie Bertrand Chamaillu. Tego artystę jeszcze Państwo dziś w dwójce usłyszą wieczorem w czasie transmisji z Festiwalu Radia Francuskiego z Montpellier. To będzie recital pod dość szczególnym tytułem od Mendelssohna do Lennona. 17.41, słuchają Państwo audycji popołudniowej w dwójce. Mamy dla Państwa jeszcze dwie interesujące wystawy. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina jest organizatorem i współorganizatorem tych wystaw. Jedna to ekspozycja w Palmie na Majorce, druga w Żelazowej Woli. Bohaterami wystawy w Palmie są George Sand, w tym roku przypada 150-lecie jej śmierci, i oczywiście Fryderyk Chopin. Oboje spędzili na Majorce kilka miesięcy na przełomie 1838 i 1839 roku. Jaki wkład w tę wystawę ma Niwc? Oto Beata Stylińska zapytała Seweryna Kutera, kustosza Muzeum Fryderyka Chopina.
1: Niwc podpisał porozumienie z Urzędem Miasta Palmy w celu właśnie tak naprawdę przypomnienia obecności Chopina na Majorce. I nam się oczywiście wydaje, że wszyscy wiedzą o tym, że Chopin przebywał w Palmie i Waldemosie, ale dla tych turystów, a właściwie milionów turystów, które przybywają na Majorkę, nie jest to takie oczywiste. I razem z Urzędem Miasta postanowiliśmy przypomnieć ten bardzo krótki, ale jakże ważny rozdział w życiu i twórczości Chopina i George Sand.
2: I to się wydarza nie tylko w Waldemosie, gdzie jest stała wystawa i gdzie faktycznie bardzo wiele osób ją odwiedza, ale również w samym zamku w Palmie. Co tam można oglądać? Bo ta wystawa będzie trwała aż do końca października, prawda?
1: Dokładnie. Zapraszamy do 28 października. Przekaz tej naszej współpracy jest taki, żeby przypomnieć również o tym bardzo ważnym rozdziale pobytu Chopina w Palmie. Bo tak naprawdę porównamy ilościowo, ile czasu spędził w Waldemosie, a ile w Palmie, to prawie, że ten cały pobyt rozkłada się po połowie. Klucz tej naszej współpracy polega na tym, żeby przypomnieć również ten rozdział palmeński, nie tylko ten okres z Waldemozy, który my kojarzymy bardzo dobrze. I generalnie jest tak, że ten pobyt w Waldemosie w jakiś sposób jest równoznaczny z pobytem na Majorce, a tak nie jest. Dlatego, że jak sprawdziliśmy w dokumentach, które przy okazji odkryliśmy w archiwach w Palmie, a te archiwa się zachowały i tam są naprawdę znakomite dokumenty, które poświadczają właściwie dzień po dniu pobyt George Sand i Chopina na Majorce, to wiemy, że oni stosunkowo dużo czasu spędzili w Palmie i to nie było tak, że to był tylko jakiś taki przystanek i później musieli się udać do Waldemozy. W tym roku w Castel de Belvere, czyli w takiej bardzo modnej destynacji, jak to się dzisiaj określa, jest to drugie miejsce pod względem frekwencji w samej Palmie, poza katedrą. Urządziliśmy wystawę, która jest może trochę taka konceptualna, to znaczy to nie jest taka wystawa rasowa dokumentów jak w poprzednim roku, ale mówiąca właśnie o takim życiu codziennym George Sand i Chopina na Majorce i o sztuce, która z tego życia wynika i wypływa. Więc zanektowaliśmy tam dwie piękne gotyckie sale, które się znakomicie tak ideologicznie łączą z epoką romantyzmu. W jednej pokazujemy właśnie to życie codzienne. Pokazujemy tam również obiekty i obrazy z Muzeum Majorki, które z nami świetnie współpracuje. A w drugiej idziemy właściwie w taką stronę pokazania styku muzyki i plastyki. I tam prezentujemy znakomity cykl prac rycin Roberta Spisa, który ilustruje wszystkie preludia, które przecież na Majorce powstały.

0: wszystkim, którzy wybierają się w wakacje na Majorkę, polecamy tę wystawę. Przypominamy, w Palmie,
1: w Castel de Belver. Myślę, że większość z Państwa tam trafi. To jest przepiękny gotycki zamek, który góruje nad samą Palmą. Warto tam się wybrać, żeby poznać tajemnice życia i codziennego takiego właściwie życia George Sand i Chopina na Majorce.
0: Ale to nie wszystko, o czym dzisiaj chcieliśmy porozmawiać, bo również jest wystawa, którą już chcielibyśmy polecić, a która dopiero zostanie otwarta, prawda? W Żelazowej Woli, ponieważ muzeum na Okulniku jest jeszcze zamknięte.
1: Tak, przerzuciliśmy ten akcent działalności na Żelazową Wolę, na nasz oddział i w związku z rocznicą 150-lecia śmierci George Sand postanowiliśmy przypomnieć właśnie tą postać. I to będzie taka pierwsza wystawa, gdzie oddajemy jej główną rolę. Chopin tam oczywiście się bardzo mocno pojawia i akcentujemy jego pobyt w Noaon i relacje z samą George Sand, ale chcemy pokazać jakoś wielowymiarowość tej postaci, bo my ją postrzegamy często jako partnerkę, kochankę Chopina i na tym się kończy. A myślę, że te 9 lat spędzone z Chopinem to jest jeden z rozdziałów jej życia i to życie jest znacznie bogatsze i bardzo ciekawe. Zgromadziliśmy tam mnóstwo bardzo ciekawych obiektów z przeróżnych kolekcji. Uderzyliśmy do tych najważniejszych, jeśli chodzi o obiekty związane z George Sand, czyli z jej domem w Noaon, z muzeum właśnie George Sand w La Châtre. I z jej domu w Gargiles, to jest takie bardzo tajemnicze i mało znane miejsce, ale udało nam się do niego dotrzeć i też wypożyczyć obiekty. Ale też wracając jeszcze na Majorkę, tu musimy się pochwalić, że dotrą do nas obiekty właśnie z kolekcji Butrufera z Valdemozy. Po raz pierwszy tutaj będą prezentowane wybrane obiekty, które poddajemy konserwacji, tak żeby specjalnie zaprezentować je w Żelazowej Woli. Więc zobaczą Państwo naprawdę niesamowite obiekty, różnorodne bardzo, stąd nazwaliśmy tą wystawę kalejdoskopem życia i twórczości George Sand, żeby troszkę usprawiedliwić tą różnorodność. Ale tak jak wspomniałem, taka była ambicja, żeby pokazać George Sand jako artystkę, jako literatkę, jako osobę zajmującą się bardzo mocno kwestiami ekologicznymi, przyrodniczymi, ale też taką ikonę współczesną, ponieważ rzeczywiście ona nabiera ogromnego znaczenia dla Francuzów i dla Polaków i będziemy mieć taką też część poświęconą jej recepcji. Czyli zobaczymy, jak dzisiaj artyści przedstawiają George Sand.
0: A czy możemy zdradzić coś na temat tych obiektów? Co tam przyjedzie? Co będzie można zobaczyć?
1: Takim przewodnim motywem będą motyle. Może to brzmi trochę infantylnie, ale rzeczywiście jak wybraliśmy się do Gargiles i znaleźliśmy się w tym przepięknym, przepięknym miasteczku francuskim, gdzie kilka miesięcy rzeczywiście spędziła razem ze swoim nowym partnerem, ale też ze synem. I tam, proszę sobie wyobrazić, tak naprawdę opracowywali, klasyfikowali motyle. Mieli taką pasję, żeby łapać te motyle, a Gargiles jest takim wyjątkowym miejscem, gdzie rzeczywiście nagromadzenie takich wyjątkowych gatunków jest jakieś niesamowite. Hodowali te motyle od jakiejś postaci larwy po już takie gotowe egzemplarze, ilustrowali je i dzięki temu powstała wspaniała książka właśnie autorstwa Morisa i George Sand, gdzie mamy klasyfikację tych XIX-wiecznych motyli, zebraną wiedzę na temat właśnie tych stworzeń. Więc pomyśleliśmy, że to będzie taki motyw przewodni, który połączy i dorosłych, i dzieci, ale to tylko część tych eksponatów. Będą oczywiście jej książki, będą jej dendryty, czyli właściwie takie akwarele, które no właśnie sama wynalazła taką technikę. Ona była niesamowicie zdolna i właściwie codziennie miała jakieś nowe pomysły na życie, na twórczość. Stąd właśnie te akwarele są taką specjalną techniką, opracowane, przypominające właściwie takie odlewy prehistoryczne. Prezentowaliśmy je rok temu tutaj częściowo na wystawie Życie Romantyczne w Warszawie, a teraz kolejne nowe właśnie z Majorki będą zaprezentowane w Żelazowej Woli.
2: I wystawę w kalejdoskopie życia i sztuki George Sand w Żelazowej Woli mogą Państwo oglądać od 11 lipca do początku stycznia przyszłego roku. Z Sewerynem Kuterem rozmawiała Beata Stylińska.

0: muzyka Fryderyka Chopina jako przypomnienie o dwóch wystawach w Żelazowej Woli i w Palmie. 17:51.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Latem 1948 roku we Wrocławiu zainaugurowano Światowy Kongres Intelektualistów w obronie pokoju. Około 400 uczestników z kilkudziesięciu państw obradowało i podejmowało rezolucje według scenariusza napisanego w Moskwie. Czysto propagandowe przedsięwzięcie w ramach powojennej ofensywy ideologicznej Sowietów. Przewinęli się m.in. Pablo Picasso, Irène Joliot-Curie, Paul Éluard. Dwa lata później odpowiedzią Amerykanów był Kongres Wolności Kultury, obradujący w Berlinie. Z kongresem współpracowali z Francji Raymond Aron, Włosi Nicolas Chiaromonte i Ignazio Silone, z Brytyjczyków Steven Spender czy pochodzący z Węgier Arthur Koestler, Amerykanie Irving Kristol i Daniel Bell. Wszyscy apelowali o kulturę niezależną od ideologii, o uwolnienie od presji totalitaryzmu. Polscy współzałożyciele kongresu to Jerzy Giedroycz i Józef Czapski, wspomina redaktor paryskiej kultury w jednym z ostatnich wywiadów.
5: Współpraca z kongresem była o tyle bardzo cenna, prawda, że pozwoliła nawiązać kontakty ze światem intelektualnym zachodnioeuropejskim i amerykańskim. Ta rzecz była właściwie dosyć przypadkowa, wynikająca z tego, że z takim bardzo znanym politologiem James Berhamem Czapski i ja byliśmy zaprzyjaźnieni, bardzo prywatnie. I wobec tego zostaliśmy zaproszeni na zjazd organizacyjny tego kongresu, który miał miejsce w Berlinie. Prawda, byliśmy członkami, założycielami tego kongresu. To nam pozwoliło realizować parę rzeczy, między innymi utworzenie Uniwersytetu, prawda, Wolnego Uniwersytetu w Strasburgu, który miał kształcić studentów z krajów wschodnioeuropejskich. Można powiedzieć, wychowywać, że tak powiem, taką kadrę. Paręset osób ten uniwersytet ukończyło.
4: Józef Czapski był, według Jerzego Giedroycia, ministrem spraw zagranicznych kultury.
6: Moja rola była właśnie dzięki temu, że ja znałem Malraux, że poznałem Jamesa Burnhama, który był założycielem razem z Koestlerem Kongresu Wolności Kultury. A jak przyjechałem do Ameryki, to mieszkałem u Jamesa Burnhama. I bardzo się z nim zaprzyjaźniłem. To był pierwszorzędny człowiek. On był ekstrockista, potem był prawicowym, czy jak to się mówi. Jedna pasja to było zniszczyć Stalina.
4: Najdłużej związany był z Kongresem Wolności Kultury Konstanty Jeleński. To właśnie Jerzy Giedroycz i Józef Czapski ściągnęli go z Włoch do sekretariatu kongresu, a później do redakcji francuskiego pisma tej instytucji Preuve.
5: Jeleński pracował w VO. No i to dosyć nudziło i wtedy powstał Kongres Wolności Kultury.
4: Wspomina Jerzy Giedroycz.
5: Padł na pomysł, żeby nie ściągnąć Jeleńskiego do Preuve. I rzeczywiście oni to zrobili. I on od razu, zresztą przy swoich talentach, prawda, od razu tam zaczął odgrywać dosyć dużą rolę. I wtedy rozpoczęła się również współpraca z kulturą. Bardzo nam pomógł kongres, to znaczy Jeleński, dlatego że wtedy Miłosz wybrał wolność, prawda? Także oni.

0: Organizowali pierwszą konferencję prasową Miłosza, która miała tutaj duży wydźwięk. Jeleński tak samo dzięki kongresowi niesłychanie pomógł w zalansowaniu Gombrowicza.
1: Pisma związane z kongresem, właśnie francuski Preve, włoskie Tempo Presente, niemiecki Der Monat czy brytyjski Encounter wspierała Fundacja Fairfield, będąca, jak się potem okazało, komórką Centralnej Agencji Wywiadowczej. Po latach mówiono i pisano, to najpiękniejsza akcja CIA.
2: I takim właśnie wątkiem sensacyjnym na poły kończymy dzisiejszą audycję popołudniową. Bardzo Państwu dziękujemy, życzymy spokojnego czwartku. Magdalena Wojtulanis, Klaudia Baranowska, Beata Stylińska, Jakub Kukla. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Z pozoru jest czymś przejrzystym, niekontrowersyjnym, oczywistym. Tymczasem przez ponad 200 lat była polem sporów filozofów, socjologów, rewolucjonistów, chrześcijańskich myślicieli, feministek i polityków. Bywała językiem emancypacji, ale także narzędziem wykluczenia. O historii idei Solidarności porozmawiamy dziś o 23:00. Do usłyszenia. Michał Nowak.
2: Artyści cyklu Z klasyką przez Polskę podróżują także w wakacje. Dlatego w najbliższą sobotę zapraszamy do studia imienia Władysława Szpilmana na spotkanie z Face to Face, czyli duetem znakomitych akordeonistów, Pawłem Janasem i Bartoszem Kołsutem. Zaczniemy jak trzeba od Bacha, a skończymy w filmowych okolicach słuchając muzyki Hansa Zimmera czy Ennio Morricone. Jeśli chcieliby Państwo spotkać się z nami face to face, wystarczy mailowo zarezerwować wejściówkę pod adresem koncertydwojki@polskieradio.pl. A tych, którzy nie mogą do nas dołączyć osobiście, zapraszamy na transmisję w sobotę 11 lipca o 17:00. Do zobaczenia, do usłyszenia. Agata Kwiecińska.
0: Autopromocja.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia nadawany z Warszawy. Minęła godzina 18.
1: Jazzowy Klub Dwójki.
0: Witam Państwa bardzo serdecznie, Andrzej Zieliński. Zapraszam na kolejną odsłonę spotkań ze Spiritual Jazzem. Dziś udamy się na orbitę kosmiczną. Porwą nas obcy przybysze z planety Saturn. Teleportujemy się na jeden z księżyców owej planety i będziemy słuchać ni to człowieka, ni to kosmity i jego muzyki.

Zaczęliśmy tak naprawdę od końca, od przetworzeń tematu głównego, od wariacji na jego temat, od reinterpretacji Thomasa de Porquerie, francuskiego saksofonisty, performera, z którym dziś wywiad Państwu zaprezentuję pod koniec programu. Za nami jego debiut, debiut poświęcony w dużej mierze naszemu dzisiejszemu bohaterowi. Za nami kompozycja tego bohatera, We Travel the Space Ways, w którym już w XXI wieku mogliśmy usłyszeć całą kosmiczność, która kryje się oczywiście za postacią San Ra.

0: place he touches the strings of my heart. To find if they are in tune with the universe. Then suddenly vibrant thought strikes the air and music from the world of time and space is born.
1: Jestem instrumentem, należę do tego, który jest kimś więcej niż tylko muzykiem. On jest artystą. Instrumenty same w sobie są pustymi obiektami. Są zimne i martwe, dopóki ich nie dotknę. A kiedy on dotyka strun mego serca, sprawdza, czy są odpowiednio dostrojone do wszechświata nas otaczającego. No właśnie to był głos Sun Ra, jednej z najbardziej zagadkowych postaci w świecie jazzu, a mimo wszystko postaci, która niczym granat czy bomba z opóźnionym zapalnikiem wybuchła i zachwyciła wszystkich, wpłynęła na całe generacje muzyków. Człowiek, który sam uważał, że człowiekiem nie jest, uważał, że przyszedł na świat na planecie Saturn.

Saturn, drugi utwór z pierwszej strony jednej z pierwszych ważnych płyt, jednego z pierwszych albumów Sun Ra i jego orkiestra Jazz Silhouette. Świetnie zagrane, zjawiskowe jak na 59 rok, ale jednak konwencjonalne, choć no, trzeba pamiętać, że w tym samym roku powstało chociażby Kind of Blue. Mogą Państwo teraz zapytać, i słusznie, gdzie ten kosmos, gdzie ta przestrzeń, gdzie ta planeta, gdzie muzyka kosmitów, gdzie spiritual jazz w końcu? No i właśnie teraz sięgnę po pierwszy utwór z tej płyty, w którym te wszystkie elementy w początkowej fazie rozwoju mogą Państwo już usłyszeć czy odnaleźć.

Jeden z największych później przebojów Sandra, Enlightenment, oświecenie. I już w nim oprócz miłości do big bandów słychać było tak delikatnie pod powierzchnią to, co stanie się w następnych latach znakiem rozpoznawczym Sandra, czyli pewnego rodzaju zabawa formą, zabawa konwencją, kolaż, pastisz. No oczywiście był tam swing, który cały czas wydobywał się z podspodu tej muzyki, ale słychać już było tam, jak na 59 rok, nowość w muzyce. To, co później będzie solą twórczości San Ra. Zanim do tej twórczości przejdziemy w jej większym rozkwicie, nazwijmy to, na razie kilka słów o samym San Ra i dlaczego ten jeden z pierwszych utworów, ważnych utworów na jego życiu, w jego karierze nosił tytuł Oświecenie i dlaczego pojawiał się wcześniej utwór Saturn. Zacznijmy od konkretów jednak, choć nie jest to, proszę Państwa, wcale takie proste, bo nie wiemy nawet, kiedy urodził się dokładnie ten muzyk, kiedy urodził się San Ra. Gdy był pytany o datę urodzin, zawsze odpowiadał w sposób absurdalny, zupełnie, no jakby to był polityk, nie na temat. Ale jego biograf z dużym prawdopodobieństwem wskazał datę 1914 roku. Właśnie wtedy w Alabamie przyszedł na świat nie San Ra, rzecz jasna, a Herman Poole Blunt. Niezwykle utalentowane dziecko, niezwykle utalentowany pianista już od pierwszych lat. Cudowne dziecko, moglibyśmy nawet powiedzieć. Cudowne dziecko, które dość szybko opuściło college, bo uwaga, doznało wizji, że studiowanie będzie miało na niego negatywne oddziaływanie. No właśnie, bardzo szybko u San Ra, czy u Hermana Poole'a Blunta pojawia się ten wątek duchowy, ten spiritual, to szukanie czegoś ponad światem rzeczywistym. Skupia się w latach 30. San Ra na religii i jak opowiadał w latach 36-37, doznał pewnego oświecenia, cytuję: jasne światło otoczyło mnie, moje ciało zmieniło się w coś innego, mogłem widzieć przez swoje członki, wzbiłem się wysoko i

Nie byłem już człowiekiem. Wylądowałem na planecie Saturn. Oni mnie teleportowali, chcieli ze mną rozmawiać. Każdy z nich miał małą antenkę na uchu i małą antenkę nad każdym okiem. Kazali mi opuścić college, bo wpadłbym w duże kłopoty, gdybym kontynuował naukę. Koniec cytatu. No, nie on pierwszy, nie ostatni mówił, że doznał oświecenia i że musi opuścić szkołę. No ale właśnie, tutaj mamy i to oświecenie, czyli Enlightenment, i mamy Saturn, czyli tę planetę, od której wszystko się zaczęło. To może jeszcze raz wróćmy do naszego dzisiejszego motywu przewodniego, do tego utworu, który przed chwilą wybrzmiał. Enlightenment, tyle że we współczesnej tym razem wersji.

Thomas de Porcari. To taki utwór dodatkowy na jego płycie, ukryty ten utwór, który pojawia się dopiero po kilkudziesięciu sekundach po ostatniej kompozycji z jego płyty, właśnie dedykowanej naszemu dzisiejszemu bohaterowi, czyli San Ra. Thomas de Porcari, przypomnę, za kilkanaście minut wywiad z tym artystą u nas w programie. No, jeżeli chodzi o San Ra i konkrety z jego życia, to wiele się nie zgadzało. Nawet ta opowieść, którą Państwu zacytowałem kilka minut temu, ta opowieść o porwaniu przez kosmitów na planetę Saturn i tam nakłanianie młodego San Ra do opuszczenia koledżu, według badaczy nie pojawiła się wcześniej niż w latach 50., a sam San Ra mówił, że zdarzyło się to w 1936-1937 roku, więc nawet w tym te konkrety się nie zgadzały. Jak tu, proszę Państwa, opowiedzieć o tym artyście, bo jest to niezwykle trudne zadanie, jak na kilkadziesiąt minut radiowego programu. W końcu San Ra jest jednym z najbardziej, był jednym z najbardziej płodnych twórców w XX wieku. Wydał około 100 pełnowymiarowych albumów. Do tego drugie 100 można doliczyć niepublikowanych archiwalnych nagrań i niewydanych ścieżek, czyli łącznie 200 płyt. A jeżeli byśmy zsumowali wszystkie kompozycje, które wyszły spod pióra San Ra, to jest około 1000 utworów. 1000 utworów. Dla porównania Miles Davis komponował około 250, a Thelonious Monk 80. No właśnie, zatrzymaliśmy się w tej historii San Ra na kosmitach, którzy kazali mu opuścić college. Ten college opuszcza i poświęca się muzyce. W pewnym momencie, jak to z opuszczeniem koledżu, pojawia się też wojsko. Wojsko, które bardzo chciałoby go posiąść w swoich zasobach, a San Ra opiera

się najmocniej jak tylko się da i w końcu udaje mu się wyrwać z tych szponów armii. Lata 40. do lat 60. to bardzo ważny okres w jego życiu. To okres, w którym mieszka w Chicago, tam tworzy. W 52. roku zmienia imię z tego, z którym przyszedł na świat, czyli Herman Paul Blunt, na oficjalnie Le Sonnier Ra. I skrót, rzecz jasna, Sanra, czyli egipski bóg słońca. Dlaczego zmienia nazwisko Sanra? Dlaczego nie mógłby zostać i tylko używać pseudonimu? Uważał, że czuł się niekomfortowo z nazwiskiem Blunt, bo przypominało mu to nazwiska niewolników. Nie był zresztą jedynym w kręgu czarnoskórych artystów, którzy w tamtym czasie zmieniali swoje, oficjalnie zmieniali swoje imię i nazwisko. W latach 50. również powołuje do życia niezależną wytwórnię płytową. Dziś to jest oczywiste, proszę państwa. Kto tam, kto może, to ten zakłada, kto chce, to ten zakłada wytwórnię płytową, ale czarnoskóry muzyk w Chicago w latach 50. zakładający swoją wytwórnię, to proszę mi uwierzyć, nie było nic na porządku dziennym. To była jedna w ogóle z pierwszych czarnoskórych wytwórni. El Saturn, wytwórnia, która wydawała, oficyna, która wydawała około 75 egzemplarzy poszczególnych tytułów i one głównie sprzedawane były podczas koncertów. Lata 50. to też ten moment, kiedy Sanra kreuje swój wizerunek sceniczny, nazwijmy to. No właśnie wtedy obcina włosy w charakterystyczny sposób, zaczyna nosić stylizowane szaty, stylizowane oczywiście na wiek antyczny, egipski. Zaczyna się jego fascynacja Egiptem i też kosmicznym podbojem. No nie oszukujmy się, to jest to okres zimnej wojny, kiedy wszyscy, absolutnie wszyscy w Stanach Zjednoczonych mają hopla na punkcie kosmosu, podboju kosmosów, rakiet, te wszystkie krążowniki, jeżeli chodzi o samochody amerykańskie, to właśnie te z tymi takimi skrzydłami z tyłu, to właśnie inspiracja rakietami kosmicznymi. I właśnie w okresie chicagowskim Sanra komponuje te najbardziej konwencjonalne, ale już w nich słychać ten afrokosmos w podglebiu. Eksperyment i free jazz, i wolna improwizacja, i pełną gębą kosmos następuje w kolejnym okresie jego twórczości. To jest 1961-1968 i Nowy Jork. To miasto, które dawało mu absolutną wolność, jeżeli chodzi o twórczość. I wówczas również przyspiesza wyścig zbrojeń, wyścig kosmiczny, nowe możliwości również w studiu nagraniowym. Sun Ra zmienia absolutnie swój sposób wypowiedzi i swoją muzykę.

Calling Planet Earth. Myślę, że na tą godzinę tyle wystarczy w jazzowym klubie dwójki, by udowodnić swoją tezę, że Sun Ra, który dziś jest naszym bohaterem, absolutnie w przeciągu kilku lat zmienił całkowicie swój język muzyczny. Sięgał właśnie do tych nowych zdobyczy studia, czyli pogłosów, różnych efektów. No, na tyle, ile mógł, bo to oczywiście nie były nagrania Led Zeppelin późniejsze, czy innych wielkich zespołów, które miały do dyspozycji pełne spektrum tych efektów, ale na ten swój chałupniczy, nazwijmy to, sposób

Sandra starał się być na bieżąco. Nowy Jork, bardzo ważny moment w jego życiu, kiedy właśnie ta scena free jazzowa wchodzi niejako bardzo mocno w jego twórczość, staje się jednym z ważniejszych przedstawicieli, ale też i przedstawicielem takiego nurtu afrokosmicznego, który z jednej strony odnosi się do afrykańskich korzeni, ale też i do właśnie tej science fiction, do tej całej twórczości, która opiera się na wyobrażeniu kosmitów, na filmach science fiction, na dźwiękach kosmosu i różnych kosmitów, którzy swoimi statkami przylatują na Ziemię. To właśnie jest odbicie tego wszystkiego, znajduje się w twórczości Sandra. Ale znajdują się też klasyczne nagranie, jak chociażby standard My Favorite Things, który również znajduje się w tamtym okresie na płytach Sandra. Proszę posłuchać.

Things w wykonaniu Sun Ra i jego orkiestra. No, bez tych dwóch panów twórczość Sun Ra, o których państwo słyszeli przed chwilą, dwóch saksofonistów, twórczość Sun Ra nie byłaby tym, czym była, nie nagrałby tylu płyt. John Gilmore, główny saksofonista w tym utworze, i Marshall Allen, który później również był niezwykle istotny w orkiestrze. Tak naprawdę to ci dwaj panowie tworzyli taką rodzinę muzyczną Sun Ra. Oni go wspierali, a później, gdy zmarł w 1993 roku, przejęli orkiestrę i koncertowali z nią po całym świecie. Marshall

0: niedawno występował w Polsce. Teraz, jeżeli Państwo pozwolą, w tej opowieści o Sandra, która nie jest chronologiczna, cofniemy się do samego początku, bo słuchaliśmy oczywiście Saturna, czyli planety, na której narodził się niejako na nowo Sandra. Słuchaliśmy Enlightenment, czyli oświecenia, tego momentu, w którym Sandra na niego wpłynął kosmiczny duch, czy kosmici w swojej osobie. A jeszcze jest jeden bardzo trzeci ważny element w kształtowaniu się Sandra i jego postrzegania muzyki. Mianowicie zafascynowanie plejadami, czyli tą najbliższą gromadą, którą widać, którą można obserwować na gwiazdozbiorze. To właśnie ta kompozycja plejady została nagrana po raz pierwszy przez innego pianistę, nie Sandra, ale to właśnie jego kompozycja po raz pierwszy. Pierwsza kompozycja, która została nagrana w 1946 albo 1948 roku. Bardzo, bardzo wcześnie. Proszę posłuchać, co o plejadach mówił sam Sandra.
1: My music concerns the cosmos and the greater universe. It also concerns the myth of things in opposition to the reality of things. So it moves beyond just music.

Plejady, fragment dość długiej kompozycji, którą stworzył Sandra, a wcześniej fragment jego głosu odnoszący się w bardzo luźny sposób właśnie do Plejad. A dlaczego o tym mówię? Dlaczego zaprezentowałem Państwu ten fragment? Jesteśmy teraz w roku 90, już kilka lat przed śmiercią Sandra i ten artysta, jego twórczość cechowało takie skakanie między gatunkami od R&B przez funk, przez free jazz, jazz konwencjonalny, swing. Co Państwo myślą, to na pewno grał Sandra na jednej ze swoich 100 czy 200 płyt, w zależności od tego, jak to liczyć. No i pod koniec życia, właśnie w 90 roku, Sandra zapragnął napisać coś na orkiestrę symfoniczną, czy na orkiestrę klasyczną, nazwijmy to, dla muzyków specjalizujących się w twórczości kompozytorów poważnych. I taka okazja przyszła w 90 roku, kiedy jeden z francuskich teatrów zaprosił go na koncert i dał do dyspozycji właśnie kilkunastu muzyków klasycznych. Sandra pisał, bardzo długo pisał, kupił nawet komputer, żeby pisać szybciej poszczególne głosy i tak się nie wyrobił. Dzień przed koncertem trzęsącymi się rękami poprosił swojego przyjaciela o to, by mu pomógł skomponować, dokomponować, zaaranżować, zorkiestrować jego muzykę. I to się udało. Spędzili nad tym 15 godzin, ale udało się im skończyć przed koncertem. I tak właśnie powstał Sandra filharmoniczny, nazwijmy to, symfoniczny. Dał koncert 27 października 1990 roku we Francji.

I ten koncert został zarejestrowany. Fragment, plejad właśnie tej pierwszej kompozycji jego z tego koncertu państwo słyszeli, ale tego wieczora zagrana została również kompozycja naszego twórcy, naszego mistrza Fryderyka Chopina, jego jedno z preludiów.

Preludium Amol, zapusu 28, oczywiście numer 7. No nie wiem, czy w poranku dwójki piątkowym Roch ucieszyłby się bardzo, gdybym zaprezentował właśnie, wybrał takie preludium do zagrania. Później oczywiście Sunray i jego orkiestra wchodzą w bardziej free jazzowe momenty. Jako się rzekło, teraz proszę Państwa przechodzimy do ponownie do naszego motywu przewodniego i za chwilę wywiad z jednym z największych miłośników twórczości Sunra, czyli Thomasem de Porcrim, a na razie Enlightenment.

0: Enlightenment, Thomas de Porcari. Właśnie przetworzenie, nowe odtworzenie, nowe spojrzenie na twórczość Sandra. Wcale nie tak często, proszę Państwa, dlatego że gdy myślimy o tym twórcy, o tych tysiącach, setkach kompozycji, które stworzył, tym tysiącu kompozycji, które stworzył, to mogą Państwo zapytać, ile z nich pozostało, ile z nich dziś żyje wśród standardów jazzowych. Niewiele. Niewiele, jeżeli chodzi o konkretne utwory. Dlatego, że Sandra był zapomniany przez wiele, wiele lat. Dopiero po jakimś czasie zostały wznowione jego płyty, które wychodziły, jak powiedziałem, w nakładzie 75 sztuk. Później zostały wznowione przez wytwórnie takie jak chociażby Impulse i wówczas świat poznał Sandra. Ale dalej ta muzyka była nieprzystępna. Może niechętnie po nią sięgali twórcy, bo zostawiała małą przestrzeni na osobowość, bo już tak bardzo wypełniała ją osobowość Sandra, że nikt inny nie mógł tam dodać nic od siebie. Ale właśnie Thomas de Porcari, francuski saksofonista, performer, moglibyśmy powiedzieć, znalazł miejsce dla siebie w twórczości Sandra. Jak do tego doszedł? Kiedy to się stało? Co w nim najbardziej porusza Sandra? Oto fragment wywiadu sprzed 10 lat, proszę Państwa, kiedy Thomas de Porcari po raz pierwszy przyjechał do Polski.
1: Granie jego muzyki jest wspaniałe. Daje ci ona masę słońca, szczęścia. To czysty geniusz.
2: Jak poznałeś jego twórczość?
3: It was the time for me to make my first album on my name. Jazz album.
1: To był czas, w którym miałem wydać swój pierwszy solowy album jazzowy. Jak wiadomo, tradycją w tej muzyce jest wykonywanie standardów. Na pierwszym albumie nikt nie gra swojej muzyki. Wszyscy sięgają po kompozycje staruszków. Ja zrobiłem to samo. Tylko że zaczerpnąłem materiał z twórcy, po którego nikt nie sięga. To wielka szkoda, że jego muzyka nie jest obecna ani na płytach, ani na jam sessions. Musimy pamiętać, że był on wielkim kompozytorem, wydał ponad 100 krążków.
2: Ile Sandra, a ile Thomasa de Porcari jest na tej płycie?
1: Większość to jego muzyka. Ja napisałem tylko dwa utwory, ale na kolejnej płycie zespołu Supersonic będą już tylko moje kompozycje. Opuszczamy zatem trochę dziwną miejscami planetę Sandra, by udać się dalej. Jednak to on był naszym muzycznym ojcem. Bez niego ten zespół by nie powstał.

0: same time, you know. He made this band possible.
1: Powiedziałeś dziwną planetę. No właśnie, w twojej muzyce jest dużo autoironii i chyba też trochę kiczu, ale kiczu w dobrym tego słowa znaczeniu.
2: O, dziękuję, to komplement. Dla mnie kicz to ważny składnik całej mieszanki muzycznej. To tak jak z gotowaniem. Szef kuchni też może użyć kiczu. Wyobraź sobie, że idziesz do wykwintnej, fantastycznej restauracji i dostajesz coś, co wygląda jak cheeseburger. To zabawne. To gra z konwencją.
0: Fantastic restaurant with the greatest chef, and he can cook you a false cheeseburger with some other dishes. So you know, it can be funny. We have to.
2: Dla mnie niezwykle ważne jest granie muzyki i przełamywanie utartych granic. Popatrz. Każdy muzyk mówi, że idzie grać. Żaden z nas nie powie, że idzie do pracy. To świadczy o tym, jak wyjątkowe i ważne to dla nas zadanie. Wracając jednak do kiczu. Kicz to też poczucie humoru. Dobrym tego przykładem może być muzyka Thelonisa Monka. W niej wręcz słychać jego uśmiech. Z jednej strony jest tam humor, a z drugiej bardzo głębokie myśli i emocje. I to ta opozycja świadczy o genialności tej muzyki. Tu chodzi o kontrasty. Jeżeli opozycja jest za mała, to przyczepiona struna pomiędzy jedną skrajnością a drugą nie napręży się. Jeżeli skrajności są duże, nie tylko ta struna będzie napięta, ale i będzie można na niej coś zagrać.
0: Don't make any music. That's what I feel, yeah.

Thomas de Porcari i jego Supersonic Band Love in Outer Space z płyty Supersonic Place Sun Ra. Na koniec właśnie przetworzenie muzyki Sun Ra, jeden z jego największych propagatorów w europejskiej scenie jazzowej, Thomas de Porcari, fragment wywiadu sprzed 10 lat i jego muzyka. No właśnie, co Sun Ra dał muzyce, co dał spiritual jazzowi? Nie dał kompozycji, nie dał standardów, mimo że napisał ich 1000, ale może za dużo tak naprawdę, ale dał to granie z konwencją, dał to mieszanie wpływów muzyki jazzowej, dał też fascynację Egiptem, muzyką starożytności. Na tym podglebiu wyrósł spiritual jazz. Później w latach 2010, kiedy pojawił się na londyńskiej scenie, dał też taką tożsamościową afrykańską, szukanie afrykańskich korzeni wśród czarnoskórej ludności i Wielkiej Brytanii i Ameryki. Sun Ra, bez dwóch zdań, jeden z pionierów spiritual jazzu w muzyce. Żegnamy się jego z jednym z najpiękniejszych nagrań z płyty Tranquility, 1978 rok, czyli okres filadelfijski, kiedy Sun Ra już ustatkował się, już nie eksperymentuje, już znów bawi się konwencją.

intencją, ale przede wszystkim gra piękną muzykę. That's How I Feel, Sanra i jego zespół Andrzej Zieliński. Do usłyszenia, za chwilę przywita Państwa Marcin Majchrowski.

0: Reklama.
1: Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września, w każdą sobotę o godzinie 16, wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte, partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszamy.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
0: Reklama.
5: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 19.
2: Letni Festiwal Muzyczny.
5: Przy konsolecie nieustająco Magdalena Wojtulanis, przy mikrofonie Marcin Majchrowski. Dobry wieczór, bardzo serdecznie Państwa witamy i zapraszamy właśnie na nasze koncertowe letnie peregrynacje po Europie. Dzisiaj po raz drugi w tym tygodniu

0: tygodniu zajrzymy do Montpellier na bardzo bogaty programowo festiwal. I dzisiaj, no coś a propos tego sygnału, który zwiastuje właśnie letni festiwal muzyczny, czyli recital Bertranda Chamayu, który nosi tytuł Od Mendelssohna do Lennona. Szczegóły w stosownym momencie, chociaż część ich państwo już znają, no ale o tej porze oczywiście nasza wieczorna lektura.
1: Książka do słuchania.
0: Powracamy do powieści Jacka Bocheńskiego Boski Juliusz. Delektujmy się językiem, formą i aluzjami na temat władzy i ludzi wobec władzy. Gdy człowiek ma 42 lata, trudno mu czekać na lepsze okazje. Aleksander Wielki zaczął wcześniej, mówi Juliusz Cezar w powieści Bocheńskiego, gdy wkracza do Galii z planem jej podbicia. Czyta Andrzej Mastalerz.
2: Cezar nie miał wcale zamiaru zgodzić się na tranzyt. Jednak zaciągi wojskowe były dopiero w toku. Gdyby helwetowie spróbowali utorować sobie drogę siłą, mogłoby się to udać mimo zniszczenia mostu. Albowiem Rodan obfitował w łatwo dostępne brody. Jeden legion na tak szerokim froncie nie zapewniał obrony. Należało zyskać na czasie, robiąc posłom pewne nadzieje i jeszcze przed wznowieniem rokowań umocnić się nad rzeką, po czym rokowania zerwać. W ciągu kilku dni legioniści i rekruci, których coraz więcej przybywało z prowincji, zbudowali mur i wykopali rów tam, gdzie brzeg był dostatecznie łagodny, by umożliwić helwetom lądowanie. Rozmieściwszy skromne załogi w odpowiednio wybranych miejscach tej długiej fortyfikacji, Cezar oczekiwał powrotu posłów. Gdy przyjechali, porozmawiał z nimi innym tonem. Nie ma zwyczaju i nie istnieje precedens w historii państwa rzymskiego, aby komuś pozwalać na przemarsz przez prowincję. Nie będzie wyjątku dla wrogów, którzy niedawniej jak 50 lat temu zamordowali konsula Luciusza Cassiusza, a jeńców rzymskich po przegranej bitwie przepędzili pod jarzmem. Na siłę, jeśli zechcą jej użyć, odpowie się także użyciem siły. Posłowie wyjechali oszołomieni. Nocą jakieś tratwy pokazały się tu i ówdzie na Rodanie. Znalazło się trochę odważnych pływaków. Widocznie już ich tam przypiliło, bo próbowali przekradać się nawet pojedynczo. Legioniści odpędzili wszystkich pociskami. Część utonęła. Te wycieczki skończyły się dość szybko. Straż przestała meldować o incydentach. Wywiad natomiast doniósł rzecz ciekawszą. Toczyły się pertraktacje z Sekwańczykami o prawo przejścia przez ich ziemię tą wąską drogą. Nie zamierzali atakować prowincji. Cezar zaczął liczyć. Będą rozmowy z Sekwańczykami w sprawie tranzytu. Później przerzucanie wielu tysięcy ludzi przez ciasny wąwóz. Tak, to potrwa pewien czas. Można zdążyć. Zdał dowództwo nad fortyfikacją swemu zastępcy i wyruszył do Italii Północnej, zwanej wówczas Galią Przedalpejską, by i tam zrobić zaciągi, ale pod osobistym kierownictwem. Dwa legiony zwerbował, trzy wezwał z obozu zimowego w Akwilei. I tak mając już nie jeden, lecz pięć legionów, wrócił nad Rodan forsownymi marszami równie szybko, jak przedtem wyjechał. Skierował się już jednak w inne miejsce, nie pod Genewę. Postanowił przekroczyć granicę nieco dalej na południowy zachód, w środkowym biegu rzeki, wejść od razu do kraju Sekwańczyków i tamtędy, zatoczywszy cichaczem jakoby półkole, doścignąć niespodziewających się niczego helwetów. Dywiko też nie próżnował, gdy Cezara nie było. 3/4 wojska zdołał już przeprawić nie tylko do Sekwanii, ale nawet przez rzekę Arar do ziemi Eduów. Reszta miała właśnie rozpocząć przeprawę. Cezar stanął obozem w pobliżu, niezauważony przez nikogo. Zakazał palić ogniska. O 3:00 straży, jak wówczas mówiono, gdzieś między 12:00 a 2:00 w nocy, rzucił

zemścił się z trzema tylko legionami na Helwetów i zrobił im krwawą kąpiel w rzece Arar. Ale są to jedynie nagie fakty wynikające z pamiętników. Prawdziwe albo prawdopodobne. Otóż autor pamiętników nie chciał się tym zadowolić. Potrzebował pewnej fikcji, niezbędnej każdemu, kto przygotowuje się do boskości. Dlatego od samego początku zabiegał, żeby fakty były dostatecznie świetne. I to pod każdym względem. Już wtedy, na wiosnę roku 58, gdy wkraczał do Galii, napotkał zasadniczą trudność. Jak usprawiedliwić rzezie? Idzie bowiem o to, że w takich okolicznościach nie można uniknąć mordowania, gdyż jest to nie tylko sposób osiągnięcia zdobyczy, lecz poniekąd rzecz sama przez się pożyteczna. Człowiek nabiera potęgi proporcjonalnie do ilości popełnianych zabójstw. Potopy i piekła nie zostały przecież wynalezione bez powodu. Jest w nich boska racja stanu. Ale uzasadnienie akcji tego rodzaju nie może mieć nic wspólnego z utylitaryzmem. Żaden Bóg nie oświadcza: zrobiłem piekło, ponieważ przynosi mi korzyść. To prawda, że podboje w czasach przedchrześcijańskich nie wymagały właściwie usprawiedliwienia. Nikt przynajmniej nie potrzebował ich uzasadniać rzekomym interesem podbijanego. Wystarczyło własne męstwo, które w języku łacińskim stanowi jednoznacznik cnoty. Cezar, gdyby nie chciał wykraczać poza ogólnie przyjęte zasady, mógłby był pominąć w pamiętnikach pretekstu działań agresywnych. A jednak uznał za rzecz właściwą wytłumaczyć się pokrótce. Na prośbę o tranzyt odpowiedział więc odmownie, ponieważ pamiętał o zamordowaniu konsula Cassiusza, o pobiciu przez Helwetów jego wojsk i pędzeniu ich pod jarzmem. Ponadto sądził, że ludzie usposobieni nieprzyjaźnie, mając możliwość przemarszu przez prowincję, nie powstrzymają się od nadużyć i wyrządzania szkód. Gdy Helwetowie uzyskali tranzyt od Sekwańczyków i wyruszyli w drogę z zamiarem osiedlenia się w Santonii, a więc bardzo daleko od prowincji rzymskiej, Cezarowi wydało się, że taka, jego zdaniem, zbyt bliska obecność ludzi nastrojonych wojowniczo i nieprzyjaciół narodu rzymskiego w terenie otwartym i wybitnie zbożowym zagrażałaby bezpieczeństwu prowincji. Nad rzekę Arar poszedł zrobić krwawą kąpiel, wiedziony już głównie wielkodusznością. W czasie pośpiesznego marszu, kiedy zataczał półkole, aby napaść Helwetów od zachodu, przybywali do niego posłowie ludów galijskich i błagali o pomoc. Helwetowie ciągnący z całym taborem niszczyli ich kraje. Tratuje się świeżo zasiane pola, uprowadza młodzież w niewolę, stacza prawdziwe bitwy o niektóre miasteczka. Tak przedstawiali sytuację posłowie. Były to oświadczenia edułów, których 4 lata wcześniej senat uznał oficjalnie za sprzymierzeńców narodu rzymskiego. W tym stanie rzeczy Cezar postanowił nie czekać, aż Helwetowie, zniszczywszy całkowicie dobra sprzymierzeńców, przybędą do Santonii. Wyruszył i sprawił kąpiel. Cóż się okazało? Ofiarą nagłego ataku padła ludność powiatu tyguryńskiego. A ten powiat miał właśnie na sumieniu dawniejszą śmierć konsula Cassiusza. Stało się tak albo przypadkiem, albo wskutek umyślnego zrządzenia nieśmiertelnych bogów. Cezar zaś pomścił nie tylko krzywdy publiczne, lecz również osobiste, gdyż dziad jego teścia zginął był w tej samej bitwie co Cassiusz. Na tym kończą się usprawiedliwienia agresji. Więc co? Mówił Dyviko. Wojna? Czy naród rzymski pragnie wojny? Jeśli tak, niech wyraźnie powie. On, Dyviko, przyszedł, aby na własne uszy usłyszeć, o co też idzie narodowi rzymskiemu.
bo Helwetowie nie chcą

wojny. To prawda, że mieli zamiar iść przez prowincję. Ale nie poszli, tylko Cezar wpadł do Galli i zabił wielu Helwetów. Czy był jakiś powód, aby ich zabijać? Czy zrobili coś przeciwko woli wodza rzymskiego? On, Dyviko, przyszedł tu do wodza rzymskiego oświadczyć, że Helwetowie są skłonni do ustępstw. Jeżeli naród rzymski zawrze z nimi pokój, pójdą tam, gdzie Cezar każe i osiądą w tym miejscu, które Cezar wyznaczy. Zrobią tak, ponieważ nie chcą wojny, powtarzał Dyviko. Cezar spostrzegł od razu. Barbarzyńca się łamie. To starzec. Cezara nie było jeszcze na świecie, kiedy tamten walczył z Kasjuszem. U schyłku życia podjął gigantyczną, jak na swoje możliwości, akcję, ale łamie się prędko, po jednej bitwie. A może nie po bitwie? Może mu wystarczyło zobaczyć most? Bo budowany most na rzece Arar był gotów. Cezar, usłyszawszy, że w poselstwie przybywa sam Dyviko, obrał umyślnie takie miejsce do rozmów, skąd roztaczał się piękny widok na most. Niech sobie Dyviko obejrzy technikę narodu rzymskiego. Bądź co bądź, Helwetowie strawili tu 20 dni, używając łodzi, i jeszcze nie zdołali przeprawić wszystkich sił, a saperzy Cezara zbudowali most w ciągu doby. Gdy naczelnik helwecki popatrzył w tamtą stronę, spróbował nic po sobie nie okazać, ale było widać, jak to przeżył. Do rozmowy stanął dygocąc. — Wojna? — pytał. — Czy musi być? Ktoś podszepnął Cezarowi, że Dyviko powinien uklęknąć. Cezar machnął ręką. — Po co? I tak się już trzęsie. Ale nie został jeszcze pobity i choćby nawet ukląkł. Rokowania z nim nie są celowe. Ten Gal przedwcześnie zgadza się na ustępstwa. Stary, jakby wyczuł myśli Cezara, nagle schardział. Czy ma rozumieć, że wódz rzymski będzie nadal prowadził wojnę i ścigał Helwetów, którzy w niczym nie zawinili? Skoro tak, niech Cezar przypomni sobie porażkę Rzymian sprzed 50 lat. Chyba Helwetowie umieli się bić. I to, co się wtedy stało, nie wypadło korzystnie dla narodu rzymskiego. Przedwczoraj w nocy wódz rzymski uderzył znienacka na ludzi jednego tylko powiatu, tyguryńskiego, i wybił prawie wszystkich. On, Dyviko, przyznaje, że był to straszny cios. Ale jak łatwy! Och, jak łatwy! Przecież nikt nie przewidywał takiego pchnięcia nożem w plecy, a ci, którzy wcześniej przeszli rzekę, nie mogli pomóc napadniętym. To się już nie powtórzy. Wiedzą, na jakim są świecie. Wódz rzymski nie pochlebi sobie, że najdzielniej stawał w polu, dlatego zwyciężył. I nie ma jeszcze wódz rzymski powodu patrzeć ze wzgardą na Helwetów. Bo ich przez całe pokolenia uczono innego sposobu walki. Ich uczono polegać przede wszystkim na męstwie, mniej na podstępie i chytrości. Mówi to wodzowi rzymskiemu stary siwy Dyviko. Jeśli będzie wojna, wiele może się zdarzyć. Teraz tu stoi wódz rzymski po wygranej bitwie, rzeczywiście stoi. A Dyviko prosi go o pokój. Niech wódz rzymski zatrzyma się w porę, bo tu jest pole, las i rzeka. I to miejsce nie ma nazwy, ale może jutro nazwę uzyskać i nikt nie wie, skąd się nazwa weźmie, bo doprawdy może ta nazwa pochodzić od klęski narodu rzymskiego, jeśli się wódz rzymski nie zatrzyma. Na to Cezar do posła. Bezczelność. Tak, tak. Jedyne słowo, na które poseł zasłużył, to bezczelność. Czyż nie próbowali dopiero co przekradać się przez prowincję bez jego zezwolenia i z użyciem siły? Ostrzegał, zdaje się, wyraźnie, jak odpowie na użycie siły. Jeśli wziąć pod uwagę całą ich postawę, począwszy od morderstwa dokonanego na Kasjuszu, aż do bezczelnej mowy, którą właśnie wygłosił Dyviko, widać całkiem jasno, że w tych wyskokach jest konsekwencja. Nie zmienili się.

0: są wciąż perfidni, jak zawsze byli. Jeszcze ośmielają się występować tu z przechwałkami. Chociaż są notorycznymi złoczyńcami, którym nie sposób wierzyć, Cezar zawrze z nimi pokój, jeżeli dadzą zakładników. Tak, właśnie zakładników. Umowa z ludźmi bez czci i wiary nie wystarczy. Cezar musi mieć jakąś gwarancję, że wykonają to, do czego się zobowiążą. Ponadto mają wynagrodzić straty Eduom i wszystkim poszkodowanym przez siebie plemionom. Dwiko chwilę milczał. Później odpowiedział krótko. Było nie tak, jak mówi Cezar. Naród rzymski świadkiem. On, Dywiko, nie chciał wojny, ale jej również nie przegrał. Zakładników nie da. Przez całe pokolenia uczono Helwetów brać zakładników, nie dawać. Naród rzymski świadkiem. To powiedziawszy, Dywiko odszedł do swego obozu. Rokowania zostały ostatecznie zerwane ku zadowoleniu Cezara.
1: Do powieści Jacka Bocheńskiego Boski Juliusz w interpretacji Andrzeja Mastalerza powrócimy w poniedziałek o 19:00. Prawie 17 minut po 19:00 teraz oczekiwanie na połączenie z Montpellier, skąd dzisiaj transmitować będziemy recital Bertranda Chamayu, bardzo pieczołowicie ułożony. Jego osią przewodnią będą Pieśni bez słów Feliksa Mendelssohna Bartholdiego, a na koniec zabrzmi Fantazja Wędrowiec Franciszka Schuberta. Pomiędzy tymi utworami także coś z Gabriela Fauré i Klary Schumann, ale również, no bo tytuł całego recitalu to od Mendelssohna do Lennona będzie kołysanka Golden Slumbers z repertuaru zespołu The Beatles. Początek o 20:00. W przerwie zaproszę Państwa do wysłuchania rozmowy z Bertrandem Chamayu. Tymczasem, aby podkreślić jego wszechstronność, Fantasistik opus 73 Roberta Schumana, Zart und mit Ausdruck, Lebhaft leicht i Rasch und mit Feuer. Solgabetta, wiolonczela, Bertrand Chamayu, fortepian.

To były trzy utwory fantastyczne, opus 73 Roberta Schumana. Bertrand Chamailloux przy fortepianie, a na wiolonczeli grała Sol Gabetta. Już za nieco ponad pół godziny posłuchamy, jak Bertrand Chamailloux wiedzie nas różnymi ścieżkami, bo to będzie muzyczna wędrówka przez przestrzeń pieśni bez słów Feliksa Mendelssohna, oczywiście wybranych tych miniatur fortepianowych, bardzo lirycznych, ale także dosmaczonych różnymi innymi ścieżkami, bo i zabrzmi coś z Dierdi Kurtaga i George'a Cramba. To w drugiej części będzie Widmung Roberta Schumana z cyklu Myrten w opracowaniu Franciszka Lista, a jak Państwo pamiętają, Bertrand Chamailloux grał w Montpellier na przykład cały cykl lat pielgrzymstwa Franciszka Lista. Będzie coś z Beatlesów, ale również i romans Amol opus 21 numer 1 Klary Schumann. Program w szczegółach będę podawał Państwu w trakcie trwania tego recitalu, który pod względem programowym zapowiada się niezwykle smakowicie, a znając zacięcie interpretacyjne Bertranda Chamailloux, również te walory wykonawcze będą jedne z niepowtarzalnych i niezapomniane. Czekamy jeszcze na połączenie z Montpellier i przy muzyce Feliksa Mendelssohna, ale tej kameralnej. Na kilka dłuższych chwil się teraz zatrzymamy. Zabrzmi pierwsze trio fortepianowe D-moll opus 49. Molto allegro ed agitato, andante con moto tranquillo, scherzo leggero e vivace, i finale allegro assai appassionato.

zabrzmiało trio fortepianowe D-moll opus 49 Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Przypomniałem Państwu zjawiskowy, co tu dużo mówić, nagranie tria Wanderer. Za 2,5 minuty wybije 20. Już odliczamy czas do połączenia z festiwalem w Montpellier, skąd będziemy transmitować recital Bertranda Chamayu. Duża dawka muzyki Feliksa Mendelssohna Państwa czeka w pierwszej godzinie tego recitalu fortepianowego, bardzo pieczołowicie zestawionego. No a teraz jeszcze coś Franciszka Schuberta.

Kupelweiser walca Gesdur Franciszka Schuberta, a grał Bertrand Chamaillou. Za 17 sekund wybije 20 i wówczas powinniśmy połączyć się z festiwalem Radio France Montpellier 2026. Przypominam Państwu, w poniedziałek pierwsza transmisja z tego festiwalu na naszej antenie, no a dzisiaj ten oczekiwany recital Bertranda Chamaillou. I tak się chyba wszystko w Montpellier zaczyna. No właśnie, Bertrand Chamaillou to jest artysta bardzo dobrze znany publiczności tego festiwalu. Po prezentacji Lat Pielgrzymki Franciszka Lista oraz kompletu dzieł fortepianowych Maurice'a Ravela, pianista przedstawia teraz niezwykły recital, którego osią są pieśni bez słów Felixa Mendelssohna, a dojściem fantazja Wędrowiec Franciszka Schuberta. Te krótkie miniatury pierwszego z wymienionych kompozytorów oraz monumentalne dzieło drugiego wzbogacono o szereg błyskotliwych nawiązań, romanse Gabriela Fauré i Clary Schumann, fragmenty muzyki kompozytorów niemieckiego romantyzmu w trans

transkrypcji, no wiadomo kogo, Franciszka Lista, także parodystyczny romans Charlesa Ivesa, a nawet kołysankę właśnie Golden Slumber z repertuaru Beatlesów z albumu Abbey Road w opracowaniu Toru Takamitsu. No i w tę misternie utkaną muzyczną całość wplotą się również utwory George'a Crumba i Dirdy Kurtaga, jakoś tak balansujące między ironią a pozorowaną prostotą. Bertrand Chamayou mówi tak, tak, to wszystko wywodzi się z pieśni bez słów Mendelssohna, które właśnie nagrałem. Wykonywanie ich w całości podczas koncertu nie jest zbyt fortunne, gdyż nie tworzą one jednej spójnej całości, lecz to raczej zbiór miniatur, które mogą posłużyć do ukształtowania programu. W ten właśnie sposób stanowią one trzon pierwszej części mojego recitalu, obejmującego również utwory Klary i Roberta Schumannów, transkrypcję Lista, romans Forego oraz, co ciekawe, ze względu na tytuł Song Without Good Words Charlesa Ivesa. A ten ostatni utwór brzmieniowo jakoś tak wyraźnie nawiązuje do estetyki XIX wieku, gdyby nie otwierająca go dysonansowa fraza. Dziennikarz zapytał Bertranda Chamayou, jest też ta piosenka Paula McCartneya zharmonizowana przez Takemitsu, i Bertrand Chamayou odpowiedział, Takemitsu był artystą wszechstronnym, to muzyk psychodeliczny, spadkobierca stylu harmonicznego Debussy'ego i Messiana, kompozytor muzyki do filmów Kurosawy i tak dalej. Opracował Golden Slumbers w duchu transkrypcji Lista, a styl zależy w mniejszym stopniu od melodii, a bardziej od muzycznej szaty, w jaką jest ta melodia ubrana. Urodzony w Tuluzie, Bertrand Chamayou kształcił się w tamtejszym konserwatorium. Stawiał wówczas pierwsze kroki w dziedzinie muzyki współczesnej i kompozycji, kiedy miał 15 lat za namową dobrych duchów, jak można to ująć, zaczął kontynuować naukę w konserwatorium paryskim. No i w tym samym czasie rozpoczął również współpracę z Marią Curcio w Londynie. Korzystał z rad takich mentorów jak Leon Fleischer czy Murray Peraya, który wywarł na niego ogromny wpływ. Ale proszę Państwa, wracając do programu tego recitalu Bertranda Chamayou, do jego pierwszej części. Najpierw trzy fragmenty z Feliksa Mendelssohna, właśnie fragmenty zbiorów pieśni bez słów, Andante con moto i Andante espressivo, odpowiednio numery pierwszy i drugi z opusu 19, potem Agitato, opus 38, numer 5. Następnie właśnie Song Without Good Words z cyklu Five Takeoffs Charlesa Ivesa. Wracamy do Mendelssohna. Właściwie to będą dwie pieśni bez słów z opusu 53, czwarta Agitato i trzecia Presto Agitato. Potem Allegro di Molto, opus 30, numer drugi. Allegro non troppo, opus 38, numer drugi. Pieśń bez słów, opus 17, numer 3, Gabriela Forego. Na skrzydłach pieśni, opus 34, numer 2, Feliksa Mendelssohna w opracowaniu Franciszka Lista właśnie. Pieśń z opusu 67, numer 4, czyli Spinnerlied ze zbioru. Znowu wracamy do pieśni bez słów Feliksa Mendelssohna. Romans Amol, opus 21, numer 1, Klary Schumann. I znowu Felix Mendelssohn. Bertrand Chamayou przy fortepianie.

0: Bonsoir à tous. Alors,
1: c'était la romance en paroles de Forêt, numéro 3, donc, puisqu'on vous a annoncé les pièces jusqu'ici, et que je vais vous annoncer la suite, et puis surtout, je crois que vous...
2: To Bertransza Majo pewnie przemawia do publiczności na festiwalu w Montpellier podczas swojego recitalu. Ta część jego koncertu zakończyła się romansem bez słów, opus 17, numer 3 Gabriela Forego. Wcześniej słuchaliśmy pieśni bez słów Feliksa Mendelssohna Bartholdiego, wybranych z opusów 19, 38, 30 i 53, jeszcze przedzielonych pieśnią bez dobrych słów Charlesa Ivesa. No i Państwo mogli usłyszeć różnorodność tych miniatur romantycznych Feliksa Mendelssohna, które gdzieś tam oczywiście wpisują się w aurę nokturnów, no ale na przykład z nokturnami Fryderyka Chopina nie można ich porównywać ani w formie, ani w fakturze, ani przede wszystkim w muzycznej treści. No ale bez tych pieśni, bez słów Feliksa Mendelssohna pewnie i nokturnów Fryderyka Chopina by nie było. No a teraz za chwilę muzyka Feliksa Mendelssohna w opracowaniu Franciszka Lista, bo to będzie na skrzydłach pieśni opus 34 numer 2 właśnie w wersji fortepianowej opracowanej przez Franciszka Lista. No i wrócimy na chwilę do pieśni bez słów, Spinnerlied, opus 67, numer 4, potem romans Amol, opus 21, numer 1, Klary Schumann i jeszcze jeden wybór z pieśni bez słów Feliksa Mendelssohna ułożonych w jeden blok muzyczny. Allegro agitato opus 85 numer 2, Allegretto tranquillo, czyli pieśń weneckiego gondoliera opus 30 numer 6, Moderato opus 67 numer 5 i Allegro leggero opus 67 numer 2. No i Frühlingsnacht z cyklu Liederkreis opus 39, czyli numer 12 w całym cyklu pieśni Roberta Schumana, pieśń wiosenna, również w opracowaniu Franciszka Lista. Golden Slumbers Johna Lennona i Widmung z cyklu Myrten, opus 25, numer 1 Roberta Schumana, także w opracowaniu Franciszka Lista. Tak wygląda pierwszy.

0: że część i koniec pierwszej części recitalu Roberta Schumana. No a wracając do muzyki, która wypełni drugą część tego koncertu, Eine kleine Mitternachtmusik George'a Crumba, o której przed chwilą właśnie Bertrand Chamailloux mówił. Muzyka, która gdzieś tam może przypominać Theloniusa Monka, inspirowana utworem Round Midnight Theloniusa Monka. Crumb tutaj gdzieś tam odnosi się do muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta, ale ta kompozycja w rzeczywistości jest, jak to Crumb określił, rozmyśleniami, a nie wariacjami wręcz na temat Round Midnight Theloniusa Monka. Potem gdzieś tam zawędrujemy właśnie w stronę Dierdi Kurtaga, który będzie zapowiedzią fantazji Cedur, fantazji Wędrowiec Franciszka Schuberta, która zamknie całą oficjalną część programu Bertranda Chamailloux, dzisiaj wykonywanego programu podczas festiwalu Montpellier.
1: Mendelssohn arrangé par Liszt, c'est un lead d'une chanson qui avait pour le coup des paroles, Auf Flügeln des Gesangs, ce qui veut dire sur les ailes du chant, et les paroles là disparaissent quelque part, puisque c'est arrangé pour le piano. Et effectivement, comme vous l'avez vu,
0: no właśnie, Bertrand Chamailloux opowiada Państwu mniej więcej to samo, co przed chwilą Państwu próbowałem streścić. Muzyka Feliksa Mendelssohna jest tutaj jakby emanacją romantyzmu. Te zeszyty, poszczególne pieśni bez słów, komponowane były i publikowane przez Mendelssohna w trakcie jego aktywności artystycznej, chociaż te ostatnie ukazały się dopiero 7-8, dopiero wiele lat po śmierci Feliksa Mendelssohna.
1: Et puis je ferai de nouveau une petite prise de parole pour vous annoncer la fin. Voilà.
0: Niektóre z tych pieśni bez słów przypominają właściwie wirtuozowskie etiudy koncertowe, ale słuchamy Na skrzydłach pieśni.

0: Voilà, une petite prise de parole encore pour vous dire donc que je viens de jouer là les quatre romances sans parole.
1: No i to było znowu cztery. To były cztery pieśni bez słów Feliksa Mendelssohna po romansie Klary Schumann, wcześniej pieśń Na skrzydłach pieśni w transkrypcji Franciszka Lista Feliksa Mendelssohna, muzyka Gabriela Fauré. I teraz będą znowu dwie pieśni Roberta Schumanna, najpierw Frühlingsnacht, w opracowaniu Roberta Schumanna, Franciszka Lista i ostatni utwór przed przerwą to będzie Widmung z cyklu Myrten. No a pomiędzy tymi dwiema pieśniami Roberta Schumanna utwór Golden Slumbers z spółki John Lennon, Paul McCartney, który właśnie jest tutaj wpleciony, ale w opracowaniu Toru Takemitsu, które, jak mówiłem Państwu, jak Bertrand Chamaillou to podkreślał, przypomina trochę opracowanie Franciszka Lista, więc może z tego powodu się znalazła ta kołysanka Golden Slumbers Beatlesów właśnie pomiędzy dwiema pieśniami Roberta Schumanna. A zresztą to nośny tytuł dla całego recitalu od Mendelssohna do Lennona. Właśnie nie ma McCartneya, bo jakoś się mniej rymuje.
0: I voilà. Vous imaginez à peu près quelle pièce ça peut être. Ce n'est pas la Wanderer Fantaisie de Schubert.
1: No więc tutaj się musimy jakoś zanurzyć w te imaginacje Bertranda Chamaillou i z odniesienia różne do pieśni Wędrowiec i Fantazji Cedury Franciszka Schuberta, która na koniec tego recitalu zabrzmi. Dziękuję.

0: Du meine Seele, du mein Herz, toi mon âme, toi mon cœur, toi ma joie de vivre.
1: Du meine Seele, du mein Herz, moja dusza, moje serce. Widmung Roberta Schumana w transkrypcji Franciszka Lista zamknęła pierwszą część, ta pieśń recitalu Roberta Szamaju na festiwalu w Montpellier. Za kilkanaście minut tam, proszę Państwa, powrócimy i będziemy słuchali muzyki George'a Crumba, Dirdy Kurtaga i Franciszka Schuberta. Tymczasem chciałem Państwa zaprosić do wysłuchania rozmowy, którą przygotowaliśmy z Bertrandem Szamaju. Z Bertrandem Szamaju rozmawiał Karol Furtak.
2: Nie możemy zacząć tej rozmowy chyba inaczej niż od pytania o pomysł na ten dzisiejszy recital. To pański osobisty koncept, czy raczej coś, co powstało w uzgodnieniu z festiwalem? Pytam o to w szczególności dlatego, że nie jest to raczej standardowy program recitalu fortepianowego.
3: Yeah, no, it was my idea actually to recital and playing for the entire season. And well, you know, I love to create
4: To w całości mój pomysł. Gram ten program w zasadzie przez cały sezon artystyczny. Ja po prostu uwielbiam tworzyć programy, które, powiedzmy, wymykają się określeniu standardowy. Zwykle podchodzę do tego tak, że chcę złożyć coś z pozornie niepasujących do siebie klocków. Tym razem jednak wyszedłem od tego, że niedawno nagrałem komplet pieśni bez słów Felixa Mendelssohna, 48 jego miniatur. Myślałem więc, jak ułożyć coś wokół tego, bo nagranie to jedno, ale wykonanie kompletu pieśni bez słów na recitalu nie byłoby zbyt interesujące. To znaczy, mogłoby być, ale tylko ze względu na jakąś specjalną okazję. Jednak przy takim, w cudzysłowie, zwykłym recitalu, myślę, że dużo bardziej interesujące jest połączenie pieśni bez słów z czymś innym. Najpierw wybrałem więc kilka miniatur Mendelssohna, a potem zastanawiałem się, co mogę wykonać wokół tego, albo, myśląc nieco inaczej, co mogę do nich dodać, tak, aby jedno rodziło się w programie z drugim. Program ma wyraźnie dwie części, a pomysł na nie jest w zasadzie bardzo prosty. Próbuję jakby tłumaczyć na różne języki ten koncept pieśni bez słów. Pierwsza część to zestaw 10 pieśni Mendelssohna i inne, powiedzmy, pieśni bez słów. Część tych wyborów to rodzaj hołdu dla Mendelssohna, jak na przykład pieśń bez słów Gabriela Fauré. Część to pieśni w jakimś sensie zabawne. Song Without Good Words Charlesa Ivesa.

A trzecia część tego programu to utwory, które realnie istnieją jako pieśni z tekstem, ale z których ten tekst zniknął. Wybrałem bowiem nie oryginały, a transkrypcje fortepianowe tych utworów. Mamy więc transkrypcje pieśni Schumana, przygotowane przez Lista, listowskie opracowania pieśni Mendelssohna i coś, czego pewnie publiczność bardzo oczekuje, czyli piosenkę Beatlesów, opracowaną na fortepian przez japońskiego kompozytora Toru Takemitsu. Muszę przyznać, że układanie tego programu było nie lada zabawą, bo w zasadzie wyszedł mi z tego rodzaj gry. Niektóre z tych wyborów są dość oczywiste, nawet jeśli zmienia się styl, ale inne, jak myślę, są swego rodzaju zaskoczeniem. Myślę teraz o utworze Ivesa. Kiedy gra się go po kompozycji Mendelssohna, można mieć wrażenie, że rozpoczyna się kolejna romantyczna kompozycja, a nagle wszystko skręca w zdecydowanie bardziej modernistycznym kierunku. Podobnie jest z Beatlesami. Zaczyna się grać, a słuchacz myśli, że ma do czynienia po prostu z rockową piosenką graną na fortepianie. Nagle jednak zaczyna to brzmieć jak muzyka wyjęta z epoki romantyzmu. Jeszcze potem słyszy się te brzmiące bardzo w idiomie Takemitsu zwroty, trochę jakby pomiędzy Debussym i Messianem, z dodatkiem jazzowych akordów, ale to i tak brzmi jak bardzo klasyczna kompozycja. Tak więc dla mnie układanie programu to praktycznie to samo co komponowanie. Mam wrażenie, że wyszła mi z tego taka kompozycja, w której znalazły się te wszystkie pieśni. Natomiast druga połowa programu opiera się na podobnym pomyśle, ale zbudowana jest zupełnie inaczej. Proponuję w niej dwie wielkie kompozycje. Pierwsza z nich to ponad 20-minutowy utwór Amerykanina, Georgia Crumba. To fascynujący kompozytor, szczególnie gdy myśli się o tym, w jaki sposób wykorzystuje on fortepian, używając rozszerzonych technik gry. Trzeba szarpać struny, czasem trzeba je wyciszać, no i generalnie osiągać wiele bardzo różnych efektów. W pewnym momencie muszę nawet krzyknąć do wnętrza fortepianu. Ale w sensie strukturalnym ten utwór to zestaw wariacji na temat kolejnej pieśni. Tym razem jednak to jazzowa piosenka Round Midnight Thelonious Monka. Druga z tych kompozycji to kolejna wariacja, albo lepiej powiedzieć transformacja pieśni. Chodzi o utwór, który Schubert napisał odwołując się do swojej pieśni Der Wanderer, czyli Fantazje Wanderer, jeden z wielkich kamieni milowych XIX-wiecznego repertuaru fortepianowego. Pomiędzy nimi wykonuje tylko taki króciutki utwór Giorgi Kurtaga, napisany na kanwie tradycyjnej rumuńskiej kolędy. Tak więc wszystko w tym programie wyrasta z konceptu pieśni bez słów i w zasadzie dotyka problemu tego, jak grać na fortepianie tak, by śpiewać. Nie ukrywam, że lubię tę ideę, bo to wcale nie tak naturalne, jak mogłoby się wydawać. To znaczy fortepian, który ma konkurować ze śpiewem. Jednak bardzo często obok wykorzystywania fortepianu jako instrumentu perkusyjnego musimy podejmować to wyzwanie. W końcu, odkąd tylko istnieje fortepian, kompozytorzy w jakimś sensie wykorzystywali te jego właściwości, które pozwalały mu śpiewać. Jednak to Mendelssohn, w sensie dosłownym, przeniósł właściwości niemieckiej pieśni Das Lied na utwory fortepianowe. Mamy więc szeroką melodię i akompaniament. To naprawdę podkreśla ten śpiewny idiom fortepianu. Co prawda nie ma tu słów, ale ja trochę traktuję te miniatury tak, jakby te słowa po prostu zniknęły i stały się tajemnicą. To mnie intryguje. Kiedy nagrywałem te pieśni, cóż, byłem w bardzo trudnym momencie swojego życia i miałem wrażenie, że te utwory powinny mieć jakieś słowa, coś, co je dookreśla w sensie emocjonalnym, ale one nie istnieją. To sprawia, że człowiek zaczyna poetycko myśleć i dosłownie zatapia się w tę muzykę całym sobą. Myślę, że to dokładnie to, o czym powinna być muzyka. O tym, że wykonawca cały oddaje się tej muzycznej materii, a słuchacz poddaje się temu procesowi i także w całości zatapia się w muzyce. Dość trudno to wyrazić, bo pieśni bez słów są jak rodzaj intymnego wyznania, którym człowiek chce się podzielić, a nagle okazuje się, że tych słów brakuje, że chodzi o coś, czego nie da się wyrazić mową.

0: Dotykamy więc muzyki, która jest bardzo narracyjna, bardzo o czymś, a my tego czegoś nie możemy poznać, bo brakuje słów. Tak więc to jest sedno tego mojego programu. Wykonywałem go już kilkukrotnie i jestem z niego naprawdę zadowolony. Uważam, że ten pomysł jest dość oryginalny i bardzo zróżnicowany. Jednocześnie jednak to bardzo konsekwentna muzyczno-programowa struktura, która sprawdza się zarówno w odniesieniu do treści recitalu, jak i do samej sytuacji koncertowej. To nie zawsze jest w końcu regułą. Niektóre programy bardzo dobrze wyglądają na papierze, a brzmią w sposób nie tak satysfakcjonujący. Jestem więc bardzo szczęśliwy, że udało mi się stworzyć taki rodzaj, powiedzmy, muzycznej podróży.
1: Wszystko, co dotychczas powiedział pan, brzmi bardzo logicznie. Jednocześnie jest jednak pewną pułapką. Tytuł tego koncertu to Od Mendelssohna do Lennona, a publiczność w pewnym jego momencie wysłucha Eine kleine Mittelnachtmusik Georgia Crumba. Z drugiej strony ten program wydaje mi się dość kłopotliwy także dla pianisty, bo po pierwszej części recitalu trzeba jeszcze wykonać tę drugą, w której obok wspomnianego utworu Crumba jest jeszcze jedno z najbardziej intensywnych i najbardziej złożonych dzieł literatury fortepianowej, czyli Fantazja Wanderer Schuberta. Tak rodzi się we mnie pytanie, co z logiką tego programu z perspektywy pianisty, wykonawcy?
0: Po pierwsze, muszę zaznaczyć, że to nie ja jestem autorem tego tytułu. Ten został wymyślony i podany przez festiwal. I tak, to lekka pułapka, bo w zasadzie niewiele to mówi o treści tego programu. Myślę, że staje się ona dopiero jasna wtedy, gdy wytłumaczy się publiczności to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. To w ogóle wzbudza we mnie taką refleksję, że niektóre programy chyba nie wymagają tego, by podawać publiczności na papierze wszystkich numerów opusowych, tonacji itd. To nie zawsze jest potrzebne. Przecież kiedy idzie się zwiedzać muzeum, nie dostaje się na kartce wszystkiego tego, co zobaczy się na danej ekspozycji. Dopiero kiedy wejdzie się w świat jakiejś wystawy, można dostrzec wszystkie detale, które zostały w niej ujęte. Myślę, że to zabawne, że dosłownie każdy festiwal, każda instytucja zawsze podąża tą drogą, no i że często dodaje do tego wszystkiego jakiś tytuł, jak się zdaje, tylko i wyłącznie z przekonania, że to pomoże w sprzedaży. Teraz nazwano mój program Od Mendelssohna do Lennona. Uważam, że to po prostu dość zabawny tytuł. Po drugie jednak, wracając do pańskiego pytania, z mojej perspektywy to bardzo logiczne, by zakończyć recital najbardziej intensywną kompozycją. Bardzo często tak postępuję, bo lubię, gdy energia podczas recitalu narasta, gdy wykonywane przeze mnie kompozycje jakby idą w górę. Nie chodzi mi tylko i wyłącznie o to, co widać na przykładzie tego programu, to znaczy nie mam na myśli zakończenia programu najbardziej wirtuozowskim, popisowym i powiedzmy atletycznym z perspektywy pianisty utworem. Nawet jeśli na końcu nie wybrzmiewa najbardziej wymagające pianistycznie dzieło, zawsze staram się, by wybierane przeze mnie kompozycje układały się w narrację, która rośnie, która zmierza do przodu. I taki jest także ten konkretny program.
1: Padło tu już nazwisko Kurtaga, którego utwór znalazł się jako taki szczątkowy element tego dzisiejszego programu. Mam na myśli tę jedną z jego jatekok. Zastanawiam się jednak, co to za pomysł, by właśnie utwory z jatekok zderzyć z muzyką Jana Sebastiana Bacha i jego Das Wolkenpelier te klawir. Wychodzi pan przecież teraz dokładnie z taką propozycją nagrania, no i z tytułem Jeden na Jeden.
2: Oh yeah, actually this is only one excerpt of a larger project I have done and that will be released only next year.
0: Tak. Na razie jednak ukazał się tylko skromny wyjątek zdecydowanie większego przedsięwzięcia, które jako płyta będzie miało swoją premierę już w następnym roku. Jak być może pan wie, Georgi Kurtág jest z mojej osobistej perspektywy bardzo istotnym kompozytorem. Spotkałem go mniej więcej 20 lat temu i miałem szansę z nim pracować. Nie ukrywam, że było to doświadczenie, które całkowicie zmieniło moje życie. Myślę zresztą, że wiele osób, które miało okazję z nim pracować, może powiedzieć to samo.

0: Wielokrotnie w przeróżnych programach wykonywałem całe grupy utworów z Ja Teko. Choć to skromne miniatury, to niektóre z nich są naprawdę niecodziennymi kompozycjami. Miałem w swoim życiu to szczęście, że słyszałem Kurtaga, który wraz ze swoją żoną wykonywał utwory z Ja Teko na swoim małym, prywatnym fortepianie, który po prostu jest wyciszony. Nazywa się to Super Sordino, kiedy środkowy pedał jest jakby cały czas w użyciu. Pianiści często tego używają, szczególnie gdy mieszkają w bloku, bo sprawia to, że można ćwiczyć w zasadzie nie generując dźwięku. Ten dźwięk jest naprawdę specyficzny, bo brzmi bardzo blisko ciszy. To już nie ma związku stricte z Kurtagiem, ale ja mam w swoim mieszkaniu zarówno koncertowy fortepian, jak i właśnie fortepian ze stale włączonym pedałem Sordino. Korzystam z niego, by nieco odpocząć od koncertowego fortepianu. Z jednej strony chodzi o odpoczynek fizyczny. Ten mały instrument jest zdecydowanie mniej wymagający pod tym kątem. Z drugiej o odpoczynek akustyczny. Kiedy ćwiczy się godzinę za godziną przy koncertującym fortepianie, to naprawdę potrafi wykończyć zarówno ucho, jak i mięśnie. Tak więc mały fortepian Sordino to dla mnie zbawienie, kiedy potrzebuję poćwiczyć w mniej wymagających w każdym zakresie warunkach. Jednak jest jeszcze jedna zaleta takiego ćwiczenia. Chodzi o doświadczanie zupełnie innego rodzaju dźwięku. Dźwięku bardzo wyciszonego, powiedziałbym malutkiego, a to powoduje, że zaczyna się wsłuchiwać w dźwięki w bardzo introspektywny sposób. Teraz dwa zdania o Bachu. On należy do tych kompozytorów, których utworów nie wykonuje niemal nigdy podczas koncertów. Mówiąc szczerze, to dlatego, że nie do końca wiem, co mam zrobić z muzyką pisaną nie na fortepian, a na klawesyn. Jednak w domu, dla siebie, wykonuję taką muzykę. Nie chodzi zresztą tylko o preludia i fugi Bacha, ale także chociażby o muzykę Scarlattiego. To jest po prostu taki mój mały, osobisty świat muzyki. Na stulecie urodzin Kurtaga chciałem przygotować jakiś mały album łączący jego twórczość z tym moim muzycznym światem, z muzyką, którą gram dla siebie. Pomyślałem więc, że dosłownie ustawię mikrofony w moim domu i tak zarejestrowałem u siebie na tym swoim fortepianie Sordino całą grupę utworów Kurtaga. Jednak nie tylko jego, bo nagrałem tak także Bacha, Schuberta, niektóre utwory Bartoka, Janaczka i wiele, naprawdę wiele innych muzycznych treści. Tak właśnie zrodziło się to przedsięwzięcie. Postrzegam to jako nie granie dla siebie, ale dla kogoś, do kogo niemal szepczę, kto jest bardzo blisko, tak by jak najbardziej oddalić się od tego jaskrawie romantycznego sposobu wykonywania muzyki w wielkich salach koncertowych.
1: To była rozmowa z Bertrandem Chamailloux, którą przygotował dla Państwa Karol Furtak. Przeprowadzona dosłownie kilka dni przed dzisiejszą transmisją. No i wyjaśniło się, że tytuł Od Mendelssohna do Lennona to nie koncept artystyczny pianisty, tylko jednak wymogi marketingowe festiwalu. Jesteśmy na festiwalu w Montpellier we Francji. Dzisiaj, w tym tygodniu, druga transmisja z tego bardzo ważnego i bardzo bogatego programowo festiwalu muzyki klasycznej, zresztą nie tylko klasycznej, właśnie w Montpellier, jednego z ważniejszych letnich festiwali muzycznych w Europie. Dzisiaj słuchamy stamtąd recitalu fortepianowego Bertranda Chamailloux, bardzo autorsko ułożonego, chciałem to jeszcze raz podkreślić. I tak nasłuchujemy, co się dzieje w Montpellier, ale tam jeszcze trwa przerwa, a Radio France Music nadaje w tej przerwie muzykę zupełnie albo pośrednio związaną z tym, czego słuchaliśmy w pierwszej części recitalu Bertranda Szamajła. Chciałem przypomnieć, że był to obszerny wybór z kilku tomów pieśni bez słów Feliksa Mendelssohna Bartholdiego, ale także pieśni bez dobrych

dobrych słów Song Without Good Words Charlesa Ivesa z jego cyklu Five Takeoffs. Była jedna z miniatur fortepianowych, także zatytułowana pieśń bez słów Gabriela Forego, Romans Amol Klary Schumann. Dwie pieśni Roberta Schumanna, Frühlingsnacht, czyli pieśń wiosenna, i Widmung z cyklu Myrten w opracowaniu na fortepian solo Franciszka Lista. One flankowały, że tak powiem, właśnie Golden Slumbers song Lennona McCartneya. No i teraz zmierzamy już do drugiej części recitalu Bertranda Chamayou, w której zabrzmią przede wszystkim Fantazja Wędrowiec Franciszka Schuberta na samo zakończenie dzisiejszego koncertu i tego programu, jak powiedziałem, bardzo autorsko złożonego. No a wszystko rozpocznie się o tajny kleine Mitternacht z muzyk George'a Crumba, czyli od odniesieniami do Thelonious'a Monka. Właśnie się łączymy z festiwalem Montpellier. Zresztą jesteśmy wymieniani przez prowadzącego tę transmisję tam dla publiczności zgromadzonej właśnie w Montpellier. A więc po muzyce George'a Crumba jeszcze miniatura z cyklu Jatekok Dierdi Kurtaga, o której zresztą państwo słyszeli w rozmowie z Bertrandem Chamayou. No a na finał właśnie Fantazja Wędrowiec Franciszka Schuberta. Eine kleine Mitternachtsmusik to jest fascynujący utwór na fortepian, wzmocniony trochę elektronicznie. To jest utwór składający się z 9 krótkich epizodów. Powstał na zamówienie Emanuela Arciuliego w ramach projektu takiego, w cudzysłowie projektu oczywiście, badającego różnorodne współczesne interpretacje słynnego standardu jazzowego Thelonious'a Monka Around Midnight. Wykorzystuje ta kompozycja charakterystyczne dla Crumba chwyty, techniki rozszerzone, w których pianista nie tylko gra na klawiaturze, ale także może szarpać struny lub je tłumić bezpośrednio w pudle rezonansowym fortepianu, a obok nawiązań do Thelonious'a Monka Crumb wprowadza tutaj cytaty muzyczne z dzieł takich kompozytorów jak Claude Debussy, Richard Wagner czy Richard Strauss. No a potem właśnie fragment, bardzo niewielki wyimek cyklu Jatekok Dierdi Kurtaga, który przecież chciał w tych swoich miniaturach fortepianowych uchwycić ducha dziecięcej zabawy. Punktem wyjścia dla Kurtaga było kilka przemyśleń zawartych we wstępie do pierwszych 4 tomów. Spontaniczna zabawa dzieci, dla których fortepian wciąż pozostaje zabawką. Mogą one eksperymentować z instrumentem. Mogą właśnie w taki jakiś niesprecyzowany sposób uderzać w klawiaturę. To wszystko ma odniesienie do właśnie różnych postaci jeszcze z życia i działalności Dierdi Kurtaga. Mój francuski kolega opowiada cały czas o muzyce George'a Crumba. No a wszystko zakończymy właśnie tą wielką wędrówką, Fantazją Wędrowiec Franciszka Schuberta, najbardziej wymagającym chyba utworem, który się dzisiaj znalazł w programie recitalu Bertranda Chamayou. Ale zaczynamy o tajne kleine Mitternachtsmusik George'a Crumba.

0: It begins to tell, rum midnight, rum midnight. I do pretty well till after sundown. Oui, on a bien reconnu le thème de Thelonious Monk dans cette partition.
1: No to państwo słyszeli, nawet jak Bertrand Chamaillot śpiewa temat Round Midnight Thelonious'a Monka, który stał się tutaj podstawą do Eine kleine Mitternacht Musik, czyli właśnie utworu George'a Crumba. Nocturnal Theme to temat nocturnowy na samym początku, potem układanka, charade, premonition, przeczucie, cobweb and piece of blossom, czy scherzo, czyli pajęczynka i kwiat groszku, zaklęcie, incantation, Golliwog Revisited, powrót Golliwoga, czyli tutaj temat z Cakewalka, z kącika dziecięcego Debussy'ego, skojarzony z Tristanem i Isoldą, Ryszarda Wagnera, Blues nocą, Cadenza with Tolling Bells, czyli kadencja z bijącymi dzwonami. Tutaj Bertrand Chamaillot liczył te uderzenia dzwonu. No i powrót, repryza, epilog, Nocturnal Theme. A te cytaty

w Eine kleine Mitternachtmusik George'a Crumba to nie tylko Round Midnight Thelonious'a Monka, ale właśnie również nawiązanie do Eine kleine Nachtmusik, trochę satyryczne w tytule samym. O Debussym i Wagnerze już mówiłem, także nawiązania do Ryszarda Strausa, elementy Pietruszki Igora Strawińskiego, także jakieś nawiązania do romantycznego języka muzycznego Roberta Schumana. Teraz miniatura Jacek Kok, jedna z miniatur z gigantycznego cyklu gry Kurtaga.

0: public heureux, ravi, comblé ici à l'Opéra Comédie de Montpellier.
1: Bertranda Chamayou za zakończenie tego bardzo forsownego programowo recitalu fortepianowego na festiwalu w Montpellier, który odbywa się w Opera Comédie właśnie w Montpellier podczas festiwalu Radio France 2026. Właśnie na finał zabrał.

0: brzmiała wielka fantazja C-dur Deutsch 760 Wanderer fantazji Franciszka Schuberta. Połączone w jedną całość cztery ogniwa Allegro con fuoco manon troppo, Adagio presto i Allegro z odniesieniami do pieśni Der Wanderer Franciszka Schuberta. A wcześniej jako wstęp do tej fantazji wędrowiec muzyka Dierdi Kurtaga, jeden z fragmentów gigantycznego cyklu fortepianowego Jatekok, czyli gry Kurtaga. Omasz a Ferenc Farkasz, czyli skrawki melodii kolędy mgliście przywołane w pamięci. To jest fragment trzeciego tomu cyklu Jatekok Kurtaga, poruszająca, delikatna miniatura, właśnie taka bardzo czuła refleksja nad tradycyjną rumuńską kolędą ukazaną przez pryzmat pamięci. No a przed muzyką Schuberta i Dierdi Kurtaga jeszcze Eine kleine Mitternachtmusik Georgia Kramba. To była druga część recitalu Bertranda Chamayou, który festiwal w Montpellier zatytułował Od Mendelssohna do Lennona, no bo pieśni bez słów Feliksa Mendelssohna i także jeden z utworów Beatlesów będzie bis.
1: Oui. Alors, je vais essayer de parler assez fort pour les auditeurs de France Musique. Alors, je vais vous jouer un tout petit bis qui est l'antithèse de tout le programme. C'est un bis qu'on ne peut pas chanter.
0: To będzie antithèse całego programu.
1: Quiconque d'arriver à chanter cette pièce. C'est une petite pièce encore de Georges Courtag qui est vraiment magique et qui s'appelle Perpetuum Mobile.
0: No to jeszcze raz na bis będzie muzyka Dierdi Kurtaga.

0: La grâce et l'infini poésie de George Courtag dans...
1: No więc na bis Bertrand Chamaillot wykonał jeszcze Perpetuum Mobile Dierdi Courtaga. Jeszcze jedno spojrzenie na cykl Jatekok, czyli gry Dierdi Courtaga. Gra wymaga od wykonawcy znacznej swobody i inicjatywy. Zapis nutowy nie powinien być traktowany dosłownie, a jednocześnie musi być traktowany niezwykle poważnie w odniesieniu do muzycznego procesu oraz jakości dźwięku i jakości ciszy. To słowa kompozytora w odniesieniu do tego jego arcycyklu Jatekok. Niby miniatur niezobowiązujących, ale jak się w całości je złoży, to jest to coś, co przekracza wymiar jednego zeszytu albo jednego cyklu. No i tak kończymy dzisiaj właśnie transmisję z festiwalu w Montpellier, recitalu Bertranda Chamaillot. Od Mendelssohna do Lennona, bo pieśni bez słów Feliksa Mendelssohna były połączone właśnie w pewnym momencie z Golden Slumbers Johna Lennona. To było prawie na koniec pierwszej części, a w drugiej części była muzyka Kramba, Courtaga i Franciszka Schuberta. No to ja mam coś jeszcze dla Państwa od Bertranda Chamaillot i to będzie... No, można powiedzieć, bardziej klasyczna wizja muzyki fortepianowej. Nie może być inaczej. Wracamy do Feliksa Mendelssohna. Wariacje koncertujące, opus 17. Sol Gabetta i Bertrand Chamaillot.

0: Wachesją koncertam opus 17 Feliksa Mendelssohna, Solgabetta i Bertrand Chamayou. Duet, od którego dzisiaj zaczynaliśmy nasze spotkanie po 19.15, bo przypominam, że słuchaliśmy Fantasistico opus 73 właśnie w tym samym wykonaniu, w tym samym duecie Solgabetta i Bertrand Chamayou. No a to nagranie pochodziło z płyty, która ukazała się w 2024 roku i tutaj oprócz muzyki Feliksa Mendelssohna także pieśni bez słów Jerga Widmana, Heinza Hollingera czy Wolfganga Rima. To był taki projekt płytowy tego duetu. Dzisiaj to już wszystko w Letnim Festiwalu Muzycznym. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas od 19.00. Spotkamy się w sobotę wieczorem. Do usłyszenia. Marcin Majchrowski.
1: Autopromocja.
2: Artyści cyklu Z klasyką przez Polskę podróżują także w wakacje. Dlatego w najbliższą sobotę zapraszamy do studia imienia Władysława Szpilmana na spotkanie z Face to Face, czyli duetem znakomitych akordeonistów, Pawłem Janasem i Bartoszem Kołsutem. Zaczniemy jak trzeba od Bacha, a skończymy w filmowych okolicach słuchając muzyki Hansa Zimmera czy Ennio Morricone. Jeśli chcieliby Państwo spotkać się z nami face to face, wystarczy mailowo zarezerwować wejściówkę pod adresem koncertydwojki@polskieradio.pl. A tych, którzy nie mogą do nas dołączyć osobiście, zapraszamy na transmisję w sobotę 11 lipca o 17. Do zobaczenia, do usłyszenia. Agata Kwiecińska.
1: Autopromocja.
0: Program Drugi Polskiego Radia jest 22.30.
3: Rozmowy na lat.

0: Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Dobry wieczór. Trwa czas wakacyjnych podróży. Jedni ruszają nad morze, inni w góry, a my dziś wybierzemy się nieco dalej, do Japonii. W maju towarzyszyłem zespołowi MM3 w trasie jazz po polsku dookoła świata, podczas której muzycy wystąpili na kilku scenach w Tokio i w niewielkiej miejscowości Ena. Japonia od dziesięcioleci zajmuje na jazzowej mapie świata miejsce szczególne. To kraj niezwykle oddanej publiczności, znakomitych klubów, prestiżowych festiwali i słuchaczy, którzy potrafią wsłuchiwać się w muzykę z niemal nabożnym skupieniem. Dla wielu artystów koncert w Japonii jest czymś więcej niż kolejnym punktem trasy. Bywa potwierdzeniem, że ich muzyka znalazła odbiorców na jednym z najbardziej wymagających rynków świata. Co sprawia, że właśnie tutaj jazz cieszy się tak wyjątkowym szacunkiem, jak polska muzyka wybrzmiewa tysiące kilometrów od domu i czego od Japonii można dowiedzieć się, patrząc na nią z perspektywy koncertowej sceny i kolejnych peronów? Zapraszam w podróż.
1: The local train bound for Abiko is arriving at track 4.
0: To nieodłączny element fonosfery japońskich miast. Stukot pociągów, dworcowe komunikaty i hasia melody, czyli krótkie melodie odtwarzane tuż przed odjazdem składu. Wprowadzono je pod koniec lat 80., by zastąpić drażniące brzęczyki, uspokoić atmosferę na peronach i ograniczyć nerwowe wskakiwanie do wagonów w ostatniej chwili. Z czasem stały się one jednym z najbardziej charakterystycznych dźwięków współczesnej Japonii, a wiele stacji ma własną, niepowtarzalną melodię, nawiązującą

0: nawiązującą do lokalnej historii lub tożsamości. Rok temu w Dwójce rozmawialiśmy z jednym z najważniejszych twórców tych melodii, czyli japońskim pianistą i klawiszowcem zespołu Cassiopeia Minoru Mukaią. Skomponował on kilkaset takich motywów dla ponad 100 japońskich stacji kolejowych. Miliony ludzi słyszą jego muzykę każdego dnia, choć najczęściej nawet nie wiedzą, kto jest jej autorem. Tamtą rozmowę nagrałem podczas ubiegłorocznej trasy Jazz po Polsku dookoła świata, a kilka tygodni temu, w maju, miałem przyjemność ponownie ruszyć śladem polskiego jazzu w Azji i śledziłem występy warszawskiej grupy MM3, która obok Japonii jest głównym bohaterem tego reportażu. Z muzykami spotykam się w niewielkiej podgórskiej miejscowości N. Trio MM3 tworzą Michał Milczarek, gitara, elektronika, Mateusz Modrzejewski, perkusja, elektronika oraz Bartek Łuczkiewicz, gitara basowa. Podróżują z nami również reżyser dźwięku Damian Królikowski i prezes Fundacji Jazz po Polsku Jakub Krzeszowski. MM3 przybywa do Japonii po dwutygodniowej trasie po Chinach. Różnica między dwoma krajami jest olbrzymia.
1: Trochę inny sposób zachowania, inne miejsca, inna architektura, inne jedzenie.
0: Michał Milczarek.
1: To są takie rzeczy, które brzmią jak takie refleksje marginalne, ale wcale nie są. W kontekście trasowym one nie są, dlatego że jak jesteś gdzieś w trasie, po prostu w bardzo skondensowany sposób chłoniesz wszystko to, co cię otacza i masz tak naprawdę trochę taką podróż, turystykę, trasę i próbę przeżycia w pigułce. Japonia, dużo ładniejsze miejsce. Bardziej zachowawczy ludzie, wydaje mi się, że bardziej zachowawcza publiczność. Na pewno na to doświadczenie i na to wrażenie wpływają nasze koncerty w tych teatrach kabuki, bo tam też specyficzne miejsce i specyficzny rodzaj też odbioru. Różnice są, ale ja z kolei bardziej upatruję tych różnic w kontekście właśnie takich miejsko-społeczno-przyrodniczych, kulturowych, a nie w kontekście nawet samego grania koncertów. To jest moje wrażenie.
2: Chiny wydają się dopiero rozwijać jakoś infrastrukturę taką nakierowaną na zachodniego turystę.
0: Mateusz Modrzejewski.
2: Japonia taką infrastrukturę posiada już od bardzo dawna, więc tutaj dużo łatwiej jest się odnaleźć, czy transportowo, czy robiąc jakieś zakupy, czy zamawiając jedzenie. Jeżeli chodzi o samą infrastrukturę, no to tutaj można by dyskutować, no bo współcześnie kolej szybkich prędkości w Chinach no jest nieprawdopodobna. Już tak zupełnie prywatnie ja jestem bardziej Team Shinkansen, czyli tu jednak Japonia. Natura jest przepiękna w jednym i w drugim kraju. W Japonii po prostu widzieliśmy jej troszeczkę więcej, bo w Japonii mieliśmy odrobinę więcej czasu na zwiedzanie. Też nasi gospodarze i zagospodarowali naszym wolnym czasem, pokazując nam chociażby w Enie, w prefekturze Gifu, fenomenalne właśnie górzyste okolice. No coś przepięknego. Natomiast w Chinach też jest bardzo dużo pięknej przyrody. Jeżeli chodzi o same miasta, architekturę, urbanistykę i tak dalej, no to też tutaj ten rozwój Chin nastąpił nieco później niż rozwój Japonii, więc Japonia momentami wydaje się być, ja lubię takie określenie jak retrofuturyzm, ona jest taka futurystyczna, azjatycka, neonowa, to jest bardzo wysoka zabudowa, ale jest w tym coś takiego retro, prawda? To nie jest takie współczesne niebieskie szkło, tylko to jest taka właśnie Super Nintendo system z lat jakichś tam wcześniejszych, jest trochę tego brązu, szarości, więc na pewno te kraje są, z perspektywy człowieka, który tam przelatuje z Europy, te kraje na pewno są różne, natomiast wydaje mi się, że na wielu płaszczyznach są równie piękne i interesujące.
3: Cieszę się, że przetrwaliśmy tą trasę.
0: Jakub Krzeszowski.
3: No harmonogram był faktycznie bardzo, bardzo napięty, to było 12 koncertów. Spędziliśmy w Azji 17 dni, mieliśmy co prawda jeden dzień na rozruch w Hongkongu i jeden będziemy mieli na odpoczynek w Tokio, ale ja przyznam szczerze, że dla mnie to też było wyzwanie. Jako osoby, która dość regularnie to robi, to myślę, że następnym razem damy sobie chyba jakąś przerwę tam po drodze.
0: Pora na pierwszy koncert zespołu, który odbywa się w dawnym teatrze kabuki Gomoza, położonym wśród gór prefektury Gifu.
4: 私はエナ

0: 市議会議員の Tsuge と言います。
1: Nazywam się Tsuge i jestem radnym miasta Ena. Budynek Teatru Gomoza został wzniesiony w 1951 roku. Początkowo pełnił funkcję Domu Kultury. W naszej okolicy tradycją było wystawianie przedstawień kabuki podczas świąt i różnego rodzaju wydarzeń lokalnych. Pielęgnowano te tradycje od pokoleń. My również od dzieciństwa występowaliśmy w spektaklach kabuki. Obecnie jednak życie stało się bardziej intensywne i wszyscy są bardziej zajęci. Dlatego

przedstawienia odbywają się już tylko raz na 2 lata. Mimo to, gdy organizowane są tutaj inne wydarzenia lub festiwale kabuki, wciąż można zobaczyć tradycyjne przedstawienia. W ubiegłym roku odbył się tu koncert polskiego tria jazzowego. Dzięki temu mieszkańcy uświadomili sobie, że ten budynek może służyć również innym formom działalności kulturalnej. W tym roku ponownie zorganizowano podobne wydarzenie, z czego bardzo się cieszymy. Osobiście marzę o tym, aby połączyć kabuki z muzyką jazzową. Mam nadzieję, że dojdzie kiedyś do takiej współpracy. Byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby udało się zrealizować taki projekt.

0: very much once again. Arigato. Mateusz Modrzejewski, Bartek Uczkiewicz, Michał Witarek, Damian Kulikowski, MM3.
1: Jazz po polsku dookoła świata po raz drugi gości w Teatrze Gomoza. W zeszłym roku wystąpiło tu trio Lemańczyk-Golicki-Sarnecki. Ale podobnie jak wtedy, na widowni nie zabrakło gości z Polski. Jedną z nich jest beneficjentka wymiany międzynarodowej z miastem Ena.
2: Moje imię to Weronika Osak, mam 16 lat. No i teraz jestem w Ena, to w Iłamura jestem, mieszkam, ale do szkoły idę w Ena. W organizacji jestem tutaj i rodzina mnie wybrała, bo w sumie w Japonii to tak ciężko dostać miejsce. I rodzina powiedziała, że na 10 miesięcy mnie weźmie naprawdę. No więc teraz będę na 10 miesięcy.
3: Rodzina
2: i...
3: Japońska,
2: tak. Rozumiem. No musiałam wysłać, powiedzieć, kim jestem, to się nagrać trochę i potem oni mnie wybrali jakby. Mm-hmm. Muszę powiedzieć, że super ta rodzina, no naprawdę. Tylko się naprawdę uczę tego języka i jak naprawdę się tu żyje, więc to naprawdę inaczej. Mm-hmm. Ale tęsknię za tą Polską, wie pan.
3: A jak się dowiedziałaś o koncercie w ogóle?
2: Mama, która mnie wzięła, to ona przesłała mi linka i powiedziała, że o, tutaj koncert jest z Polski, a to z Polski i tak dalej. I powiedziałam, no to chętnie, no bo zawsze jak jestem w Japonii, no to się trochę tęskni za językiem, no to i powiedziałam, no to przyjadę tu i jak nie jest daleko, no to dlaczego nie? I w szkole też zostały wywieszone plakaty jakby małe, więc tak się dowiedziałam.
1: Nazywam się Takane Kosaka i jestem burmistrzem miasta Ena w prefekturze Gifu. Ena znajduje się w południowo-wschodniej części prefektury Gifu. Liczba mieszkańców wynosi około 45 tysięcy. Główne gałęzie przemysłu to produkcja papieru i przemysł motoryzacyjny, a także rolnictwo. Miasto Ena znajduje się w samym sercu Japonii. Otacza je bogata przyroda, góry, lasy, a region słynie również z wyjątkowej kultury kulinarnej. Dziś mogli Państwo spróbować choćby gohei mochi, szaszłyków z ryżowego, kleistego ciasta mochi. Dzięki tej kulturze kulinarnej i klimatowi wiele osób odwiedza Enę jako popularne miejsce turystyczne. To także miejsce o bogatej historii związanej z dawnym szlakiem handlowym Nakasendo, który biegł tutaj. Coraz więcej osób, również z Europy, przyjeżdża dziś, by wędrować szlakiem Nakasendo i poznawać dawną historię oraz tradycje Japonii. Chciałbym, aby coraz więcej osób z Polski również je odwiedzało. Chciałbym zapytać o współpracę miasta Ena z Polską. Jak się ona rozpoczęła i jakie obszary ona obejmuje? Początkiem tej współpracy były przygotowania do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020. To właśnie tutaj miał miejsce przedolimpijski obóz treningowy kajakarskiej reprezentacji Polski. Dziś ta współpraca rozwija się na wielu płaszczyznach. Prowadzimy wymianę pomiędzy muzeami i instytucjami kultury w Polsce i Japonii. Obejmuje ona m.in. technologię, sztukę i działalność muzealną. Współpracujemy m.in. z regionem śląskim oraz Muzeum Manga w Krakowie. Wszystko to stało się częścią naszej wymiany. To dla nas bardzo cenne doświadczenie i niezwykle wartościowa inicjatywa dla mieszkańców Eny. Do tej pory Ena nie prowadziła podobnej współpracy z zagranicznymi.

0: własnym miastem czy krajem. Dlatego relacje z Polską są dla nas czymś bardzo świeżym i wyjątkowym. Zespół MM3 przyjmowany jest w ENA z dużym entuzjazmem. Niemal jak gwiazdy. Zresztą podobnie jak w ubiegłym roku trio Lemańczyk-Golicki-Sarnecki. Michał Milczarek z MM3 ma na to własne określenie.
1: The police moments. Czasami na trasie zdarzają się takie momenty, że lokalna publiczność oraz lokalni organizatorzy koncertów myślą, że jesteśmy wielkimi gwiazdami, a my ich nie wyprowadzamy z błędu. I organizacja takiego naszego przyjazdu, pobytu, organizacja naszego koncertu przyjmuje taką formułę naprawdę totalnie gwiazdorską. Jesteśmy wożeni, witani, prawda, flagami. Są specjalne spotkania z znamienitymi ludźmi. Tutaj w Chengdu na przykład nasz pobyt był połączony, czy w zasadzie nie tyle połączony, ile on był współorganizowany przez konsulat Polski. Witał nas konsul, mieliśmy z nim spotkanie i obiad. Byliśmy też przez niego zapowiadani na scenie. Tutaj przy okazji ciekawostka jeszcze a propos Chengdu. Organizatorka tego festiwalu, która była zachwycona naszym pobytem w mieście, sama przyznała, że w dużej mierze jesteśmy tam i jesteśmy tymi headlinerami z racji tego, że ładnie wyglądamy. I to samo zresztą miało miejsce w miejscowości Ena w Japonii, bo tam również przyjechaliśmy na taką mini rezydencję, bo siedzieliśmy w mieście 3 dni, zagraliśmy 2 koncerty. W takich klasycznych teatrach japońskich, w których się wystawia tradycyjne sztuki kabuki. No i również właśnie w Enie my byliśmy no bardzo traktowani właśnie jak, no jak ten przysłowiowy The Police właśnie. To jest właśnie The Police Moments, czyli przyjeżdżasz pod ratusz, tam burmistrz z lokalną społecznością, z lokalnymi działaczami wita cię, jest machanie flagami, zdjęcia, następnie spotkanie z burmistrzem w ratuszu. Bardzo to jest wszystko oficjalne, bardzo, bardzo piękne i bardzo miłe.
2: Ja pochodzę z Gostynina i u mnie w mieście w taki sposób witano Marylę Rodowicz, więc ja nie wiem, czy to należałoby nie powiedzieć, że The Police Moment to fajnie, ale czy to jest po prostu pani Maryla Moment też trochę.
1: Bardzo dobry pomysł.
0: The Police Moments albo pani Maryla Moments. Niech będzie. Drugi koncert w miejscowości Ena miał miejsce 13 maja w drugim teatrze Kabuki o nazwie Miyamoriza.
3: Jest takie miejsce w sumie...
4: Bliźniacze.
3: Bardzo, bardzo, bardzo podobne, nie? Tylko trochę mniejsze.
1: Aczkolwiek dzisiaj rezonowanie niskich częstotliwości, no to rzeczywiście cała chata chodziła, nie? Jakby to było bardziej niż wczoraj, ale no może to też z racji rozmiaru miejsca.
5: Ktoś opowiadał o tym, że to są znakomi stolarze. Była taka historia o spalonym Tokio i o tym, że są znakomitymi stolarzami.
1: Okej. Okay.
5: To miejsce z 440 Hz.
1: A. 440, a widzisz, no widzisz. No i są świetnymi stolarzami, bo po paru taktach zagranych przez ciebie na syntezatorze nie upadło to miejsce, czyli jest na pewno świetnie skonstruowane i wykonane.
5: Skonstruowane w konkretnej tonacji. No. Pewnie przypadkiem. Rzadko to się zdarza, żeby całe miejsce rezonowało.
1: Wszystko w A trzeba grać.
6: To Ishida Kenji to imasu.
7: Nazywam się Kenji Ishida i jestem przewodniczącym lokalnej wspólnoty. Teatr Miyamoriza został otwarty w październiku 1953 roku. Po wojnie mieszkańcy regionu wspólnymi siłami odbudowywali życie lokalnej społeczności. W tym roku przygotowano wiele różnych wydarzeń. Po wiosennym święcie odbędzie się także uroczysty spektakl inaugurujący nowy sezon działalności. Mam nadzieję, że odtąd to miejsce będzie służyło mieszkańcom, którzy będą mogli się tutaj spotykać i wspólnie spędzać czas. Chciałbym, aby teatr pełnił również funkcję centrum lokalnej społeczności, miejsca, gdzie ludzie mogą się gromadzić i cieszyć wspólnie spędzonymi chwilami. Naprawdę bardzo na to liczę. Muzycy MM3 są pierwszymi zagranicznymi wykonawcami, którzy wystąpią w tym miejscu.
8: Nazywam się Anna Osała. My przyjechaliśmy do Eny z Gifu, tutaj z miasta prefekturalnego, czyli tak jakby wojewódzkiego. To jest niecałe 70 km, 1,5 godziny drogi. Również jesteśmy zachwyceni, bo to jestem ja, mąż, przywieźliśmy również znajomego, żeby zapoznał się z polskim jazzem. Chociaż powiedzieć jazz to chyba za mało, bo to jest taka niesamowita fuzja, nie wiem, tu ambient, trochę takiego ostrego grania. Ja myślałam, że teatr może nie wytrzymać.

0: bo energia była świetna i na scenie, i wydaje mi się, że publiczność tak samo. Bardzo zadowolona i też tej energii od artystów dostaliśmy. Dziękujemy panu Jakubowi, że przywozi tutaj do GIF-u, do Eny tych wspaniałych artystów, no bo od Tokio mieszkamy daleko, więc spotkanie szczególnie z polską muzyką to jest właśnie to, na co czekamy. I za rok też będziemy.
1: Warto tu na chwilę zatrzymać się przy pytaniu, na czym właściwie polega fenomen jazzu w Japonii? Jak to się stało, że ta muzyka znalazła tam tak wiernych, uważnych i często bardzo wymagających słuchaczy? Jedną z odpowiedzi jest kultura słuchania. Jazz Kisa, czyli jazzowe kawiarnie, kolekcjonowanie płyt, obsesja na punkcie brzmienia. I tu pojawia się także legendarna oficyna Free Blind Mice, założona w 1970 roku przez Takeshiego T. Fujiego. Jej nagrania do dziś mają status kultowy, nie tylko ze względu na muzyków, ale też audiofilskie brzmienie i niemal namacalną obecność instrumentów. O tym, czym był jazz w Japonii i dlaczego tak mocno zapuścił tam korzenie, rozmawiałem w Yokohamie z samym Takeshim Fujim, producentem i założycielem oficyny Free Blind Mice.
2: To, こちらのですね, 最後のページに, 私がなぜ...
1: Muzyka klasyczna, pop czy rock to gatunki, które można stosunkowo łatwo zapisać i odtworzyć przy pomocy nut. Ale jazz jest czymś innym. W jazzie najważniejsze jest konkretne wykonanie, konkretna chwila, konkretne nagranie. Jazzu nie da się zapisać w nutach. On żyje przede wszystkim w nagraniach. Dlatego tak ważne są małe, niezależne wytwórnie. Nawet w Ameryce. Gdyby nie one, artyści tacy jak Charlie Parker czy Billie Holiday mogliby po prostu zniknąć bez śladu. Mówił Takeshi T. Fuji, śmiało można powiedzieć prawdziwa legenda japońskiej fonografii, założyciel wytwórni Free Blind Mice. Im dłużej przebywałem w Japonii, tym bardziej utwierdzałem się w przekonaniu, że to kraj o wyjątkowej kulturze słuchania. Dźwięk rzadko bywa tam przypadkowy. Projektuje się go z ogromną starannością. Od melodii odjazdu pociągów, przez audiofilskie nagrania jazzowe, aż po sygnały ostrzegające przed trzęsieniem ziemi. To właśnie ta troska o brzmienie i jego funkcje sprawia, że muzyka jest w Japonii czymś więcej niż tylko rozrywką i przyjemnością. W Japonii dźwięk jest częścią kultury codzienności. Nie kończy się na koncertach czy płytach. Towarzyszy podróży pociągiem, organizuje przestrzeń publiczną, ostrzega przed zagrożeniem. Dlatego nie dziwi, że właśnie tutaj powstają zarówno legendarne nagrania jazzowe, jak i jedne z najbardziej rozpoznawalnych dźwięków użytkowych na świecie. Rozmawiając w Japonii z muzykami i kompozytorami, miałem wrażenie, że wszyscy, choć zajmują się czymś innym, mówią o tym samym. Dla Takeshiego Fujiego najważniejsze było wierne uchwycenie dźwięku. Minoru Mukaya komponował melodie, które codziennie słyszą miliony pasażerów na dworcach. Z kolei kolejny z moich gości projektował dźwięki, które mają wywoływać natychmiastową reakcję. Poznajcie Takeshiego Kokubo, kompozytora, producenta i autora alarmu trzęsienia ziemi, który rozbrzmiewa w japońskich telefonach komórkowych, ostrzegając przed zagrożeniem. W przypadku alarmu sejsmicznego nie chciałem, żeby człowiek najpierw pomyślał, co to jest. Aha, nadchodzi trzęsienie ziemi, muszę coś zrobić. Chciałem ominąć cały ten proces poznawczy. Chciałem, aby ciało reagowało natychmiast. Właśnie taką funkcję miał pełnić ten dźwięk. Usługa działała już od 2007 roku, ale przez długi czas nie słyszałem tego sygnału w rzeczywistej sytuacji, aż do maja 2010 roku. Siedziałem w swoim biurze na spotkaniu z kilkoma osobami. Nagle wszystkie telefony zadzwoniły. W tym samym momencie. Co ciekawe, zanim jeszcze zdążyłem cokolwiek pomyśleć, moje ciało zaczęło reagować. Wszyscy natychmiast zaczęliśmy chować się pod stołami. Dopiero kiedy drgania ustały, pomyślałem, zaraz, przecież już gdzieś słyszałem ten dźwięk. Zupełnie zapomniałem, że sam go stworzyłem. I nagle

0: dotarło do mnie, przecież to mój dźwięk. Do dziś mnie to bawi. W Japonii dźwięk nie jest dodatkiem do rzeczywistości. Jest jej świadomie zaprojektowaną częścią.
1: Jeżeli chodzi o Japonię, to tak jak mówię, po pierwsze odetchnąłem.
0: Bartek Łuczkiewicz.
1: Też, bo ona jest piękna i po prostu mieliśmy tam i komfort. No, odpocząłem. Ale jeżeli chodzi o Japonię jako taką, ja tutaj jestem po raz pierwszy i dla mnie tak naprawdę każdy dzień jest highlightem. W sensie, gdzie bym nie poszedł, to jestem oszołomiony. I mówię to zupełnie szczerze, jestem pod ogromnym wrażeniem tego kraju.
0: Ostatnie dwa występy zespołu to koncerty w klubie Haremame oraz na festiwalu polskim w Tokio. Między nimi zespół udaje się do japońskiej rozgłośni J-Wave.
2: No, moim highlightem wycieczki, może poza tym koncertem w Haremame, który prawdopodobnie był naszym najlepszym koncertem na całej tej trasie, mieliśmy przyjemność odwiedzić jedną z japońskich rozgłośni radiowych i zagrać bardzo taki spontaniczny, improwizowany należałoby stwierdzić, bo w zasadzie taki on był, set elektroniczny. Improwizowany, bo wymyślony w zasadzie na jakieś 5 minut przed wejściem na antenę. Byliśmy w rozgłośni na jakimś bardzo wysokim piętrze. Grając ten set elektroniczny mieliśmy widok na panoramę Tokio z Tokyo Tower. Wydarzenie było świetne, zostaliśmy tam świetnie przyjęci, bawiliśmy się doskonale, więc jeżeli taki jedyny highlight, to chyba właśnie ten moment.
0: Mówi gospodyni piątkowego porannego programu Yuki Nagai.
3: J-Wave nadaje z Tokio i jest stacją muzyczną, której celem jest promocja kultury. Staramy się zawsze sięgać głębiej, odkrywać nie tylko same dźwięki, ale również stojący za nimi kontekst kulturowy. Prowadzących określamy mianem nawigatorów. W mojej audycji prezentujemy muzykę i kulturę z całego świata, ale także tematy związane z antropologią, ponieważ właśnie ta dziedzina jest moją specjalnością. Dlatego bardzo się cieszę, że mogliśmy gościć zespół MM3 z Polski. W Tokio nie mamy wielu okazji, by usłyszeć na żywo polski jazz. Co więcej, MM3 to grupa niezwykle oryginalna i wyjątkowa, więc tym bardziej jestem szczęśliwa, że mogliśmy ich zaprosić. Nigdy wcześniej nie słuchałam takiej muzyki. Spotkanie z jazzem MM3 było dla mnie czymś zupełnie nowym. To było niesamowite. Dzisiejszy występ MM3 był dla mnie prawdziwym zaskoczeniem. Zespół zaprezentował bardzo unikalny styl i zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jak to powiedzieć po polsku? Było mega. Naprawdę było fantastycznie. Muzycy pokazali nam zupełnie nową perspektywę słuchania jazzu. To listen the jazz.
2: Czy ja w ogóle jestem bardzo daleki od jakiegoś określania i szufladkowania naszej muzyki. Ja dużo bardziej chyba lubię jakoś rozważać czy rozpatrywać, nie wiem, jakieś wymiary, którymi po prostu operujemy, nie wiem, komponując, grając i tak dalej. No więc jeżeli mówimy o jakimś takim wymiarze improwizacji, który jest kojarzony z jazzem, to w naszej muzyce jest tego cały czas bardzo dużo, tylko my nie do końca w tej chwili improwizujemy tak naprawdę frazą, powiedzmy, czy zagrywkami, czy jakąś taką ekspresją instrumentalną, tylko raczej myślimy jakimś budowaniem faktury, jakąś taką strukturą, która trochę odchodzi od jakichś takich segmentów solo, temat, intro i tak dalej, raczej czerpie trochę bardziej właśnie z muzyki elektronicznej, gdzie jest jakieś, powiedzmy, nabudowanie, po którym następuje drop, tak zwany, który nakłania publiczność do uniesienia rąk w górę, mówiąc kolokwialnie. Wchodzimy w interakcję nie tylko ze sobą, tymi trzema nami, którzy jesteśmy na scenie, ale tak naprawdę integralną częścią naszego tria jest właśnie nasz realizator Damian Królikowski, który też reaguje na to, co my gramy, operuje efektami, które są dostępne na konsoli i tak jak ja codziennie siedzę za innymi bębnami na takiej trasie i mam codziennie inne talerze, tak samo on codziennie ma inną konsolę z innymi efektami. Jednego dnia ma 50 gałek, drugiego dnia ma 150 gałek, trzeciego dnia ma czysto analogową konsolę w Tokio i tak naprawdę te jego efekty, pogłosy, ten właśnie połysk, te gwiazdki, które on wprowadza do naszej muzyki, które my również słyszymy właśnie w naszych słuchawkach, o ile nie zapomnimy ich zabrać z klubu w Pekinie, również są czymś, co nas jakoś tam inspiruje, napędza, co wprowadza taką pętlę zwrotną, więc tak naprawdę ten wymiar właśnie takiej komunikacji, improwizacji,

0: jest tutaj moim zdaniem bardzo silnie obecny, tylko po prostu on korzysta z nieco, jest oparty na trochę innych właśnie wymiarach, czy na nieco innych formach ekspresji.
1: Dla mnie jako dla organizatora w zasadzie były dwa takie highlighty. Znaczy to było właśnie przyjęcie w Chengdu, o którym mówił Michał, o którym zostaliśmy powitani przez konsula pana Piotra Nowotniaka. A druga sytuacja taka była w Enie, gdzie w zasadzie byliśmy w zeszłym roku też z triem Rafała Sarnackiego, Piotra Lemańczyka i Adama Golickiego, gdzie cały urząd wyszedł przed budynek i machali flagami, witali nas. Mieliśmy oficjalne spotkanie, w którym były zachowane wszystkie reguły, w ogóle jakieś takie biznesowo-administracyjne, co też było fajne. Sytuacja taka bardzo unikalna. Kontakt z samym burmistrzem też, który przychodził na koncerty, gratulował. To było bardzo ciepłe w ogóle takie i dające jakąś taką perspektywę dalszej współpracy. Warto też dodać, że miejsce, w którym graliśmy, też było niesamowite, no bo oni też podkreślali, że to był pierwszy raz, kiedy zespół w ogóle elektryczny, zagraniczny wystąpił w teatrze tradycyjnej sztuki kabuki japońskiej, więc wydaje mi się, że to też warto podkreślić, że oni się otworzyli po prostu tak na tą kulturę zachodu i wpuścili po prostu zachodni zespół, który zagrał tam techno na scenie, które wydaje mi się bardzo podobało się lokalnej publiczności, no bo wszyscy poruszali się rytmicznie do muzyki, klaskali, były bisy i było kupowanie płyt, zdjęcia, podpisy i tak dalej, więc moim zdaniem to też był taki jeden z tych momentów Maryli Rodowicz, tudzież The Police dla was.
2: Japonia, kraj, którego fonosferę można chłonąć na zatłoczonych dworcach, Tokio, w klubach jazzowych, w kameralnych teatrach kabuki na prowincji, no a także na ruchliwych ulicach. Tak kończy się nasza opowieść nie tylko o muzyce, ale też o słuchaniu, o kraju, w którym dźwięk potrafi prowadzić pasażera, ostrzegać przed niebezpieczeństwem, zachwycać brzmieniem płyty i budować skupienie podczas koncertu. Polscy muzycy przywieźli do Japonii własny język jazzu, ale wrócili też z czymś więcej, z doświadczeniem niezwykłej uważności, bo być może właśnie ona jest tutaj najważniejsza. Spotkanie nie tylko kultur i scen, ale także różnych sposobów słuchania świata.
3: Thank you very much. Arigato. Arigato. MM3. Mateusz Marzyjewski. Bartek Uczkiewicz. Michał Bączarek. Damian Kulikowski.
4: Tam będzie na Damian, tam już nie ma.
3: MM3, Ena. Thank you very much. Thank you very much. Arigato.
2: Z Japonii i z trasy jazz po polsku dookoła świata mówił Krzysztof Dziuba. Do usłyszenia.
5: To jest program Drugi Polskiego Radia, jest czwartek, 9 dzień lipca, minuta po 23:00. Piotr Matwiejczuk, dobry wieczór.

Latem w zasadzie spotykamy się o 22:30, no ale czasami letni festiwal muzyczny tak się układa, że nasze spotkanie jest opóźnione, tak jak dzisiaj. Tydzień temu zastanawiałem się w Państwa towarzystwie, jaka muzyka będzie najstosowniejsza na początek wakacji. Wśród moich propozycji znalazła się piosenka Włóczy kija, autorstwa Tadeusza Woźniaka i Bogdana Chorążuka ze słuchowiska Lato w Dolinie Muminków, piosenka w wykonaniu Krystyny Prońko. A tu proszę, Lauri Porra, fiński muzyk, kompozytor, wokalista, basista, wnuk Jana Sibeliusa, wydał właśnie płytę zatytułowaną Pory roku w Dolinie Muminków, a na niej pieśń o lecie.

Lauri Porra, Pory roku w Dolinie Muminków. Ta płyta zresztą będzie do wygrania w naszym letnim konkursie Płyta na lato, także proszę uważnie słuchać nas wczesnymi popołudniami, jeśli mają Państwo ochotę taką płytę włączyć do swojej kolekcji. Kto dzisiaj jeszcze kolekcjonuje płytę? A skoro już jesteśmy na północy, bo kiedy odwiedzać północ, nawet tylko w wyobraźni, jeśli nie w czasie białych nocy, to sięgam po listę nagrań, którą dostałem od pana Łukasza, gdy poprosiłem o jakieś skandynawskie rekomendacje do wakacyjnych wydań Piątej Struny. Zacznijmy od pieśni, którą obowiązkowo wykonuje się w Finlandii podczas obchodów Midsommar, czyli najważniejszego obok Bożego Narodzenia święta na północy. No, troszkę jesteśmy spóźnieni, bo Midsommar to jest weekend najbliższy nocy świętojańskiej. Ale co tam, lepiej późno niż wcale. Petra Poutanen.

To się nazywa Chochlik Radiowy. Chochlik Radiowy tym razem zamienił kolejność muzyki, czego nie byłem świadomy, ale to nie szkodzi. Za nami właśnie Maria Kalaniemi, czyli klasyczka tanga fińskiego, bo obchody Midsommar w Finlandii, z tego co pisał mi pan Łukasz, nie mogą się obejść również bez tanga. No i to był taki właściwie archetyp, taka kwintesencja tanga fińskiego, czyli Satumaa, kraina baśni Unto Mononena, pieśń o odległej zamorskiej krainie, o raju, do którego jednak można dotrzeć tylko w wyobraźni. No i to była właśnie wersja bez słów Marii Kalaniemi i jej tria. A teraz zapowiadana wcześniej Petra Poutanen i ta pieśń, bez której obchody Midsommar w Finlandii nie mogą się obejść.

Petra Poutanen. Tydzień temu przypomniałem fragment słynnej płyty Jazzpania. To jest połączenie flamenco z brzmieniem big bandu. Płytę, którą wymyślili i zrealizowali Vince Mendoza i Arif Mardin. Ten drugi zmarły 20 lat temu. Turecko-amerykański producent muzyczny jest jedną z kluczowych postaci w muzyce popularnej XX wieku. Bo to on wymyślił brzmienie wielu nagrań takich artystów jak zespół Bee Gees, Anita Baker, Aretha Franklin, zespół Queen, Cher, Barbara Streisand, Dionne Warwick, Roberta Flack, Chaka Khan, Phil Collins, Manhattan Transfer, David Bowie, Willie Nelson, Modern Jazz Quartet, czy wreszcie Nora Jones. To właśnie Arif Mardin był producentem pierwszej, tej słynnej debiutanckiej płyty Nora Jones. Ale i sam był muzykiem grającym na instrumentach klawiszowych. Wydał zaledwie kilka płyt. Jedną z nich w 1974 roku. I ta płyta zaczyna się tak.

Arif Mardin, 1974 rok, płyta zatytułowana Journey. Tak się właśnie zaczyna, a Arif Mardin to jedna z kluczowych postaci dla muzyki popularnej drugiej połowy XX wieku i samych początków wieku XXI. Producent, aranżer, no i człowiek, który wymyślił brzmienie wielu słynnych artystów. Piotr.Matwiejczuk@polskieradio.pl. Państwo dają znać, że są. Pan Paweł z Łodzi, chociaż nie do końca zrozumiałem treść maila, panie Pawle. Pan Adam, bardzo dziękuję. A z kolei pan Wiesław, to w grupie Piąta Struna na Facebooku, w trybie co innego widać, Francja, Maroko, a co innego słychać, Piąta Struna. No, znam takich, którzy mają dostateczną podzielność uwagi. Dawno nie było w Piątej Strunie kącika celtyckiego, a jak wiadomo, bez druida w strunie bida, na co zwrócił mi korespondencyjnie uwagę pan Jarosław. Takich rzeczy oczywiście nie trzeba mi powtarzać. Proszę bardzo, kącik celtycki, a w nim jedna z aktualnie wschodzących gwiazd szkockiego folku, Kirstin Harvey, rodem z Glasgow, i jej najnowsze nagranie z rodzinnym miastem w tytule. Oh, I wish I...

Kerstin Harvey. Skoro już otworzyliśmy kącik celtycki w wersji szkockiej, proponuję nie zamykać go po zaledwie 2 minutach i 50 sekundach. Kiedy tylko mam okazję, sięgam po nagrania tych dwóch artystów, którzy za chwilę zagrają, i również dziś okazji nie przepuszczę. Instrumentaliści są o tyle ciekawi, że w zasadzie w ogóle nie grają muzyki tradycyjnej, ale wszystko, co grają, brzmi jak muzyka tradycyjna. Charlie Gray i Joseph Pitch.

Charlie Gray i Joseph Peach w kąciku celtyckim. No jeszcze przy okazji przekazuję pozdrowienia od pana Chrisa z pod Glasgow, jak się okazuje. Teraz nasz wakacyjny śpiewnik Leonarda Cohena, w którym słuchamy piosenek kanadyjskiego barda w wykonaniach innych artystów i nagranie, od którego być może powinienem był zacząć tydzień temu, bo przecież Cohen swoją popularność w Polsce zawdzięcza bez wątpienia Maciejowi Zębatemu, jego tłumaczeniom i jego wykonaniom piosenek. Zębaty z dziełem Cohena zetknął się w 1972 roku, jak sam wspominał, w sytuacji wielkiej miłości. I dalej mówił tak. Cohen wyrażał akurat to, co czułem. Byłem mu głęboko wdzięczny, że wszystko za mnie powiedział. Jego poezja mówi przede wszystkim o wolności jednostki. Skierowana jest na człowieka samego w sobie. Dlatego była tak potrzebna ludziom żyjącym w społeczeństwie mniej bądź bardziej zniewolonym, mówił Maciej Zębaty. A jak tłumaczył Cohena i jak śpiewał?

0: mnie po miłości krew.
1: Kilka tygodni temu przedstawiałem nowe nagranie sióstr Haas, wiolonczelistki Natalie i skrzypaczki Brittany. To te artystki, które, tak to sobie wyobrażam, siedzą sobie na ganku swojego drewnianego domu gdzieś w Tennessee i podgrywają, a to trochę Bacha, a to jakieś melodie irlandzkie, a to znów stare pieśni amerykańskie lub własne kompozycje. Nagranie, które pojawiło się w jednej z poprzednich audycji, zapowiadało nową płytę. Właśnie się ta płyta ukazała, więc możemy wrócić do tej wspaniałej, intymnej muzyki bazującej na wielkiej tradycji amerykańskiego południa, głównie na bluegrassie, ale jednocześnie zakreślającej o wiele rozleglejsze połacie dźwiękowe.

Natalie Haas i Brittany Haas ze swojej właśnie wydanej płyty. Teraz będą jeszcze dwa duety, za chwilkę wokalny, a na koniec tryptyku jako klamra spinająca całość, jeszcze jeden instrumentalny. Tak pięknie obmyśliłem tę część audycji. Chociaż teraz patrzę, że jeszcze później będzie duecik bardzo piękny, instrumentalny, to troszkę ten układ się sypie. No dobrze, teraz będzie duet niezwykły. Tworzą go dwie artystki, które dzieli prawie wszystko, a łączy chyba tylko język ojczysty, choć też w różnych przecież odmianach, argentyńskiej i kolumbijskiej. Właściwie to wszystko powinienem powiedzieć w czasie przeszłym, bo jedna z tych artystek już nie żyje. Piosenka znalazła się na albumie Cantora, wydanym w 2009 roku, będącym jednym z ostatnich wielkich projektów Mercedes Sosy. To była taka seria duetów z artystami rozmaitych pokoleń i reprezentujących różne style muzyczne. I chyba ten najbardziej poruszający moment

płyty to właśnie duet, który za chwilkę, jedna z najpiękniejszych pieśni kubańskiego autora Silvia Rodriguez'a. Dialog o sensie tworzenia, wierze w sztukę i potrzebie autentyczności. Mercedes Sosa i Shakira.

Mercedes Sosa i Shakira. No właśnie, odpowiadam pani Annie jeszcze z jakiegoś albumu, z albumu Cantora. No i teraz obiecana duetowa klamra instrumentalna. Powracam do wielkiego i niezwykle ciekawego oraz różnorodnego przedsięwzięcia fonograficznego, jakim był album Billa Frizella, z instrumentalnymi, przede wszystkim, choć nie tylko, wersjami piosenek, jakie w

wcześniej wspólnie stworzyli i opublikowali Elvis Costello i Bert Bacharach. To było pod koniec lat 90. Wersja Super Deluxe, mówię o tej płycie Billa Frizella, to są aż 4 albumy i 43 utwory. Jednym z nich jest ta oto instrumentalna wersja piosenki Bacharacha i Costello, My Thief, którą Bill Frisell gra z Donem Byronem.

John Byron i Bill Frisell. Mówiłem Państwu o takiej bardzo głęboko przemyślanej formie końcówki pierwszej godziny piątej strony. Postanowiłem, że będzie jeszcze bardziej przemyślana i ten duecik, który miał być po północy, to będzie teraz, żeby właśnie była taka część duetowa. I tak, w te wakacje mamy dwa seriale muzyczne, Śpiewnik Leonarda Cohena i Flamenko Orkiestrowo. Flamenko jeszcze będzie, ale właśnie tworzy mi się jakoś tak sam trzeci serial, z którego jestem bardzo zadowolony. Otóż tydzień temu na otwarcie wakacji grało nam B-Trio, w którego składzie jest kolumbijski harfista Edmar Castaneda. Muzyk wybitny i niezwykle wszechstronny. Nie tylko wydał wiele płyt pod własnym nazwiskiem, lecz także chętnie i często współpracuje z innymi artystami. Zacząłem podążać tym tropem i szybko zorientowałem się, że to jest trop fascynujący. Tak więc proszę się spodziewać w te wakacje Edmara Castanedy w rozmaitych konfiguracjach. Teraz na przykład z francuskim akordeonistą Ludovikiem Beyerem wystąpi w jednym z najsłynniejszych tematów Astora Piazzolli.

0: Ludovic Bayet i Edmar Castaneda, Oblivion, Astora Piazzolli. Program drugi Polskiego Radia, już 2 minuty po północy.
1: Piąta struna.

Liczę szybciutko, 90 minut plus jakaś przerwa, to wychodzą 2 godziny, czyli chyba już się skończyło to, co się zaczęło o 22. No chyba, że sędzia doliczył kilka minut. Często dolicza. To proszę o sygnał, kto tam ile strzelił. A drugą godzinę audycji domknijmy, drugą godzinę audycji otwórzmy nagraniem artystki, którą być może część z Państwa pamięta z dawnych czasów, jeszcze z lat 90. i początku obecnego stulecia. Monika Juchas Mitsura, czyli Mitsu.

Mitsu. A teraz będzie kącik Joni Mitchell, ale jeszcze przekażę Państwu wieści od pana Wiesława. 2-0 dla Francji. To chyba spodziewany wynik w meczu z Marokiem, tak mi się wydaje. Teraz będzie kącik Joni Mitchell i Szum letnich trawników, czyli płyta The Hissing of Summer Lawns z 1975 roku, a z niej wybieram, no być może

W ogóle jeden z najbardziej intrygujących utworów w dorobku artystki, Harry's House Centerpiece. To jest piosenka, w której Mitchell z niezwykłą przenikliwością przygląda się życiu klasy średniej na amerykańskich przedmieściach. Tytułowy Harry jest człowiekiem sukcesu, otoczonym wszystkimi oznakami dobrobytu, ale jak to często bywa w takich przypadkach, pod powierzchnią tego komfortowego życia kryje się emocjonalna pustka i poczucie wyobcowania. W pierwszej części utworu Mitchell maluje obraz świata uporządkowanego, ale można powiedzieć odhumanizowanego, świata, w którym ludzie odgrywają przypisane im role, w którym tracą kontakt z własnymi pragnieniami i uczuciami. Druga część kompozycji przechodzi płynnie w standard jazzowy centerpiece napisany przez Harry'ego Edisona i Johna Hendrixa. Ten muzyczny zwrot oczywiście nie jest tu przypadkowy. Chodzi o takie ironiczne skontrastowanie części pierwszej i drugiej piosenki. Po chłodnym portrecie życia podporządkowanego konsumpcji pojawia się lekka, taka wypełniona flirtem, tak to sobie możemy wyobrazić, atmosfera klubu jazzowego, jakby bohater próbował odnaleźć autentyczność i bliskość poza światem, który sam sobie zbudował. Johnny Mitchell.

Joni Mitchell. Ja Państwa uprzedzałem, że tego lata będzie sporo piosenek z albumu Szum letnich trawników. Teraz zaś drugi odcinek wakacyjnej serii, no tak roboczo zatytułowanej flamenko orkiestrowo, ale nie do końca chodzi tutaj o to, żeby grały jakieś prawdziwe orkiestry symfoniczne czy dęte na przykład. Powiedzmy, że to jest określenie umowne. Akurat w przypadku tego utworu, który przed nami, na pewno orkiestry tu nie ma, choć skład zespołu jest jednak dużo bogatszy niż w tradycyjnym flamenco. Zagra Nino Josele, a właściwie Juan José Heredia, jeden z najwybitniejszych współczesnych gitarzystów flamenco, pochodzący z Almerii w hiszpańskiej Andaluzji oczywiście. Wywodzi się z rodziny takich bardzo głębokich tradycjach flamenco. Jego ojciec był cenionym śpiewakiem, ale tym, co wyróżnia Nino Josela, jest umiejętność łączenia tradycyjnego flamenku z jazzem i stąd to rozbudowane instrumentarium. W jego grze można usłyszeć wpływy takich artystów jak, no nie wiem, Billy Evans na przykład, czy Chick Corea. I właśnie Chick Corea występuje tutaj w tym nagraniu.

Nino Hosele i Chick Corea. Teraz kącik muzyki z seriali. Taki wyjątkowy dzisiaj, ponieważ będzie piosenka z serialu, którego nie widziałem, a staram się nadawać muzykę z seriali, które widziałem jednak i które przeważnie Państwu polecam. No ale serial The Pitt podobno jest dobry. Zamierzam go obejrzeć. Jeśli ktoś z Państwa chciałby tę informację potwierdzić lub jej zaprzeczyć, to bardzo proszę, warto czy nie warto. A piosenkę nagrał chyba do nowego sezonu Andrew Bird, którego bardzo lubię i który, jak to ma w zwyczaju, nie tylko śpiewa, lecz także gwiżdża.

Pani Joanna poleca The Pit, także za jakiś czas sprawdzę, jak dobry jest ten serial. A to był Andrew Belt i jego piosenka z, jak mi się zdaje, najnowszego sezonu. Willie Nelson ostatnio koncertował z okazji 4 lipca oczywiście. Widziałem zdjęcia, widziałem jakiś filmik nawet. Mogę potwierdzić, że jest w znakomitej formie. W równie dobrej formie jest śpiewająca aktorka Amy Irving. To jest była żona Stevena Spielberga zresztą, która jeszcze w latach 80. wystąpiła z Williem Nelsonem w filmie Honeysuckle Rose. Ona nie tylko wystąpiła, także śpiewała wspólnie z Nelsonem w tymże filmie. A w ubiegłym roku wydała płytę, na której znalazła się jedna z najpiękniejszych piosenek Nelsona i on tutaj też gra na gitarze.

0: Amy Irving w piosence Willie Nelsona i z nim grającym na gitarze. Dawno nie było w piątej strunie Vana Morrisona, a to bardzo niedobrze. Przynajmniej niewielkie dawki nagrań tego artysty są moim zdaniem niezbędne, by przetrwać w nieprzyjaznym w końcu z natury w świecie. Nie mówiąc już o jakim takim w miarę przyjemnym spędzeniu lata. No a ja natknąłem się niedawno na specjalne poszerzone wydanie płyty Morrisona Moondance, na której znalazło się robocze wersje chyba każdej z piosenek. Niektóre mają nawet po kilkanaście różnych wersji i jednej z nich teraz posłuchamy. To właściwie będzie taka zbitka 14, 15 i 16 wersji, z tym, że 14 i 16 to, jeśli dobrze pamiętam, to właściwie są tylko początki. Zresztą zorientują się Państwo za chwilkę, o co tutaj chodzi. Into the Mystic. I proszę nie regulować odbiorników.
1: On 14.
2: We rolling?
1: Yeah, on 14.

I właśnie, chodzi o to, że można sobie posłuchać, jak powstawała płyta Moon Dance, wydana w styczniu 1970 roku, na której znalazły się tak słynne piosenki Vana Morrisona, jak ta Into the Mystic. Chociaż, szczerze mówiąc, mnie wydaje się, że to jest jakaś mistyfikacja, bo pani Magdo, kto w czasie sesji nagraniowej nagrywa komentarze z reżyserki, prawda? No właśnie. Już prawie na koniec nowe nagranie Ganavi, czyli tej indyjsko-amerykańskiej wokalistki, kompozytorki, autorki tekstów tworzącej w języku tamilskim, która już parę razy pojawiała się w piątej strunie i jest prawie tak magiczna jak Arooj Aftab. Arooj Aftab podobno pracuje nad nową płytą. W tym nagraniu Ganavia śpiewa w duecie z Janavi Harrison.

Kanavia i Janavi Harrison. To skoro jesteśmy pod sam koniec tego wydania piątej struny, skoro jesteśmy przy nowościach, to jeszcze jedną Państwu podrzucę. Być może koledzy z sekcji jazzowej już ją omawiali, a ja to przegapiłem, nie wiem. Mogło tak być, a może jeszcze nie. No w każdym razie nowy album wydał Dave Douglas ze swoim kwintetem. Album otwiera piękna wersja klasycznego tematu Duke'a Ellingtona Come Sunday. I chciałem powiedzieć, że ta muzyka zamknie to wydanie piątej struny, ale jeszcze nie. Dave Douglas.

Nowa płyta kwintetu Dave'a Douglasa. Wszystko wskazuje na to, że za tydzień spotkamy się o stałej letniej porze, czyli o 22:30. A dziś już bardzo dziękujemy. Magdalena Wojtulanis po zasłużonym długim dyżurze udaje się na wypoczynek nocny. Ja zresztą też po krótszym dyżurze. Piotr Matwiejczuk. Do usłyszenia, a na koniec jeszcze Bela Fleck.

Przed mikrofonem Joanna Grodkowska, witam Państwa. Dziś kontynuuję prezentację antenową nagrania koncertu z okazji stulecia PTMW, który odbył się 4 grudnia 2024 w naszym studiu imienia Władysława Szpilmana. Był to koncert z serii nazwanej przez związanych z PTMW artystów, improwizatorów, partytury fotograficzne, bo przecież jeśli w czasach awangardy XX wieku mieliśmy nurt partytur graficznych, otwierających dzieło na wyobraźnię wykonawców, możliwe są także partytury w postaci fotografii, zwłaszcza tej artystycznej, często abstrakcyjnej. Tytuł grudniowego koncertu brzmiał Haiku from Romania. Łączył bowiem minimalistyczną sztukę fotografii rumuńskiego artysty Andreja Baciu ze sztuką improwizacji. 11 czarno-białych, a właściwie utrzymanych w odcieniach szarości i bieli, niezwykle oszczędnych prac Andreja Baciu, ujęć zimowego pejzażu okolic jego wioski, stało się inspiracją do tworzenia muzyki przez zespół improwizatorów. Ryszard Latecki grał na trąbce, gitarze, harmonium, perkusjonaliach, Cezary Duchnowski na fortepianie z elektroniką, Tadeusz Wielecki na kontrabasie i Hubert Zemler na werblu z elektroniką. A prezentowane na sztaludze kolejne fotografie były animowane podczas koncertu przez ukraińskiego grafika Serhija Glowę. Andrzej Baciu to niezwykle skromny artysta, potwierdzający to w swoim patrzeniu na świat, poszukiwaniu poprzez fotografię światła wewnątrz światła, duchowości tego, co materialne, piękna i dobra w prostocie oszczędności. Czasem jest to pojedyncze, oszronione drzewo na pagórku na tle mleczno-szarego nieba, czasem tworzący daleką perspektywę ciąg słupów i linii telefonicznych w tonącym w śniegu pustkowiu. Fotografia jest dla niego sposobem na oddanie niewysłowionego piękna i jedności, którą Bóg obdarzył świat, albo komentarzem do dzieł człowieka. Fotografuje w pagórkowatych okolicach rodzinnej wsi Magurele. Mimo że ma doktorat w dziedzinie literatury, pracuje jako skromny nauczyciel w pobliskiej szkole. Oto druga część koncertu na stulecie Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej z cyklu Partytury fotograficzne, Haiku from Romania, czyli kolektywna improwizacja na temat tych właśnie minimalistycznych fotografii Andreja Baciu. Są one do znalezienia na stronach internetowych jako cykl Winterly Haiku, a przed Państwem już teraz

Ryszard Latecki, Tadeusz Wielecki, Cezary Duchnowski i Hubert Zemler. Na ich pulpitach fotografie od 7 do 11.

Ryszard Latecki, trąbka, gitara, harmonium, perkusjonalia i syntezator, Tadeusz Wielecki, kontrabas, Cezary Duchnowski, fortepian i elektronika i Hubert Zemler, werbel, elektronika. Słuchaliśmy ich w kolektywnej improwizacji na temat minimalistycznych, czarno-białych fotografii rumuńskiego artysty Andrzeja Baciu z cyklu Winterly Haiku. To była druga część koncertu na stulecie Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, który odbył się w studiu Władysława Szpilmana 4 grudnia 2024 roku w cyklu Partytury fotograficzne. A teraz z tego samego cyklu Partytury fotograficzne inny koncert ze studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego z 22 grudnia 2013 roku. Przed Państwem Sabolcz Esteni i jego kreacja sztuki improwizacji do jednej, jedynej fotografii Mariusza Widaryńskiego.

Wielki aplauz dla Sabolcza Esteniego, improwizującego do fotograficznej partytury pracy Mariusza Widaryńskiego. To nagranie z radiowego studia imienia Witolda Lutosławskiego z 22 grudnia 2013 z koncertu zorganizowanego przez PTMW w cyklu Partytury fotograficzne. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Joanna Grodkowska.

Minęła druga, Andrzej Zieliński, witam Państwa serdecznie i zapraszam na muzyczną noc Euroradia. Jak brzmi nowa muzyka w wykonaniu zespołu specjalizującego się w polifonicznych kompozycjach doby renesansu? Czy dziś również wypada komponować muzykę chóralną? Czy wypada sięgać po kontrapunkt, po dawne techniki? O tym w drugiej części naszego programu. Wówczas wybrzmi kompozycja Niko Miuli No Resting Place w wykonaniu Ars Nova Copenhagen. Ponadto w audycji ognista symfonia Haydna i pastoralna ósma symfonia Dworzaka. Rozpoczynamy jednak tradycyjnie koncertowo. Od jednego z najważniejszych dzieł na skrzypce solo i orkiestrę, które jest już z nami 220 lat. Tyle minęło od premiery jedynego koncertu skrzypcowego Ludwika van Beethovena. Wykona go Weronika Eberle, a towarzyszy jej Orkiestra Symfoniczna Radia Szwedzkiego prowadzona przez Robina Ticciattiego.